0: A tyś, chodźmy stąd.
1: Rysiek, nie zostawi mnie tu. Rysiek, proszę, nie zostawi mnie.
2: Tatusiu, po co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las? Nie mieli pieniędzy!
1: Pieniążki, Rysiu.
2: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawi mnie tu, Rysiek. Nie zostawi mnie tu, ty, Rysiek.
3: I my też nie zostawimy. Grzegorz Bukała chyba w roli taty. Rudy Schubert zaśpiewał piosenkę Tato, kupmy sobie saturator. No i tam się na razie nie udało, ale mamy bardzo dobre wiadomości dla Wałów Jagiellońskich, które być może chciałyby jednak z tym saturatorem i z tymi lodami wyskoczyć i podreperować budżet.
4: A czy ja mogę najpierw się zatrzymać przy tym, że gratuluję, to jest autobiograficzna piosenka tego lata. Mhm. I skąd można było wiedzieć? Przecież to nie jest piosenka z tego roku.
3: Prawda, że 40 stopni w cieniu i język wisi do pasa, to było...
4: Trzyma jak zima.
3: Trzyma jak zima, niech szlak trafi takie lato, ale dajmy temu latu jeszcze szansę. Zaglądam do prognozy pogody. No dzisiaj w chałupach jeszcze pada, ale w niedzielę troszkę słonka będzie, też będzie odrobinę padało. Poniedziałek leje, a od wtorku 18 stopni i cudowne słońce.
4: No to nie wiadomo, co zrobić z tym szczęściem.
3: Ja wiem. Ja wtedy biorę worek z gotowaną kukurydzą i ruszam i rozpoczynam biznes. Co myślisz?
4: Nie wiem. Ja bym handlowała muszelkami.
3: Muszelki? Mhm. Ale takie już byś nadziergała, żeby to był naszyjnik?
4: Na broń Boże, to musi być takie, zrób to sam. Jeżeli chcesz naszyjnik taki owaki, to siądź i dziergaj. Ale ja jestem za rozprowadzaniem takich mini muszelek. Takich muszelek kieszonkowych. Chcesz uścisnąć komuś dłoń, wyciągasz dłoń i on do tego uścisku podąża i nagle, o, a tam muszelka w tej dłoni. To jest taki mały prezent, taki
3: bardzo
4: prawie
3: ładne.
4: Niezauważony, ale takie roznoszenie dobra muszelkami.
3: Wakacyjne biznesy, wakacyjne festiwale są też wakacyjnymi biznesami. Opener przed chwilą, ludzie cudownie mokli. Mam kolegę, który był na festiwalu, wrócił z zapaleniem nerek, bo go przewiało.
4: Piękna pamiątka.
3: No mam nadzieję, że Maciek szybko wróci do zdrowia. Festiwale też są biznesem wakacyjnym. Jest taki wielki festiwal, chyba największy festiwal, który teraz się odbywa, to jest festiwal piłki nożnej. W tej chwili już tylko w Stanach Zjednoczonych.
4: Dopóki nie ma nic wspólnego z muszelkami, to jestem średnio zainteresowana.
3: A to ja cię zainteresuję jednak. Wyobraź sobie, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych grała w 1/16 finału i tam czerwoną kartkę dostał taki ichny Robert Lewandowski. Fantastyczny napastnik. Czerwona kartka oznacza, że piłkarz natychmiast musi zejść z boiska i za karę nie zagra w następnym meczu. Mhm. I tu na scenę wchodzi prezydent Donald Trump, który dzwoni do prezesa FIFA Gianni Infantino i mówi: Gianni, no daj spokój z tą czerwoną kartką. Będziemy osłabieni w meczu 1/8 finału z Belgią. Coś zrób. Zajrzyj w te paragrafy, może coś znajdziesz. Czyli takie, widzicie, rozumicie, zróbcie coś z tym. No i Gianni rzeczywiście zajrzał do regulaminu FIFA i znalazł taką informację, taki paragraf, że można tę karę za tę kartkę zawiesić na rok. W związku z tym napastnik zagrał w meczu z Belgią. A wiesz, co mi się wtedy przypomniało? Ta piosenka Wojciecha Młynarskiego.

0: nie publikowałem słodkiej i nie głupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra.
1: Ballada o szachiście Wojciecha Młynarskiego, ale jak się ten mecz skończył?
2: Belgia wygrała 4-1. USA, mimo uczestnictwa tego napastnika, który miał być zawieszony, a nie był, przegrali. Ojej, jaka szkoda. A tymczasem Tomek Jachimek, w też takim bardzo aktualnym odnośnie pogody i tego cudownego naszego pięknego polskiego lata, alfabet turysty. Tomek Jachimek, premierowo.
3: Alfabet polskiego turysty. A. Ale gorąco, no niby człowiek czeka na to lato, ale nie ma, no nie ma czym oddychać. B. Boże, jak zimno, albo jest za gorąco, wtedy nie ma czym oddychać, albo jest za zimno, wtedy się człowiekowi oddychać nie chce. C. Co oni z tą pogodą, albo jest za zimno, albo za gorąco, no przecież tak się nie da żyć. D. Drogo, bez względu, czy za zimno, czy za gorąco, to drogo jest zawsze. Za drogo jest zawsze. Do kitu z taką pogodą. Albo za zimno, albo za gorąco. Niby lato, a człowiek nie wie, jak się ubrać, bo to raz jest za zimno, a raz za gorąco. F. Fatalna ta pogoda jest. Niezrównoważona taka. Albo za gorąco, albo za zimno. G. Gorzej być nie może. Albo człowieka słońce spali, albo deszcz zamoczy. H. Halina, ostatni raz tu przejechaliśmy. Ostatni raz. Tu jest albo upalnie, albo lodowato. I jak się ubrać? Sweter czy może koszulka z krótkim? J. Jakie buty zwłaszcza? Japonki, klapki czy jakieś kalosze? No bo to albo za gorąco, albo za zimno. K. Koło 40 stopni dzisiaj, a jutro koło 12 stopni. Przecież to jest atmosferyczna karuzela. L. Lepiej dawniej było. Wtedy lato to było lato, a zima to była zima. A teraz wzięli i na złość. Na złość pomieszali, żeby się normalny, uczciwy człowiek nie mógł zorientować, czy to będzie za ciepło, czy to będzie za zimno. M. Może jeszcze grad na nas ześlijcie, co? Bo tu albo upał, albo zimno i deszcze, jeszcze tylko gradu nie było. N. Nie wiadomo. No psiakrew, nie wiadomo, czy to jutro będzie za gorąco, czy to jutro będzie za zimno. A urlop ucieka. O, już wiem, powinni zwracać forsę za te dni, kiedy jest albo za gorąco, albo za zimno. Wtedy raz, dwa byłby porządek z pogodą. P. Pogoda jest zaiste fatalna. Fatalna. Po prostu. Albo za gorąco, albo za zimno. R. Rozbiera się człowiek, albo się ubiera z powrotem. W te i nazad. No bo przecież albo jest za gorąco, albo jest za zimno. S. Stary, jak myśmy sobie urlop popsuli przez pogodę. No bo to albo było za gorąco, żeby cokolwiek robić, albo było za zimno, żeby cokolwiek robić. A cały rok czekaliśmy. U. Ukrop ulewa upał. I tak na zmianę. To jest po prostu nie do wyobrażenia. W. Wyjazd był absolutnie nieudany ze względu na pogodę, no bo to przecież raz było za gorąco, a raz było za zimno. Z. Zapominamy o tych beznadziejnych wakacjach. Za rok sobie odbijamy. Za rok pogoda na pewno będzie wreszcie idealna, bo to człowiek nie może mieć takiego pecha, żeby raz było za gorąco, a raz było za zimno.

0: Przywiozła mi fiolkę piasku z Sahary. I ten piasek był wspaniały, bo on jest taki czerwoniutki, ma takie duże granulki, że ta struktura tego piasku jest zupełnie inna niż jakikolwiek piasek u nas. Mhm. I zaczęłam się zastanawiać. Piasek bałtycki jest jak taki proszeczek, takie czyste złoto. I mam kilka fiolek w domu piasku ze strategicznych miejsc na świecie.
1: A masz z Wysp Kanaryjskich, tam gdzie plaże są czarne?
0: No właśnie, nie mam. Jeżeli ktoś by mógł mi fioleczkę zorganizować, będę zachwycona.
1: To sama sobie zorganizuj, może wakacje właśnie tam, zapraszam cię serdecznie. Znaczy, przepraszam, cofam to zaproszenie, bo nie bardzo mogę sobie na to pozwolić, ale no zachęcam cię do tego, o, tak chciałem powiedzieć.
0: No dziękuję, może kiedyś się uda, ale uważam, że trzeba czerpać przyjemności z takich małych rzeczy do kolekcjonowania.
1: Podsunęłaś mi pomysł na biznes wakacyjny. Pojadę nad morze, wezmę dużo słoików, nabiorę powietrza, zakręcę, przywiozę do dużego polskiego miasta i będę sprzedawał powietrze nadmorskie.
0: Ty się śmiejesz, ale na pewno już gdzieś jest taki biznes.
1: No wiem, bo ja mam puszkę powietrza z Paryża.
0: No nie wiem, czy to dobry interes był.
1: Mieliśmy rozmawiać o spacerze w deszczu, o tym, że masz trenera chodzenia między kroplami deszczu.
0: Kolegę miałam, który wyszedł w deszcz, lunęło, urwało chmurę po koniuszki, a on wrócił suchutki. I wrócił z zakupami tymi, po które poszedł. I wszyscy go pytali, ale co się stało? A on powiedział najzupełniej poważnie, chodziłem między kroplami. I ja się od tamtej pory zastanawiam, bo jedna część mnie wie, że on żartował, ale druga zaczęła kombinować, kurczę, może się da chodzić między kroplami.
1: Zwrotny chłopak. Jeżeli państwo doświadczą teraz deszczu w czasie urlopu, proszę traktować to jako szansę do ćwiczenia spaceru między kroplami deszczu.
0: I nowego zawodu znalezienia.
1: I o deszczu też trochę, kabaret moralnego niepokoju.
2: To miały być urocze 5 dni wakacji. Razem z niedawno poznaną dziewczyną Andrzej Kwiecień wyjechał do Nałęczowa. Wąwozy, lasy, romantyczne spacery, seks. Nic z tego nie wypaliło. Leje od rana do wieczora, nie ma co robić, nuda. Zdesperowani w poszukiwaniu jakiejkolwiek rozrywki idą do Muzeum Stefana Żeromskiego. Zaczyna się śmiertelna gra.
3: Cholera jasna, cholerna ulewa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy ten pokój to całe muzeum?
5: Tak.
4: Nic, Andrzej, jak już jesteśmy.
3: Dobrze, to proszę 2 bilety.
5: Normalne czy ulgowe?
3: Jeden normalny, jeden ulgowy.
5: Ulgowy jaki?
4: Studencki.
5: Legitymacja.
4: Kurczę, zostawiłam w pokoju.
5: Czyli 2 normalne. 8 złotych.
3: Dobrze, proszę bardzo.
5: Nie mam wydać zdychy. Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku we wsi Strawczyn, województwo kieleckie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Nauki elementarne pobierał w szkole wiejskiej w Psarach. W 1874 roku wstąpił do gimnazjum w Kielce.
3: Przepraszam bardzo, a czy my możemy zwiedzić muzeum?
5: Możecie. Jesienią 1886 roku zapisał się do warszawskiej szkoły weterynaryjnej. Z braku środków materialnych zmuszony był porzucić studia weterynaryjne, podjął pracę nauczyciela domowego w dworach szlacheckich na Kielecczyźnie, Mazowszu, Podlasiu i Nałęczowie. Nałęczowie właśnie poznał swoją przyszłą żonę Oktawię z Radziwiłłów Rotkiewiczową, która mu umożliwiła nawiązanie kontaktów literackich.
4: Przepraszam bardzo, czy mógł pan nic nie mówić przez moment?
5: Dlaczego?
3: No po prostu popatrzymy sobie, co tu jest i pójdziemy
4: sobie. Dokładnie.
5: A wy co, kuziwa, myślicie, że już wszystko wiecie o Żeromskim? Że już wszystkie rozumy zjedliście? A czym debiutował Żeromski?
3: Nie wiem.
5: To zgaduj.
3: Nie chce mi się.
5: Zgaduj, bo rozwalę mnie na całe... Co napisał pierwsze?
3: Przedwiośnie.
5: A gówno. Opowiadania i rozdziubią nas kruki wrony. W roku którym?
4: 1800?
5: To wiadomo, że 800, ale dalej! A pomylcie się, więcej niż 5 lat to was kropi!
3: 1894!
5: Piątym, durniu! Ale może być, a teraz uważajcie, półgłówki. Nie zgadliście już 2 razy. Jak 3 raz się pomylicie, to już po was! Na przestrzeni jakich epok literackich żył i tworzył Żeromski?
4: Pozytywizmu?
5: Powiedzmy.
3: I dwudziestolecie międzywojenne.
5: Nie ominąłeś czegoś, śmierdzielu?
3: Chyba nie.
5: Nie?
3: Młoda Polska!
5: Czyli inaczej modernizm. Fin de siècle. Dobrze. Widoczne cechy modernizmu w stylu Żeromskiego to?
4: Rozbudowana fraza, dekadentyzm, naturalizm.
5: Tak.
6: zero

0: Chomski był największym prozaikiem w całej polskiej literaturze.
1: Ale Nobla nie dostał.
0: Zamknij jednostki, śpierdzielu! Nie dostał! Nie dostał, tak! A wiesz dlaczego? Dlatego, że w powieści Wiatr od morza zawarł wątki antyniemieckie, a komisja noblowska nie chciała zadrażniać stosunków z Niemcami, więc woleli dać nagrodę Reimontowi za tych grafomańskich chłopów!
2: A mi się chłopi podobają bardziej niż przedwiośnie.
0: Coś ty powiedziała?
2: Sam Żeromski przyznał, że jest pod wrażeniem głębokiego humanizmu tej książki.
0: Naprawdę? No, o tym nie wiedziałem.
2: Andrzej, teraz! Inspektorze!
3: Już po wszystkim, już dobrze. Otóż się kocem, napij się kawy maleńka. Bardzo dobrze, dobra. Dzięki wam ujęliśmy bardzo groźnego przestępcę.
1: Panie inspektorze, ale kto to był?
3: Seryjny morderca, ksywa Przepiłeczka. Nie raz nam uciekał, ale dzięki wam w końcu go dopadliśmy. Chodził 15 lat do liceum imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach i zawsze z Żeromskiego oblewał Polski. Coś mu się poprzestawiało w głowie. Ma na sumieniu co najmniej 50 osób, które nie znały wystarczająco dobrze życiorysu Żeromskiego.
1: Na szczęście to już przeszłość, prawda, Jasiu?
2: No tak, tak, teraz już tylko marzę o ciepłym łóżku.
3: Dobrze, bardzo dobrze. Ale jak wam w ogóle udało się go obezwładnić?
2: To ja, panie inspektorze, odciągnęłam jego uwagę stwierdzeniem, że moją ulubioną i najwartościowszą książką są chłopi, a Andrzej wtedy zgasił światło.
1: Ty, a skąd wiedziałaś, co chłopak powiedział Żeromski?
2: Blefowałam.
1: Dobre.
2: A potem w ciemności go uderzyłam w skroń sztuczną szczęką Żeromskiego, no i było po wszystkim.
3: Zachowaliście się jak profesjonaliści. Chociaż to dziwne, że tak wysoko ceni pani sobie chłopów. A proszę mi powiedzieć, co pani powie o Nocach i dniach Dąbrowskiej?
2: Ach, ta podrzędna literatura dla kucharek i pensjonarek.
3: Mhm. A więc ja wyglądam na kucharkę, tak? Ja wyglądam na kucharkę. Bardzo dobrze. Skoro tak lubicie chłopów, będziecie mieli za swoje. Michalak!
4: Agnes?
3: Michalak, w tej chwili do mnie!
4: Jestem?
3: Wrzućcie ich na furę gnoju i wywalcie z nałęczona!
5: Strach iść do muzeum w te wakacje, jak tak popaduje.
6: Czy mogę błysnąć wiedzą?
5: Proszę uprzejmie.
6: Żart. No, to nie jest moja wiedza, to jest wiedza, którą znalazłem w internetach. Taka scenka, która mnie bardzo rozbawiła. Pan policjant przesłuchuje na komendzie młodego człowieka. Pobiliście się podczas libacji, tak? Tak. Dlaczego? Wszystko było dobrze, dopóki Staszek nie powiedział, że konotacyjne cechy semantyczne desygnatów w poezji młodożeńca są niejednoznaczne. No nic, tylko w twarz za coś takiego, prawda?
5: Poloniści.
6: No nie, ja jestem prostym skrzypkiem, ale z wyższym wykształceniem. MGR.
5: Słychać.
6: Bez kropki. Jak gram na skrzypcach, to pewnie tak. O festiwalach chcielibyśmy jeszcze chwilkę z państwem porozmawiać, bo to są też takie fantastyczne, piękne biznesy wakacyjne. Więc uspokajam państwa. Będzie festiwal win, produktów i dań regionalnych. Zamojskie Winogranie 8 sierpnia. Gdzie? W Zamościu. Jak to Zamojskie Winogranie? Wybierzesz się?
5: No już teraz nie mam chyba innego wyjścia.
6: No nie, bo możesz się wybrać do Ścinawki Górnej lub Polanicy Zdroju na festiwal Góry Literatury. Tam spotkania z pisarzami, poetami, twórcami filmowymi oraz koncerty. Natomiast ja na pewno udam się na Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych imienia Jerzego Samelczaka 22 i 23 sierpnia w Wilkowicach w Wielkopolsce.
5: A co cię tam gna?
6: Miłość do traktorów. Tam przyjedzie 350 traktorów, wyobraź sobie, a w programie są atrakcje. Traktor pulling, nie wiem, ale chętnie zobaczę.
5: Dowiesz się, no oczywiście.
6: I uważaj, odpalanie bombaja. Będzie, naprawdę. Też nie wiem, co to jest, ale chcę...
5: Wow!
6: Naprawdę będzie można popatrzeć, jak... lub no, stanąć w szranki.
5: Dowiedzieć się, co to jest, bo ja bardzo chętnie. A czy możesz robić dokumentację fotograficzną i się potem tym podzielić?
6: Dobrze, będę robił. Już teraz chcieliśmy państwa przestrzec. Drogi w Wielkopolsce będą wolnobieżne przez pewien czas, kiedy goście będą przyjeżdżali traktorami
5: ale
6: do tej
5: miejscowości. Ale będzie można odpalić bombaja. Mówię to, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co ja mówię, aż się trochę niepokoję, co to znaczy odpalić bombaja, ale dlaczego nie? Takie ryzyko?
6: Być może jest to związane z kuchnią
5: Bombajską?
6: Bombajską. I tutaj od razu wychodzę naprzeciw twojej ciekawości. Gastromiasto. Największy festiwal kulinarny w Polsce, podczas którego najlepsi lokalni restauratorzy serwują swoje popisowe dania pod gołym niebem. Takie rarytasy we Wrocławiu. Ten festiwal właśnie trwa. A o innym festiwalu za chwilę premierowo opowie Łyżka Chili Chili, a wcześniej...
5: Mieczysław Czechowicz zaprosi na piękny letni spacer.
6: A mogę mieć prośbę do ciebie?
5: No, próbujmy.
6: Mogłabyś przeczytać tytuł utworu?
5: Proszę uprzejmie. Ścieżką pośród rżysk.
6: Dobra, jesteś.

nasz tak wyszedł i szedł i szedł. W kraj kochany nasz tak wyszedł i szedł i szedł.

0: łyżka, czyli chili,
1: przestawia.
2: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
0: Wakacje to czas kaniku. Spotykamy się tutaj, żeby przedyskutować wakacje, które są tak naprawdę festiwalem festiwali. Prawda? Można tak powiedzieć.
3: Można tak powiedzieć.
0: Ale nie mówimy, nie będziemy mówili o rzeczach banalnych, ponieważ festiwale nie muszą być banalne. W studio witam dwóch gości.
3: Dlaczego pan zaczął od niego?
0: Bo mam zeza.
3: Niech pan mi nie przerywa. Przecież ja nawet nie powiedziałem ani słowa, już mi pan przerywa.
4: No ale on pana faworyzuje.
0: To teraz ja się patrzę na pana.
4: A mówi do niego?
0: Tak, bo mam zeza.
4: No wiem.
3: Jak Andrzej Kucała.
4: A ja Andrzej Stawała.
0: Panowie, przejdźmy do rzeczy. Jakimi festiwalami możemy zaskoczyć w tym roku rodaków?
4: Na przykład festiwal filatelistyczny, gdzie filateliści rzucają takim pniem ogromnym jak szkoci, bo to jest bardzo spektakularne i bardzo mi się to podoba.
0: A to delikatne osoby są, które interesują się filatelistyką.
4: No i w związku z tym co, nie może rzucić takim pniem? No
0: to ale pień taki...
4: Pnień taki się przycina do rozmiarów.
0: Ale pnień taki waży tam dwie tony. No to ile taki
4: 400 rzuca filatelista? Zbieramy 400 filatelistów. A jak nie, to się takiego pnienia.
0: Pan jakieś ma propozycje innych festiwali, żeby zaskoczyć?
3: Ja nieskromnie chciałbym też z mojego podwórka tutaj przedstawić państwu festiwal kucania i zaprosić serdecznie z Bąszyń 18. 17.
0: Ilu zawodników tam będzie?
4: Kucało? Całą rodziną chyba.
3: Kucania. No będę. Kucania. Ja, szwagier, moja żona.
0: A ile będzie trwał ten festiwal?
3: 40 synów, 200 córek. Kuzynostwo. Festiwal będzie trwał około 2 tygodni.
4: Będziecie ciekawe. Państwo kucać 2 tygodnie?
3: No, nie ten, komu się to uda, zdobędzie Grand Prix.
4: A można powiedzieć, że nagroda zostanie w rodzinie, prawda?
0: To chyba, tak. A gdzie będziecie kucać? W krzakach?
3: Nie, będziemy kucać na placu, na słupach, na parapetach. Będziemy kucać wszędzie. Będziemy kucać w oknach, w bramach. Będziemy, całe miasto zamieni się w jedno wielkie kucowisko. Wszystko oczywiście w obiektywach kamer i wszystko, jeden nasz kuzyn taki malutki będzie kucał na dronie i wszystko filmował.
4: A jak was złapią skurcze, to skąd będzie wiadomo, że wy kucacie, a nie jesteście przymuszeni do kucania przez skurcze, a mianowicie niedobór magnezu?
3: Ten przegrywa.
0: Ale to bardzo proste, wtedy ten kucający wstaje.
3: I przegrywa, odpada.
4: No tak, niby ma pan rację. No.
0: To bardzo ciekawe, czy będą jakieś powtórki?
3: Nie, sędzia wtedy go wali tym głazem.
0: Proszę pana, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, bo ja zaraz wyjdę z siebie. Czy będą jakieś powtórki?
3: Tak, kucanie w lawie.
4: To ja się zapisuję w takim razie.
3: Zapraszam, ale musi się pan ożenić z moją córką, bo to jest festiwal rodzinny.
4: To się może rozwieść z moją żoną stałą.
3: Trudno co zrobić.
0: Do widzenia państwu.
2: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.

0: Śpiewała Katarzyna Żak, muzykę skomponował Hadrian Filip Tabęcki, słowa napisał Artur Andrus i nie porwało redaktora w taki
1: Porwało.
0: Bo to festiwalowa piosenka.
1: I ona była, wygrała w ubiegłym roku premiery opolskie.
0: Była, wygrała.
1: Także festiwalowy przebój mieliśmy dla Państwa i zostaniemy teraz na festiwalu, też na festiwalu opolskim, gdyż mamy ku temu okazję szczególną. Wiesz, kto ma dzisiaj imieniny?
0: Oczywiście, pani Pelagia.
2: Proszę Państwa, tak sobie myślę, wiecie, o czym ja myślę? Trochę o Wiśle, o Przemyśle. Nie, tak patrzę na nich, jest tyle pięknych zawodów na świecie, a my to się marnujemy w tym składzie. Znaczy mówię o sobie. Patrz na tych z telewizji, jaką mają czystą robotę, zobacz. Nosi coś na ramieniu, wiesz, to przybliży, to oddali, to zamgli, wyrzuci, wyprzytnie. Nie jest czysta robota? No, albo taki prezenter telewizyjny, proszę Państwa. Chodzi sobie od zakładu do zakładu, prezenty zbiera. Prezenter. Taki prezenter, to on sobie zawsze weźmie kogoś do rozmowy, a nie to, że ktoś musi z nim gadać. Nie, on przyjdzie i mówi, ja chcę z Panem porozmawiać. Proszę bardzo, albo nie. A tutaj za radą przyjdzie byle jaki i trzeba z nim gadać, bracie.
3: A to słuchaj, jak taki mądry jesteś, to tak, zrób ze mną wywiad.
2: Tak, nie śmiej się, no nie śmiej się, bo autentyczny mam talent, nie śmiej się. Tylko z babą zawsze gadam, raz siebie. No.
3: To ja zrobię, zaraz. Ara, będę baba, obróć się. Popatrz, jeszcze nieprzygotowana jestem. Proszę tu, jak...
2: Baba. Proszę Państwa, sam tego chciał. Uwaga, telewizja. Dzień dobry, jesteśmy z telewizji. Już? Dzień dobry.
3: Dobry.
2: Czy może nam Pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy?
3: Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki.
2: Jak Pani ma na imię?
3: Pelagia! Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tutaj. Ho, ho, ho, ho. A może i dłużej. Mój mąż i dzieci też tu pracują, a ich zdjęcia są za zakładem.
2: Przed zakładem.
3: Za, bo się rozbudowujemy.
2: Znaczy za starym.
3: Stary też tam wisi. Zakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogową.
2: Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Pani Pelagio, czy pani jeszcze może...
3: No pewno.
2: Czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki produkujecie?
3: Panie, różne, różniste. Tu się robi tak, kuliste, w kształcie grzyba i cygara.
2: Cały czas mowa o bombkach choinkowych.
3: Też. Panie, wie pan, jaki mamy asortyment? Od A do N. To się wytnie.
2: Pani Pelagio, tutaj widzę, pani ma napisane tutaj na karteczce brygadzistka oraz mistrz zmian... No mistrz się inaczej pisze.
3: Sama pisałam. Tak coś czasem kombinuję. Jak tak siądę i myślę.
2: No, to prawda, głupieje na starość, ja wiem. Niech pani nam powie, ile pani sama takich bombek zrobi?
3: Sama jak siądę i robię, to zrobię gdzieś ta 283.
2: To jest norma dzienna.
3: A dla kogo ten wywiad?
2: To jest dla telewizów Dziennika Wieczornego.
3: Oto bez kozery powiem 500.
0: Z tyłu sklepu, 1980 rok, kabaret Tej, bardzo festiwalowe nastroje, prawda, że od razu można przy tej przygrywce tak łapki podnieść i tak muszelki i piasek.
1: I jak się bawicie?
0: Niekoniecznie.
1: Niekoniecznie.
0: Ja to nie lubię, jak ludzie tak robią. Bo teraz od razu tak. Moja wrodzona złośliwość chciałaby odpowiedzieć, a co cię to obchodzi?
1: Albo szczerze? No właśnie.
0: Lepiej nie ryzykować.
1: Rozmawiamy dzisiaj o biznesach wakacyjnych, no i te festiwale. Rzeczywiście one są bardzo bogato reprezentowane. Chciałbym państwu powiedzieć o kulinarnym festiwalu kwiatów jadalnych. Tak.
0: Gdzie? Kiedy?
1: W ogrodach Hortulus Spectablis w Dobrzycach. Uwaga na kaktusy. Jak tam pojedziesz, uważaj, bo kaktusy są pikantne lub po prostu ostre. Mam też złą wiadomość. Dni papryki w Klwowie nie odbędą się w tym roku.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem. No ale musiałem podzielić się tą przykrą wiadomością, czyli w tej beczce miodu festiwalowej jest łyżka dziegciu.
0: Nawet nie wiadomo, co powiedzieć po takim expose festiwalowym.
1: To może opowiesz coś o festiwalach operowych?
0: O, jak mnie ładnie pan redaktor podprowadził. Tak, byłam niedawno na festiwalu operowym jednym i muszę przyznać, że jednak mimo pięknej sztuki, która mnie otaczała, myślałam ciągle o jednej rzeczy.
1: Słucham.
0: Bo jest takie wykonanie Halki, które jak człowiek raz usłyszy, to się go przez życie nie pozbędzie i wszędzie słyszy ten charakterystyczny głos pół tenora i pół basa.
4: Dobry wieczór państwu, mam niewątpliwą przyjemność zaprosić państwa na kawał dobrej muzyki. Będzie to oczywiście opera pod niewątpliwie wiele mówiącym tytułem, pod tytułem Halka. On ją kocha, ona go zdradza. Oczywiście wszystko kończy się źle. Akt pierwszy.

0: trochę.
1: Jątek, Jątek, wyszedł tata. Jątek, Jątek, wolna chata. Przyjdź, kochanie, me najdroższe, przyjdź, miłością cię ugoszczę.
2: Dziś się czuję anemicznie, kochać wolę platonicznie.
3: Skończył się akt drugi. W akcie drugim poruszony został wątek miłości. On śpiewa o miłości, ona śpiewa o miłości. My śpiewamy o miłości, wy śpiewacie o miłości, oni śpiewają o miłości. Akt drugi.

0: ale Jątek trąba.
1: Jątek nie chce wolna chata, chodzę jakaś kołowata. Chłopca chce, chłopca nie ma, ola Boga, czemu?

0: chłopca ci.
1: Mam żal.
2: Skończył się akt drugi. W akcie drugim poruszony został problem. Oczywiście co bardziej wytrawni słuchacze zwrócili uwagę na charakterystyczny głos panicza. To ciekawy głos. Pół tenora i pół basa. Akt trzeci.

0: jodły bez zmian.
1: Pani Czwaj, tak, ja za to kretynka, ja za to kretynka. I co teraz, chłopczyk czy dziewczynka? Nie mam ci ja po co żyć. Pójdę ja się utopić.
0: Dość już narobiłaś głupot.
2: Idź się utopić, się utop.
3: Ach, piękna historia, cudowna muzyka, przeuroczy prezenter.
4: Kabaret potem i opera Halka pod wiele mówiącym tytułem. Muszę przyznać, że u mnie w rodzinie wszyscy używają sformułowania mam żal. Mhm. Można powiedzieć, nie zadzwoniłeś, mam żal.
5: Czyli weszło do waszego potocznego języka.
4: Mnóstwo jest takich rzeczy kabaretu potem i samych tekstów Joanny Kołaczkowskiej. Nie bez powodu właśnie w stronę Joasi idziemy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu.
5: Za kilka dni, za 6 dni, 17 lipca przypadnie pierwsza rocznica tego dnia, kiedy Asia odeszła. I chcielibyśmy Asię wspomnieć. Ja jestem wielkim szczęściarzem. Bardzo to był zaszczyt, możliwość współpracy z Asią Kołaczkowską. Joasia była osobą o niskiej asertywności i dzięki temu Asia zgodziła się wziąć udział w nagraniu takiego filmiku, który wykorzystujemy do dziś w programie Ale Kino. I Joasia zagrała tam mamę małego Łukaszka, który wychodzi ze sklepu i jest zaczepiany przez Dartha Vadera. I Joasia powiedziała 2 zdania w czasie tego nagrania, które nie były ujęte w scenariuszu, a do dziś mają największą reakcję z całego naszego koncertu. Asiu, bardzo ci za to dziękuję. Ty też masz piękne wspomnienie z Asią, prawda?
4: Ja nie mam żadnych anegdot, które mogłabym przytoczyć, albo przynajmniej teraz w głowie ich nie mam, ale ja, podsumowując całą moją wdzięczność dla Joanny Kołaczkowskiej, chciałabym powiedzieć, że bardzo jej dziękuję za to, że ona zawsze mnie widziała. Mhm. Bo coś takiego było, Wasi, że ona zawsze widziała drugiego człowieka, że mogła spotkać cię drugi raz w życiu. Nie musieliście mieć nażytej historii niesamowicie długiej, ale ona zawsze cię zauważyła, zawsze się uśmiechnęła, miała czas dla tego kogoś obok. I to jest niesamowita cecha. Wydaje mi się, że my dzisiaj raczej uciekamy w swoje historie i na swoje wyspy, a Asia była zawsze dla każdego w gotowości podzielenia się czymś dobrym i może dlatego tak ciężko jest uświadomić sobie, że to już rok.
5: Kiedyś rozmawiałem z moim tatą o Asi Kołaczkowskiej i tata porównał Asię do największych aktorek kabaretowych w historii polskiej sceny. Powiedział, że Asia miała tę jedną przewagę nad tymi wspaniałymi damami, że Asia nie tylko była świetną aktorką, ale również tworzyła. No i takie pojęcia jak możliw, pobliż zostały z nami na zawsze. Bo to nieprawda, że Asi nie ma. Asia jest.
6: Proszę Państwa, Kabaret Hrabi przedstawi teraz sketch paraedukacyjny pod tytułem Egzamin na studiach, z którego nie dowiecie się niczego, oprócz tego, że magistrów jest coraz więcej. Zupełnie niepotrzebnie.
7: Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry.
7: Panie doktorze, mam do pana takie pytanie. Czy będzie pan może dzisiaj oglądał wiadomości?
8: Będę.
7: To mam wielką prośbę. Czy mógłby pan mi zrobić notatki, bo mam bardzo ważne spotkanie?
8: Oczywiście, zrobię.
7: Bardzo panu dziękuję. Aha, tylko ostatnio zrobił pan też z reklam, to nie.
9: Można egzamin?
7: Zmienił pan dzwonek w komórce?
8: Nie, to za drzwi, panie profesorze. To na egzamin. Prosimy.
9: Dzień dobry. Może na egzamin?
7: Yeti istnieje.
8: Umie pani?
9: Umie.
8: A na stojąco też pani umie?
9: Umie, tylko prowadzę krzesełko. Żeby po prostu mi nogi nie weszły do końca. Mojego rozmiaru, a żal było nie brać, bo 26 zł kosztowały. Ale to są buty tylko do stania. Się w nich nie chodzi, tylko stoi.
8: No to może niech się pani zdecyduje na którąś ze stron i zaczniemy.

0: kierunku wyjścia to może być dobry pomysł.
1: W takim razie zaczynamy. Niech pani nam powie,
2: tak?
1: Co pani wie o odrodzeniu.
2: Córkę mam.
0: To oczywiście dobra odpowiedź pod warunkiem, że jest to córka Leonardo da Vinci w XV-XVI wieku.
2: Znaczy trochę tak, tylko w XIII wieku.
0: A, czyli średniowiecze.
2: No, możliw, że...
0: Nie, na pewno.
2: No, to... A to nie tego. Co? Co, byłeś, widziałeś? Że średniowiecz XIII. A co ty? Ja, według mnie to zależy od interpretacji.
0: Przepraszam bardzo panią. Przepraszam bardzo, czy pani już odpowiada?
2: Zaiste. Nawiążę. I to zależy od interpretacji. Jak zinterpretujesz, tak się wyśpisz.
0: Dobrze, to niech to będzie moja interpretacja. Niech to będzie o średniowieczu. Proszę bardzo, o średniowieczu.
2: Średniowiecz.
0: Może pani zaczynać.
2: Mieszkał pierwszy.
0: No tak. No to co on?
2: Dobrawa, zbroję miał. No i...
3: Duży miecz. Duży miecz.
2: Krzest. Wziął krzest.
0: Kto?
2: Szablę miał.
0: Ale
2: to
0: kto?
2: To jest wiedza... Nie da się tego objąć. Ja nie obejmuję. Ja po prostu uważam, że to jest epoka. No wiesz, robię wstęp ci, nie? Zobacz. Średniowiecz, jest to epoka. I nic nie zmienisz. Jest epoka i tyle. No po prostu weź się z tym pogódź. Po co do tego wracać? Hej, po co do tego wracać? Było, minęło. Jest to po prostu epoka i tyle, no, oka nie wyjmiesz. Wyjmiesz oko, nie wyjmiesz oka, jest epoka i tyle. Na średniowieczne ten tematykę mogę pojrzeć dwójnasób. To mogę pojrzeć optymistyczny albo pesymistyczny. Tu sobie przeniosłam na drugą stronę. Możesz spojrzeć optymistycznie albo pesymistycznie. Pesymistycznie, bo to jeszcze nie starość, ale już nie radość. I to wszystko razem notabene. Wow.
1: Pani się nazywa?
2: Tak, po mężu.
1: Czyli?
2: Osobnik płci męskiej zaślubiony w wyniku ślubu.
0: Dobrze, kolejne pytanie.
2: O, marzę.
0: Oświecenie.
2: No?
0: Co?
2: A gdzie pytanie?
0: Oświecenie.
2: Ja wiem, to jest pytanie podchwytliwe. Oświecenie jest na prąd.
1: Na prąd?
2: Duży plus minus, nie?
1: Przecież pani nic nie wie o historii literatury.
2: No i? Masz jakiś problem?
0: Pani zdaje egzamin.
2: Dziękuję. Na ile?
0: Nie zdała pani.
2: Słucham?
0: Nie zdała pani.
2: Wow, ty nie...
0: Wy będziecie następni.
2: To jest niesprawiedliwe. Panie docencie!
0: Nie mam tak długich narzędzi.
2: Prośbuję ciebie. Panie profesorze, daj, pojrzyj do ser. Wejrzę, spojrzyj, dasz? Ty, dasz ser, to jest serce, daj, pojrzysz?
0: A, dobrze, mam serce i patrzę w serce. A propos, niech nam coś pani powie o Mickiewiczu.
2: Mieszkamy razem.
0: No nie, no trafi mnie. Pani mieszka z Mickiewiczem?
2: Na Mickiewicza.
1: A coś więcej?
2: 5/16. Zdałam?
0: Czy mówi coś pani pan Tadeusz?
2: Ale on nie musi mówić, ja wszystko wiem.
1: No to niech pani powie.
2: A ja nie mogę, to są jego intymne sprawy, pani odwróć się.
1: No ale to jest egzamin, pani nam musi coś powiedzieć.
2: Dobra, jedną rzecz powiem, no. Dobra, jedną rzecz. Pobliż. Pobliż. Babę ma.
4: Jesteśmy pod dużym wrażeniem pani dyskrecji, ale nie zdała pani.
2: A, jak to nie zdałam? Przecież ja mam Dobra, a jak powiem więcej szczegółów, to jest taka Anna Załucka, taka zadbana trzydziestka.
0: Panie Załucki? To nie jest jakaś pana krewna?
1: Jest pani pewna?
2: Tak, bo ja mam okno naprzeciwko, ja widziałam ją bez majtek.
0: A jak się pani zdawało?
2: Bardzo dobrze, myślałam, że będzie trudniej.
5: Gdyby tak wyglądały egzaminy, jak ten według kabaretu Hrabi.
6: Bardzo dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dziękuję ci, Natalio, bardzo.
5: Bardzo dziękuję ja.
6: Filip Jaślar, kłaniamy się nisko. No i Asiu, wiemy, że się z tobą spotkamy. To jest możliw, ale być może jeszcze nie jutro, być może dopiero pojutrze.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Pozamiatane.
3: Minęła 18, a to oznacza, że ruszamy.

Mam nadzieję, że już ten pierwszy utwór trochę Państwa rozruszał i zachęcił do porządków. Ja nazywam się Ula Hincz i to jest audycja Pozamiatane. Słyszymy się co sobota o 18:00. Towarzyszy mi dzisiaj w studiu Tomasz Matlingiewicz. Bardzo dziękuję, bo dodaje mi otuchy. A ja zapraszam Państwa do tego, żeby się do nas odezwać. 510-357-357 to jest numer telefonu. ula@radio357.pl to jest adres mailowy, pod którym czekam na Państwa wiadomości. No to może zanim powiem, o czym dzisiaj będzie audycja, Państwo spróbują się domyślić na podstawie drugiego utworu.

Taka audycja, taka energiczna i taka motywująca może być poświęcona tylko motywacji właśnie, bo chciałabym z Państwem dzisiaj porozmawiać o tym, jak się motywować do sprzątania. Gdyby się Państwo odezwali, byłoby miło 510-357-357 albo mailowo ula@radio357.pl. Dzisiaj o tej motywacji będzie u nas mówił jeden z bardzo utytułowanych sportowców, no ale ja bym chciała też zachęcić do Państwa do motywacji w sensie muzycznym. I taka będzie ta audycja. Być może chcecie stworzyć swoją playlistę do sprzątania. Pełną takiej muzyki, która absolutnie motywuje, która sprawia, że chce nam się ruszać, odkurzać, mopować, co tam tylko sobie wymyślimy. Jeżeli mają Państwo propozycje, jakie to by mogły być utwory, to też bardzo proszę, dajcie znać. A to moja kolejna propozycja.

0: O zdanie dotyczące motywacji w porządkach postanowiłam zapytać wybitnego sportowca, bo wiecie, oni wiedzą o motywacji więcej niż ktokolwiek inny. Mateusz Kusznierewicz to jest mistrz olimpijski, oczywiście jeden z najbardziej wybitnych polskich żeglarzy, ale także przedsiębiorca. I Mateusz od lat pokazuje, że dobra organizacja i dyscyplina świetnie działają nie tylko w sporcie, ale i w biznesie, w życiu codziennym. I zapytałam Mateusza o to, jaką lekcję porządku możemy my wynieść ze sportu.
1: Żeglarstwo to sport techniczny, dlatego wokół siebie mamy mnóstwo narzędzi i oprzyrządowania. Począwszy od śrubokrętów, kombinerek, poprzez bardzo specjalistyczne narzędzia do pomiaru chociażby naciągu wand. I dla mnie i dla mojej załogi jest bardzo ważne, żeby wszystko było zawsze odłożone w tym samym miejscu. Bo kiedy przychodzimy do klubu i sięgamy po coś, to wiemy, gdzie to znajdziemy. Co ciekawe, przenieśliśmy to też do domu, to znaczy ja przeniosłem, bo kiedy w domu ktoś pyta, a gdzie są baterie do wymiany do radia, albo gdzie znajdę taśmę, to powiem szczerze, nie ma już w domu takich pytań, bo wszyscy wiedzą, gdzie one się znajdują. Dzięki temu jest milej, jest przyjemniej. A przede wszystkim tak wszystko fajnie funkcjonuje. I dzięki temu oszczędzamy czas, który możemy wykorzystać w zupełnie inny, dużo fajniejszy sposób.
0: To, co mówi Mateusz Kusznierewicz, to jest złota zasada, która brzmi: nie odkładaj rzeczy na miejsce dwa razy. Chodzi o to, żeby nie odkładać ich raz byle gdzie, a potem drugi raz na swoje miejsce. I jeżeli wprowadzą Państwo tę zasadę w swoich domach, no to rzeczywiście sprzątania będzie dużo mniej. Rzeczy od razu będą lądować na miejscu i unikniemy stresu szukania czegoś, co jest nam na gwałt potrzebne. Gdyby mieli Państwo ochotę podzielić się z nami swoimi patentami na motywację i na porządek, zapraszam. 510-357-357 to jest nasz numer telefonu, ale można także pisać ula@radio357.pl. To co? Poszalejemy dalej? Śmiało!

0: Dodzwoniła się do nas pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo. Czy to prawda, że pani jest w trakcie sprzątania? Pani Magda jest nie tylko w trakcie sprzątania, ale także poza zasięgiem, więc spróbujemy poprawić chwilkę połączenie, a w międzyczasie posłuchamy pana Tymona. Dzień dobry, panie Tymonie.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Pana słychać doskonale.
1: Okay. Jestem na zewnątrz, ale chciałem powiedzieć, że dla mnie najlepszą motywacją do sprzątania są zawsze goście, szczególnie niezapowiedziani. Wczoraj na przykład o 23 zadzwonił do mnie kolega, że jest na lotnisku w Modlinie i chciałby się, zmieniły mu się plany przenocować u mnie. Jak przyjechał, zagoniłem go do mycia naczyń, żebyśmy śniadanie mogli w miłych warunkach zjeść. Ja w tym czasie zgraciłem pokój, rozstawiłem łóżko turystyczne dla gości i mamy wysprzątaną chatę. Poszliśmy spać mniej więcej przed drugą w nocy, ale było warto.
0: Jak na kogoś, kto zawalił noc, jest pan w doskonałej formie. Dziękuję panu serdecznie za telefon. Spróbujemy połączyć się jeszcze raz z panią Magdą.
2: Dzień dobry, czy mnie słychać teraz?
0: Teraz doskonale.
2: Tak jak mówiłam wcześniej, właśnie jestem w trakcie sprzątania, mycie podłogi i ogarnianie sypialni jak najbardziej, ale mnie motywują takie fajne gadżety, na przykład dodawanie olejków eterycznych do wody, którą sprząta, bo tak fajnie pachnie. Poza tym niektóre olejki mają właściwości antybakteryjne, więc jeszcze trochę pomagają. Ale też mam swoją playlistę. Tina Turner jak najbardziej przed chwilą, ale i Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, albo jakieś fajne, szybkie utwory Michaela Bublé, albo Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Dużo jest takiej fajnej muzyki, ale też Radio 357 ma super podcasty, na przykład sylwestrowe. Tuż przed północą muzyka jest tylko taneczna i ja sobie te podcasty 31 grudnia włączam tak na 3 godzinki w ciągu dnia i ja nie sprzątam, ja po prostu wariuję, tańczę, wygłupiam się i jakoś leci z tym sprzątaniem.
0: Wspaniale. Pani Magdo, życzę, żeby było pachnąco i żeby poszło szybko i muszę pani powiedzieć, że mam w planach Joe Cockera you can leave your head on, ale nie w dzisiejszej audycji. Ten temat państwa zaskoczy, ale to dopiero za parę tygodni. Jedziemy dalej.

Jak się cudownie sprząta do takiej muzyki. To jest rewelacja. Szczerze mówiąc, sama bym tu wsiadła na odkurzacz i troszeczkę wykładzinę z prawej i z lewej przeciągnęła. No ale nie mam. A mam za to doskonały patent na motywację do sprzątania. Ja bardzo często, kiedy mam naprawdę duży bałagan, a umówmy się, każdemu się to zdarza, robię zdjęcie przed, a potem robię zdjęcie po. Po pierwsze pokazuje mi to, jaką gigantyczną robotę wykonałam. Naprawdę, to jest bardzo motywujące i to jest taka nagroda za całą tą ten poświęcony czas i wysiłek. Natomiast to mnie również motywuje, kiedy muszę posprzątać jakiegoś innego dnia, bo zaglądam sobie na te zdjęcia i patrzę, kurczę, miałam tak ładnie posprzątane. Przecież parę godzin i znowu tak będzie. Więc tę metodę Państwu polecam. Piękne zdjęcia przed sprzątaniem i po sprzątaniu. No to tańczmy dalej z tym mopem czy z tym odkurzaczem.

Gdyby się tak dobrze zastanowić i słowo miłość zamienić w tej piosence na porządki, to to się wszystko zgadza. We will survive, drodzy państwo, niezależnie od tego, co nas czeka. Napisała do nas pani Anna. Dzień dobry, uporządkowana przestrzeń domowa to lepszy odpoczynek dla głowy. To moja motywacja, ale nie oszukujmy się, do tego trzeba mentalnie dorosnąć. Przynajmniej ja musiałam, bo to było około 40 roku życia. Moje nastolatki nie są na tym etapie. Więc porządek tak, dla spokoju i wygody, terror porządkowy dla całej rodziny, absolutnie nie. Ja się pod tym podpisuję oburącz. Wszystko robimy z głową i tylko wtedy te porządki będą miały sens. Zachęcam ciebie, wszystkich do pisania. ula@radio357.pl 510-357-357 to są dwa sposoby komunikacji ze mną teraz, ponieważ siedzę w cichym, wygłuszonym studio i inaczej państwo po prostu do mnie nie dotrą. Ale za to ja mogę dla państwa zagrać coś naprawdę energetycznego.

O tak, czekanie aż nam się będzie chciało sprzątać, drodzy państwo, to trochę tak jakby czekać, że nam się będzie chciało biegać. Mnie to się w życiu nie zdarzyło jeszcze. Dlatego trzeba zacząć od czegoś małego. No i mówi się, że warto postawić sobie buty do biegania wieczorem przy wyjściu, żeby to było takie oczywiste, że my je rano założymy i pójdziemy biegać. I to samo dotyczy sprzątania. Trzeba zacząć od jakiegoś małego kroku. Więc jeśli się państwu dzisiaj nie chce, to ja mam taką propozycję. Zróbmy taki eksperyment. Niech państwo coś małego dzisiaj sprzątną, szufladkę jakąś taką na wszystko, albo na przykład jakąś półkę czy szafkę, a może wystarczy tylko umyć umywalkę, zlew albo jedno okno. Zobaczą państwo, że nabiorą państwo apetytu na więcej, tak jak po tym utworze.

0: O tak, robi się coraz goręcej na tej imprezie, którą tutaj mamy w dzisiejszego wieczoru. Dołącza do nas pani Marta. Dzień dobry, pani Marto.
1: Dzień dobry. Chciałam się podzielić trzema sposobami, które mnie motywują do sprzątania. Pierwsza to jest słuchanie podcastu. To działa szczególnie w łazience, żeby uporządkować rzeczy. To jest taki stan, można powiedzieć, medytacyjny. Podcast i układanie czegoś w łazience. Drugi sposób to jest ustawienie sobie jakby takiego czasu, to znaczy mówię sobie 15 minut, tylko 15, nie chcę więcej. I zazwyczaj to jest już później pół godzinki czy godzinka. A jeżeli chodzi o szafę z ubraniami, to dużym motywatorem jest nowa rzecz i wtedy można...
0: Ale dlatego, że musi pani zrobić na nią miejsce?
1: Nie, dlatego, że jest jakby taka radość z nowej rzeczy i wtedy można uporządkować dodatkowo całą szafę. Ale myślę, że ten pierwszy sposób jest najskuteczniejszy, jeżeli chodzi o mnie. To znaczy właśnie słuchanie treści i wtedy te manualne rzeczy jak gdyby same się wykonują.
0: Pani Marto, dziękuję pani za pani fantastyczne rady. To pełna prawda, podcasty są do sprzątania doskonałe, a jak się odkurza, to można na słuchawkach i to też jest rozwiązanie. Cieszy mnie, że dzwonią do nas także panowie. Panie Danielu, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
2: Dzień dobry, pani Olu. A ja powiem, że mnie motywuje do sprzątania pani kanał na YouTubie. Bo oprócz tego, że pani się dzieli, przyznam, że nie oglądam, może bardzo często, ale jak to oglądam, no to przyznaję, że po takim obudzie jestem bardzo motywowany, bo oprócz tego, że pani się dzieli z nami tutaj fachowymi poradami, to też pani ma taką cudowną, pozytywną energię, która mi się tak kojarzy z tym sprzątaniem, że jak już obejrzę, posłucham pani, to w takim obejrzonym odcinku od razu z tym się sprząta.
0: Ale
2: pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Słyszę tam w tle jakieś małe dzieciątko, pewnie mają państwo pełne ręce roboty, prawda?
2: O, tak. No nie brakuje tutaj.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie i ściskam całą rodzinę. Dziękuję bardzo serdecznie za te ciepłe słowa. No to teraz, drodzy państwo, muszę to powiedzieć, bo aż mam dreszcze. Mateusz Kusznierewicz postanowił nam zdradzić tajemnicę swojej alkowy. Oto co powiedział o porządkach w sypialni.
3: Naszą sypialnię w domu nazywam laboratorium regeneracji. To miejsce, w którym odpoczywam, w którym ładuję baterie, ale przede wszystkim regeneruję swój organizm. I tu nawet nie chodzi o ilość godzin, którą prześpię w nocy, ale także i porządek, który mam w sypialni. Bo kiedy panowałby w niej bałagan, to tak naprawdę ja czułbym też, że ten bałagan panuje w moim świecie, w mojej głowie, w moim organizmie. Lubię, jak sypialnia jest przytulna, ale uporządkowana. I dzięki temu świetnie się czuję, a kiedy rano wstaję, mam taki porządek nie tylko wokół siebie, ale także i w sobie. Polecam.
0: To był patent Mateusza Kusznierewicza. Gdyby zechcieli państwo podzielić się swoimi patentami, to ja czekam. 510-357-357 i ula@radio357.pl. To grajmy dalej. Teraz Słonecznie.

Drodzy Państwo, teraz miałam zagrać zupełnie inny utwór, który przygotowałam na dzisiaj, ale napisał do mnie pan Grzegorz i napisał tak. Co do pani pytania, jest taka piosenka zespołu Elektryczne Gitary. Przewróciło się, niech leży. To mnie motywuje, szczególnie kiedy się już o to potknę. A zatem jedziemy.

Będę się czasem potykał, ale kiedyś się wezmę. To był wspaniały pomysł, żeby puścić w całym tym słodkim disco, które dzisiaj też graliśmy, taki utwór. Naprawdę, do porządków podchodzimy na luzie i tu muszę Państwu też powiedzieć jedną rzecz. Postanowiłam w audycji o motywacji opowiedzieć o tym, że przecież sprzątanie to jest spalanie kalorii, że to tak prawie jak trening, jeżeli posprzątamy. No, sprawdziłam te dane, no i niestety nie mam jakichś takich super wiadomości. Najmniej spalająco kaloryczne jest prasowanie i zmywanie. Mycie okien czy zmiana pościeli to już jest lepiej, bo to jest jakieś 100-120 kilokalorii w ciągu pół godziny, więc to nawet nie jest pączek. Bardzo intensywne szorowanie to już ponad 200 kilokalorii, czyli taki mocny spacer. No tutaj nie mam zachęty, ale myślę, że sprzątanie to też rozciąganie, gimnastyka, czasem artystyczna, to także przygotowanie paznokci do porządnego manikiuru, więc róbmy to, mimo że w kaloriach może nie będzie wyniku.

0: Drodzy Państwo, przypominam, gdyby mieli Państwo ochotę podzielić się z nami swoimi patentami na porządek, 510-357-357 to jest numer, pod który można zadzwonić, albo można też napisać maila ula@radio357.pl. No a muszą mi Państwo przyznać rację, jeżeli powiem, że jeśli chodzi o motywację i sportowe wnioski, jeśli o motywację właśnie chodzi, to wybrałam dla Państwa sportowca z najpiękniejszym radiowym głosem. Oto on.
1: W sporcie nauczyłem się porządku, dzięki czemu oszczędzam czas i mam mniej stresu. Jakiś przykład? Proszę bardzo. Kiedy wchodzę do domu, zawsze odwieszam klucze w to samo miejsce. Bo kiedy wychodzę z domu, to wiem, gdzie są. Nie mam nerwów, stresu, nie śpieszę się, nie szukam ich, tylko po prostu sięgam tam, gdzie one są, bo zawsze tam są.
0: Z zamkniętymi oczami. Proszę Państwa, chciałabym przypomnieć Państwu taką książkę i taką prostą zasadę, która naprawdę dużo znaczy. William McRaven to jest amerykański admirał, który zasłynął przemową, którą wygłosił do absolwentów jednego z amerykańskich uniwersytetów. Z tego się potem zrobiła książka i on mówił, jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od pościelenia łóżka. To pierwsza czynność, którą zrobisz rano, którą będziesz robił regularnie, która stanie się twoim nawykiem, to już jest pierwsze zrealizowane zadanie dnia i to już jest pierwszy mały sukces. No i nawet jeśli się okaże, że dzień będzie fatalny, to przynajmniej skończysz go w uporządkowanej sypialni w miłych okolicznościach przyrody. To pościelenie łóżka nie zmieni świata, ale może zmienić i ustawić na takie dobre tory cały dzień. A z takich dni przecież się składa nasze całe życie, więc taka mała czynność może zrobić wielką różnicę. Tańczmy dalej.

0: Drodzy Państwo, no to teraz Państwu zdradzę trochę kulisów radiowej kuchni, o której sama nie mam zbyt wiele pojęcia, bo prawda jest taka, że to jest moja trzecia audycja i jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I ja właśnie to zrobiłam. Zamiast puścić Państwu nieco dłuższy utwór, który mieliśmy w planach, poprosiłam o opuszczenie tego krótszego i finał jest taki, że mogę teraz do Państwa mówić. Ale nie ma tego złego, dlatego że z całych tych emocji i z tego, że dostałam od Państwa tyle wspaniałych wiadomości i tyle fantastycznych telefonów, nie zdążyłam przekazać Państwu wszystkich patentów, które przygotowałam na dziś, dlatego zrobię to teraz z wielką przyjemnością. Po pierwsze, pamiętajcie Państwo, że fajna jest wieczorna rutyna. Wstawienie zmywarki, przetarcie blatu, wyniesienie śmieci, przygotowanie ubrania na jutro. To jest takie coś, co ustawia nam już kolejny dzień i wprowadza pewien porządek. Druga rzecz to ta rutyna, którą mamy po powrocie do domu. Mateusz Kusznierewicz mówił o tych kluczach, które trzeba zostawić na miejscu. Ja odwieszam płaszcz, odstawiam buty, przebieram się, powieszę sobie te ubrania, które się jeszcze nadają, albo wrzucę do prania te, które już trzeba wyprać i odłożę na miejsce zakupy i różne rzeczy, które przyszły za mną tego dnia do domu. Takie małe rzeczy i takie małe kroki sprawiają, że nasze życie jest bardziej poukładane, czystsze i fajniejsze i do tego Państwa zachęcam. My słyszymy się już za tydzień o godzinie 18. Ja dziękuję za wszystkie dzisiejsze wiadomości i telefony i proszę pisać do mnie przez cały tydzień. ula@radio357.pl. A zostawiam Państwa dzisiaj w muzycznych rękach, które przyznaję sama słucham, których sama słucham. Vibe Bartłomiej Skubisz towarzyszy mi, kiedy jadę do domu, więc posłuchajmy razem.
1: Radio 357.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

A cold hand just touched me.

Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia. Zapomniałam, po co

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Czyli dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie, niemal nazajutrz po święcie narodowym Francji, 14 lipca.
1: I niemal nazajutrz, bo to było tego samego dnia po porażce, by nie rzec po klęsce niebieskich w meczu z Hiszpanią.
0: Dlatego mówimy o święcie narodowym, ale czy nie powinniśmy raczej powiedzieć o żałobie narodowej?
1: Wiesz co, takie były tytuły, były w prasie, że Hiszpanie będą za wszelką cenę starali się zepsuć ten dzień święta narodowego 14 lipca. Dzień, który jest bardzo... Są właśnie dwa takie dni obchodzone bardzo hucznie we Francji. To jest 11 listopada, dzień zakończenia wojny, i 14 lipca, czyli święto narodowe Francji. Ale wrócimy do tego chyba, nie?
0: Wrócimy o jednym i drugim wydarzeniu, czyli o święcie narodowym, o meczu niebieskich z Hiszpanią. Będziemy jeszcze sporo mówili.
1: A na razie witają się, zapraszając do wspólnego spędzenia tej niedzielnej godziny poświęconej Francji.
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję, Milena Krupińska.
1: I Marek Brzeziński, Soli tout monde, czyli wszystkich serdecznie witamy.
0: A na początek oczywiście tradycyjnie piosenka Jean-Louis Aubert, Alter Ego.

0: Jean-Louis Aubert i utwór Alter Ego, który jest czwartą ścieżką z piątego solowego albumu Jean-Louisa Auberta, Comme un Accord, z 2001. Piosenka została napisana ku pamięci Oliwa, pseudonimu Oliviera Coudron, przyjaciela z dzieciństwa Jean-Louisa Auberta. Jeana Louisa Auberta właściwie, bo to są dwa. We Francji tak małe aparté, anegdota, nie wiem, czy w Polsce bardzo często... Nie, jest Maria Magdalena na przykład, czyli dwa imiona w jednym.
1: No a w Hiszpanii, kochana, pukanie
0: do
1: drzwi...
0: Ja mówię o Polsce i o Francji teraz,
1: ale
0: bo chodzi
1: poczekaj,
0: o
1: poczekaj, ale w Hiszpanii jest tak, że pukanie do drzwi, taki dowcip hiszpański, klasyczny, pukanie do drzwi oberży w nocy, oberżysta wstaje zaspany, mówi, kto tam? No ja, co za ja? No bo ja szukam noclegu. A ilu was jest? No Juan, José, Pedro, Maria. To dla tylu to ja nie mam. A to była jedna osoba.
0: No tak, no słuchaj, to faktycznie w Hiszpanii mają nieźle, ale mnie chodziło głównie o to, że nie wiem, ja mam tendencję do, ponieważ to jest podwójne imię, ale które tworzy tylko jedno, to pierwsze, tak? No bo Jean-Louis to nie jest tak, że to jest pierwsze i drugie imię, tylko to jest jedno imię. To faktycznie deklinuje końcówkę, bo czytam to jako jedno imię razem. Nie, no tak, że no. Marii Magdalenie, tylko... Ale po polsku to nie działa.
1: Nie,
0: po
1: to
0: francusku
1: nie działa,
0: mam wrażenie, ale... Po francusku mam wrażenie, że to działa. No że nawet jak się deklinuje Jean-Louisa Auberta, no to masz wrażenie, że to jest jedno imię. Jean-Louis.
1: No. No a zobacz, mój ukochany narciarz i w ogóle wielki idol poza Andrzejem Bachladą, to jest Francuz. Jakbym powiedział, że widzimy właśnie na stoku Jeana Claude'a Killy, a nie Killiego. Jeana Claude'a Killy, czy odmieniamy jego dwa imiona. On był Jean-Claude.
0: No ja wiem, no ja rozumiem, ale ja faktycznie jak mówię o francuskich imionach, które są podwójnymi imionami, to wtedy mam taką tendencję do uważania ich za jedno i wyłącznie imię. Mhm. Tak jakby były napisane razem i wtedy nie deklinuję. Ale tak, absolutnie, bo Jeana Louisa Auberta.
1: Ale najbardziej to jeszcze we Francji, a propos imion, to mnie zastanawiało zawsze, że jest na przykład Jean, Jan, a potem jest Marie. Albo Pierre, Marie i coś tam. Prawda? Czyli właściwie Marie jako Maria, czy Marie jako Marian po polsku.
0: No tak.
1: Ciekawe.
0: To ja tylko jeszcze wrócę na sekundę do Alter Ego, ponieważ mówiłam o tym, że to jest o przyjacielu z dzieciństwa Jeana Louisa Auberta. Sam Aubert wyjaśnił, że on ma wrażenie, że gdy ma się prawdziwego przyjaciela, jest się dwiema stronami tej samej monety. Powiedział dokładnie, cytując, patrzymy na siebie bez oglądania się na pozycję społeczną, jaką ktoś z nas zajął. Po prostu to są dwie, no tak jak powiedział, dwie strony tej samej monety. No i dodał, że to jest właściwie hymn do przyjaźni, a więc do miłości, że dla niego najpiękniejsze miłości są też przyjaźniami. I to właśnie mówił o...
1: To ładnie powiedziane jest. Najpiękniejsze miłości są też przyjaźniami.
0: No i teraz już skończyłam, jeśli chodzi o piosenkę.
1: O piosenkę, no to jesteśmy tradycjonalistami, w związku z tym zgodnie z tradycją zajrzyjmy do prasy.
0: Zajrzyjmy do prasy, no i oczywiście o tym, zacznijmy od tematu, o którym buczało po prostu w mediach francuskich, oczywiście nie tylko w mediach francuskich. France-Espagne, J-2, Génération Bleue.
1: Francja-Hiszpania, dwa dni przed meczem pokolenia niebieskich.
0: France-Espagne, J-1, la menace Yamal.
1: Francja-Hiszpania, jeden dzień przed meczem, groźny Yamal.
0: Groźny Yamal. Yamal nie pokazał chyba raczej tego, co potrafi podczas całych tych mistrzostw świata. Za to, no niestety, ale pierwsza bramka była na faulu, który został na nim. Więc, no cóż, wrócimy do tego.
1: No tak, Mbappé też nie pokazał i też wrócimy do tego.
0: No to mamy troszkę inne analizy, ale wrócimy zdecydowanie. Architecture, les futurs logements anti-canicule.
1: Architektura, przyszłe mieszkania odporne na upały, czyli powiedzmy sobie przeciwupałowe mieszkania. No to jest fantastyczny pomysł. I widziałem takie mieszkanie w Espelet, gdzie nie było żadnej klimatyzacji, natomiast były tak uszczelnione okna i była taka atmosfera w domu, stworzona, że było 26 stopni, a za oknem, przepraszam, 24 stopnie, a za oknem było 42. Można.
0: Tak, i dziękuję, że zaakceptowałeś moje tłumaczenie przeciwupałowe mieszkania.
1: No, podoba mi się to.
0: Enquête, le sulfureux avocat de la DZ Mafia.
1: Śledztwo, kontrowersyjny adwokat DZ Mafii. DZ?
0: DZ, wydaje mi się, że to jest od Algierii. Mhm. Ale no, to właściwie to jest ta mafia narkotykowa, o której najwięcej słychać tak. We Francji, o której już sporo mówiliśmy w tytułach gazet, bo nie będziemy się o tym, myślę, nie będziemy na ten temat szerzej rozmawiać poza tytułami, za to w tytułach już właśnie bardzo często wraca właśnie ta nazwa. Następny tytuł?
1: Proszę.
0: Alors les influenceurs, leur marque cartonne.
1: Influencerzy, ich marki podbijają rynek.
0: Et puis cyclisme, to już taty, domena. Seixas, un tour sans faute.
1: Kolarstwo, Seixas, tour w jego wykonaniu jest bezbłędny. To jest najmłodszy uczestnik tego Tour de France od chyba pół wieku. Ma 19 lat i chłopak, Francuz, chłopak jest najwyżej notowanym Francuzem w klasyfikacji generalnej właściwie no już po połowie turu.
0: Et puis évidemment France-Espagne, emmenez-nous en finale.
1: Francja, Hiszpania, zabierzcie nas do finału.
0: Tak, ja się tutaj zastanawiałam, czy zabierzcie, czy może nawet poprowadźcie nas aż do finału. Prawie, że za rączkę, tak jak my właśnie trwaliśmy u ich boku przez całe Mistrzostwa Świata i chcieliśmy, żeby nas zabrali ze sobą, zaprowadzili właśnie do finału. Défilé du 14 juillet sous le signe d'une Europe forte et unie.
1: Defilada 14 lipca pod znakiem silnej i zjednoczonej Europy.
0: I puis to, o czym też bardzo dużo mówiliśmy w mediach francuskich, o czym mówiono, Fontainebleau, malheureusement, une forêt d'exception ravagée par le feu.
1: Fontainebleau, wyjątkowy las spustoszony przez ogień. Kochani, to jest fantastyczny las. Kiedyś szedłem tam na spacer z małymi dziećmi w wózku i nagle wyszedł przepiękny jeleń, a za nim chyba z 7 czy 8 łani. I tak sobie przemaszerowały spokojnie. Tam są skałki, które wykorzystują paryscy alpiniści. To tak brzmi dziwnie, paryski alpinista, ale tak jest. Którzy przed wyjazdem w Alpy właśnie, w prawdziwe góry, to oni tam trenują. I rzeczywiście tam można trenować, alpiniści mogą trenować, bo są takie strome te skały, a jednocześnie są też skałki takie do pochodzenia. No jest to uroczy las, niestety jest obraz nędzy i rozpaczy po tym pożarze.
0: Tak, o tym też będzie jeszcze w Paryzjenie, na razie comédie musicale, un Shrek plus vrai que nature.
1: Musical, Shrek prawdziwszy niż w filmowej bajce.
0: Et puis malheureusement, France-Espagne, 0-2, tombé de haut.
1: Irenka zaczęła to, dodała do tego tytułu niestety, więc powiem niestety, Francja-Hiszpania 0-2, bolesny upadek, rozczarowanie.
0: Gérald Marie, 6 plaintes contre l'ex-patron d'élite.
1: Gérald Marie, 6 skarg przeciwko byłemu szefowi elite.
0: Fontainebleau, on revient justement aux incendies sur la piste des pyromanes.
1: Fontainebleau, na tropie podpalaczy. Wrócimy do tego tematu jeszcze.
0: Cinéma, l'Odyssée homérique de Nolan.
1: Kino, homerycka Odyseja Nolana.
0: Podobno świetny film, będziemy musieli o tym opowiedzieć, obejrzeć, ale tak. Obejrzę i opowiem. Najpierw trzeba obejrzeć. Feu de forêt, qui sont les pyromanes?
1: Pożary lasów, kim są podpalacze? Dobra, to już nie wracajmy do tego później. Złapali ich 5, w tym 2 chłopaków 19-letnich. Jeden jest studentem, a drugi jest strażakiem ochotnikiem z Fontainebleau właśnie. No, psychologowie się tutaj gubią w domysłach, jakie są motywy ich działania.
0: Bardzo często wśród strażaków są właśnie, jeżeli piromani. Ktoś jest piromanem, bardzo często właśnie jest ciągnie go do pracowania, do pracy u strażaków, ponieważ właśnie wtedy ma największą styczność z ogniem i dlatego bardzo często, albo im to wystarcza psychologicznie, i to, że pracują z ogniem i mają styczność z ogniem im wystarcza, albo te pulsy są tak mocne, że też i podpalają. Ale jest to bardzo, bardzo częste właśnie u podpalaczy, no bo jaki lepszy zawód dla podpalacza niż strażak?
1: Można jeszcze być podpalaczem politycznym. Jedziemy już dalej?
0: Tak, to już jest inna sprawa. Fin de vie, ce qui va changer le vote de la loi.
1: Koniec życia, ustawa o eutanazji. Co zmieni uchwalenie tej ustawy? Otóż we środę wieczorem Zgromadzenie Narodowe przyjęło dwukrotnie wcześniej odrzucaną, między innymi przez Senat, ustawę o eutanazji. Co ta ustawa przewiduje? No, bardzo ścisłe procedury. Najpierw trzeba kolegialnie, to znaczy są lekarze i pacjent lub pacjentka, jeżeli oni lub ona są w pełni świadomi tego, co się dzieje, bądź odpowiedzialni za te osoby, rodzina na przykład, bliscy, jest takie kolegialne gremium. Później jest ta osoba, która chce skończyć swoje życie, bo nie może już wytrzymać tego cierpienia, to ona podejmuje decyzję i ma jeszcze 2 dni dane przez lekarza na to, żeby tę decyzję zmienić, czyli ma 2 dni na zastanowienie się, na refleksję, czy chce rzeczywiście odejść. A potem lekarz przynosi tej osobie no, taki środek, który powoduje, że ta osoba odchodzi bardzo szybko i bezboleśnie. I teraz tak, jeżeli ta osoba jest w pełni świadoma, to ona sobie sama aplikuje to, stosuje ten lek. Natomiast w momencie, kiedy nie, no to lekarz prosi rodzinę, żeby to rodzina zrobiła. Takie są główne punkty tej ustawy, która dla jednych jest ustawą zbyt liberalną, dla innych jest ustawą zbyt restrykcyjną, dlatego że ona była wielokrotnie, ten tekst ustawy był wielokrotnie zmieniany, wielokrotnie modyfikowany. No, został przyjęty większością 50 głosów, 290 do 240. 290 za, 240 osób było przeciwko, ale jednak została wprowadzona i tutaj słyszałem takie głosy wielu osób, które mówiły, że no, Francja na to czekała, bo te osoby, które są w takim krytycznym stanie, które rzeczywiście cierpią niemiłosiernie, żadne leki nie pomagają, to jeżdżą do Szwajcarii bądź do Holandii, żeby dokonać tej eutanazji.
0: Ja bym chciała dodać jedną chyba, moim zdaniem, ważną semantycznie sprawę.
1: Tak.
0: Mianowicie ty powiedziałeś o ustawie o eutanazji. We Francji nikt nie mówi o ustawie o eutanazji.
1: To prawda.
0: Jest to ustawa o pomocy w umieraniu.
1: O pomocy w umieraniu. Tak.
0: Lub ustawa o końcu życia. Zresztą to zostało też przejęte przez media polskie w momencie, kiedy pisali artykuły o Francji i o tej ustawie, ponieważ sprawdziłam, w większości właśnie tam gazet internetowych w Polsce czytałam o ustawie o pomocy w umieraniu, czyli Aide à mourir.
1: Tak.
0: Jest też właśnie, w niektórych artykułach było o końcu życia, właśnie o ustawie o końcu życia, ale nikt nie mówi o eutanazji, ponieważ no, to jest właśnie ta ustawa o pomocy w umieraniu raczej.
1: No tak, bo tutaj jest akcent położony, masz absolutną rację, dlatego że tu jest akcent położony na to, że pacjent nie jest stroną pasywną, bierną, tylko aktywną. Natomiast eutanazja zakłada, że to dokonuje ktoś z zewnątrz. Absolutna racja. Wracamy na boisko.
0: Niestety. Équipe de France, la demi-ratée de Didier Deschamps.
1: Reprezentacja Francji, nieudany półfinał Didiera Deschampa, selekcjonera reprezentacji Francji, dla którego to był przedostatni mecz. Ostatni będzie półfinał. No, on verra. Zobaczymy.
0: No i jaki finał? Mały finał, tak, ponieważ mały audycja finał, jest tak, nagrana przed meczem Francji z Anglią.
1: To jeszcze nie znamy wyniku.
0: Więc jeszcze nie znamy wyniku, dlatego w naszej...

0: co się działo po meczu. Dlatego jeżeli mówimy teraz o analizie właśnie meczu Francji z Hiszpanią, tego co się stało między Argentyną a Anglią, to na razie no zobaczymy, co będzie podczas właśnie Francji, Anglii i to faktycznie będzie ostatni mecz
1: Didiera Deschampsa. A teraz marsz do kina.
0: Marsz do kina i właśnie cinema Sigourney Weaver décoré par la France.
1: Kino Sigourney Weaver odznaczona przez Francję. No brawo, świetne jest.
0: To ja proponuję przejść do następnego utworu, ponieważ tematów mamy sporo, czasu coraz mniej.
1: No, zgadza się.
0: W takim razie Teodora Dimitu.

Teodora Dimitu, singiel wydany w 2026 roku, najbardziej jej osobisty utwór. Dużo słyszeliśmy już, wydaje mi się, w audycji o Teodorze, która jest naprawdę wschodzącą gwiazdą po Aya Nakamurze na scenie francuskiej. I tu jest to właśnie ten taki osobisty utwór, który opowiada o kłamstwach, rozczarowaniu miłosnym, wyzwoleniu. Ten utwór jest chyba taki najbardziej najpoważniejszy i w najciemniejszej atmosferze, że tak powiem, na jej albumie. Ona mówi otwarcie o dynamice manipulacji w związku miłosnym, aborcji, o swoich doświadczeniach, ponieważ gdy ona właśnie mówiła o tych doświadczeniu toksycznej relacji, Dimitu, czyli ten utwór, zdaje się przełamywać pewną barierę artystki do jej, w stosunku do życia jej prywatnego. I poza tym też teledysk jest bardzo fajny i dodam jeszcze jedną rzecz, że Dimitu mówi także o niektórych elementach kultury, które są po prostu bliskie jej sercu, typu właśnie kultury z Konga, z którego pochodzi jej mama. Mówi także właśnie o, na przykład w szczególności o kamieniach, które zostały specjalnie zrobione dla jej mamy, które mają bardzo dużą symbolikę

0: i bardzo dużo jest, są bardzo ważnym elementem w relacji, w stosunkach między tradycją i naszymi nie spadkobiercami, tylko na odwrót. Tato.
1: No, jeśli chodzi o przeszłość, no
0: ancestry.
1: Przodkami.
0: Przodkami. Przepraszam, miałam słowo po angielsku, po francusku, a nie miałam go po polsku.
1: Ja tu, bardzo często mi się to zdarza, wiesz? I szukam tego słowa, szukam.
0: No, szczególnie, że ancestry i ancêtre są bardzo bliskie sobie, a przodkowie...
1: Raczej nie.
0: No
1: dobra, no to teraz... Allons enfants de la patrie. 14 lipca, Święto Narodowe Francji, obchodzone od połowy XIX wieku, rocznica zdobycia Bastylii.
0: Tak, zdobycia, nie zburzenia, jak to się czasami mylnie mówi. Podobnie jak i to, że jest to święto narodowe, a nie Dzień Bastylii. Bastylia Day, bo tę nazwę akurat wymyślili Anglicy. Nie wiadomo, co mają, co mieli akurat, dlaczego mieli wiele do powiedzenia na temat naszego święta narodowego, ale...
1: A zaraz wyjaśnię. Otóż kiedyś przeprowadzałem sondę uliczną na placu Bastylii i wśród wielu Francuzów ani jedna osoba nie była mi w stanie powiedzieć dokładnej liczby uwolnionych wtedy z Bastylii więźniów, bo przecież Bastylia była więzieniem. No i w końcu znalazł się jeden człowiek, który mi powiedział dokładnie, ilu ich było uwolnionych. I okazało się, że on kim jest? Nie Francuzem, nie Paryżaninem, tylko Irlandczykiem. I on powiedział właśnie o tej liczbie 14, bo to było rzeczywiście 14. Było ich w sumie tam więcej, ale w tydzień przed szturmem na Bastylię jeden z tych więźniów zrobił sobie coś w rodzaju takiej tuby, wystawił tę tubę przez okno więzienne i krzyczał: oni chcą mnie tu zamordować, oni chcą mnie tu zamordować. No i tego więźnia przetransportowano w przededniu zburzenia Bastylii do więzienia Vincennes, bo tam też w tym pięknym zamku starym średniowiecznym było więzienie. A tym człowiekiem był Markiz de Sade. No i w ten sposób nie został uwolniony. A ilu ich więźniów było? 14. Żaden z nich nie chciał wyjść na wolność. Żaden. Bo to byli wszystko ludzie, na których wierzyciele czekali na zewnątrz. Oni mieli tyle pieniędzy zgromadzonych, że przynoszono im najlepsze jedzenie. Strażnicy byli przekupieni, wpuszczali tam do nich wizytujące osoby, delikatnie mówiąc, wpuszczali tam do nich oczywiście dostarczane im jedzenie. No a wśród tych był jeden obłąkany i jeden był Anglik. No i może dlatego jest Bastilla Day.
0: No dobrze.
1: Poza tym warto powiedzieć o załodze, bo w momencie szturmu szturmujący obiecali kapitanowi, że włos im z głowy nie spadnie. No rzeczywiście do fryzjera nie poszli, włos im z głowy nie spadł, ale następnego dnia głowa kapitana i jego załogi była zatknięta na dzidy, które były umieszczone na sąsiednim mieście nad Sekwaną.
0: Tak, to była epoka, gdzie uwielbiano pozbywać ludzi głów.
1: Czekaj,
0: bo ja bym chciała wrócić do jednej rzeczy. Mnie się wydaje, że jednak interesujące, mówię, że czasami się mylnie mówi o zburzeniu Bastylii, a nie o zdobyciu, no ale raczej nie we Francji, ponieważ po francusku 14 juillet 1789 to jest prise de la Bastille.
1: Czyli wzięcie Bastylii szturmem.
0: Wzięcie Bastylii, więc właściwie nikt nie może się, jeżeli tylko zna datę i nazwę święta, czyli prise de la Bastille, to nie może się pomylić. Wiadomo, że nie chodzi o zburzenie.
1: Jeżeli to powiedziałaś, to dodam jeszcze tylko tyle, że Bastylia została zburzona dużo później. I teraz na placu Bastylii, no oczywiście nie ma Bastylii, bo już nie ma tam kamienia na kamieniu, natomiast jest obrys, na całym placu jest obrys Bastylii. I wtedy można zdać sobie sprawę z tego, jak ogromną twierdzą było to, co oni szturmem wzięli. A po środku stoi taki pomnik, na którym jest, no pomnik jest dosyć, powiedzmy sobie, wątpliwej urody.
0: Jak cała okolica, niestety.
1: Artystycznej. Tak, no ale to jest pomnik, na którym jest taka fruwająca postać, bo to ma być uosobienie wolności, która fruwa i swobodnie. Natomiast pod pomnikiem, i to jest ciekawe, są pochowani komunardzi i są pochowane mumie egipskie, które Napoleon wykradł w Egipcie, przywiózł je do Luwru, zostawili je w Luwrze w podziemiach i jak przyszła powódź, to te mumie po prostu zalało i one zbutwiały, no, w związku z tym pochowano je razem z komunardami, no właśnie na placu Bastylii. Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, że w Luwrze naprawdę zobaczycie Państwo tylko jedną mumię, jedną z tych ocalałych, które ukradł Napoleon. Zrabował.
0: Zrabował. Tak jak większość naszych muzeów tak wygląda.
1: No jedyny niezrabowany obiekt taki antyczny, który jest w Anglii, w Londynie i w Paryżu, bo tu mogę akurat porównać te miasta spokojnie pod tym względem, to jest na Placu Zgody. Jest ten
0: no właśnie obelisk. Chciałam powiedzieć, właśnie, bo zacząłeś mówić o Londynie i zaczęłam się zastanawiać, o czym ty mówisz, bo przecież chciałam powiedzieć o obelisku na Placie Zgody.
1: Dokładnie.
0: Bo powiedziałam, ale przecież Place de la Concorde.
1: Dokładnie, to jest właśnie ten obelisk, pod którym była trybuna honorowa w czasie, zawsze jest trybuna honorowa podczas 14 lipca obchodów. Natomiast to był ten obelisk, który zresztą z wielkim trudem budowlanym przy ówczesnych technologiach go postawiono. Była obawa, że on runie. Przewożono go kilka miesięcy statkiem przez Biskaję, czyli przez po francusku Zatokę Gaskońską, burzliwą bardzo. Sztormy przeżył, no wszystko. I to jest pomnik, który został przekazany Francji w razie wdzięczności od Mahdiego, czyli tego, którego znamy z pustyni w puszczy.
0: No dobrze, a właśnie mówiłeś o defiladzie, to ja proponuję powrót właśnie do obrzędów, do ceremonii, tradycji 14 lipca, ponieważ tego dnia odbywa się imponująca parada wojskowa, ale dzień wcześniej, o tym już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, są słynne bale w remizach strażackich. Na taki pomysł wpadł pewien strażak z Montmartru i tak właśnie zaczęła się ta tradycja. Tańczy się także na placach w Paryżu, w tym właśnie na placu Bastylii.
1: No tam, gdzie wtedy właśnie wśród tych tańczących robiłem wywiad, może byli tak sondę uliczną, może byli tak właśnie rozbawieni, że nie pamiętali, ile osób zostało wyzwolonych z Bastylii. W tym roku parada odbyła się pod hasłem jedności państw gotowych nieść i niosących pomoc Ukrainie i pod hasłem Zjednoczonej Europy. Co ciekawe, no różne kraje w tym brały udział.
0: Co ciekawe, tak, byli przedstawiciele różnych formacji wojsk państw Unii, jak i spoza Unii, na przykład Wielkiej Brytanii, no i nie zabrakło akcentów polskich.
1: No właśnie, a w tym tygodniu prasa a propos Wielkiej Brytanii odetchnęła z ulgą w pewnym sensie. Prasa francuska by napisała, że wreszcie Europa doszła do porozumienia z Wielką Brytanią co do Gibraltaru. Mianowicie, że Gibraltar dołączył do strefy Schengen, czyli nie ma granicy między Hiszpanią a Gibraltarem. Czyli ja mogę wjechać spokojnie, nie będąc z Jamesem Bondem, bo tam jeden z odcinków się tam właśnie toczył, mogę spokojnie sobie wjechać z moimi paszportami europejskimi do Gibraltaru. To jest fajna wiadomość. No a na trybunach?
0: Tak, ja właśnie chciałam powiedzieć o akcentach polskich, ponieważ na trybunach zasiadł premier Donald Tusk, witany na placu Concorde, czyli właśnie placu Zgody, o którym mówiliśmy. Więc szefa rządu, polskiego rządu powitała pierwsza dama Piątej Republiki, pani Brigitte Macron, która pełniła rolę pani gospodarz właśnie tego spotkania.
1: Tak było, ucałowali się serdecznie, a na polach elizejskich maszerował również oddział reprezentacyjny Wojska Polskiego. A obok nich szli przedstawiciele wojsk z wielu krajów, na przykład z Czech, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Węgier, Niemiec. No a brytyjska Gwardia Królewska jak zwykle, zawsze mnie to zachwycało, imponowała swoimi wysokimi na pół metra futrzanymi czapami. Byli żołnierze z Czarnogóry i z Rumunii, ze Słowacji i ze Słowenii, z Litwy i z Luksemburga. Był też oddział wojsk NATO stacjonujący w Rumunii. ten międzynarodowy pochód zamknęła defilada oddziału ukraińskiego, który był powitany z ogromnym aplauzem.
0: Za chwilę, myślę, powiemy więcej o defiladzie. Teraz może chwila muzycznej przerwy. Wersja orkiestrowa utworu Indzili, który jest bardzo znany. Wydaje mi się, że też poza granicami Francji, Love Story.

0: Love Story to piąty singiel Indili, który pochodzi z jej debiutanckiego albumu. To jest album, gdzie naprawdę poznano Indilę i wydaje mi się, że dwa właśnie utwory, tak jak mówiłam, też przeszły poza granicę Francji. To właśnie Love Story i Tourn, wydaje mi się. W każdym razie na pewno powtarza słowo Tourn w utworze. A ten tutaj opowiada o miłości w jej najbardziej absolutnej formie, zdolnej przekraczać granice rozumu nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. I w 2025 roku wersja orkiestrowa została właśnie wydana oficjalnie, dlatego mamy takie bardziej bogatą aranżację dodaną do utworu, która wydaje mi się... A właśnie, przypomniało mi się, są dwa inne single, Dernière Danse i Tourner dans le vide. Wydaje mi się, że właśnie Love Story, Dernière Danse, Tourner dans le vide to są właśnie utwory, z których najbardziej znana jest Indila, a co ciekawe pochodzące właśnie z debiutanckiego albumu.
1: No a my dalej o defiladzie. Rozpocząłem Parada Lotnicza, uwielbiam. Po niebie nad Paryżem Alfa Jety, 9 samolotów z Patrouille de France, czyli z patrolu francuskiego, elitarne jednostki, skrzydło przy skrzydle, no, są rewelacyjni, a za nimi ciągnął się trójkolorowy ogon, niebieski, biały, czerwony. Po bokach z kolei były dwa miraże bez tych ogonów, pilotowane przez ukraińskich lotników szkolonych we Francji. Skoro o tym mowa, to nad głowami przelatywały i karakale, śmigłowce bojowe, z kupna których zrezygnował ówczesny minister obrony Polski Antoni Macierewicz. Przelatywały i rafale, których kilkanaście sztuk chce kupić Ukraina. To są wielozadaniowe myśliwce bombardujące, cud techniki, którego boją się Rosjanie jak ognia.
0: No a skoro o Ukrainie i co natychmiast właśnie nasuwa się na myśl o Rosji wspomniałeś, to warto wtrącić, że na dywanik do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Rosji. Na jego ręce trafiła nota dyplomatyczna z protestem przeciwko cyberatakom ze strony Moskwy. No i to tutaj mówimy nie tylko wobec infrastruktury, w tym energetycznej Francji, ale i całej Europy. Wspomniano o cyberatakach Rosji na Polskę, wspominając o polskich kolejach. No i Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie, którą rozpętała, więc próbuje dezinformować i siać chaos w całej Unii Europejskiej. Unia Europejska, która zresztą właśnie też działa, ponieważ powstała nowa dyrektywa Unii Europejskiej na temat właśnie obrony, cyberobrony właściwie, która zostanie niedługo przepisana na ustawę we Francji. Zaprzestanie pomocy w Ukrainie to wbicie noża w plecy Europie, w tym Polsce, która znajduje się no, niemal na linii frontu.
1: Tak sprawa wygląda geopolitycznie. Nie wyobrażam sobie, żeby można było zaprzestać pomagać Ukraińcom. Bo właściwie to oni walczą na obrzeżach Polski. A my wróćmy na pola elizejskie. Wspomnijmy przy tym, że na trybunie honorowej zasiadł gość specjalny, no i znowuż, prezydent Ukrainy Żyrnowski.
0: Żeleński.
1: Żeleński, przepraszam.
0: Nie wiem, skąd wziąłeś Żyrnowskiego, ale...
1: Nie wiem.
0: Przede wszystkim... Wydaje mi się, i to jest bardzo ważne i bardzo symboliczne dla Francji i też dlatego, co się, znaczy przede wszystkim do szacunku, który mamy do akurat tego zawodu we Francji, ponieważ często o tym mówiliśmy, że strażacy nie tylko gaszą ogień, ale też przychodzą nam na pomoc. Inaczej niż przy ogniu, tylko po prostu w ambulansach, ale znaczy jako właśnie pogotowie, to też jest symboliczne, jeśli chodzi o to, co się dzieje we Francji teraz. Mianowicie z wielkim entuzjazmem i gorącymi brawami powitano strażaków podczas defilady. Ci z paryskiej straży podlegający Ministerstwu Obrony imponowali właśnie błyszczącymi w słońcu srebrnymi hełmami. Ci ze straży z całego kraju, nad którymi czuwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, szli z siekierami o czerwonych ostrzach, zarzuconymi na ramię. To oni walczą właśnie z szalejącymi we Francji pożarami i szczególnie ciepło właśnie witano strażaków z nad ujścia Rodanu. To tam latem szaleją największe pożary i dlatego mówię, że to było bardzo symboliczne. Jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje we Francji, także właśnie z lasem Fontainebleau, o którym mówiliśmy na początku audycji. No i poza tym też przypomnijmy, że ci strażacy, którzy defilowali, to są ci, którzy podlegają, którzy właściwie są częścią wojska, ponieważ to są strażacy zawodowi, ale w Paryżu na przykład Ochotnicza Straż Pożarna nie istnieje, oczywiście w innych miejscach kraju istnieje.
1: Dokładnie właśnie tak jest. Pożary rzeczywiście szaleją, ale są też anomalie innego rodzaju, są powodzie, bo są z kolei fala ulew, fala gradu, który spada na przykład w Normandii, Pikardii i to ten grad osiąga wielkość piłek ping-pongowych, a miejscami nawet piłek tenisowych. A na polach elizejskich był oddział strażaków z psami, które są szkolone do szukania ludzi uwięzionych pod gruzami domów. Te domy runęły w wyniku wybuchu gazu, bomby czy trzęsienia ziemi i ci strażacy z psami szukają biedaków tam uwięzionych. Były też, i to mnie najbardziej chyba zaskoczyło, bo pierwszy raz widziałem, zmilitaryzowane oddziały kolei francuskiej. Mianowicie nie wiedziałem, że na kolei francuskiej SNCF, czyli takiego francuskiego PKP, działają jednostki wojskowe, jednostki kolejarzy. Była policja narodowa, granatowe mundury, kepi ozdobione czarnymi piórami. Była moja ulubiona Legia Cudzoziemska, też z toporami, nie takimi siekierami, jak idą strażacy z czerwonymi ostrzami, ale z toporami i w wielkich fartuchach, ogromne brody, bo to są ci ludzie, którzy nie tylko są saperami, ale oni również karczują drogę przed oddziałami. No i byli także pracownicy więziennictwa, którzy są zmilitaryzowani również. No i oczywiście były trójkolorowe, fantastyczne pióropusze na hełmach Gwardii Republikańskiej, 200 koni. W sumie ponad 6600 osób wzięło udział w tej defiladzie, kobiet i mężczyzn. Mężczyźni szli w hełmach bądź w kapeluszach, natomiast kobiety miały takie fajne kapelusiki o zagiętych do góry rondach. I to była i policja, i żandarmeria, i jednostki wojskowe. Dziewczyny szły z karabinami, dziarskim krokiem obok chłopaków. To naprawdę była fajna historia. A potem były samochody opancerzone, ale na ogumieniu. Natomiast czołgi były wiezione na transporterach. Czołgi Leclerca były wiezione na transporterach, dlatego że chodziło na wierzchnię na polach elizejskich, że te gąsienice by niszczyły na wierzchnię. No i tyle o defiladzie. Jeszcze fajerwerki miały być, były w Paryżu, a jakże? Natomiast nie 14, a 13 lipca. Dlaczego 13 lipca? Dlatego, żeby uszanować 10. rocznicę zamachu w Nicei. W Nicei z kolei był biały marsz ludzi, no tysiące ludzi się zebrało, żeby upamiętnić ten zamach, który miał miejsce w Nicei 10 lat temu. Wszystkie inne, że tak powiem, pokazy sztucznych ogni zostały niejako odwołane ze względów właśnie przeciwpożarowych. Także no, przyroda wkracza też w nasze obyczaje. Muzyka?
0: Muzyka. Plastic Bertrand, Ça plane pour moi.

0: Piosenka z 1977 roku, klasyk Bertrand, Ça plane pour moi.
1: No tak, a teraz w USA, Kanadzie i w Meksyku trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W niedzielę wielki finał Hiszpania-Argentyna, nie mój wymarzony, bo ja marzyłem o tym, żeby Francja grała z Anglią. No, ale zdaje się, że bardzo się różnimy w ocenie meczu Francja-Hiszpania, z tym, że mam takie wrażenie, że ty chciałbyś jeszcze wrócić do meczu Francji z Marokiem.
0: Tak, jeśli chodzi o mecz Francji z Marokiem, to jednak jedno krótkie zdanie. Bardzo dużo mówiliśmy o tym, co się działo po finale Ligi Mistrzów w Paryżu, o tym, że był chaos, że były burdy, to, siam, to, wam, to. Chciałabym tak zaznaczyć i bardzo dużo osób mówiło, no tak, jak Francja z Marokiem będzie grała, to będzie dokładnie to samo. Absolutnie nie. To była przepiękna, ale przepiękny po prostu przykład tego, jak piłka nożna stwarza po prostu cudną atmosferę, stwarza jedność między krajami i państwami. Oczywiście jest wiele Marokańczyków we Francji, w Paryżu także. Przegrali, a potem się cieszyli dla Francji, cieszyli się, większość mówiła, ale my też jesteśmy Francuzami, więc też się cieszymy. Nawet ci, którzy Francuzami nie są, ale tu mieszkają, też się cieszyli z Francją. To było świętowanie piłki nożnej.
1: Tak, tak. A wiesz, gdzie były rozruby?
0: No podobno w Londynie mówiłeś.
1: Tak, tak.
0: No. Ale raz jeszcze.
1: Rozruby po tym meczu. To jest niesamowite dla mnie. No dobrze. A sam mecz?
0: Sam mecz, no niebiescy absolutnie nie pokazali tego, co potrafią. Ryan Cherki, jeden z napastników reprezentacji Francji, powiedział potem, że odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy i powiedział, że faktycznie może także miało wpływ fakt, iż reprezentacja Francji nie grała przeciwko wielkim drużynom, to znaczy, że miała jako taki bardzo prosty, powiedzmy, początek Mistrzostw Świata. Nie mówię, że to były proste mecze i że no, wygraliśmy u Lamo, czyli...
1: Męczyli się niemiłosiernie. W wielu spotkaniach męczyli się strasznie.
0: Tak, absolutnie nie o to mi chodzi, ale Hiszpania na przykład grała przeciwko Portugalii. My graliśmy przeciwko ekipie B Norwegii, ponieważ Norwegia już była zakwalifikowana i nie wystawiła swojej drużyny. Graliśmy przeciwko Irakowi. To po prostu było najgroźniejszym przeciwnikiem dla nas, to właśnie było Maroko. I to właśnie sprawiło, że może ta drużyna nie była przygotowana do spotkania się z przeciwnikiem. Moim zdaniem zderzyła się z kimś silniejszym od siebie, który pokazał prawdziwą piłkę nożną, kolektywną, a niekoniecznie indywidualną. No i cóż, wiemy,
1: no dobrze,
0: jak to się
1: skończyło. A z Hiszpanią, jak oceniasz? Bo tutaj się bardzo różnimy, dlatego że ja nie zostawiam suchej nitki na Mbappe i Dembele, bo ich w ogóle nie było widać, bo Hiszpanie zagrali rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Natomiast cała rzecz polegała na tym, że kompletnie wyeliminowali Mbappe i Dembele, którzy byli niewidoczni. I okazało się nagle, że ten geniusz, który ma dorastać do rangi Messiego, to znaczy Mbappe, nie jest aż tak dobry, żeby móc się uwolnić od hiszpańskiej opieki.
0: Znaczy ja myślę, że taka analiza meczu mogłaby potrwać długo i wydaje mi się, że niestety nas czas goni, więc ja proponuję jedną rzecz. Poczekajmy na koniec tych mistrzostw i w przyszłym tygodniu wrócimy do tego i przeanalizujemy wszystko, co się stało
1: podczas tych
0: mistrzostw.
1: No dobrze, to ja zakończę w takim razie przed naszym pożegnaniem jeszcze. England, England, England. A ty jesteś oczywiście ale le bleu.
0: No ja jestem. Ja jestem w takim razie. Bardzo dziękujemy za to niedzielne spotkanie. Pora się pożegnać. Irena Brzezińska. Dziękujemy realizującej naszą audycję Milenie Krupińskiej.
1: Marek Brzeziński. Dołączam się do pożegnań i życzę udanego weekendu. Natomiast chciałbym Państwu jeszcze życzyć też bardzo miłego, spokojnego i niegorącego tygodnia.
0: A na koniec Aya Nakamura, Stormzy, Plujemy i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Jest 9:00. Gra dla Was, gra podwójna.
4: Gra podwójna.

Może zaraz powiecie, że na głowę upadłem, ale ja naprawdę lubię lato w mieście. Jest rano, jest niedziela, pusto na ulicach. Ja wstałem o czasie, nie muszę gnać przez ulicę. No piękna sprawa, słońce świeci, jedzie się po prostu jak po maśle. Taką Warszawę to ja lubię. Dzień dobry bardzo, Tomek Matlingiewicz, Helenka Wachowicz i Tomasz Smokowski. Przed nami dwie godziny grania, może 25, a może nawet 27 piosenek do zaprezentowania, o ile nie będę za dużo peplał, to w takim razie zagrajmy. Tak się to poukładało mi samo prawie, no, przyłożyłem do tego trochę palców, że na początek będą trzy nowe dziewczyny, trzy nowe płyty. Zacznijmy od Nai Archives.

Kilkoro gości na płycie Nye Archives, między innymi Georgia Smith. Tę piosenkę akurat zaprezentowałem wam w ostatni wtorek. A poza tym kilkanaście utworów naprawdę z wysokiej półki. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, a mogło się tak zdarzyć, bo płyta ukazała się raptem w piątek, to koniecznie nadróbcie Nye Archives.

I to nie tylko płyta dla miłośników, czy ja wiem, imprez rave'owych albo jungle, bo New Archives zawsze taka była i była bardzo drum and bass'owa i może niekoniecznie to wszystkim pasuje, bo tam jednak było mało melodii do tej pory i nagle New Archives wydaje nową płytę. Zaproszona nie tylko George'a Smith, zaproszony m.in. Sampha. No to już możecie się spodziewać naprawdę pięknych melodii do tego wszystkiego. Jest oczywiście ta taka fundament i podmurówka, lekko drum and bassowa, ale melodyjnie to tu się wszystko zgadza. Bardzo daleko teraz odrzucimy to kolejne jabłko od tej jabłoni, New Archives, i posłuchamy nowego, pięknego głosu na horyzoncie. Ta pani nazywa się Olympia Vitalis.

Co nie? A nie mówiłem, że dziewczyna naprawdę ma talent? Coś tak między Amy Winehouse, może Ray, nazywa się Olympia Vitalis. Poza tym, że ma dobry głos, bo to jednak jest najważniejsze, nawet nie poza tym, tylko to jest najważniejsze, że poza tym, że ma świetną muzykalność i dobry głos, to ma doskonałe piosenki do zaśpiewania, co odróżnia ją na przykład od całej armii bardzo utalentowanych młodych ludzi z talent show, ale którzy cały czas bazują na coverach, no bo nic swojego nie mają. Olympia Vitalis i jej płyta bardzo, bardzo, bardzo polecam.

O, i tak leniwie, i tak bardzo na lato, prawda? Olympia Vitalis. A propos leniwie, oj, to nie rozpieszczacie mnie dzisiaj z mailami od rana. Halo, czy ktoś mnie słyszy tak w ogóle? Napiszcie, co u was, bo ja lubię sobie z wami rozmawiać w trakcie audycji, co w Wiśle, co w Przemyśle, co się dzieje, co w sporcie, albo gdzie jeszcze, gdzie indziej. smokmałparadio357.pl albo no, na Instagramie też opublikowałem zdjęcie, te smokowski, tam pod nim też możecie pisać, ale kilkanaście maili przyszło i napisał Tomek do mnie na przykład, że żona go pyta, a skąd nazwa Gra Podwójna, pyta żona. No bo rzeczywiście nazwa powstała już ponad 3 lata temu, może ktoś nie pamiętać. To najprościej rzecz ujmując, ja trochę się wywodzę ze sportu i tak trafiłem do muzyki, a ta nazwa Gra Podwójna, która może być rozumiana, no właśnie, podwójnie, albo jako granie dwóch piosenek jednego artysty, albo jak chociażby Gra Podwójna w tenisie, w padlu, czy w czymkolwiek tam innym. No to taka jest geneza. Którą to nazwę wymyślił dla mnie Andrzej Twarowski, mój drogi przyjaciel z czasów jeszcze Kanal Plus, bo to jest dobry copywriter. Jemu zarzucić taki pomysł na noc, on na początku pokręci nosem, a potem strzela jak z karabinu maszynowego. Obiecałem 3 wokalistki, nowe wokalistki na start tej audycji. W zasadzie ta trzecia to nie jest nowa, ona już na rynku jest parę ładnych lat, natomiast jest nowa płyta i jest to też płyta z piątku i albo z ubiegłego piątku, to już nie pamiętam. I jest to płyta doskonała, Earth Eater.

Ten deszcz to tylko w podkładzie. Mam nadzieję, że u was wszędzie pięknie, tak jak w Warszawie. Rozpocząłem być może od najbardziej emocjonującego też momentu tej płyty, gdzieś schowana daleko na tej liście piosenek Where Theater, piosenka Paradise Reigns. I nie jest to za bardzo reprezentatywna piosenka dla całego albumu, ale no, ona uderza we mnie mocno. Natomiast są też momenty zdecydowanie bardziej przebojowe. Nadstawcie ucha.

mnie to się tak trochę kojarzy z Massive Attack, ale jeśli tak, to nie mam z tym żadnego problemu, a wręcz przeciwnie, bo uwielbiam Massive Attack. No, to teraz to mi przyszło mail i to ja się będę teraz odkopywał przez najbliższe prawdopodobnie 2 dni. I to lubię. No i już piszecie, ktoś mi tutaj napisał, że jak 27 albo 25 piosenek. My chcemy tylko pisząc my, tak naprawdę tutaj ktoś pisze wyłącznie za siebie. Ale napisał ktoś, my chcemy 20 piosenek, bo wolelibyśmy posłuchać redaktora. Oj, nie prowokujcie, nie prowokujcie.

Życzyła wam tego Kaśka Nosowska, która tutaj oczywiście razem z Miłoszem zaproponowała wam piosenkę Tramwaje i Gwiazdy. Czy będzie coś dzisiaj o Mistrzostwach Świata? No będzie, no coś opowiem wam i o tym meczu, który wczoraj, który dzisiaj. To może najpierw o tym wczorajszym. Zachwycacie się w swoich mailach poziomem, że o tak, że to było atrakcyjne wizualnie. No było, bardzo. Tyle sytuacji podbramkowych, ale ja muszę wam powiedzieć, że we Francji panuje święte oburzenie i to naprawdę, naprawdę święte oburzenie. Francuzi uważają, że piłkarze po prostu pokazali totalny brak profesjonalizmu, serca, ambicji i że tak nie wolno grać. Ja się z nimi zgadzam, bo to był sabotaż. To był sabotaż. Ja myślę, że kilku zawodników, takich jak Szerki, jak Lacroix, jak Malogusto, który przy trzeciej bramce, przy trzech strzałach nie zdążył wrócić w swoje pole karne, w swoją strefę. Mimo trzech strzałów ta akcja trwała dobrych kilkanaście sekund, no to kilku zawodników zrobiło sobie krzywdę i szkodę. Oni grali tak, jakby grali na zwolnienie trenera. Aha, przecież trener i tak po tym meczu odchodził. No, ale Zinedine Zidane też na pewno to sobie zapisał. W każdym razie wczoraj zobaczyliśmy, jak przykład tego, mówię cały czas z perspektywy Francuzów, jak nie należy podchodzić do swoich obowiązków. Gdybyście tak pracowali, jak oni pracowali w pierwszej połowie, to dawno byście stracili robotę.

sielsko, anielsko i marzycielsko zrobiło się z Kaśką Nosowską, to karatetyka, oczywiście sprzed paru już lat. To ściągnijmy coś z zakurzonej półki, ale pozostaniemy przy polskiej muzyce. Wiem, spodoba wam się.

To jest trochę tajemnicza historia. Krystyna Prońko wiemy, znamy. Majka Jeżowska wiemy, oczywiście też. Ale Piotr Schulz. Piotr Schulz, który w latach 80. był bardzo popularnym estradowym wykonawcą. No, podkreślam słowo estradowym, bo to właśnie te wszystkie festiwale go tak mocno wypromowały. Nagrywał między innymi z Grażyną Łobaszewską. Nagle zniknął. I to tak poważnie zniknął. Jakby ten okres przemian ustrojowych, być może brak odpowiedniej promocji, tego bardzo dobrego warsztatowo wokalistę, trochę zamiotły. Pochodzący z Poznania pan Piotr, jeśli dobrze sprawdzam, nadal jest aktywny, nagrywa, ale na dużo bardziej kameralnie, na dużo mniejszą skalę. Ale może wy wiecie, co się tak naprawdę z nim stało i dlaczego świat tak trochę, a nawet bez trochę, zapomniał o panu Piotrze. Może on sam tego chciał i to jego wybór. Krystyna Prońko i Majka Jeżowska raz jeszcze na drugą nogę, bo to w końcu gra podwójna.

piszecie do mnie, że mam bardzo mocny odkurzacz, że odkurzam takie piosenki. No nie, to akurat leci dosyć, jest prezentowane dosyć często, wydaje mi się. Piękny utwór. On nie kochał nas. Oczywiście Krystyna Prońko i Majka Jeżowska. No i bardzo dużo maili takich dostałem, że słuchamy. No pewnie, że słuchamy jak co tydzień, tylko po co głowę zawracać? Ale zawracać. O to właśnie chodzi. Pozwólcie, że zakończę ten polski wątek jeszcze jednym zespołem. Chyba kilkanaście dni temu, opowiadając o festiwalu w Montreux, dowiedziałem się, bo nie wiedziałem tego, że wystąpił tam także polski zespół, polska grupa z Jeleniej Góry. Nazywają się Tant Freaky i jak się przekonacie, to jest rzeczywiście bardzo freaky, bardzo szalone po angielsku, ale Polacy i zobaczcie, co oni umieją, a są, sądząc tylko po serwisach streamingowych, internetowych, są kompletnie nieznanym zespołem. Warto poznać.

Wojtek Konopko, Kacper Mikołajuk, Piotr Mazurek, Kacper Kaczyński i na wokalu Karolina Lipska. Nazywają się Tantfreaky i jak w tym tytule, Trans Cosmic Space, jest tutaj transowo, jest kosmicznie, jest przestrzennie, jest czasem bardzo jazzowo. Oni jakoś do tej pory przeszli poniżej moich radarów. Nie znałem tego zespołu, a jak sobie sprawdziłem, to mają na koncie już sporo festiwalowych występów, między innymi na męskim graniu, pewnie nie na main stage, ale na którejś z bocznych scen. No i przede wszystkim ten festiwal z Montreux, który na pewno pod względem prestiżu plasuje się gdzieś bardzo, bardzo wysoko, tego zespołu z Jeleniej Góry. To co? Jeszcze raz, Tantfreaky.

Tant Freaky, Give Me Some, 5 minut do godziny 10. To jeszcze jedno w sumie festiwalowe wspomnienie z wczoraj. To nie będzie nagranie festiwalowe, będzie nagranie studyjne, ale chciałbym, żebyście odnotowali, że właśnie po nawet nie wiem ilu, po kilkudziesięciu latach reaktywowała się grupa, uwaga, Hawk. No wiem stąd, że bracia Grewińscy dołączyli do zespołu. Tomik Grewiński, mój drogi przyjaciel, na co dzień właściciel firmy Kajaks, czyli już poważny biznesmen wydający poważnych artystów, chociażby Kaśkę Nosowską, znowu usiadł za bębnami. Miał, to mogę wam powiedzieć z pierwszej ręki, miał sporą tremę, bo nie grał tych piosenek kilkadziesiąt lat. Jeszcze kilka tygodni temu bez prób mówi, no nie, no coś tam wiesz, tak trochę tak stukam do rytmu, ale nadal nie mam tych piosenek przepracowanych. Chłopaki jednak wzięli się do roboty, usiedli na kilkanaście prób. Koncert ponoć, ale to mówię od strony artystów, nie wiem jak od strony widowni, udał się wczoraj w Jarocinie doskonale. Hawk, Transmission into your heart.

Ale czy to był hit? Maleo dalej ma długie dredy, nic się nie zmienił, dalej skacze. Jeśli nie obejrzeliście ich w Jarocinie, to nie przejmujcie się, bo z tego co wiem, chłopaki mają zakontraktowanych kilka koncertów i na to lato, a na jesieni, zimą i w ogóle w przyszłym roku to nawet jeszcze więcej. Ja nie wiem, co tym starym chłopom przyszło do głowy. Przecież oni rodziny mają do wyżywienia. Przecież oni nic nie zarabiają. Nie. Ale co mnie to obchodzi? Z drugiej strony mail przyszedł, bardzo, bardzo zabawny uważam, od pani, od kogo? Od Agnieszki. I pisze Agnieszka tak. Przygotowuję się do wieczornego spotkania z przyjaciółmi na finał Hiszpania-Argentyna i prowadzę bardzo poważne eliminacje. Wertuję garderobę pod kątem tego, jaki zestaw kolorów podpowie mi moja szafa. W barwach Hiszpanii żółto-czerwonych, a może Argentyny biało-błękitnych. Na razie wynik jest nierozstrzygnięty. Dopiero gdy garderoba wskaże zwycięską kombinację kolorów, zapadnie ostateczna decyzja, komu będę kibicować podczas finału. No to ja muszę powiedzieć, że takiej metody wyboru, komu się kibicuje, że decyduje damska garderoba, to ja jeszcze o tym nie słyszałem i nigdy bym na to nie wpadł.

A to jest świetne. I to też jest nowa muzyka, prosto z Kanady. Nazywa się More More. Tak po prostu, jak słyszycie, tak pisane. More More. Redaktorze, a ty jaką koszulkę założysz? Hiszpanii czy Argentyny dzisiaj wieczorem? Ja nie wiem. Ja w ogóle, znaczy moi faworyci już wszyscy poodpadali. Nie mam żadnego stosunku ani negatywnego, ani pozytywnego, ani do Argentyny, ani do Hiszpanii. Natomiast kiedy zastanawiam się, jaki ten finał dzisiejszy może być, Hiszpania, Argentyna, to naprawdę trudno mi wymyślić jakikolwiek scenariusz. Sądzę, że to może być ostry mecz. Tak sądzę, bo taki styl gry preferują Argentyńczycy. Mają jednego geniusza i mają 10 wściekłych psów, poza tym na boisku, świetnie wykonujących swoją pracę, ale to są zawodnicy jednak o genialnych cechach wolicjonalnych. No to jak odrobili straty w meczu z Anglią, to jak nie załamali się nawet na sekundę, było nadzwyczajne. Natomiast lubią podostrzyć. Także nie wiem, czego się spodziewać, po prostu spodziewajmy się niespodziewanego. More More raz jeszcze tym razem doprosił do tej piosenki Celeste.

Widzę, że chwyciła was muzyka grupy Tant Freaky. Przypomnę, Tant Freaky z Jeleniej Góry. Polski zespół gdzieś poruszający się między transem, acid jazzem, może jazzem. Sporo naprawdę interesujących nagrań na bardzo, bardzo wysokim wykonawczym poziomie. Kiedy słyszycie Nashville, no to przynajmniej takie jest moje pierwsze skojarzenie. To wszystkie drogi prowadzą do Nashville, redaktor jak Pacuda i trochę country. A tu bardzo proszę, grają tam też inaczej. Nazywają się The Prams i z Nashville pochodzą.

Bon Iver, prosto z Nashville, bardzo proszę, grupa The Pramps. Dostaję, o teraz to dostaję dużo maili, tak, dziękuję wam za nie wszystkie. Postaram się odpowiedzieć, chociaż nie na wszystkie, uda mi się odpowiedzieć chociażby na antenie. Ale z jednej strony piszecie mi o wczorajszych koncertach na Narodowym, Queens of the Stone Age i System of a Down. Była też prośba o System of a Down, żebym zagrał. Nie, to jednak nie ta audycja. I tak jak się można było spodziewać, Narodowy znowu spaprał nagłośnienie. No nie da się inaczej. Tam się po prostu koncerty nie udają, ale już o tym tyle razy sobie mówiliście. A ktoś inny pisze, że czy to tylko jego ucho, ale że ma wrażenie, że cały polski mainstream, cała polska muzyka mainstreamowa, to tak w kontrze do tego Tant Freaky, które zagrało kilkanaście minut temu, jest trochę jak wygenerowana przez AI. Ja się zgadzam niestety. Wszystkie te piosenki z kręgów takich różnych festiwali, co to wiecie, to niestety bardzo przewidywalna muzyka. Ja jeszcze nie znając nowego utworu piosenkarki X albo wykonawcy Y, i tak wiem, jak to wszystko będzie przebiegało i czego się mogę spodziewać w środku i w refrenie, i że to będzie wszystko takie, no jakby słyszane po raz 200 raz. No ale Vox Populi Vox Dei.

No to prawda. Dzisiaj było chyba sporo więcej pań, ale to w takim razie teraz przynajmniej na chwilę nadrobimy i tak już patrzę, do końca audycji będzie więcej panów niż pań. Zacznijmy od zespołu, gdzie wokalistą jest facet i to jest nowa piosenka, ukazała się niespełna 10 dni temu. Uważam, że bardzo udany utwór. Nazywają się Django Django, a piosenka to Cameos.

Świetne, prawda? Django Django z piosenką Cameos. Trochę się tutaj kłócicie ze mną, że ten wczorajszy mecz to jednak była duża atrakcja, na przykład dla samych Amerykanów, którzy z soccerem, jak mówią, na piłkę nożną żyją mniej, a tu się nagle okazało, że może być w jednym meczu aż 10 punktów, aż 10 przyłożeń, no bo wynik 6-4 dla Anglii. Ja jednak jestem zdania, że mecz z gatunku nikomu niepotrzebnych, bo jedna drużyna podeszła do, no to już mówiłem, to było nieprofesjonalne, to było poniżej godności gry w jakiejkolwiek koszulce reprezentacyjnej. Jedni podeszli do tego jak do meczu towarzyskiego, drudzy podeszli do tego na poważnie i to w pierwszej połowie było widać i chwała Anglikom za to. Natomiast no niestety takie mecze o trzecie miejsce, dwóch przegranych po półfinałach, to ja tu już w powietrzu czułem bardzo mocno unoszący się zapach olejków do opalania. No i tyle wam powiem na ten temat.

Default, Django Django, po raz drugi, to już piosenka sprzed kilku lat. No i prowokujecie mnie do gadania, bo ktoś mnie tutaj zapytał, a co tam słychać u naszego przyjaciela Gianniego Infantino? No pewnie, że słychać, ponieważ panowie, nasi dwaj ulubieni komicy, Donald i Gianni, znowu wczoraj zrobili stand-up, otóż zorganizowali konferencję prasową, na którym to Gianni oczywiście poklepał się po własnych plecach i po plecach Donalda, mówiąc, że właśnie uczestniczą w największym wydarzeniu, już nie tylko sportowym, ale wydarzeniu sportowo-społeczno-kulturalnym w dziejach świata. Tak, już nie nawet roku, nie miesiąca, świata. A potem na to Donald Trump postanowił zburzyć atmosferę i powiedział tak, wysłał zatrutą strzałę Gianniemu i powiedział, no chyba, że odpada jego drużyna. Mając na myśli Argentynę. I tutaj przyznaję, że kilka razy postanowiłem sobie wsłuchiwać się w to, co powiedział Trump, bo myślałem, że może chodziło mu jednak o jego drużynę własną, czyli Stany Zjednoczone, że to wtedy ta impreza nie jest już taka full of joy and happiness, ale nie, on ewidentnie miał na myśli Argentynę i Donald Trump jeszcze rzucił w kierunku dziennikarza, bo on myśli, że my nie wiemy. No ja nie wiem, To wszystko jest tak absurdalne, ale wiecie co? Im wszystko ujdzie płazem, ponieważ oni zaraz znowu zrobią coś jeszcze bardziej głupszego niż ta konferencja prasowa, którą wczoraj zrobili i świat o tym szybko zapomni. Gianni i Donald. Donald i Gianni. Takie dwa mapety. Muppet Show.

Jak pięknie brzmi muzyka rockowa tutaj od Annie Clark, od St. Vincent razem z orkiestrą symfoniczną pod batutą Julesa Buckleya. Tutaj The Party. A teraz moja ulubiona piosenka od Annie, czyli New York, ale dalej koncertowo.

Ja to się zawsze czuję bogatszy, jak wysłucham sobie New York od St. Vincent, tutaj prosto z Londynu. Wspaniała płyta, swoją drogą nowo wydana płyta przed kilkoma tygodniami, bardzo wam polecam. To jeszcze chwilę, coś z zakurzonej półki, lubicie.

Jest już Ola Budka, to znak, że za 18 minut rozpocznie się kolejna audycja, którą tak lubicie, a jeszcze zanim to Orchestra Manoeuvres in the Dark, czyli po prostu OMD po raz drugi, Souvenir.

Pytacie, czy to OMD to w związku z koncertem w Warszawie? A nie, bo ja nawet nie wiedziałem, że OMD jeszcze istnieją. To OMD to w związku z następną piosenką, dlatego że słucham nowej płyty, świetnej płyty od Steve'a Lacy i cały czas szukałem utworu, który bardzo mi przypominał tę piosenkę, która za moment, oh yeah. I właśnie wydawało mi się, że to ten Souvenir. Posłuchajcie, czy tylko ja mam takie omamy, czy jednak nie?

Steve Lacy, jego nowy album jest świetny i pozostaniemy przy nim, ale najpierw odpowiedź na pytanie, bo tutaj Paweł mnie pyta, że opowiadałem o tym, że mecz o trzecie miejsce jest nikomu niepotrzebny do niczego. I on mnie pyta, a który mecz kiedykolwiek był komukolwiek potrzebny i w końcu chodzi o rozrywkę. No, ja mam, cały czas podkreślam, chodzi mi o to, że dwóch poturbowanych rywali, nieszczęśliwych, rozczarowanych faktem, że nie awansowali do finału. W Euro nie ma meczów o trzecie miejsce i dostają po prostu przegrani z półfinału dwa brązowe medale. Czy na przykład słyszeliście, żeby w wielkich tenisowych szlemach przegrani z półfinałów Wimbledonu grali mecz o trzecie miejsce? No nie, no bo po co on komu?

7 minut pozostało do godziny 11. Tak mi ładnie gra ten Steve Lacy, a mógłbym zagrać połowę tej płyty w grze podwójnej, że zostańmy na trzecią piosenkę z nim. Zobaczycie, to będzie ważny album w podsumowaniach 2026 roku.

No i nie wiem, czy Steve Lacy już mi tak zasugerował, żebym skończył to swoje bla bla i zakończył dzisiejszą audycję. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To była niedziela, to była Gra Podwójna. Słyszymy się w czwartek. A za chwileczkę Ola Budka, Stonowanie. Dobrego dnia, dobrej niedzieli. Cześć.

Smoku dziękujemy, a to już minuta po 11. Dzień dobry. Stonowanie.

On mnie tak zawsze ładnie zapowie i przygotuje audycję. Mówię o Tomku Smokowskim, który przed chwilą zakończył swoją grę podwójną. Dziękuję Tomku. A drugi Tomek, Tomek Matlingiewicz, zawsze dobrze mnie zrealizuje. To nasz dzisiejszy realizator. A ja nazywam się Ola Budka i będę z Państwem do godziny 13. Nie mogłam zacząć inaczej. Po pierwsze, Leny Krawicz to tradycja. Zawsze na otwarcie tej audycji, ale w tym duecie musieli się pojawić właśnie dziś. Kilka dni po polskim koncercie, bo D-Wayne i Leny Krawicz tu w Highway Robbery w wspólnym utworze i D-Wayne jako przedskoczek podczas czwartkowego koncertu w Trójmieście i Leny Krawicz w roli głównej. I tu od razu muszę Państwa poprosić o relację. Jak było? Co się tam wydarzyło? Widziałam setlistę, była całkiem niezła i wielkie przeboje i piosenki z ostatniej płyty, czyli z Blue Electric Light, ale ja wiem, że Leny Krawicz reprezentuje starą szkołę, że to taki rockman w starym stylu, ale wycieranie torsu ręcznikiem i potem rzucanie tego ręcznika w publiczność, to już chyba nie te czasy, panie Leny. Było to trochę dziaderskie. Nie powiedziałam tego. Okej? Więc proszę o relację z koncertu czwartkowego. ola.budka@radio357.pl. Jaki piękny dzień w Warszawie. Mam nadzieję, że u Państwa także tak bardzo świeci słońce.

Jest tak piękna aura za oknem, jest niedziela, lato, wakacje, lipiec, w lodówce pewnie jeszcze ostatnie truskawki, maliny, borówki, być może jakiś chłodnik robi się w kuchni i ja mogłabym właśnie w tej aurze grać Państwu wyłącznie tę nową płytę Leona Bridgesa. Na szczęście mamy 4 utwory z tej zapowiadanej na wrzesień całej płyty Happiness Anytime i możemy tymi 4 utworami się rozkoszować, bo one są szalenie słoneczne. Zresztą słyszeli Państwo, jak brzmią. Za produkcję odpowiadają muzycy Jungle. No i Leon Bridges tu ewidentnie inspirował się Fela Kutim. Słychać te wpływy i afrykańskie, i karaibskie, i ci, którzy kochają Leona Bridgesa w połączeniu z Krungbin, nie będą zawiedzeni, bo to jest pewna kontynuacja, chociaż trochę inna brzmieniowo, ale kontynuacja tej drogi. Ja przyznam Państwu, że choć znam dobrze muzykę Fela Kutiego, to nigdy nie była to muzyka dla mnie, ona jest mało przystępna, bardzo wyrafinowana dla takiego bardzo wymagającego odbiorcy i chyba nieprzystępna, jeśli chodzi o radio. Trochę źle brzmi na antenie radiowej, ale jeśli nie znają Państwo Fela Kutiego, to proszę sięgnąć, bo to jest tradycja światowej muzyki i wielu artystów czerpie inspirację właśnie od Fela Kutiego i Leon Bridges przyznaje się do tego, że to jest właśnie ten szlak, którym podążał. Happiness Anytime. Ta płyta ukaże się 25 września. To album stworzony z myślą o długich dniach i ciepłych nocach. To album, który może stać się ścieżką dźwiękową tego lata, czytam w zapowiedzi albumu. I moją rolą jest wnosić światło. Mam nadzieję, że właśnie to słychać na tej płycie. Mówi Leon Bridges. Trochę zmieniamy klimat, ale wciąż będzie autentycznie, bo o ile słychać bardzo właśnie ten autentyzm i to, że Leon Bridges sięgnął po to, co naprawdę czuje i chce przekazać swoje emocje, to tu chyba jednak to jest trochę zabieg marketingowy, żeby chwycić za serce słuchacza, bo ja wciąż odrobinę mam problem z zaufaniem, że to jest to brzmienie, które on naprawdę czuje. A mowa o Siku. To świetnie brzmi, dlatego prezentuję Państwu ten utwór, który za chwilę. Nieziemski głos, taki nawet anielski głos tego młodego muzyka. I obym się myliła. Mogą mi Państwo to wypomnieć za parę lat, gdy on okaże się wielką gwiazdą i będzie podążał tą drogą i naprawdę okaże się, że to jest to jego brzmienie. Ale coś mi tu nie pasuje z tym retro, po które on sięga, a może się mylę, proszę ocenić. Siku i Songbird, a ja wciąż czekam na relacje z koncertu Lenego.

Christine McVie napisała ten przejmujący tekst. To oczywiście cover Fleetwood Mac i Siku i jego przepiękna interpretacja. Niech się ten młody człowiek rozwija. To wielki, wielki wokalny talent. Natomiast zupełnie nie mam problemu z zaufaniem i z wiarą w tę dziewczynę. Ona aż bije autentycznością po oczach. I na naszych oczach właśnie rodzi się kolejna wielka brytyjska gwiazda. To Sienna Spiro.

Chyba nikogo nie zdziwi, jeśli to ona nagra kolejną piosenkę do Bonda, bo pasuje jak chyba nikt inny na współczesnej scenie. Sienna Spiro i Time, You and Me z płyty Visitor, jej debiutanckiego albumu, który w dniu premiery przekroczył 1 miliard streamów na Spotify. To rodząca się właśnie wielka, wielka gwiazda i ona pięknie kontynuuje tradycję nie tylko Amy Winehouse, Adele, czy pewnej Brytyjki, o której jeszcze za chwilę wspomnę, ale także taką starą szkołę śpiewania. Właśnie kontynuuję tę tradycję i dlatego sięgam także po ten utwór.

Etta James śpiewała tak 66 lat temu. I wracając do Sienne Spiro, to chyba zapanowała znowu moda na wokalistki, zapanowała moda na retro, a w 2008 roku wielką gwiazdą tego typu, która śpiewała właśnie vintage pop, była Duffy. Wtedy, gdy w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych królowały girls bandy i elektroniczne brzmienia i taki elektroniczny wyprodukowany pop, to na wyspach wielką popularność zdobyła Duffy swoją autentycznością i swoją wielką osobowością, magnetyzującą osobowością. W 2008 roku wydała debiutancki album Rock Fairy, za który otrzymała nagrodę Grammy. To właśnie na tej płycie znalazł się przebój Mercy. Druga płyta nie była już, nie została tak dobrze przyjęta, nie była już tak popularna. To był... Jaki to był... No tak, już nie mam zapisanego tego tytułu, ale to właśnie tym debiutem zdobyła szeroką popularność. Zapowiadała się płyta numer 3, ale Duffy zniknęła i nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Po latach opowiedziała swoją historię. Otóż została porwana. Nie będę Państwu mówić tu o szczegółach, one są bardzo brutalne. Duffy opowiedziała o tym po latach, zresztą powstaje film dokumentalny o tych wydarzeniach. Ona jest dziś w stanie dopiero mówić o tym, co przeżyła. No ale tak właśnie skończyła się bardzo szybko i bardzo gwałtownie jej wielka kariera. Ale myślę, że jest warta przypomnienia, bo to taki charakterystyczny głos, którego nie można podrobić i od początku, właściwie od pierwszej nuty wiadomo, że jest to Duffy. Więc posłuchajmy teraz. Walijska piosenkarka i rok 2008.

Ja tęsknię za takimi nagraniami. Te żywe instrumenty, aż słychać tu takie mięsiste, przepięknie, przepięknie to brzmi. I'm Scared i Duffy. Ta druga płyta to było Endlessly, jak powiedziałam, już nie tak popularna, no i po tych dwóch płytach Duffy już przestała tworzyć, ale być może jeszcze wróci. Zobaczymy. Wspomniałam Duffy, wspomniałam Adele i oczywiście Amy Winehouse. Wszystkie chyba dziewczyny, które dziś śpiewają na wyspach, muszą się nią inspirować, muszą mieć z tyłu głowy to dziedzictwo, które mają w postaci nagrań Amy Winehouse, bo ona była jedyna w swoim rodzaju. I to niewiarygodne, że zespół taki, tak wielki, zespół rakieta, zespół legenda, zespół, który chyba jest dziś najważniejszym zespołem na świecie i takim pozostanie, nagrywa utwór Amy Winehouse na swojej nowej płycie. Mowa o The Rolling Stones. Ja wiem, że chyba każdy dziennikarz muzyczny na tej antenie sięgał po nową płytę Stonesów. Od Łukasza Dunaja i jego Czarnego Serca, przez lubującego się w latach 80. Piotra Stelmacha, po Marka Niedźwieckiego, który kocha lata 70. i kocha także nową płytę The Rolling Stones. Po prostu trzeba to powiedzieć. Oni nagrali wybitny album. Po swojemu, nieprzekombinowany, niedłużący się. Oni nie silili się na to, żeby być nowoczesnym zespołem. Oni są po prostu The Rolling Stones. I to wystarczy. I to jest bardzo, bardzo dużo. No i właśnie, ten cover. You know I'm no good, śpiewa Mick Jagger, a to piosenka Amy Winehouse.

Przecież to ich się coveruje, a oni 20 lat po premierze tej piosenki nagrali ją w swojej wersji i złożyli hołd Amy Winehouse, The Rolling Stones, z nowej płyty. Z Mickiem jest tak, że to jest idol starego typu, starej szkoły. Wydaje się zupełnie niegwiazdorski, jest zaprzeczeniem gwiazdora. Przecież chyba trudno znaleźć większe gwiazdy niż Mick, Keith i Ronnie w dzisiejszych czasach. A z Mickiem chyba jest tak, że gdyby się go spotkało, to można by z nim pójść na piwo. I byłoby super. Wielki pean, długaśny i chwalący napisał Piotr Stelmach na temat Micka Jaggera na swoim Facebooku parę dni temu i podpisuje się pod każdym słowem. Proszę sięgnąć po tę lekturę. Zapraszam Państwa na Facebook Piotra Stelmacha. I już można korzystać z Facebooka i z Instagrama. Była globalna awaria tych mediów społecznościowych, ale już wszystko działa, więc zachęcam Państwa także do odwiedzania Facebooka Radia i zapraszam na mój Instagram. I wciąż czekam na relację z koncertu Lenego. Pani Karolina pisze, że było wspaniale i że nawet to nieszczęsne wycieranie torsu ręcznikiem wybacza, bo miał refleksję. I pytam, jaką refleksję? Bo widziałam tylko film zrzucania ręcznikiem, ale czy co tam się wydarzyło później? Czy ktoś to widział? Czy ktoś to zarejestrował? Czy może mi ktoś powiedzieć? Czekam i zapraszam. ola.budka@radio357.pl. To kończymy rozdział ze Stonesami. A, no właśnie, i zostajemy jeszcze w tym retro brzmieniu, bo umościł się w nim i na dobre zagościł w świecie R&B, bluesa i takiego no bardzo starodawnego, w dobrym sensie brzmienia, nasz Cinnamon Gum. To jest jego nowy singiel.

Mary Liz i Cinnamon Gum, który przez ostatnie 3 dni koncertował u boku The Sacred Souls, co oznaczało jego pierwszą w historii zagraniczną trasę koncertową, czego mu bardzo gratulujemy. Cinnamon Gum, czyli Maciej Milewski i jego nowe wcielenie, które już od kilku lat proponuje słuchaczom i pięknie nam to prezentuje i, jak się okazuje, reprezentuje nas za granicą. Bardzo niepokorny jest kolejny artysta. Znamy go z tej strony i właściwie z żadnej innej, bo on taką właśnie butność pokazuje w swojej muzyce, ale to dobrze. Potrzeba nam takich artystów, którzy idą pod prąd, a nie z prądem. A mówię o tym dlatego, że ta piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą w pierwotnej wersji, miała 10 minut i istnieje taka wersja. Odsyłam Państwa do serwisów streamingowych, ale Kuba Jaworski, czyli Gypsy and the Acid Queen, którego za chwilę Państwo usłyszą, wysłał mi ten utwór, no i trochę zasugerowałam mu, a może zróbmy radio edit tak zwany. No i mamy sierpień w niskiej rozdzielczości w wersji 4-minutowej. Proszę posłuchać, za chwilę powiem o intencji, którą Kuba Jaworski miał, komponując ten utwór.

Radiowa wersja utworu Sierpień w niskiej rozdzielczości. Gypsy and the Acid Queen. I intencja, o której wspomniałam, bo Kuba podczas przy premierze tego utworu napisał: chciałem napisać parę słów o tym, że Gałczyński, że poezja, że nostalgia, ale zmieniam zdanie. Po prostu dedykuję tę piosenkę wszystkim pięknoduchom, wrażliwcom, nieśmiałym i wiecznie zamyślonym. Nigdy nie przestawajcie patrzeć w niebo. A tam w niebie Aśka.

Dla Joanny Kołaczkowskiej w rocznicę śmierci Marcin Januszkiewicz wydał singiel Aśka. Marcin będzie gościem Marka Niedźwieckiego w przyszłą sobotę w Zakamarkach. Mija 10 lat od wydania płyty Love and Hate Michael Kiwanuka.

Live sesja nagrana w roku wydania płyty Love and Hate, czyli przed 10 laty. Chyba też w tamtym okresie, mniej więcej 10 lat temu, Michael Kiwanuka zagrał na openerze. Byłam na tym koncercie i to był jedyny i jak dotąd właśnie jedyny koncert mój Michaela Kiwanuki. Bardzo chciałabym usłyszeć tego artystę na żywo ponownie. Massego powrócił z nowym albumem Fix Your Face. Jak tłumaczy, to Fix Your Face często słyszy się z ust matek, które oczekują od swoich dzieci, że natychmiast przestaną płakać i wezmą się w garść. I dziś to określenie stało się moim podejściem do życia, mówi artysta. Bez względu na to, co mnie spotyka, właśnie tym się kieruję. A ja ujmę temat matek trochę inaczej, bo to także tradycyjna dedykacja w stanowaniu dla mam karmiących, dzieci śpiących lub jedzących.

I know it's getting tough. Keep your chin up. Shine, baby. Shine.

0: are not doing that today. Get it together and let's go. Now, on the count of three.
1: Tak jest, i odezwała się mama. Kuku, kaka. Jeśli będą Państwo szukać tytułu tego utworu, to Limerence i Masego, a wcześniej Sounds Like z tej samej płyty, a cała playlista pojawi się na moim Instagramie po zakończeniu audycji, ale mogą Państwo znaleźć też wszystkie utwory, które na bieżąco są prezentowane na tej antenie na stronie playlista.radio357.pl. Minęło południe.
2: Stonowanie.
1: A w niedzielę po 12 lecimy do Australii.

ola.budka@radio357.pl. Czekam na Państwa maile. Można wysyłać także wiadomości za pośrednictwem aplikacji. Tam już od jakiegoś czasu działa funkcja wysyłania wiadomości, które trafiają bezpośrednio do prowadzącego audycję. Jestem także na Instagramie. Obyśmy mieli tylko takie problemy w życiu, a ja podzielę się z Państwem moim wielkim rozczarowaniem tego tygodnia. Ja wiem, że to nie jest nic wielkiego, ale jednak serce mnie trochę zabolało. Otóż w ubiegły poniedziałek miałam rozmawiać z Tasz Sultaną. Czekałam na ten wywiad kilka lat, bo stali słuchacze Stanowania wiedzą, jak bardzo lubię Tasz Sultanę i jak cenię muzykę Tasz Sultany. Wszystko było przygotowane. Ten wywiad miał odbyć się przez internet. Miała być rozmowa o nadchodzącym koncercie, o nadchodzącej muzyce. No i okazało się, że trasa koncertowa, ta europejska część trasy koncertowej została odwołana, a wraz z tym odwołaniem także usunięto plany na wywiady. No i tak, ten wywiad, ta rozmowa z Tasz Sultaną pozostaje jeszcze w sferze marzeń. Ale ja to zrobię. Matilda Mann przed nami, trochę jak Billie Eilish, ale nieco bardziej nobliwa.

Prawda, że podobna do Billie Eilish, tylko trochę jaśniejsza w brzmieniu, ale ten kolejny utwór, The Fig Tree, inspirowany jest poezją Sylvie Plath, więc nie wiem, czy będzie tak jasno. Matilda Mann.

Co oznacza słowo amaniser? Tomek wie, bo mówi po hiszpańsku, nasz realizator, ale tłumaczy to sam artysta. Mowa o artyście, który nazywa się Gizmo Varillas i który ma pochodzenie hiszpańskie. To słowo oznacza wschód słońca albo budzić się. I taki właśnie tytuł nosi kolejny utwór, który państwo usłyszą. Utwór, nie będę dużo mówić, bo proszę zatopić się w tych dźwiękach. Taka jest też, z takim zamysłem pisał, komponował ten utwór Gizmo i zaprosił do niego artystę, który nazywa się Richard Houghton. Amaniser. Proszę bardzo.

No i źle powiedziałam. Tomek, jak powinnam powiedzieć? Amaneser. Źle podpowiedział mi wujek Google i mój hiszpański na poziomie zerowym, a to Gizmo Varillas i Richard Houghton. Dla wszystkich tych, którzy są teraz na przykład na słonecznej plaży gdzieś albo w Grecji, albo w Hiszpanii, albo na Łodzi. Piękne wspomnienia mogą Państwo przykleić sobie do tego utworu, wakacyjne. Taylor Swift przed nami. Nie mówiłam za wiele o jej hucznym ślubie, bo już powiedziano właściwie wszystko, ale wciąż nie dostaliśmy zdjęć z tego ślubu. Para młoda chroni swoją prywatność, a tu zbliża nam się piękna rocznica wydania mojej ulubionej płyty Taylor Swift. Może dla kogoś z Państwa też to będzie rocznica warta upamiętnienia, bo mowa o płycie Folklore. 20... Skubiłam się teraz w notatkach. No właśnie, 24 lipca, czyli za 5 dni, minie 6 lat od tej niespodziewanej premiery płyty Folklore, bo Taylor nie zapowiadała jej żadnym singlem, po prostu wrzuciła ją do sieci i świat fanów Taylor Swift wtedy się zmienił. Taylor Swift z płyty Folklore.

With a Lover i brakiem nominacji do nagrody Grammy za ten album, Taylor Swift zadzwoniła do Aarona Dessnera i zapytała: hej, a może byśmy napisali kolejny album razem? I tak znalazła się w studiu Long Pond pod Nowym Jorkiem. Wpadł jeszcze Jack Antonoff i powstała płyta Folklore, którą Taylor Swift wywróciła świat swoich fanów do góry nogami. Zaczęła się era Folklor właśnie. Napisała płytę bardzo poetycką, wręcz ascetyczną w swoim brzmieniu i rozkochała w sobie nowych słuchaczy. Taką nową słuchaczką Taylor Swift po tej płycie byłam między innymi ja. 6 lat za 5 dni minie od wydania tej płyty, do której bardzo chętnie wracam i także Państwa do tego zachęcam. Potem kolejną płytę, która swoją premierę miała w 2022 roku, sięgam wtedy, gdy znudzona myślę, że już wszystko w muzyce było, że słucham wciąż tego samego i przypominam sobie, że można zrobić coś inaczej. Stromae.

Mogę śmiało powiedzieć, że to jedna z moich płyt wszechczasów. I pamiętam w tym 2022, że słuchacze zwracali mi uwagę na wymowę tytułu, żeby nie myśleć po angielsku, bo wymówić należy ten tytuł Multitude właśnie. Stromae, chociaż na wszystkich zdjęciach jest bardzo skromny w emocjach, on nie pokazuje uczuć, emocji na twarzy. Takie są też teledyski, ale gdy słucha się tych utworów, to aż po prostu te emocje kapią i można sobie wyobrażać tego człowieka, który śpiewa, jak dużo emocji przekazuje swoim śpiewem, swoimi słowami. I to jest ogromna moc tej płyty. To jest belgijski wokalista, belgijski producent. Takie ma pochodzenie i w Belgii zostaniemy. Zespół Baltazar.

zarejestrowany podczas lockdownu w autentycznym belgijskim zamku I Want You i Baltazar, panowie Martin de Volder i Jay Bernard. William Fitzsimmons coveruje Sufjana Stevensa, to jego wersja utworu Chicago.

William Fitzsimmons i jego wersja Chicago Sufjana Stevensa. Kwadrans do godziny 13. Jestem z Państwem jeszcze przez 15 minut i czekam na maile, ale także zapraszam na mój Instagram. To tam znajdzie się playlista wszystkich utworów, które pojawiły się od godziny 11. Istnieje także przestrzeń w internecie, w której wszystkie te utwory, które prezentuję w stanowaniu, są skumulowane w jedno, nawet w jedną playlistę. To stanowanie 2026, playlista na Spotify. Proszę zapisać i wykorzystywać w dowolnym momencie. Ja szczególnie polecam tę playlistę do podróży i do spędzenia czasu z przyjaciółmi, żeby grała gdzieś tam w tle. Jeśli potrzebują Państwo takiej muzyki, jeśli chcą wrócić do brzmienia stanowania, to odsyłam właśnie tam Spotify, stanowanie 2026. Kolejny cover dziś, ostatni już. Zobaczymy, czy się Państwu spodoba taka wersja tego znanego i uwielbianego przeboju.

Tak, to było In The Air Tonight i koniczne Joshua Radin nagrał swoją wersję, przed chwilą kolory. The Tallest Man on Earth to Szwecja. I kończymy dzisiejszą audycję. Tomek Matlingiewicz realizował program, a mówiła do Państwa Ola Budka. Był taki czas, kiedy każdą audycję Stanowanie skończyłam tym utworem, który za chwilę. Zrobiłam to pod wpływem zachwytu nad serialem, z którego ten utwór pochodzi. Taki serial, ten serial Państwu polecam, może do nadrobienia w wakacje, jeśli Państwo poszukują czegoś do obejrzenia, to jest właśnie ta moja polecajka. Serial nosi tytuł Chaos i z niego pochodzi utwór o Eurydyce. Dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia życzę Państwu.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Radio 357. Rzecz technologiczna.
2: I chyba burzowa, bo dostałem ci ostrzeżenie RCB. Dostałeś też, przynajmniej na Śląsku?
3: Dostałem alercik.
2: Burze się mają przetoczyć.
3: Mają się przetoczyć, ale pomimo tych burz i planowanych opadów, to podobnie jak poprzedzająca nas na antenie Ola Budka, też życzymy państwu pięknego dnia. Jarosław Juszkiewicz.
2: Tomek Maklinkiewicz, realizujący program w Warszawie.
3: I?
2: Pokazujesz na siebie, wiem. Robert Zembrzycki, jeszcze pamiętam.
3: Jeszcze, ale wolę ci przypomnieć.
2: Pozdrawiamy też grono naszych patronów, które z tego co wiem jest w studiu w Warszawie. Machamy do was. Dzięki nowoczesnej technologii można zobaczyć, co robimy w studiu w Katowicach.
3: A nowoczesne technologie to przecież właśnie my, bo to rzecz technologiczna.
2: Rzecz.technologiczna.
3: Małpa. Radio 357. Musimy się nauczyć mówić to chórem.
2: Proszę, 3, 4. Rzecz.technologiczna. Małpa. Radio 357.pl. Prawie idealnie.
3: Tak.
2: Czekam na maile od państwa. Można do nas wysyłać również tekstówki. I kolejne rzeczy technologiczne będą dość interesujące, dlatego że jeszcze za tydzień spotykamy się normalnie, a dwie kolejne
3: będą nagrywane zdalnie.
2: I w połowie będą włoskie.
3: Tak. Mhm. Musimy, za każdym razem zapominam, jak jest rzecz technologiczna po włosku, ale po prostu technologia.
2: To na pewno, to na pewno.
3: Masz tam jakieś ciekawe.
2: Co roku obiecuję sobie, że nauczę się włoskiego jadąc do Włoch, a zawsze jeżdżę tam na wakacje i nigdy tego nie robię. I...
3: Bambino, masz fratello mio, masz jakieś ciekawochy jeszcze polskie, czy nie?
2: Ale oczywiście świerszczyku mój.
3: Świerszczyk to mi się z czasopismem kojarzy.
2: A ja nawiązywałem do niewiarygodnych przygód Marka Piegusa. Spoglądam na temat, który myślę jest kosmiczny, ale także wiąże się z pieniędzmi.
3: Czekaj, to Chryzostom tak mówił, tak się nazywał ten, co mówił
2: świerszczyku. Chryzostom nieszczególny.
3: Tak.
2: Oczywiście. I detektyw Kwas.
3: Dobrze, masz coś?
2: Tak.
3: Długopis.
2: Długopis z plastiku został sprzedany na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za $857,600. I powiem ci tak, gdybym miał na zbyciu $857,600, to również bym kupił ten plastikowy, chipny długopis. Znaczy,
3: ja wiem, że ty masz chyzia na punkcie, popatrz, jak radiowo ładnie powiedziałem, na punkcie kosmosu. W normalnej rozmowie powiedziałbym zupełnie inne słowo.
2: Okay.
3: I jakby rozumiem, ale mimo wszystko $857,600 za plastikowy długopis, no
2: nie
3: stary.
2: Jest zwykły długopis, ponieważ to jest długopis, który uratował załogę Apollo 11 w 1969 roku. To jest epizod, w którym NASA się nieszczególnie, to patrz, znowu nieszczególny się pojawił, chwaliła się w czasie tej misji. Otóż, kiedy pierwsza załoga, która wylądowała na Księżycu i pierwsi ludzie, którzy wylądowali na Księżycu, sprawdzali, jakie są warunki na Księżycu i wrócili, okazało się, że na podłodze leży czarny przełączniczek. To nigdy nie jest dobrze, kiedy w kokpicie, w którym jest dużo czarnych przełączniczków, jeden leży złamany na podłodze.
3: No tak.
2: Okazało się, że jest to ułamany przełącznik odpowiedzialny za aktywację silnika wznoszącego modułu Eagle.
3: Czyli dość ważny, kluczowy.
2: Tak, to jest ta rzecz, której nie można zdublować, której nie można było zdublować w lądowniku.
3: Czyli właściwie gorzej byłoby tylko, gdyby złamał się kluczyk w stacyjce.
2: Tam nie było kluczyka.
3: No wiem.
2: I Houston dość długo zastanawiało się, jak obejść ten obwód i pewnie, gdyby jeszcze dostali parę godzin, to by znaleźli jakieś rozwiązanie, ale wtedy Buzz Aldrin wyciągnął długopis z kieszeni. Duro Rocket, tak nazywa się ten długopis. To był jego osobisty przedmiot, nie wyposażyła go agencja NASA. W niego po prostu wsunął końcówkę pisaka do tego ułamanego picka, docisnął przełącznik. No i udało się włączyć silnik, no i Apollo 11 wrócił. Uwaga, na aukcji sprzedano, i to jest ważne, nie tylko ten kawałek długopisu, czy ten długopis, ale również ułamany kawałek przełącznika.
3: A, no w dalszym ciągu rozumiem kultowość, ale wydaje mi się, że to trochę przegięcie. Chociaż no, jakbym miał na zbyciu tyle i potem dalej zostałoby mi więcej jeszcze pieniędzy niż to, co wydałbym na długopis, no to może bym się zastanawiał.
2: Powiem ci, Robert, więcej. Jest chyba niewiele rzeczy na Ziemi, z tego lądownika. Bo przecież ten lądownik, po tym jak astronauci wrócili na orbitę, połączyli się ze statkiem macierzystym, który pilotował Michael Collins, no, lądownik został odłączony i roztrzaskał się o powierzchnię Księżyca.
3: No tak.
2: Więc tak naprawdę jest to niewiele. No, pewnie jeszcze trochę rzeczy przywieziono, ale nie sądzę, żeby zwykłemu zjadaczowi chleba taki przełącznik się... I teraz sobie wyobraź, że kupujesz taki przełącznik, zostawiasz go na biurku...
3: I ktoś sprząta i go wyrzuca.
2: Tak.
3: No myślę, że nie zostawiłbym go na biurku, tylko byłby w gablocie odpowiednio podświetlony i opisany. Ale wróćmy na chwilę na Ziemię do rzeczy znacznie ważniejszych, mój drogi, ponieważ jesteś w mylnym błędzie.
2: Jestem w mylnym błędzie.
3: Tak. A propos
2: profesor Walczyk, coś by ci powiedział.
3: Tak, a propos Chryzostoma. Bo Chryzostom, przyjacielu, był herlawy, a nie szczególny był Wieńczysław, pachnący walerianą zresztą.
2: Oczywiście.
3: Młodzi słuchacze Rzeczy Bosman. Technologicznej na pewno nie wiedzą, o czym mówimy, ale ci wszyscy, którzy czytali Edmunda Niziurskiego, wiedzą, o kim mówimy bardzo dobrze.
2: Mimo wszystko polecamy tę książkę. Ona się zestarzała, ale w sposób...
3: Uroczy.
2: Uroczy, tak jak seriale...
3: Ona się zestarzała nie trącąc myszką.
2: Tak. Wiesz, że ostatnio oglądałem też na TVP VOD stare Kobry.
3: Ale te ze Stallonem?
2: Nie. A, no tak, bo ty nie wiesz, co to jest Kobra. Drodzy państwo, starsi słuchacze Radia 357, będę edukował kolegę.
3: Proszę.
2: Czwartki, Telewizja Polska, kiedy jeszcze tylko jeden kanał istniał.
3: To ja nie pamiętam takich czasów.
2: Prezentowała historię z Dreszczykiem. Troszkę takie opowieści skrypty, tylko że raczej były to opowieści kryminalne. I to właśnie była Kobra. Kilka tych teatrów, bo to był teatr telewizji, taki teatr sensacji, można jeszcze zobaczyć i polecam. Choć trzeba się uzbroić w pewną cierpliwość, bo nie zostały one, przynajmniej część nie została poddana obróbce cyfrowej i polepszeniu cyfrowemu. I no, wygląda to tak, jak wyglądało w latach 60.
3: No tak, to ja w takim razie a propos kryminalnych rzeczy...
2: Proszę bardzo.
3: Chciałbym powiedzieć o czymś, co co prawda kryminałem się nie skończyło, ale mogło i właściwie powinno. Przeczytaj nagłówek, a ja rozwinę myśl.
2: Zaufał nowemu chyba czatowi się odmienia. No dobrze, odmienię, pozwolisz?
3: Pozwalam.
2: No, bolą mnie zęby od tego. Zaufał nowemu czatowi GPT i dał dostęp do komputera. Potem miały zniknąć pliki.
3: No tak, sztuczna inteligencja, która miała pomagać użytkownikom w pracy, no poszła o krok za daleko. Jak opisuje Computer Base, w sieci pojawiły się relacje programistów, którzy przekonują, że GPT 5.6 Sol, ten, o którym ostatnio mówiłeś, że jest super, samodzielnie usuwał pliki, bazy danych i inne zasoby. Jeden z nich, w sensie z użytkowników, miał stracić niemal wszystkie dane na swoim Macu. Tak, podobny przypadek opisał też...
2: Brzmi to trochę dziwnie.
3: No słuchaj, mnie nie dziwi, jeśli dajesz dostęp do zasobów swojego komputera, sztucznej inteligencji i przywileje administrowania tymi plikami, no to może się zdarzyć tak, że coś ci usunie i tych doniesień jest bardzo dużo. GPT 5.6 Sol właśnie usunął moją całą produkcyjną bazę danych, napisał programista i kolejni użytkownicy zgłaszają takie problemy. No, powiem ci, że...
2: Ale nigdy bym nie dał takiego dostępu.
3: Ja też bym nie dał. Ja też bym nie dał. Właściwie to, co mnie najbardziej cieszy w korzystaniu z LLM-ów, to to, że są właśnie poza moim komputerem.
2: Pan Jerzy napisał Wieńczysław nieszczególny, lubił specyficzny zapach, tylko zapomniałem jaki. O, mam! Walerianę!
3: Tak jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Radomir Myśliwiec z firmy Flytronic. Dzień dobry.
1: Cześć Robercie, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat dronów, a konkretnie na temat przyszłości dronów, bo to, że jakby drony dzisiaj nieodłącznie są związane z działaniami militarnymi, to jest oczywiste, ale ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Chciałem bardziej spojrzeć na tą jasną stronę użytkowania dronów, miejsca, gdzie na co dzień mogą nam być pomocne po prostu w życiu, bo wydaje mi się, że takich zastosowań jest coraz więcej, prawda?
1: Tak, to znaczy już od wielu lat drony, nawet te wojskowe, pomagają w codziennym życiu, w sprawach cywilnych. Tu na przykład wielokrotnie pomagały, kiedy mieliśmy jakieś katastrofy typu powodzie albo pożary w Biebrzy, gdzie po prostu samolot, który posiada kamerę termowizyjną i może latać 24 godziny na dobę i wskazywać jakieś ogniska pożaru, jest rzeczą niezwykle przydatną i też o wiele tańszą niż na przykład loty śmigłowcami, które są jedyną alternatywą na tę chwilę.
0: No tak, no i też w przypadku chyba latania nad pożarem nie ryzykujemy niczym oprócz utraty sprzętu, a jednak jeśli mamy śmigłowiec z załogą, no to tam w jakimś stopniu na szali jest jednak ludzkie życie.
1: Tak jest, tak. Więc tutaj wielką przewagą dronów jest to, że jednak możemy je wysłać bez obecności człowieka i tak jak mówisz, no jedyna strata to jest strata materialna.
0: A jakie jeszcze mogą być inne zastosowania dronów tego typu właśnie w sytuacjach, gdzie dla człowieka byłby to już problem, żeby się tam znaleźć, nawet w śmigłowcu?
1: Ciekawym zastosowaniem drona, jak już mówisz o obecności człowieka, jest na przykład transport psów poszukiwawczych na tereny, gdzie jeszcze na przykład człowiek nie może dotrzeć, żeby już poszukać miejsc, w których można by było na przykład odkopać ludzi po zawaleniu budynków i tak dalej. Oczywiście wszędzie tam, gdzie jest niebezpiecznie ze względów na przykład chemicznych, temperaturowych, no tam wysłanie drona jest oczywiście najlepszą opcją.
0: Ale przecież drony to nie tylko ratownictwo.
1: No nie, oczywiście drony już w tej chwili mają mnóstwo zastosowań i tak naprawdę pytanie o przyszłość jest o tyle ciężkie, że no teoretycznie ogranicza nas tylko własna wyobraźnia, tak? Ponieważ no wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić, gdybyś posiadał 1000 wyspecjalizowanych latających rąk.
0: No tak. Więc bardzo dużo.
1: Tak, bardzo dużo. No więc w tym momencie my jeszcze tak naprawdę nie do końca wymyśliliśmy wszystkie zastosowania. Są z drugiej strony już zastosowania, które zostały wymyślone, ale nie mogą być wprowadzone z różnych innych względów niż techniczne. I co obecnie nas ogranicza, to nie jest technologia.
0: Tylko prawo.
1: Prawo, rzeczy filozoficzno-moralne, na przykładzie samochodów autonomicznych mogę powiedzieć, ponieważ to jest już coś, co przeżyliśmy historycznie i łatwo się do tego odnieść. Samochody autonomiczne już na początku lat 2000 były w miarę dobre w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej. W 2012 pierwszy samochód otrzymał prawo jazdy w stanie Nevada. I od tego czasu do wprowadzenia rzeczywiście do użytku pierwszych taksówek bez kierowcy musiało minąć 8 lat, a jak widzimy teraz minęło tych lat 14 i nadal są to rozwiązania, które nie są popularne.
0: No w Europie chyba nie ma takich taksówek.
1: Tak, prawo nam tego zabrania, żeby samochód poruszał się bez kierowcy. Mamy bardzo niewiele miast na świecie, które dopuszczają taki ruch. Problem jest na przykład taki, kogo oskarżyć, jeżeli samochód spowoduje wypadek. Nie mamy kierowcy, który by za to odpowiadał. Firmy nie do końca chcą też być odpowiedzialne za każdy wypadek, jaki nastąpi z udziałem samochodu, bo no, przyznajmy sobie szczerze, jest to rzecz absurdalna, że nie wprowadzamy samochodów, które już są może 10 razy, może 100 razy bezpieczniejsze niż przeciętny kierowca. Dlatego, że boimy się tej sytuacji, że jak jednak spowoduje ten wypadek, to nie wiemy, co z nim zrobić.
0: No to prawda. No, czyli musiałyby się też zmienić przepisy ubezpieczeniowe i w ogóle rozumienie prawa w tym momencie.
1: Tak, więc jest to może pytanie już dla właśnie filozofów, dla ludzi odpowiedzialnych za nie tylko tworzenie prawa, ale też takie pojęcie szersze, zmianę sposobu myślenia na temat tego właśnie, jak traktujemy w ogóle wypadki komunikacyjne i takie rzeczy.
0: Przenieśmy się z powrotem do tematu dronów, no bo rozumiem tę sytuację z samochodami. Mhm. W związku z tym, jakie to ma odniesienie do świata dronów?
1: Drony w tej chwili mogą poruszać się już autonomicznie, raczej bez problemu. Mamy projekty i nawet istniejące firmy, gdzie platforma latająca dostarcza na zawołanie maszynę AED, czyli defibrylator. Mhm. Jest to według mnie genialne zastosowanie, ponieważ akurat czas, który jest wymagany do tego, żeby defibrylacja była skuteczna, jest bardzo krótki i tutaj często po prostu karetki przyjeżdżają zbyt późno.
0: Tak, a dron nie stanie w korku i nie spowolni swojego lotu na zakorkowanej ulicy, no bo nie dotyczy go ruch samochodowy.
1: Tak jest, więc to jest jedno z takich genialnych zastosowań, które już ktoś wymyślił, ale to jest projekt, który czeka na półce ze względu na to, że właśnie prawo nie nadążyło. I tutaj rozbijamy się o to, że prawo lotnicze jest jeszcze dużo bardziej restrykcyjne niż prawo drogowe.
0: To prawda. Każdy, kto lata dronem, nawet takim po prostu zwykłym konsumenckim dronem z kamerką, wie, jak skomplikowane są te procedury i ile rzeczy trzeba zrobić, zanim można po prostu wystartować dronem, żeby polatać i nakręcić kilka ujęć. Także tu się z tobą zgadzam, ale cały czas kręcimy się wokół rozwiązań na pograniczu sytuacji ekstremalnych, jakichś ratunkowych. Mówisz teraz o defibrylatorze, a przecież choćby rolnictwo też mogłoby skorzystać z zastosowania dronów, na przykład do oprysków.
1: Tak, to jest już nie przyszłość, tylko rzeczywistość nasza obecna i w sumie od wielu lat nawet najpopularniejsza firma dronowa produkuje platformy, które są w stanie unieść 100 kg ładunku. Przy takiej ładowności możemy sobie wymyślić mnóstwo rzeczy, które taka platforma może zrobić. Nie mamy co nawet mówić o przyszłości, jest to całkowicie realne i jest to obecne. Jeszcze większe platformy w tej chwili również istnieją i działają, zaczynają tworzyć transport właśnie lotniczy w obrębie miast, czyli popularne latające taksówki. Mm-hmm. No jest to kolejny element tutaj rozwoju, którego potencjał widzimy, no ale który ciężko jest przewidzieć, jak dobrze się przyjmie, właśnie ze względu na to, że no ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby teraz nagle w Katowicach każda taksówka stała się dronem i latała nam nad głowami. Podejrzewam, że Urząd Lotnictwa Cywilnego miałby też z tym problem.
0: Na pewno i myślę, że to jest faktycznie pieśń przyszłości. Zresztą taka wizja wygląda trochę jak z filmu typu Piąty Element albo innego science fiction, ale już na przykład wizja, kiedy zamawiamy jedzenie z dowozem do domu albo zakupy z dowozem do domu, to, że przywozi nam je bezpośrednio na balkon albo do okna dron, to już jest coś, co jestem w stanie sobie wyobrazić.
1: Tak, to też mamy obecnie funkcjonujące chyba w kilku miastach w USA. Amazon już właśnie wspiera dostawy dronem. Na razie jest to trochę raczkująca technologia, ale istnieje, więc znowu zatrzymuje nas tu bardziej prawo i to, że ktoś musi się na to zgodzić, niż sama technologia. Jeżeli zaś pytasz o coś, co jest przyszłością, to moim zdaniem najgorzej w tej chwili mamy opanowany rozwój współpracy wielu dronów. Chodzi o to, że obecne platformy już są całkiem dobre, jeżeli chodzi o myślenie. Mają bardzo dużą moc obliczeniową, więc małe sieci neuronowe są w stanie już bardzo dobrze funkcjonować same z siebie, ale taki prawdziwy wspólny organizm mógłby zrobić o wiele więcej. No wyobrażam sobie, że na przykład 1000 wyspecjalizowanych dronów potrafiłoby zrobić, powiedzmy, tankowiec. Tak. Mhm. Jeden przynosiłby elementy, drugi by spawał, trzeci robiłby pomiary, czwarty by ciął.
0: Czyli brakuje po prostu takiego, posłużę się angielskim zwrotem, hive mindu, który by ten cały rój dronów po prostu kontrolował jako jeden organizm.
1: Tak jest.
0: Myślę, że taki system zarządzania właśnie ruchem powietrznym, na przykład w obrębie miasta, byłby czymś, co mogłoby rozwiązać problem zarówno latających taksówek, jak i właśnie latających dronów z przesyłkami różnego rodzaju.
1: Tak, ogólnie standard komunikacyjny pomiędzy różnymi dronami bardzo by ułatwił na pewno całość funkcjonowania i zmniejszył możliwość wypadków w powietrzu, które teraz oczywiście też opierają się na jakichś tam systemach, nawet duże lotnictwo ma systemy wykrywania przeszkód i działa to jakoś, ale jest to dalekie od takiej komunikacji pełnymi zdaniami, że tak powiem.
0: Ciekawy jestem, za ile lat, podnosząc wzrok w górę, będziemy widzieć całe korytarze powietrzne pełne poruszających się samodzielnie dronów. Myślę, że szybciej niż się spodziewamy. Bardzo ci dziękuję. Moim i państwa gościem był Rado Myśliwiec.
1: Dzięki. Dziękuję bardzo.

0: Drodzy Państwo, piękne w audycjach Radia 357 jest to, że czasem pojawia się pewien temat i to, co zaplanowaliśmy sobie wcześniej przed audycją, ma nieco mniejszą wagę.
1: Tak.
0: A mianowicie jakoś tak i Państwo, i my zaczęliśmy więcej mówić o książkach z dzieciństwa.
1: No i Edmund Niziurski 50 plus zdominował naszą audycję właśnie.
0: Piszą Państwo, pan Grzegorz napisał, był jeszcze taki fajny osobnik jak Innocent Ankochlik, to w siódmym wtajemniczeniu. I wyobraź sobie, że dziś ktoś pisze książkę dla dzieci i w tej książce, czy dla młodzieży, pojawia się postać degenerata, który łapie na hałdach niewinnych uczniów i upaja ich alkoholem.
1: No nie, to
0: tym
1: nie
0: się Innocent zajmował. Tak, niesamowite.
1: Ale wyobraź sobie dzisiaj książkę dla dzieci, w której występują takie imiona bohaterów, jak Chryzostom Herlawy, Wieńczysław Nieszczególny i Innocent wspomniany przez ciebie. No przecież petarda.
0: Ale ważna informacja, bo ja tego nie wiedziałem. Chociaż jestem 71. rocznik, Marek Piegus miał dalszy ciąg. Rozumiem.
1: Znaczy, to nie jest dalszy ciąg Marka Piegusa, ale to jest książka w tym samym uniwersum i występuje tam Bogumił Kadryl i właśnie Wieńczysław Nieszczególny i to jest Klub Włóczykijów.
0: Wracając do rozmowy o dronach sprzed kilku minut, pan Sebastian napisał, ostatnio czytałem na znanym profilu społecznościowym o sporym gospodarstwie rolnym, które wykorzystuje drony do sprawdzania termowizją zwierząt przed wykaszaniem łąk. Czy nie jest to fantastyczna wiadomość?
1: Jest to fantastyczna wiadomość. Polecam ostatni sezon Farmy Clarksona, gdzie w ten sposób Jeremy Clarkson za pomocą drona z termowizją próbował, to jest ważne słowo, sprawdzić na polu, gdzie są gniazda ptaszków, żeby po prostu ich nie zniszczyć w trakcie koszenia. No zaspoileruję.
0: Nie spoileruj.
1: Zaspoileruję, bo to jest tak piękne. Chcę to zaspoilerować z jednego powodu. Z tego, że to pokazuje, że ta technologia nie jest doskonała i o tym warto mówić.
0: Spoilery będą, uwaga.
1: Rano okazało się, że to były po prostu kupy owiec.

0: Ale swoją drogą odwiedza Jeremy taką farmę w Holandii.
1: Tak, która jest bardzo nowoczesna.
0: Gdzie właśnie drony wykorzystuje się do oprysków. Jest to coś niesamowitego. Właściciel tej farmy, żeby obejść przepisy unijne, które nie pozwalają latać dronami tej wielkości, po prostu otworzył lotnisko.
1: Jak chcesz zafundować sobie jeszcze większy zastrzyk nostalgii, to pan Stefan donosi, że kobry są nadawane we wtorki na TVP Kultura o 20 przez okres lipca i sierpnia.
0: Super, bardzo się cieszę z tego powodu. Mogą Państwo pisać do nas maile rzecz.technologiczna @radio357.pl. Można również skorzystać z aplikacji Radio 357, wysłać do nas wiadomość tekstową, czyli tak zwaną tekstówkę, my je również odczytujemy. Skoro wspomnieliśmy o nostalgii, bo to chyba rzeczywiście będzie wejście nostalgiczne, jeśli pozwolisz, to zacytuję. Ja stworzyłem ten headline, więc... Ale to jest autentyk, proszę, przeczytaj.
1: Wziął do ręki Game Boya i sfotografował Jowisza. Szalony wyczyn zapaleńca. Jak widzisz, przygotowałem tę samą ciekawostkę i chciałem ją zacząć nieco inaczej. Chciałem zapytać, ile masz sprzętu do fotografowania nieba?
0: Dwa.
1: Tak, a wystarczyłby ci Game Boy, tylko że no, warto nadmienić, że ten Game Boy tutaj jest podłączony do teleskopu.
0: O co chodzi? Chris Graue, muzyk, reżyser i miłośnik technologii retro, sprawdził, jak kamera do konsoli Game Boy z 98 roku, czyli to nie był pierwszy Game Boy, może posłużyć do fotografowania planet i odwiedzając obserwatorium Mount Wilson w Kalifornii, połączył Game Boya z potężnym 60-calowym teleskopem, skierował w stronę Jowisza. To nie wystarczy tak przyłożyć Game Boya i sfotografować. Tak. Zbudował, czy wydrukował 3D specjalny rodzaj interfejsu.
1: Adapter.
0: Tak. Adapter. O, tego słowa trudnego szukałem. Uzyskał obraz o rozdzielczości 128x128 pikseli. Efekt no, jest pikselowy, nie może być inny.
1: Tak, bo tu trzeba pamiętać o tym, że ten aparat robił zdjęcia w 4 odcieniach szarości, ponieważ one miały dać
0: to
1: się wydrukować...
0: O 2 więcej niż mój Macintosh wyświetlał na ekranie.
1: Tak, o dwa więcej i one miały dać się wydrukować na drukarce termicznej. Dlatego taka ograniczona paleta tych barw. No, ale fakt faktem, że mimo tych ograniczeń no, widać na tym zdjęciu, że to faktycznie jest Saturn.
0: Porozmawiamy o naprawdę dużych zabawkach.
1: Przepraszam, Jowisz, a nie Saturn.
0: No. Naprawdę duży teleskop powstaje, jak pewnie wiesz, na pustyni Atacama. To jest ekstremalnie wielki teleskop, czyli ELT, Europejskie Obserwatorium.
1: Extremely Large Telescope, tak się nazywa?
0: Tak, ELT.
1: Cudownie.
0: Bo VLT już był, czyli Very Large Telescope. Europejskie Obserwatorium Południowe, czyli ESO...
1: Ciekawe, jak będzie się nazywał następny.
0: Myślę, że coś wymyślą.
1: Gargantuiczny.
0: O, opatentuj to.
1: Gargantuan. No, spoko.
0: Jeśli pozwolisz, dokończę zdanie.
1: Proszę.
0: ESO, czyli Obserwatorium Południowe, to organizacja, czy instytucja, której Polska jest również członkiem. Prace zmierzają w dobrym kierunku do ukończenia tego teleskopu. Ruszyły w 2014 roku, no ale to nie jest drobnostka, dlatego że to największy teleskop, wielokrotnie większy od największego działającego do tej pory. Uwaga, obecna waga teleskopu to 3,5 tysiąca ton.
1: Tysiąca. Dużo.
0: I to nie jest jedno wielkie zwierciadło, bo to by się skończyło katastrofą. Rosjanie ją sobie kiedyś zafundowali. Nie byli w stanie zrobić tak dużego zwierciadła. Pierwsze światło teleskopu w 2028 roku. Jak sam widzisz, pokazuję ci właśnie na zdjęciu, to naprawdę spore wyzwanie dla konstruktorów. Około 1,5 miliarda euro.
1: Poczekaj, cenie... bo przekręć komputer w moją stronę, bo nie widzę tutaj skali porównawczej na tym zdjęciu.
0: Tu masz samochody.
1: Widzę, dobrze. Faktycznie gigantyczne przedsięwzięcie. W zasadzie gabarytowo podobne do kopuły Planetarium Śląskiego.
0: Tak, żebyś wiedział. I z wielkości mniej więcej Planetarium Śląskiego. To nie jest tak, że można było zbudować jedno wielkie zwierciadło, jak mówiłem.
1: No tak, spodziewam się, że się składa z wielu elementów, prawda?
0: Tak, 949 segmentów. Każdy z nich jest na 3 oddzielnych siłownikach, które poruszają się wiele tysięcy razy na sekundę, żeby geometrię tego zwierciadła zachować i jednocześnie korygować wilgotność powietrza, przejrzystość atmosfery. To jest niesamowite. Tworzy się specjalną sztuczną gwiazdę, która jest takim punktem odniesienia i do niego dostosowuje się cały...
1: Gwiazda kalibracyjna po prostu.
0: I chyba tak to się nazywa nawet w tej terminologii. Uwaga, Ekstremalnie wielki teleskop ma pozwolić na uzyskanie do 16 razy ostrzejszych obrazów niż kosmiczny teleskop Hubble.
1: No dobrze, a jak to się ma do kosmicznego teleskopu Jamesa Webba?
0: To zupełnie inny rodzaj obserwacji, bo przypomnę ci, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba obserwuje wszechświat podczerwieni, co jest o wiele trudniejsze z powierzchni naszej planety ze względu na atmosferę, więc... No, do czego będzie służył? Będzie przesyłał doskonale ostre zdjęcia planet Układu Słonecznego. Będziemy w stanie badać Księżyc, Jowisza lub Saturna. Będziemy w stanie badać planetoidy między Marsem a Jowiszem.
1: Zobacz,
0: pas
1: Jarek,
0: Kuipera.
1: Tyle słów, a wystarczyłoby powiedzieć, że będzie lepszy niż Game Boy z 98 roku.
0: Tak. Ale a propos nostalgii, to proszę bardzo.

0: Muszę ci powiedzieć, Robert, że ostatnio stałem się fanem kanału prowadzonego przez Elizabeth Zaroff, znanej bardziej jako Charismatic Voice. Polecam państwu. To jest śpiewaczka operowa, ekspertka od emisji głosu, która na czynniki pierwsze rozbiera różne utwory. No i ostatnio właśnie pojawił się Falco i Rock Me Amadeus. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. My to wszyscy podświadomie wiemy, ale dlaczego ten utwór tak wpada nam w ucho, wiesz?
1: Nie.
0: Dlatego, że jest dokładnie przeciwieństwem śpiewu operowego, gdzie wszystko płynie, jest
1: no tak.
0: Takie gładkie, a on stosuje staccato i po prostu sieka, robi z tego winę sznycla.
1: W ustach takiego muzycznego dyletanta jak ty, poprawna terminologia muzyczna robi wrażenie. I to dziękuję. Mówię absolutnie bez złośliwości żadnej.
0: Dziękuję ci bardzo. Przysyłają państwo do nas także tekstówki. No powiem ci, przejdziesz do historii. Pani Kasia, to jest chyba pierwszy raz się zdarzyło w naszej audycji, że ktoś nas chwali za spoiler. Pani Kasiu, nie wiem, pani Kasia napisała tak. Jedziemy przez miejscowość, z której została wysłana tekstówka, nie wiem. I treść wiadomości, bo jedziemy przez Niemcy na wakacje. Dzięki za spoilerowanie o dronach, bo nie chcę tego oglądać, a informacja o owczych kupach rozśmieszyła mnie do łez. Pozdrawiam wszystkich
1: Proszę
0: u was
1: bardzo.
0: I u mnie w samochodzie.
1: Rzecz
0: pozdrawiamy
1: technologiczna
0: pani Kasiu.
1: Uczy i bawi. Bawi i uczy. A to jest swoją drogą najlepsza nauka przez zabawę i przez immersję. Dlaczego jest tak, Jarek, że znasz na pamięć, nie wiem, planety z naszego układu też znasz, dobra. Ale
0: z innych nie znam na pamięć.
1: Nie o to chodzi. Zapamiętujesz rzeczy z gier komputerowych świetnie, a jednocześnie masz problem z zapamiętaniem rzeczy, których musisz się nauczyć na przykład do szkoły, na klasówkę czy coś. No dlatego właśnie,
0: to dawno temu było.
1: Że tam się bawisz dobrze ucząc się w grach komputerowych, a ucząc się po prostu poprzez siedzenie i wkuwanie, no chyba nie ma takich ludzi, którzy się dobrze bawią.
0: To prawda, całe pokolenie ludzi pewnie się zainteresuje historią grając w Assassina.
1: No to na pewno, zdecydowanie.
0: Co tam?
1: Nie wiem, muszę kliknąć i zobaczyć. Karaluchy cyborgi, może być?
0: Proszę bardzo.
1: Dobrze. Od misji ratunkowych po eksplorację Marsa. Bardzo ładnie się zaczyna ten artykuł, więc po prostu leniwie zacytuję. Wyobraźmy sobie scenę, obszar dotknięty katastrofą, gdzie tradycyjne roboty zawodzą, a dostęp dla człowieka jest niemożliwy. Nagle z wody wyłania się niewielka, zdalnie sterowana istota, penetrująca gruzowisko w poszukiwaniu ocalałych. Brzmi jak science fiction? Okazuje się, że to już nasza rzeczywistość. Naukowcy dokonali przełomowego osiągnięcia, przekształcając karaluchy w zdalnie sterowane cyborgi, a następnie wyposażając je w specjalne skafandry nurkowe. Dzięki temu stały się potężnymi płetwonurkami amfibiami, gotowymi na najtrudniejsze akcje. No brzmi to jak totalne science fiction, ale jak widzisz po zdjęciu, jest to już rzeczywistość.
0: A zdjęcie mogła wygenerować sztuczna inteligencja.
1: Mogła, to prawda, ale to jednak jest normalnie projekt, który już działa.
0: Mam ci powiedzieć, jedna z naszych słuchaczek napisała.
1: A, i to coś dla ciebie tu jeszcze jest. Zanim przeczytasz od słuchaczki wiadomość.
0: Proszę powiedzieć Robertowi, że nie ma już słowa klasówka, są kartkówki i sprawdziane.
1: No ja jestem stary już też, także za moich czasów jeszcze były. Jak podkreśla Hirotaka Sato z Nanyang Technological University w Singapurze, współautor badania, ostatecznym celem jest przeniesienie tej technologii w kosmos. To duży krok w kierunku skafandrów kosmicznych dla cyborgo-owadów, wyjaśnia Sato. Na przykład do eksploracji powierzchni Marsa.
0: Wyobraziłem sobie taką grupę wytrenowanych karaluchów, które czekają na misję i przychodzi sprzątaczka w nocy.
1: No ale czemu karaluchy? No przecież są niezwykle odpornymi istotami.
0: Tak, i są inteligentne.
1: I tak, dokładnie.
0: Dobrze, skoro mówisz o robotach wyłaniających się z wody, pamiętasz scenę, głupie pytanie, każdy kto widział film Szeregowiec Ryan,
1: oczywiście.
0: To scenę pierwszą zapamięta do końca życia, bo to było w kinie coś zupełnie nowego.
1: No i też to w ogóle ogromny, tu ja się jako filmowiec wypowiem, ogromne szapoba dla twórców tego filmu, bo bardzo niekonwencjonalnie podeszli do nakręcenia tej sceny właśnie po to, żeby oddać charakter.
0: Mówisz o bryzgu krwi na kamerze.
1: Między innymi, ale mówię też o tym na przykład, że złamano tam zasadę 180 stopni, jeśli chodzi o czas naświetlania każdej klatki filmu, po to, żeby był nienaturalnie ostry ten obraz właśnie i taki rozedrgany, żeby jeszcze zbudować u widza to wrażenie wizualnego chaosu.
0: Dlaczego o tym mówię? W przyszłości takie sceny się nie pojawią, bo desant właściwie się do niedawna nie różnił specjalnie to od prawda. Tego, jaki był w czasie II wojny światowej. Były łodzie desantowe, oczywiście lepsze, bardziej mobilne i tak dalej, ale jednak dalej to byli żołnierze po prostu wjeżdżający na plażę. Tym razem Ukraińcy, bo chodzi o konflikt w Ukrainie, zupełnie inaczej podeszli do tego tematu. Otóż użyli urządzeń, które samodzielnie, czyli łodzi autonomicznych, które wjechały na plażę, bezzałogowa łódź dopłynęła do okupowanego brzegu, wysadziła uzbrojony pojazd lądowy, a on ruszył dalej bez jednego żołnierza na pokładzie.
1: No nie dziwi mnie to w ogóle i uważam, że to w ogóle, jeśli już prowadzić działania zbrojne, wojenne, którym jestem skrajnie przeciwny, to tylko bez narażania życia ludzkiego. No już chcemy bić się o ziemię i wpływy, no to bijmy się, ale nie rozlewajmy przy tym ludzkiej krwi.
0: Niestety
1: po prostu
0: to nie jest takie proste.
1: Przetapiajmy pieniądze bez straty życia ludzkiego.
0: Na ten temat będę rozmawiał z Arturem Dubielem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa w jednej z kolejnych naszych audycji.
1: Za tydzień. I też będzie o dronach, tylko od zupełnie innej strony.
0: Te operacje przeprowadziła ukraińska 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej na Mierzei Kinburns w obwodzie mikołajowskim. Rosjanie kontrolują ten wąski pas lądu od pierwszych miesięcy inwazji, a teraz znajduje się pod obserwacją dronów i po prostu atak żołnierzy, którzy mogliby być zauważeni, byłby bardzo niebezpieczny. No więc użyto takiej bezzałogowej platformy i jak twierdzi serwis Chip.pl, który te informacje opublikował. Możemy mówić oficjalnie o pierwszym publicznie udokumentowanym przypadku, w którym dron morski posłużył jako transporter dla uzbrojonego robota lądowego podczas rzeczywistej operacji lądowej. Niesamowite.
1: Do desantów i lądowania na plaży jeszcze wrócimy za chwilę, ale jak jesteśmy w temacie robotów i operacji, to nie tylko w tych operacjach bojowych będą się roboty sprawdzać, ponieważ roboty humanoidalne, trudne słowo, po raz pierwszy samodzielnie operują. W świecie medycyny dokonał się właśnie przełom. Świetnie, Robert. Dokonał się przełom.
0: Przełom Dunajca.
1: Tak, i po raz pierwszy w historii teleoperowane, czyli operowane zdalnie roboty humanoidalne przeprowadziły dwie operacje, sygnalizując nadejście nowej ery w chirurgii. No i właściwie to się samo przez się wszystko rozumie. Daje to nadzieję taką, że być może wśród tych dronów bojowych, jeśli pojawią się faktycznie operatorzy naziemni oraz siły zbrojne, takie ludzkie, mięsne, w skafandrach i nie daj Boże coś się komuś przydarzy, to na miejscu być może będzie także taki robot, który będzie w stanie natychmiast udzielić niezwykle precyzyjnej i profesjonalnej pomocy chirurgicznej i uratować komuś życie.
0: Chyba, że dostanie postrzał, będzie uszkodzony i zmasakruje rannego żołnierza. No, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. Ale wiesz co, to jest niesamowite, bo te informacje przekazałeś w miejscu...
1: Musiałeś przekuć ten balonik.
0: Jesteśmy, drodzy państwo, w Katowicach, w mieście Ogrodów. Tu mieści się nasze studio. Wyobraź sobie, że w tym samym budynku we wrześniu 1998 roku, ten budynek wtedy był Górnośląskim Centrum Kultury.
1: Pamiętam.
0: Odbył się drugi międzynarodowy zjazd kardiologiczny. Mhm. Miałem przyjemność być na tym zjeździe i w sali, która znajduje się dokładnie piętro niżej, profesor Friedrich Mohr po raz pierwszy pokazał publicznie zdjęcia z wymiany czy operacji zastawki mitralnej z użyciem robota chirurgicznego Da Vinci. Byłem świadkiem tego i pamiętam wyraz twarzy tych kardiologów i kardiochirurgów, którzy patrzyli na to
1: z niedowierzaniem,
0: jak to w ogóle jest możliwe. No i zobacz, jesteśmy kilkadziesiąt lat później, no sporo, 20 parę lat później i roboty powoli autonomicznie.
1: Prawie 30, Jarek, za 2 lata będzie 30.
0: Niesamowite.

0: Obiecywałem, że wrócę jeszcze na chwilę do tematu desantów i lądowań, bo miałem okazję być przepłynięty, przewieziony. Być przewieziony po jeziorze takim właśnie desantowym pontonem dla służb specjalnych. Powiem tak, z tyłu były 4 200-konne silniki, także łącznie miało to 800 koni i po załadowaniu całej ekipy z obozu żeglarskiego facet przepłynął duże jezioro w ciągu 40 sekund. I jak wysadził nas na drugiej, znaczy jak zawracał na drugiej stronie, jak zapytałem, czy to była pełnia możliwości, on mówi, nie, byłaby za duża fala, odkręciłem tak na połowę.
1: Nieźle.
0: No, było to spektakularne, naprawdę. Pęd powietrza aż po prostu zatykał możliwość oddychania. No, niesamowite
1: jest
0: wrażenie.
1: Jest coś, co przemieszcza się szybciej.
0: Voyager.
1: Sonda Voyager 1 za kilka miesięcy osiągnie punkt w przestrzeni jak najbardziej symboliczny, bo tam panuje pustka. Voyager opuścił już Układ Słoneczny i zanim doleci w pobliże chociaż jakiegoś ciała niebieskiego, to minie ponad 100 tysięcy lat, mimo że podróżuje z prędkością ponad 60 tysięcy kilometrów na godzinę. W październiku, jeśli dobrze widzę, albo w listopadzie, ale chyba w październiku, nie, 18 listopada tego roku, będzie dokładnie 24 godziny świetlne od Ziemi.
0: No to kawał drogi.
1: Co się przekłada na 25,9 miliarda kilometrów od Ziemi. No więc mamy urządzenie, które od 1977 roku pokonuje przestrzeń z taką prędkością.
0: 6 lat miałeś.
1: Tak. Ja pamiętam ten start, bo widziałem go w dzienniku telewizyjnym. Oczywiście nie na żywo. Dwie bliźniacze sondy wtedy wystrzelono, ale tylko jedynka leci taką trajektorią.
0: Pięknie.
1: I zobacz, dorosłe życie człowieka, spory kawał plus dzieciństwo i dorastanie. Jesteśmy dobę świetlną od Ziemi. Wiesz, ile jest do najbliższej gwiazdy poza Słońcem?
0: Ile?
1: 4 lata.
0: Świetlne. No to jeszcze kawał drogi przed nami. Ja bym chciał zejść na chwilę na Ziemię, chociaż właściwie zostaniemy mocno w stratosferze. Spójrz na zdjęcia najpierw. Piękny motocykl, prawda?
1: Tak.
0: Ja ci go już pokazywałem.
1: Tak.
0: Mówimy o motocyklu Brough Superior Dagger S. To nie jest tania zabawka. I mówię o tym właściwie jako o ciekawostce. Ile byś dał za taki motocykl, Jaro?
1: Jak wiesz, nie jestem fanem jednośladu.
0: No ale patrząc na to, jak wygląda, tak na oko, no.
1: No pewnie za 30 tysięcy złotych. Nie?
0: 370 tysięcy złotych.
1: To jak za taki lepszy samochód nawet.
0: No. Tak, a tutaj nawet nie ma dachu ani poduszek powietrznych. Bez sensu.
1: Młody technik, jeśli pozwolisz.
0: Pozwalam, proszę bardzo.
1: Młody technik z lipca roku 1983. Dział nowe i najnowsze. Jak już wiemy, wtedy graficy pracowali troszkę inaczej niż dziś, więc...
0: I najnowsze. Tak. Właściwie tak powinniśmy zapowiadać ten dział za każdym razem.
1: Uwaga. Elektryczne wyłączniki z folii. Wyłączniki do sterowania urządzeń elektrycznych czy elektronicznych wykonane mogą być z folii. Składają się z zewnętrznej warstwy folii, wykonany jest z nieścieralnego makrofalu D, tak nazywa się ten materiał, oraz warstwy wewnętrznej składającej się z folii kontaktowych. Po naciśnięciu wydrukowanych na folii symboli włączają się lub wyłączają obwody. Folia wewnętrzna jest samoprzylepna, można ją przykleić w dowolnie wybranym miejscu urządzenia. Oprócz wyłączników płaskich skonstruowano również wypukłe. Włączenie obwodu polega na zgnieceniu wytłoczonego w folii klawisza. Zdjęcie przedstawia wykonany z folii wyłącznik, jego stronę zewnętrzną i wewnętrzną, zaś zdjęcie wyłącznik dwa, zdjęcie drugie, wyłącznik wypukły, wykonany z folii z wytłoczonymi klawiszami.
0: Nie wiem, czy dokładnie z wykorzystaniem tych materiałów, ale ta technologia przetrwała do dzisiaj.
1: Powiem ci więcej. Urządzenia, które ją wykorzystują, to są raczej te, gdzie producenci poszli po taniości. Mhm. I przypomnij sobie, jak wszyscy użytkownicy pralek, zmywarek, suszarek, tego sprzętu AGD, który wykorzystuje takie wyłączniki, które po pewnym czasie po prostu ulegają przepaleniu, tak, bardzo je kochają.
0: Tak, tak. Albo jeszcze lepiej, jak przyklejona jest na nie na przykład ozdobna płytka z wydrukowanymi symbolami, żebyś wiedział, co naciskasz, którą funkcję włączasz i jak to w zmywarce jest wysoka temperatura i wysoka wilgotność i na przykład po 3-4 latach używania takiej zmywarki ten pasek metalowy się odkleja i zostają ci same gołe przyciski, które na dodatek zaczynają świrować z powodu zwarcia, kiedy zmywarkę otwierasz i ta para wodna z niej wydostaje się na zewnątrz, zaklejając te wszystkie styki. Cudowne doświadczenie.
1: Czytając tego newsa, przychodzą mi do głowy dwie myśli. Pierwsza jest taka, że autor tej informacji zapewne nie przypuszczał, że w XXI wieku, w trzeciej dekadzie, niezwykle popularne i cenione będą fizyczne klawiatury, które pozwalają na mechaniczne naciśnięcie guzika.
0: Tak, wróciliśmy zresztą w komputerach do takich klasycznych klawiatur. Ja jestem ich fanem.
1: A po drugie, to jest 83 rok, a już wtedy był dostępny przecież na Zachodzie, w Polsce chyba też, komputer ZX81, który właśnie miał taką klawiaturę i była to pierwsza rzecz, która się psuła, komputer ZX Spectrum, nieco lepszą, ale opartą na tej samej zasadzie. Spoglądam na zegar, który pokazuje 1:55.
0: To znaczy, że musimy kończyć. To była Rzecz Technologiczna. Tomek Matlingiewicz zrealizował program z Warszawy, a poprowadzili go dla Państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Zembrzycki.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk. Wolna niedziela.

Przez wiele lat fani i nie tylko zresztą zastanawiali się, kim jest ta tajemnicza Ruby z piosenki Kaiser Chiefs. Muzycy trochę kluczyli, to trzeba przyznać, i raz mówili, że chodzi o pewną dziewczynę, innym razem w ogóle nie wskazywali na konkretną osobę, tylko tłumaczyli pokrętnie, że no to jest właściwie o każdej dziewczynie o takim imieniu. A wszystko wyjaśniło się po latach, kiedy to były już perkusista zdradził, że prawdziwa Ruby, no a przy okazji inspiracja dla tego utworu, ma czarną sierść i uwielbia smaczki, bo to po prostu pies. A konkretnie jego labrador, który gdzieś tam podczas prac nad płytą kręcił się po studiu i w taki trochę nieoczekiwany, sami państwo przyznają, sposób zapisał się w historii muzyki. Psie piosenki, no kto wie, być może tak przy okazji, jeszcze się dzisiaj pojawią, ale na pewno, i to mogę państwu obiecać, nie zabraknie takich utworów, które też, i to z różnych powodów, zapisały się w historii muzyki. Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie witam w najnowszym wydaniu Wolnej Niedzieli i zapraszam oczywiście na już prawie godzinę na antenie Radia 357 i ta godzina, mam nadzieję, upłynie nam tak miło jak ta piosenka grupy Noah and the Whale.

Gusta fanów, jak się okazuje, nie zawsze pokrywają się z gustami artystów. A tutaj mieliśmy najlepszy przykład takiej sytuacji, bo nieważne jak wielki sukces grupa Delamitri osiągnęła dzięki tej piosence, to muzycy, delikatnie mówiąc, nie byli nią zachwyceni. A im wyższe miejsca na listach przebojów zajmowała i im częściej pojawiała się w stacjach radiowych, tym bardziej narzekali. I teraz się Państwo pewnie zastanawiają, no ale właściwie dlaczego? Otóż Szkoci uważali, że to jest taki popowy odpad i dosłownie tak to określali, co trzeba przyznać jest dosyć brutalnym stwierdzeniem. No i mieli spory problem z tym, że przez lata będą kojarzeni głównie z tą piosenką. Cóż, pora spojrzeć prawdzie w oczy, do dzisiaj są, ale mam nadzieję, że zdążyli się pogodzić z tym swoim okrutnym losem, no bo przecież nie jeden zespół marzyłby chociaż o jednym takim przeboju. Nie wiem, czy Lauryn Hill lubi wszystkie swoje piosenki, ale kiedy pojawiła się ostatnio gościnnie na trasie koncertowej Kanye Westa, no a potem, i to akurat w ostatnich dniach, odebrała nagrodę BET dla żywej legendy i ikony muzyki, to fani już się rozmarzyli, jakby to było pięknie, gdybyśmy w końcu doczekali się nowej płyty tej artystki. No bo prawda jest taka, że od czasów grupy The Fugees wokalistka wydała tylko jeden studyjny album, do tego płytę koncertową, no i jakieś single. Nie mało, ale to tylko single. A niedługo minie 30 lat od tego solowego debiutu, więc nie wiem, czy moglibyśmy sobie wymarzyć lepszy prezent na taką rocznicę. Myślę, że niektórzy nawet z tej okazji wybaczyliby Lauryn to wystawianie ich cierpliwości na ogromną próbę, no i oczywiście przy okazji dziesiątki spóźnień na jej własne koncerty.

Scar Tissue, umówmy się, zawsze brzmi dobrze, ale mam wrażenie, że jakoś latem, i to zupełnie niezależnie od tego, co akurat mamy za oknem, tym bardziej. Zresztą ta piosenka była dla grupy Red Hot Chili Peppers takim, no powiedzmy, symbolem muzycznej rewolucji, bo przecież po mocno funkowych i trochę surowych płytach na albumie Californication artyści postawili na melodię, a nawet, no nie bójmy się tego określenia, chociaż niektórzy będą się tutaj oburzać, rockową przebojowość. Nie wszyscy byli zachwyceni, oj nie. Niektórzy fani mocno narzekali, a nawet grozili spaleniem wszystkich płyt swojego do tej pory ulubionego zespołu. Ale myślę, że najlepiej takie zmiany i nowe podejście weryfikuje po prostu czas, a ten w przypadku Californication jest akurat zdecydowanie łaskawy. I nie chcę tak Państwa odrywać od tego wakacyjnego relaksu i letniego klimatu, takiej beztroski, ale mam nadzieję, że mi Państwo to wyjątkowo wybaczą, jeśli na moment przeniesiemy się do jesieni, tej najbliższej, bo obiecuję, że mam bardzo dobry powód. Grupa Editors pochwaliła się nową piosenką, kolejną zresztą. Utwór nosi tytuł The Rush i zapowiada album Surface, Echo and Sound, który ukaże się już pod koniec października. No a w listopadzie na pewno więcej z tej płyty usłyszymy na żywo na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. I wiem o tym, bo już parę osób do mnie pisało, że niektórzy z Państwa właśnie z tego powodu już nie mogą się tej jesieni doczekać.

Skoro już Editors pojawili się w wolnej niedzieli, to tak do kompletu artystka, którą panowie spotkają podczas tegorocznej edycji Inside Seaside, czyli oczywiście Jessie Ware w hipnotyzującym The Kill. A jeżeli państwo wybiorą się na ten festiwal i bardzo chcą spotkać Jessie Ware, to polecam rozglądać się w okolicznych restauracjach, bo wokalistka w wolnych chwilach, zresztą sama tego nie ukrywa, uwielbia odkrywać nowe smaki. Prowadzi ze swoją matką podcast gdzieś tam w wolnych chwilach o jedzeniu i dosłownie przy jedzeniu, bo rozmowy ze znanymi muzykami czy aktorami odbywają się po prostu nad talerzami ze smakołykami. Polecam gorąco, bo bywa zabawnie i bywa ciekawie. Tak samo zresztą jak polecam oczywiście płyty tej artystki. A skoro już jesteśmy przy poleceniach i rekomendacjach, to ostatnio po paru latach niesłuchania, no bo w końcu mamy tyle nowej muzyki, a czas niestety nie jest z gumy. W każdym razie w ręce na nowo wpadł mi album Thin Walls belgijskiej grupy Baltazar. I jeżeli szukają państwo idealnej ścieżki dźwiękowej na letnie, no chociaż nie tylko, wieczory, to nie muszą państwo już dalej szukać. Mam dobrą wiadomość, bo to jest właśnie ta płyta. Zresztą proszę się już teraz przekonać na własne uszy.

Gdyby jego życie troszeczkę inaczej się potoczyło, to kto wie, czy Tom Grennan nie biegałby po boisku podczas tegorocznego mundialu, a niektórzy z Państwa nie podziwialiby jego wyczynów na stadionach. No bo tak się złożyło, że muzyk planował karierę piłkarską. I już od dzieciństwa miał wyznaczony cel, wiedział, co chce w życiu robić. Naprawdę poważnie to traktował i trzeba przyznać, że całkiem nieźle radził sobie na boisku. Śpiewanie zawsze gdzieś tam w jego życiu było, ale trochę z boku. Aż tak się złożyło, że Tomowi przydarzyła się mała kontuzja, no i w końcu porzucił marzenia o takiej profesjonalnej grze. Teraz na boisku pojawia się już tylko hobbystycznie, no ale myślę, że akurat fani jego wokalnego talentu absolutnie na ten przebieg zdarzeń i na to, jak się życie poukładało, nie narzekają. Zostaniemy jeszcze na moment w Wielkiej Brytanii, bo tu już czai się za rogiem kolejny młody, zdolny muzyk. Bradley Simpson występował swego czasu w całkiem popularnym, i to nie tylko na Wyspach Brytyjskich, zespole The Vamps, no ale po latach poszedł na swoje i zajął się nieco inną muzyką niż tę, którą wcześniej proponował z kolegami, bo zdecydowanie częściej sięga po takie alternatywne brzmienia. I całkiem nieźle mu to wychodzi. Bradley zadebiutował solowym albumem w ubiegłym roku i właśnie z jego pierwszej płyty posłuchamy sobie singla Daisies.

Jeżeli ktokolwiek może być żywym dowodem na to, że ciężka praca, no i oczywiście konsekwencja, sprawdzają się też w muzycznym świecie, to zdecydowanie do tego grona należy duet 21 Pilots. Dzisiaj muzycy występują na największych scenach i najbardziej prestiżowych festiwalach świata, chociaż te początki wcale nie były takie łatwe w ich przypadku, zresztą nawet po latach nie brakowało trudności. Ale muzycy przyznawali, że poradzili sobie ze wszystkim, bo wiedzieli albo przypominali sobie w odpowiednim momencie, że scena to jest właśnie takie miejsce, w którym po prostu czują się najlepiej. Zresztą dużo pracy i wysiłku ma też na koncie ta formacja, która za moment pojawi się na antenie Radia 357, a ta formacja nazywa się Jungle. Zespół założyli dwaj londyńscy producenci, Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. No ale tak się jakoś składa, że przy okazji każdego wydawnictwa do panów dołącza też spora grupa współpracowników. Nie tylko wokalistów, ale też na przykład muzyków klasycznych, co jest o tyle zaskakujące, że przecież grupa Jungle akurat w klasyce wcale się nie specjalizuje, za to w tanecznych rytmach jak najbardziej. I zanim ukaże się najnowsza płyta formacji, czyli Sunshine, a tak swoją drogą to jest idealny tytuł dla wydawnictwa z połowy sierpnia, sami państwo przyznają, to na moment wrócimy jeszcze do albumu, który bardzo lubię, nie ukrywam, Loving in Stereo, i którego z przyjemnością znowu posłucham. Państwu też polecam z pełną odpowiedzialnością.

Spoglądam na zegar w naszym studiu i już 15 na horyzoncie, a to oznacza, że nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Anna Nowaczyk, już teraz zapraszam na kolejną wolną niedzielę, tradycyjnie oczywiście za tydzień, a jeszcze na chwilę zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach duetu. Sporo się tych duetów w dzisiejszej audycji nazbierało, no ale mam nadzieję, że kolejny nie zawadzi, a ten duet nazywa się Air. Po nich oczywiście La Pausa Italiana. Dobrego popołudnia Państwu życzę i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Dzień dobry, właśnie mija 15.
2: La pausa italiana.

Verso le tre, to trochę jak teraz, około trzeciej. Mi piace far l'amore al pomeriggio i Ornella Vanoni. A my mówimy jeszcze raz dzień dobry i przypominamy, że są takie dni, kiedy nie trzeba wybierać jednego kierunku, wystarczy dać się ponieść muzyce. I dzisiaj tak zrobimy, taką podróż do Italii bez mapy, bez planu, trochę będzie nostalgii, trochę słońca, odrobina romantyzmu i kilka niespodzianek, czyli tak jak to we Włoszech i we włoskiej muzyce jest i to, co we włoskiej muzyce jest najpiękniejsze. Maciej Piasecki za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Zapraszamy Państwa do Italii, czyli kraju melodii, emocji i tego jednego, niepowtarzalnego klimatu.

i Pomeriggi i Giorgio Poi. Piosenka trochę właściwie o końcu lata i o tym nieuchwytnym czasie, o tym nieuchronnym upływie czasu. Sam artysta tutaj wyśpiewuje, że cercare di fermare il tempo e come soffiare contro vento, czyli próba zatrzymania czasu jest jak podmuch wiatru. Ale dlaczego ja już o końcówce lata? A dlatego, drodzy Państwo, że lato trwać wiecznie nie będzie, więc przypominamy i Państwu, i sobie, że to jest połowa, no tak, połowa lata, także warto korzystać. Cóż tam u Państwa? Justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź Instagram La Pauza Italiana, bądź aplikacja Radia 357 i tam możliwość napisania do nas takiej wiadomości tekstowej bezpośrednio, otrzymamy ją od razu. Także zapraszamy do kontaktu, bo to zawsze dobrze wiedzieć, że ktoś tam jednak po drugiej stronie jest.

Donatella Rettore i Cobra, rok 1981, jedna z najbardziej bezczelnych, przewrotnych i błyskotliwych piosenek włoskiego popu. Utwór wywołał skandal, pojawiły się nawet głosy domagające się cenzury tej piosenki, ale jednocześnie publiczność pokochała i ją, i ten utwór. Oszczędzę Państwu analizy i tego tekstu, ale też metafor, które się pojawiają. Proszę zerknąć, jeżeli ktoś z Państwa jest ciekawy. A co ciekawe, sama Rettore mówiła po latach, że napisała tę piosenkę jako taki feministyczny bunt, ale też odpowiedź na męskie przechwałki i stereotypy dotyczące seksualności, a wszystko to opakowała w taki taneczny, wakacyjny przebój, jak Państwo usłyszeli. I to jest taki symbol włoskiej muzyki lat 80. Ale nie tylko to jest symbolem.

Umberto Tozzi i Gloria, a mnie się już otrzymało, co mi się otrzymało? Takie upomnienie. Pan Rafał napisał, pani redaktor, jaka to połowa lata, jak jeszcze nie ma 20 lipca, jest tak 2/3 lata przed nami, trochę za dużo polskiego podejścia. Chyba to prawda, coś mi ostatnio ta włoskość uciekła delikatnie, ale proszę się nie martwić, za tydzień na drobie wchłonę trochę włoskości i przyjadę z innym podejściem. Pani Maria napisała z kolei, że podczas audycji piecze drożdżówki, drożdżowy placek z porzeczkami z własnego ogrodu. Będzie na popołudniową kawę, ciepły i pachnący, choć pada, ale Italia w sercu. No to tutaj będziemy pomagać, żeby ta Italia w sercu jeszcze bardziej zagościła. I pan Łukasz prosi o piosenkę, która ukoi nasz ból istnienia, ponieważ po 3 godzinach pływania na łódce na jeziorze Nowickim wygonił nas deszcz. Od takie polskie lato. O, widzi pan, panie Rafale, takie właśnie polskie lato jest. Dobrze, że w sierpniu czekają na nas Włochy. To pan Łukasz z ekipą, pozdrawiamy. Myślę, że ta piosenka, która za chwilę może trochę ukoić, to jest piosenka z dedykacją, ponieważ nie wiem, czy państwo wiedzą, pewnie nie wiedzą, bo to takie trochę nasze sprawy tutaj radiowe, ale Radio 357 ostatnio, a właściwie takie nasze grono rodzinne Radio 357 się powiększyło. Dołączyła do nas mała Marta, córeczka Krzysztofa Zimocha. I ostatnio Krzysiek podczas jakiejś tam wymiany zdań napisał mi, Justyna, Marta, która ma ile? Chyba z tydzień, czy drugi tydzień dopiero, słucha już włoskiej playlisty i podobno pomaga w zasypianiu. I to będzie piosenka z tej właśnie playlisty małej Marty. Piosenka, która przypomina, że normalność i codzienność wcale nie musi być nudna. Może być najpiękniejszą filozofią życia.

czasach, gdy wszyscy chcą być wyjątkowi, robić rzeczy tylko imponujące. Tony Canto śpiewa o czymś zupełnie, zupełnie innym, o tym szczęściu ukrytym właśnie w normalnym życiu. Una vita normale, czyli normalne życie, pochwała prostych przyjemności, czyli domu, bliskich, małego miasteczka, ogrodu pachnącego różami. I artysta przekonuje, że to jest prawdziwy luksus, a nie życie w biegu, a właśnie odnalezienie własnego spokoju. I tego spokoju życzymy redaktorowi Zimochowi, żonie i małej Marcie.

Paolo Frezu, Richard Galliano i Jan Lundgren. A pani Iza, chociaż pani Marta też gdzieś tutaj jest, ale najpierw pani Iza z podziękowaniami za Glorię, bardzo proszę, którą uwielbia od lat nastoletnich, gdy pierwszy raz tylko usłyszała. 6 dni temu wróciliśmy z naszej Ligurii, pisze pani Iza. Naszej, bo tam mamy La Nostra Amata Seconda Casa, czyli tak jakby to przetłumaczyć, nasz ukochany drugi dom. Siedzę w mojej kuchni w Polsce, piję poobiednią kawę, jest to niestety latte macchiato, niestety, bo wiadomo, że Włosi o tej porze nie piją przenigdy kawy z mlekiem, a ja jak taka la straniera vera nie potrafię się tego oduczyć. Pani Inzo, jeżeli będzie pani jakoś raźniej, to ja powiem, że mnie też się zdarza po 15 wypić kawę z mlekiem. Nie super często, ale zdarza się, także jesteśmy w tym razem. A teraz piosenka, którą zna niemal cały świat, nawet jeżeli nie potrafi zanucić tekstu w języku włoskim, ale melodię już na pewno, tylko czy znamy w tej wersji?

O Sole Mio, które narodziło się w Neapolu w 1898 roku, a dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli włoskiej muzyki i kultury. A tutaj w składzie Luciano Pavarotti, co oczywiście Państwa nie dziwi, ale także Bryan Adams i Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. To jest utwór, który, jeżeli ktoś z Państwa słuchał środowego wydania audycji Mam Grać, to słyszy w tym tygodniu po raz drugi tę piosenkę, ponieważ tam, tak przypominam i odsyłam, jeżeli ktoś z Państwa nie wie albo nie pamięta, w ostatniej godzinie tejże audycji co środę jest kącik Ciao Cover i zazwyczaj prezentuję tam utwory, wyszukuję Państwu tych utworów, utwory włoskie, które są w wersji włoskiej, ale to są zazwyczaj znane bardzo utwory, no zazwyczaj jest to język angielski, więc to jest o włoskich coverach, ale czasami jest taki twist, tak jak tutaj zaprezentowałam piosenkę It's Now or Never Elvisa Presleya i bo powiedziałam o tym właśnie, że inspirował się O Sole Mio. Także zapraszam do środowego wydania audycji Mam Grać. Jeżeli komuś z Państwa brakuje w tygodniu także włoskości, to tam taki malutki elemencik, ale zawsze coś. Teraz co? Teraz Pietra Montecorvino, zatem pozostajemy w Neapolu.

0: faccio un casino.
1: Faccio un casino i Coes, a wcześniej Pietra Montecorvino w utworze Qualcosa arriverà. Z Coesem, na koncercie Coesa, bo z Coesem to nie udało mi się spotkać, ale na samym koncercie jak najbardziej. Za to na Pietrę Montecorvino i jej występ, jakiś taki kameralny. No, powiem szczerze, że czekam. Co prawda jeszcze nie wykonałam żadnego kroku w tym kierunku, ale jest to na mojej liście, żeby usłyszeć ją na żywo i zobaczyć ją na żywo. A propos spotkań, drodzy Państwo, to proszę sobie zapisać taką datę. 9 sierpnia, to już zaraz, za trzy tygodnie. Co Państwo powiedzą na to, żeby przenieść się wspólnie do Włoch, ale tym razem nie tylko za sprawą muzyki, ale także dodamy do tego kino, literaturę i jeszcze wyjątkowych gości, których na razie nie zdradzę. I przeniesiemy się wspólnie do tych Włoch za sprawą specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To będzie niedziela i będziemy mogli spotkać się w sercu warszawskiej Pragi. I to jest wstęp wolny, nielimitowany, nie ma żadnych ograniczeń. Zatem w końcu się udało, tak jak przy urodzinowych dwóch spotkaniach La Pausy trochę Państwo narzekali. Ja też oczywiście, bo chciałabym Państwa wszystkich zobaczyć. To może to jest dobry moment, żeby się spotkać. Posłuchać muzyki i opowieści. Co Państwo na to? Wtedy zrobimy nie tylko Ci sentiamo, ale także Ci vediamo. A teraz, drodzy Państwo... A, to za chwilę wrócimy.

Za 16 minut godzina 16. Słuchają Państwo audycji La Pausa Italiana w Radiu 357. Zerkamy do Państwa wiadomości. Cóż tam u Państwa? Pani Jola i Pan Darek piszą, że prawdziwe dolce vita, bo smakowanie Włoch bez mapy i w rytmie dobrej muzyki to, co włoscy maniacy lubią najbardziej. Pozdrawiamy z gorącej Italii. Pozdrawiamy również i dziękujemy, że są Państwo z nami. Pani Anna napisała, że u niej piękny czas planowania kolejnej włoskiej podróży. Bez zaskoczenia po raz kolejny Toskania i kierunek Pietra Santa, a tam Muzeum Igora Mitoraja. Tymczasem serdeczności przesyłam słuchaczom. Dziękujemy pięknie i pani Anno, jeszcze nie byłam w Pietra Santa i jeszcze nie byłam w tym muzeum, zatem pani o tym dobrze wie, że też to planuje, ale jak my ten czas możemy rozciągnąć, żeby te wszystkie włoskie aktywności udało się wykonać? No, proszę dać znać, czy warto. Jestem bardzo ciekawa tego muzeum. I jeszcze pani Dominika napisała, że wczoraj spędziłam cały ciepły wieczór na balkonie przy kieliszku białego wina, śpiewie świerszczy i piosenkach ulubionego, jedynego Biagio Antonacci. Italię możemy sobie tworzyć w każdej wolnej chwili, a lato i ciepłe dni na pewno to ułatwiają, więc jeśli nie wszyscy słuchacze będą we Włoszech, życzę przeniesienia się tam, chociaż mentalnie. To co pani Dominiko? Biagio Antonacci.

Tutto prende un senso, Biagio Antonacci i Pino Daniele, którego na pewno Państwo rozpoznali. Kolejna piosenka wyszła nam z dedykacją dla Pani Dominiki, ale też dla wszystkich nas z przypomnieniem, że nie zawsze trzeba wyjeżdżać do Włoch, żeby te Włochy móc poczuć.

senza un perché, utwór Nady, ale tutaj w wersji grupy Bowland. Drodzy Państwo, to znowu ten moment pożegnania, ale tylko na chwilę. Wracamy z audycją La Pausa Italiana za tydzień, a w środę słyszymy się w audycji Mam Grać. Tymczasem zapraszamy do pozostania z Radiem 357, bo za chwilę antenę przejmuje duet rodzinny. Audycję OK Boomer poprowadzi dziś Nowika z córką Niną Kasprzyk. Zatem polecamy, zapraszamy, a my dziękujemy. Maciej Karolak, Justyna Goc. Pomylić się we własnym nazwisku. No cóż, miłej niedzieli.

0: Minęła 16.
1: Okej, boomer.
0: Tak, audycja Okej, boomer, a w niej ja, Kasia Nowicka, Nowika oraz moja córka Nina Kasprzyk. Program realizuje Maciej Karolak. Ja jestem bardzo podekscytowana tą sytuacją, więc na razie to może nie jest trema, tylko właśnie bardziej pewien rodzaj ekscytacji, bo takiej sytuacji jeszcze nie było w naszym życiu. Możesz teraz powiedzieć dzień dobry. Bo...
2: Dzień dobry.
0: Tak, to jest Nina. Jesteśmy tutaj jak najbardziej na żywo. Piękny, słoneczny dzień. No i może zacznijmy muzycznie. Po prostu chcielibyśmy Państwa zaprosić do naszego świata.

0: Björk i Come To Me z albumu Debut. Za chwileczkę wyjaśni się, dlaczego Björk na początek, ale może zacznę od tego. No, to jesteśmy my, ja, przedstawicielka pokolenia X oraz Nina, przedstawicielka pokolenia Z. Chociaż chyba nie przywiązujemy do tego jakiejś wielkiej wagi.
1: Nie, ja w ogóle się gubię w tych wszystkich nazwach tych pokoleń.
0: No tak, a ja też sobie to sprawdziłam dla porządku. W każdym razie ty jesteś z pokolenia, które od początku miało internet, od początku miało telefon komórkowy, znaczy oczywiście w odpowiednim momencie, ale po prostu takiego czasu bez tych urządzeń nie zaznałaś, tak jak ja na przykład. No i też pamiętasz, tak rozmawiałyśmy o tym, o znaczeniu telewizji jako takiego... dla mnie po prostu telewizja to było to miejsce, które też ukształtowało mnie muzycznie w dużym stopniu. Wtedy tych też programów muzycznych było dużo i MTV kształtowało nasz gust. U ciebie ta telewizja właściwie miała tylko zadanie rozrywkowe w czasach, kiedy byłaś małą dziewczynką i oglądałaś bajki, a później zupełnie nie, prawda?
1: Nie, nie, nie. Szczególnie do poznawania muzyki to nie przypominam sobie, żeby to miało jakiś wpływ.
0: No tak, ty jesteś pokoleniem, które muzykę poznaje poprzez platformy streamingowe, poprzez TikToka. No bo trzeba przyznać, że ten TikTok ma bardzo duży wpływ na to, jak na przykład niektórzy artyści już tacy dojrzali bardzo, albo tacy wręcz nieżyjący, niektórzy stają się popularni wśród bardzo młodych odbiorców.
1: Tak, to na pewno, ale ja teraz próbuję od tego uciec i jednak znajdywać, przeszukiwać, ale to dalej jest bardzo łatwo dostępne, że nawet jeżeli ja sobie przeszukuję Spotify'a i szukam muzyki, to dalej jest to łatwiejsze niż kiedyś było, że trzeba było się naszukać, a jak się znalazło jakąś perełkę, no to było jednak co innego.
0: No wyobraź sobie, że ja taką muzykę musiałam zdobywać w formie fizycznej. Musiałam na przykład pojechać do Londynu po jakieś perełki, przywieźć je i dzielić się nimi ze słuchaczami na przykład w swoich audycjach. No dobrze, mogą Państwo też do nas pisać, komentować post, który pojawił się na naszym radiowym Facebooku. Będzie nam bardzo miło. nowika@radio357.pl też na wszelki wypadek podaję tego maila. No i powiedz tak o tej Björk jeszcze, bo dla mnie w ogóle takim przełomem, jeśli chodzi o... Teraz mamy taki najfajniejszy czas, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń, również tych muzycznych. I był taki moment, kiedy ty weszłaś do pokoju i powiedziałaś: mama, a ty lubisz Björk? A ja powiedziałam: czy ja lubię? Ja przecież byłam psychofanką niemalże Björk, teraz już nie. A ty co takiego w niej odnalazłaś?
1: Znaczy... Björk była u mnie też takim początkiem w trip-hopie i to wszystko się tak połączyło nagle, że jak poznałam Björk, poznałam Portishead, to ja zobaczyłam, w jakim ja gatunku muzycznym mogę się teraz obracać i że tego jest naprawdę dużo, ale to są raczej te stare kawałki, bo to nie było dla mnie takie oczywiste. Nie słyszałam tego od znajomych i ja raczej sama się zapoznawałam z taką muzyką, więc...
0: No, ja ci też troszeczkę podsuwałam.
1: Troszeczkę tak, ale no to było tak, że ja musiałam sama poznać, bo zawsze odpychałam to, co ty mi tam doradzałaś. Więc
0: to
1: ja
0: prawda.
1: Dopiero musiałam sama na to...
0: Dlatego teraz jestem tak bardzo właśnie szczęśliwa, że możemy się dzielić, a ja ciągle odkrywam takich artystów, których ty jeszcze nie odkryłaś. Ostatnio tak było z PJ Harvey. Ale wszystko w swoim czasie. Teraz troszeczkę powspominamy, bo Nina również dwukrotnie zaistniała na moich albumach. Ja tutaj raczej swojej muzyki nie prezentuję, ale tu zrobimy absolutny wyjątek, no bo to jest fantastyczna historia. Utwór Mami Song. Czy ty pamiętasz w ogóle ten teledysk? Bo ty tam jesteś główną bohaterką.
1: Pamiętam. To był fan przy tym teledysku.
0: Oj tak, tak, tak. Było bardzo śmiesznie, więc polecamy Państwu, można oczywiście sprawdzić Mami Song i Nowika. Posłuchajmy tego utworu i tam słychać malutką Ninę, którą nagrałam w wannie. Bardzo łatwo wyłapać ten fragment.

0: Ja bardzo lubię tekst tej piosenki, bo ona opowiada o takich blaskach i cieniach bycia mamą, a ja, co musisz Nina też przyznać, zawsze byłam taką mamą mocno zestresowaną i kontrolującą, prawda?
1: Tak, to prawda i to dalej się nie skończyło.
0: Dobrze, ale ta audycja dotyczy trochę czegoś innego. Ja tylko zacytuję, w tym tekście jest taki fragment: dzieci są słodkie, szczególnie kiedy śpią. No właśnie, wracając teraz do tego trip-hopu, który jest gatunkiem, który najbardziej nas chyba łączy i najwięcej mamy takich wspólnych fascynacji, jeśli chodzi właśnie o trip-hop, bo w ogóle niesamowite jest to, że wiele albumów, których ty słuchasz teraz, ukazało się w latach mojej młodości. Debut Björk, Portishead, Radiohead. Ty nie zwracasz uwagi na to, żeby płyta, której słuchasz, była nowa. To ciebie w ogóle nie interesuje, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie. Ja nawet jak słucham tych nowych płyt, to i tak wracam do starszych, bo to jest inny klimat i bardziej mi się podobają.
0: No to jest właśnie bardzo ciekawe. To powiedz, bo w ogóle jeszcze tak uzupełnię, że jeśli chodzi o wybór piosenek, to są wszystko właściwie wybory Niny, które ja popieram. Znaczy artyści, na których jakby zgodziłyśmy się obie. Natomiast utwory wybrała Nina i to było dla mnie też ciekawe, bo wybrałaś takie nieoczywiste w sumie piosenki. Prawda? Zarówno jeśli chodzi o Björk, to było Come to Me. A teraz czego posłuchamy?
1: Massive Attack. Three
0: z udziałem jeszcze w dodatku Nicolette. Bardzo piękny utwór.

0: To powiedz o tym utworze, który uważasz za masterpiece, jeśli chodzi o Massive Attack. To nie ten, tylko?
1: Black Milk. I to był kolejny stopień do zagłębienia się w trip-hop, bo jak ja to usłyszałam, to ja po prostu zamknęłam oczy i się rozpłynęłam w tym utworze. I to było niesamowite doświadczenie. Tak jak przy Radiohead piosenkach, mam też bardzo dużo takich perełek, które są u mnie dodane na playliście do czucia, na przykład. Bo ja sobie tworzę takie playlisty na każdy moment życia. I to jest właśnie i Black Milk, Massive Attack czy Radiohead.
0: A ja mogę to potwierdzić, proszę państwa, ponieważ jesteśmy też chyba w tym nietypowe, że do tej pory nie rozdzieliłyśmy naszych kont na Spotify'u. I ja te playlisty widzę i czasami rzeczywiście nazwy tych playlist są mocno zastanawiające. Nie będę wszystkich może zdradzała, ale też dzięki temu, znaczy troszeczkę walczymy, przyznaj, że musimy walczyć czasami o tego Spotify'a.
1: Tak, bo są kłótnie.
0: Są kłótnie, bo ty po prostu bez pardonu nagle wchodzisz i przejmujesz stery. Natomiast to mi pozwala też patrzeć na to, jak ten twój gust się zmienia. Mało tego, zdarzyło się przecież nieraz, że to ty wyszukałaś coś w ogóle starego, o czym dawno zapomniałam, albo jakiegoś artystę, którego nie znałam, i to ja sobie to dodałam do swojej playlisty, więc w ogóle to jest super tak naprawdę.
1: Tak, plus moja mama jeszcze robi tak, że za każdym razem, kiedy leci jakiś utwór, to ona jakby grała w grę cały czas i zgaduje wykonawcę, tytuł i zawsze jest to, a widzisz, jaka jestem.
0: Tak, jestem wtedy z siebie bardzo dumna. A jeśli chodzi o twoją fascynację Tomem Yorkiem i Radiohead, ja się tak też z tego ucieszyłam, równie jak z Björk, bo cieszę się w ogóle, że ta muzyka tak mocno porusza nas do głębi. Mamy to wspólnego, no bo myślę, że nie każdy tak ma. No i właśnie jak gdzieś dobiegają mnie te dźwięki z twojego pokoju i to jest Tom York, Radiohead czy Björk, to sprawia mi to po prostu ogromną radość. Więc czego teraz? Aha, ale tu wyjątkowo ja wybrałam utwór.
1: Tak.
0: Tak, a w ogóle Tom York ostatnio nawet prezentowałam w audycji fragmenty albumu Eraser, bo to jubileusz, 20 lat od wydania jego solowego albumu, czyli zobaczysz, a historia Radiohead dużo dłuższa, więc naprawdę stare dzieje, ale cały czas fantastycznie się tego słucha. Everything in its right place.

0: Pamiętasz, jak byłaś zaskoczona, kiedy ci pokazałam, że na naszym wielkim regale z płytami są prawie wszystkie właściwie albumy Radiohead.
1: Tak, i zaczęłam sama wyszukiwać i dopytywać, czy masz więcej i innych artystów.
0: No właśnie, bo napisał pan Michał, wysyłając maila pod adres nowika@radio357.pl. Właśnie dlatego, że jestem stary boomer, to nie wyobrażam sobie muzyki, której nie można mieć w wersji namacalnej. Widzisz, niektórzy tylko w ten sposób słuchają muzyki, tak. Ale to na pewno byłoby trudne, bo też mi się wydawało, że będzie mi ciężko się przestawić, a prawda jest taka, że bardzo rzadko wyjmuję jakieś płyty z tego naszego zakurzonego regału.
1: Znaczy, dla mnie to jest dobre, bo ja nie mogę żyć bez muzyki, ja już to wchodzi w uzależnienie, bo ja mam po prostu wszędzie słuchawki i to jest jakiś nieodłączny element mojego życia, więc tak. To akurat bardzo mi się podoba, że można mieć jednak tą muzykę na wyciągnięcie ręki i słuchać sobie w każdym momencie i co się chce. Może dla artystów niekoniecznie, ale ja się cieszę.
0: Ale teraz jak słuchałyśmy tego utworu Radiohead, to też powiedziałaś, że nawet teraz masz ciarki, więc...
1: Ja się popłakałam. Popłakałam się
0: trochę
1: przecież.
0: Tak było, faktycznie. No dobrze, chciałaś też wrócić, bo rzeczywiście kiedy słuchałyśmy utworu Mami Song, to potem zapomniałyśmy też uzupełnić, że jeszcze w utworze Od dziecka zaśpiewałaś. Pamiętam, jak nie lubiłaś tego swojego wokalu tam w tej piosence, ale teraz śpiewasz bardzo chętnie i przed nami jakieś plany, prawda?
1: Tak.
0: Przed tobą i przed nami, wspólne.
1: Znaczy, ja chciałam wspomnieć o tym, że trochę czasu jednak mi zajęło to, żeby się przekonać i do twojej twórczości, mhm. i ogólnie do takiej innej muzyki. Też może przez to, że ja nie obracałam się w takim towarzystwie, które by mi to jakoś tam pokazało. Ja musiałam sama poznać i też wrócić do twojej twórczości. I no... Ja mogę szczerze powiedzieć, że moja mama jest jedną z moich ulubionych wykonawców.
0: Och, tak mi miło. Ja pamiętam, jak mnie zapytałaś, mama, jak to jest możliwe, że kto ci zrobił muzykę do She's Dancing? Pozdrawiamy teraz Agima. I jak to się robi, że napisałaś taką świetną piosenkę? To było dla mnie największy komplement w ogóle, jaki mogłam usłyszeć. Lepsze niż recenzja, najlepsza recenzja mojej płyty.
1: No, to jest kolejna piosenka, przy której ja się rozpływam. Teraz mi się znudziła, bo jak ja już mam taką moją perełkę, to ja słucham po milion razy w kółko.
0: To prawda, to jest niesamowite, jak ty znasz teksty na pamięć. Ja mam naprawdę kłopoty, żeby nauczyć się nawet własnych piosenek, a ty po prostu, jak mi prezentujesz utwory, to właściwie no, śpiewasz je prawie w całości.
1: Tak, tak.
0: No właśnie, jeśli chodzi o polską muzykę, to też nie jest tak, że ty jej nie słuchasz. Miałaś taki etap hip-hopu, prawda? Ja pamiętam ten moment właśnie, kiedy podejrzałam na Spotify, że ty słuchasz Paktofoniki. I mówię, ojejku, jak to? Kaliber, Paktofonika. Ci wykonawcy zaczęli się pojawiać. I kogo jeszcze słuchałaś? Rysy?
1: Znaczy, na pewno The Dumplings to było moja top of the top.
0: Mm-hmm. Byłaś zresztą na koncercie jako w sumie mała dziewczynka. Masz
1: tak,
0: nawet z nimi
1: mam nawet zdjęcie.
0: No.
1: Nawet znalazłyśmy jakiś tam rysunek, jakiś autograf.
0: Tak, tak, tak.
1: No oni na pewno mi bardzo inspirowali, ale po czasie, jak do nich wróciłam, no to jeszcze taka nostalgia, taki po prostu sentyment mam do ich twórczości, do ich muzyki i tak bardzo też.
0: To może posłuchajmy po prostu.

0: Tylko chciałam podziękować Państwu za bardzo ciepłe komentarze, które do nas napływają i Nina nie jest jeszcze oswojona w ogóle z taką sytuacją, że dostaje takie wiadomości. No, chciałaś jeszcze coś powiedzieć a propos tej piosenki.
1: Tak, to jest taka piosenka, że jadę po tej Warszawie, po tym właśnie betonowym lesie i tak. I w muzyce właśnie da się odnaleźć siebie, szczególnie jeżeli się zwraca uwagę na teksty, czy na historię w ogóle wykonawców, to widzi się w tym totalnie inną historię i głębię. I właśnie to spojrzenie na muzykę, zmienienie spojrzenia dało mi w ogóle inny początek z muzyką.
0: Mhm. Ale oprócz takich właśnie brzmień, które do tej pory w tej audycji wybrzmiały, skłaniasz się też w stronę mocniejszego grania i to mnie bardzo zaskoczyło, bo tej gitarowej muzyki na moich playlistach powiedzmy jest trochę mniej i na przykład ja nigdy nie byłam wielką fanką Nirwany. Oczywiście mam ogromny szacunek i sentyment, a ty chyba mocno w ogóle przeżywasz historię Kurta Cobaina, prawda?
1: Tak. No właśnie musiałyśmy się czymś różnić w końcu. Tak samo z elektroniką. No to ja idę w bardzo mocne, hardkorowe brzmienia. I tak samo z muzyką. Mam playlistę i do czucia, i do po prostu odcięcia się. I
0: do dostarczania.
1: Tak, dokładnie. No, do dostarczania po prostu wszystkich wrażeń, jakich potrzebuję na dany moment. Więc muzyka jest takim lekarstwem po prostu na wszystko.
0: Jak ostatnio wymieniłaś Scorpions, to już naprawdę się... Nie, czy co ty powiedziałaś?
1: Pantera.
0: Pantera, tak, to już naprawdę byłam. Ale powiedz też o... Chyba, że jeszcze coś byś chciała dodać o Nirwanie.
1: Znaczy ja doceniam Kurta Cobaina za autentyczność niesamowitą, że on właśnie nie chciał iść ten mainstream i raczej uciekał od tego. I w ogóle w tych czasach wszystko było autentyczne, bo to były niepowtarzalne dźwięki, i których nie da się już powtórzyć, bo teraz, co jest w tych czasach, to jest albo podróbka tego, albo no, po prostu coś bardziej oczywistego, a tam... Tam nie było takich dopuszczalnych dźwięków, w których można było się poruszać i nie można było testować, które się wybijały u innych, a które nie, tylko po prostu trzeba było testować i siebie, i publiczność dźwiękami i próbować ze swoją muzyką, ze swoją twórczością.
0: To jest w ogóle ciekawe, co ty mówisz, bo ja też uważam, że muzyka końcówki lat 90., początek lat 2000, to jest absolutnie wyjątkowy, najlepszy czas w muzyce. I ktoś mógłby powiedzieć, o, ale boomer, że ja tak mówię, bo mam tyle lat. A jeżeli ty też tak to postrzegasz, to jest niezwykle ciekawe odkrycie. Jaki utwór Nirwany?
1: Drain You.

0: Bo w ogóle.
1: Bo w ogóle.
0: Bo w ogóle to Kurta i Toma łączy taka delikatność.
1: I niezwykła wrażliwość.
0: I niezwykła wrażliwość, właśnie. Dlatego widać po prostu ten geniusz w ich tekstach, czy w ogóle w wyrazie, w melodiach i tym wszystkim. Szczególnie jak zaczęłam się interesować gitarą elektryczną i w ogóle gitarą, to ja widzę, jak oni nakombinowali się, żeby coś takiego stworzyć. Ale właśnie pomimo tych hardkorowych niektórych brzmień, to oni mają w sobie taką po prostu delikatność, głębię i wrażliwość. I to jest piękne.
1: Tak, a ty się uczysz grać na gitarze elektrycznej. Jestem bardzo ciekawa, czy odpuścisz, czy nie. Chciałabym trochę o koncertach porozmawiać króciutko, bo Nina, proszę państwa, jest dzieckiem, które mając 2 miesiące znalazło się na festiwalu Open Air. Wprawdzie tylko w garderobie i gdzieś tam na zapleczu, bo ja bardzo, no akurat tak się złożyło, że ciąża przypadła na czas mojego debiutu solowego i albumu Tricks of Life, który co ciekawe jest tak naprawdę teraz chyba twoją ulubioną moją płytą.
0: Nie.
1: Nie, dobra. No ale to jest właśnie, to był właśnie ten czas.
0: Ale lubię utwór Tricks, to prawda.
1: Tak, tak. Już dzisiaj nam się on nie zmieści, bo tu w ogóle musimy troszkę się spieszyć. To nie jest też tak, że ja cię zabierałam często na swoje występy i koncerty. Właściwie bardzo rzadko. Jakoś tak było, że jednak zostawałaś w domu raczej z kimś.
0: Zresztą ja nawet nie chciałam za
1: chyba
0: bardzo.
1: Chyba nie chciałaś za bardzo, dokładnie. Ale ostatnio jak byłaś na moim koncercie z Samborem w Hydrozagadce i nagle, kiedy graliśmy Lekko i ja zobaczyłam, że ty skaczesz pod sceną i to śpiewasz, o jest, wiesz, jak mi było ciężko w ogóle zaśpiewać ten utwór. No, wzruszenie przeogromne. Więc były takie momenty. No i też kilka koncertów zaliczyłyśmy razem. Ale to o tym koncercie co razem to za chwilę, bo teraz już niech się rozpędzają. No powiedz, byłaś w Łodzi na koncercie i to sama pojechałaś.
0: Pojechałam sama, bo moi znajomi nie są tacy, raczej nie słuchają, więc ja musiałam się sama zapoznać i sama pojechać. I właśnie po koncercie Deftones ja się zainspirowałam i bardzo chciałam gitarę, więc to też tak zapoczątkowało u mnie. No i to był też mój taki pierwszy koncert, który naprawdę mi się najbardziej podobał, bo byłam złączona jednak z ich muzyką.

0: Pozdrowienia ślemy w kierunku Mateusza Fusiarza, który Ninkę odwiózł wtedy z tego koncertu Deftones. No ja akurat Deftones na mojej playliście na pewno nie znajdziesz żadnej, ale cieszę się, że takie rzeczy też ci się podobają. Ale natomiast byłyśmy razem na koncercie Gorillaz, kiedy ty byłaś całkiem mała, nie wiem ile mogłaś mieć lat, 12 lat.
1: Taki koncert, nie, nawet mniej, z 8 lat.
0: Koncert w Warszawie, świetne, świetne to było. No i w ogóle w tym roku Gorillaz zagrają w sierpniu w Poznaniu. Ja nie będę mogła się wybrać. Ty, zobaczymy jeszcze, może się uda. Co takiego fajnego w Gorillaz odnajdujesz?
1: Czy to kolejne nowe brzmienie było, bo ja pamiętam filmik, jak ja miałam, bo też wydaje mi się, że z 6 lat nawet, jak ja potrząsam głową i tańczę do Gorillaz. I to bardzo się cieszę, że się właśnie zderzałam z taką muzyką już w tak młodym wieku. To jest moje duże osiągnięcie życiowe.
0: A jeszcze w ogóle też nie zdradziliśmy państwu, że Nina ma jeszcze inne oblicze. Oprócz tego, że uczy się grać na gitarze elektrycznej, to również czasami jest DJ-ką początkującą i tam z kolei idziesz w jeszcze inne zupełnie brzmienia.
1: Tak, bardzo mocno chociaż ostatnio, znaczy bardzo mocno elektroniczne, to jest gatunek hardcore, dosłownie się tak nazywa. Ostatnio jak grałam, to grałam remix z Nirvaną.
0: No tak, tak, tak, bo te utwory wracają właśnie w takich nowych wydaniach. Ja jeszcze dodam, że kiedy Nina uczyła się miksować w domu pod okiem taty, czyli DJ-a, Mr. Lexa, to no czasem ciężko było wytrzymać, bo uparcie robiłaś to bez słuchawek, tylko koniecznie musiałaś bardzo głośno grać te dźwięki, które no powiedzmy nie są takie łatwe, żeby można było przy tym coś robić, no po tak. prostu, prawda? No dobrze, ale posłuchajmy Gorillaz i znowu nieoczywisty wybór w sumie, jeśli chodzi o piosenkę. Jaka piosenka? Proszę bardzo zapowiedzieć.
1: Last Living Souls.

0: No ja również jestem wielką fanką Damona Albarna i Gorillaz. Jeszcze się nie miałaś okazji chyba zagłębić w twórczość Blur. To jeszcze przed nami. No dobrze, o czym miałyśmy powiedzieć? Widzisz, teraz nagle tyle było tych tematów, a teraz... co ja miałam powiedzieć?
1: Myslowic.
0: O, Myslowic to na pewno, ale to już zupełnie na zakończenie. Tak, no właśnie, z Myslowic to w ogóle jest ciekawostka, że ty wybrałaś ten utwór. Tu mnie najbardziej zaskoczyłaś w sumie, bo słyszałam gdzieś tam przez ścianę, że słuchasz Manam. Bardzo się też z tego ucieszyłam, ale z Myslowic to duże, duże zaskoczenie. I teraz znowu takie ciekawe, ciekawie się splatają te historie, bo ty teraz odkrywasz właściwie Myslowic. Wiem, że teraz zaprzeczysz, bo mówisz, że dawno ich znasz, bo znasz oczywiście ich największy przebój.
1: Natomiast... No właśnie, i zna się największy przebój, ale trzeba do tego dojrzeć, żeby bardziej się wgłębić, bo to, że tak samo jak wybieramy teraz piosenki, ja wybieram, to wybieram te nieoczywiste, bo właśnie łatwo jest wybrać największy hit, ale tak, żeby znaleźć perełkę w niehitach, w tym, co już ucho usłyszało, to też jest sztuka.
0: Tak, to prawda. Absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o moje skojarzenie z Myslowic, to też dla mnie bardzo ważne wspomnienia, bo ja pracowałam w wytwórni fonograficznej, która wydawała zespół Myslowic i nawet drukowałam im kontrakt płytowy, wyobraź sobie, bo wtedy byłam asystentką szefowej, więc byłam bardzo, bardzo na bieżąco i blisko zespołu zawsze. Nie jest to może taka muzyka, której słucham na co dzień, ale bardzo lubię, bardzo cenię, świetne teksty i super się naprawdę wraca do tego repertuaru. Więc cóż, no i właśnie tego posłuchamy. Posłuchamy utworu.
1: W deszczu maleńkich żółtych kwiatów.
0: Cieszę się z twojego wyboru, bo uważam, że to jest naprawdę jedna z najlepszych piosenek w
1: karierze. Zdecydowanie. Jeszcze ten kobiecy głos w tym wszystkim, że jest taka właśnie płynąca, taka rozpływająca się.
0: Tak, tak, dokładnie. Ale wiem, co miałam powiedzieć, że... I o tym zapomniałam, że nie wszystko nam się, proszę państwa, zmieściło, bo bardzo żałujemy, że Portishead też nie wybrzmiało dziś, no ale tego trip-hopu trochę było, więc uznałyśmy razem, że trudno, coś musimy
1: tak, musi
0: poświęcić.
1: Być do wyboru, do koloru. Wszystkiego po troszku.
0: Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kasia Nowika, ja przy okazji, taka mała prywata, zapraszam już jutro na audycję Mam Grać, którą będę miała przyjemność poprowadzić w zastępstwie Bisiora. Nina Kasprzyk, dziękuję.
1: Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za doświadczenie nowe i że mogę się muzyką tutaj zaprezentować, bo to jest chyba najlepsza rzecz.
0: Maciej Karolak realizował ten program. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i miłej niedzieli. Na zakończenie Myslowic.

0: Dawaj, dawaj, dawaj.
1: No dalej. Podaj.
2: Będzie bramka.
3: Gol!
4: Ojej, spalona?
5: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
6: Dzika bonanza. Dzika bonanza, dziś muzyczno-psychologiczno-technologiczna, chyba w takiej właśnie kolejności. Nutek nazbierałam dla Państwa pełną garść. Co tam, dwie garści nazbierałam. I to takiej wakacyjnej, słonecznej, rytmicznej, energetyzującej. I zbierałam pieczołowicie. Są utwory, które ostatnio usłyszałam w takich maleńkich spelunkach i poobijanych food truckach na terenach pogranicza meksykańsko-amerykańskiego. Są utwory, które pojawiły się podczas strajków pracowników sektora usługowego w San Francisco. I są takie, które wyciągnęłam od swoich latynoskich znajomych, bo to muzyka latynoska będzie. Nie klasyczna, nie sztampowa, taka jak ta Ameryka, którą pokazuję Państwu w Dzikiej Bonanzie. Ja się nazywam Magda Gacyk i na ogół opowiadam Państwu o technologiach we wtorkowej Cyber Magda i albo przynoszę wieści ze Stanów Zjednoczonych w serwisach informacyjnych. Nie byłoby jednak dzisiejszej Dzikiej Bonanzy, gdyby nie super wydawczyni Halina Wachowicz i super realizator Jan Chojnacki i gdyby nie było dzisiejszej gościni, która z Doliny Krzemowej przynosi najnowsze trendy związane z samorozwojem, ale o tym za chwilę, bo teraz duet hiszpański, ogromnie popularny w tych kręgach latynowskich, kalifornijskich. Utwór nazywa się B12, od witaminy B12, która podobno ma cudowne właściwości, jeżeli zażyje się ją przed nocą zaplanowaną imprezową.

0: Nasza gościni mieszka w Dolinie Krzemowej, a Dolina Krzemowa słynie z takiego pragmatycznego, efektywnego podejścia do kwestii samorozwojowych. To nie żadne tam czary mary, hokus pokus, abrakadabra. Z nami z Doliny Krzemowej dr Magda Jaworowicz. Witaj.
1: Witam serdecznie, bardzo
0: mi miło. Ja jeszcze dopowiem, że liderka rozwoju kompetencji w globalnych organizacjach technologicznych, że masz 18 lat ponad stażu w pracy, no i z profesjonalistami, i z liderami. I chodzi tu o projekty o naprawdę dużej skali, o naprawdę dużym znaczeniu strategicznym. No doktorat z nauk społecznych, tytuł MBA. W każdym razie, proszę państwa, to jest takie podejście do Dolinokrzemowe, nie małymi łyżeczkami, tylko naprawdę poważne, dogłębne, profesjonalne podejście. I zajmujesz się teraz też coachingiem i to się nazywa Mindset Coach. Ja bym najpierw zapytała, jak to się da przetłumaczyć, czy to da się przetłumaczyć, czy to trzeba opisowo?
1: To jest znakomite pytanie. Ja też właśnie nad tym tłumaczeniem zawsze się zastanawiam, ponieważ growth mindset, czyli ta dziedzina, w której ja się specjalizuję, najprościej byłoby przetłumaczyć, no pewnie umysł wzrostu, czy coś właśnie w tym rodzaju. Ja jeszcze z taką idealną definicją i tłumaczeniem się nie spotkałam, ale prawdę mówiąc, ilekroć używam w oryginalnej formie, tak jak to profesor Carol Dweck w 2008 ustanowiła, kiedykolwiek referuję do nazwy właśnie growth mindset, to gdzieś tam na całym świecie rezonuje, więc tak się zawsze zastanawiam, czy by tego tak po prostu nie zostawić w takiej formie jako termin, natomiast już definicje mogą być najróżniejsze i najbardziej obszerne. Chodzi przede wszystkim o to, jak podchodzimy do wyzwań.
0: Ja myślę, że słuszne twierdzenie, żeby to zostawić. Mamy w języku polskim i tak sporo kalek z angielskiego i one jakoś zaadaptowały się lepiej lub gorzej. A tu rzeczywiście no, są trudności. To zacznijmy od takiej obocznej, okolnej definicji.
1: Znakomicie. Growth mindset to zatem podejście, w którym wyzwania bardziej nas inspirują i zapalają do działania, niż deprymują, zniechęcają, osłabiają, jak to jest w przypadku opozycyjnego do growth mindset, fixed mindset, czyli takiego zamkniętego umysłu, takiego gdzieś osadzonego w znanych obszarach, który nie jest tak bardzo chętny doświadczać nowych wyzwań, nowych przeżyć. Nie jest tak bardzo zachęcony sukcesem innych, kiedy widzi, że on do niego dochodzi. Ale to, co bardzo chcę zaznaczyć na samym początku, to kiedy Carol Dweck ustanawiała tę teorię, to wszystko było bardzo tak przedstawione w dwóch opozycyjnych nurtach. I prawdę mówiąc, wtedy troszeczkę też było oceny w tym, że growth mindset to jest ten dobry, ten wspaniały, a ten fixed mindset to jest ten, którego nie chcemy, który jest ten właśnie regresyjny i stagnacyjny. Dziś wiemy, że nie ma czegoś takiego jak dobry i zły mindset, czyli każdy stan umysłu to jest taki, który mamy w jednym dniu bardziej bądź mniej. Chodzi przede wszystkim o świadomość, gdzie na tym spektrum możliwości jesteśmy i ja się właśnie tym zajmuję, budowaniem tej świadomości.
0: No dobrze, ale to znaczy, że po prostu obserwujemy się i sprawdzamy, który stan umysłu nam towarzyszy częściej, czy aktywnie trenujemy ten swój umysł, żeby jednak doprowadzić do jakiegoś bardziej pożądanego stanu i w ogóle jak to robimy?
1: No to jest seria właśnie kluczowych pytań. Bardzo dziękuję za nie wszystkie. No otóż właśnie wszystko zaczyna się od rozpoznania, od obserwacji i od wiedzy na swój własny temat. Czyli jeżeli wiemy o tym, że określone okoliczności albo środowisko powoduje, że bardziej jesteśmy w obszarze właśnie fixed mindset, niekoniecznie mamy apetyt na ryzyko, niekoniecznie mamy eksperymentować ochotę, to wtedy pytanie, czy tam chcemy pozostać, czy właśnie chcemy stamtąd wyjść. No i tu już właśnie wchodzi samoświadomość, prawda? I samodecyzyjność. Powiedzmy, dajmy taki przykład. Niech to będzie AI. Dzieje się bardzo dużo zmian z tym związanych u mnie w pracy na co dzień. No i prawdę mówiąc, ja na co dzień mam kilka razy dziennie uczucie, że jestem bardzo zaawansowana w tym. Chciałabym bardziej, jeszcze więcej doświadczać tych wszystkich AI-owych narzędzi. I za chwilę, minutę później już mam uczucie zmęczenia, przegrzania tym tematem, poczucia, że wszyscy inni są daleko bardziej. To jest doskonały przykład, doskonała ilustracja takiego wahania między fixed a growth. Growth a fixed. Więc kiedy już to wiemy, tak jak właśnie wspomniałam, obserwujemy, no i później stawiamy sobie gdzieś cele, definiujemy chęci, gdzie chcemy rzeczywiście być. Albo tam zostajemy, albo jeżeli chcemy budować growth mindset, no to właśnie ja często ze swoimi klientami przy okazji różnych właśnie warsztatów kompletujemy takie narzędzia, które nam służą. I one dla każdego są trochę inne, bo to jest tak, że każdy z nas jest inny. Ale no, o tym mogłabym już bardzo długo opowiadać, więc wybiorę tylko jedno narzędzie. I to jest zdefiniowanie, jakie przekonanie stoi za danym stwierdzeniem. I ostatnio nawet robiłam taki warsztat właśnie z grupą w mojej technologicznej firmie, gdzie wybieraliśmy memy z internetu, które reprezentują jakiegoś rodzaju przeżycie, jakiegoś rodzaju przekonanie, jakiegoś rodzaju wyzwanie związane właśnie z AI-em. Podczas warsztatów przyglądaliśmy się tym memom, ponieważ za każdym żartem jest trochę prawdy. I właśnie tą prawdą się zajmowaliśmy. Jakie przekonanie za tym żartem stoi? Czy zgadzamy się z tym przekonaniem? I jeżeli chcielibyśmy je ująć właśnie bardziej od growth mindset strony, jakby ono brzmiało? To jest przykład takiego właśnie narzędzia, które stosowaliśmy na warsztatach.
0: Ale dobrze, no znajdujemy te swoje przekonania i przyglądamy im się tylko, obracamy ze wszystkich stron jak monetę, czy próbujemy je sformatować, zmienić, podejrzliwie do nich podejść. Czy to jest ten etap, kiedy po prostu próbujemy wzmocnić w sobie, tak jak powiedziałaś, taką samoświadomość?
1: To już zależy od tego, właśnie jak widzimy siebie gdzieś w ramach tych wszystkich zmian, które się dzieją. To, co najczęściej ja widzę u swoich klientów i u osób, które właśnie ze mną pracują, to najczęściej chcą się poprzyglądać, chcą poanalizować, chcą podrążyć, chcą zrozumieć, co stoi za tym przekonaniem. Czyli to jest w zasadzie głos. Czy ja tak naprawdę uważam, czy ja tak tylko powtarzam? I często to przynosi taką ulgę, takie oswobodzenie z pewnych przekonań, które są czasem właśnie taką siatką, takim echem i dojście do pewnej autentyczności, wybranie tych przekonań, które naprawdę się chce i pielęgnowanie ich. I wtedy to już dzieje się bardzo naturalnie.
0: No to w takim razie, proszę Państwa, teraz proszę się zastanowić, co Państwo czują, kiedy słyszą Państwo utwór Tantrico, Mother Flowers.

0: dr Magda Jaworowicz i rozmawiamy o metodzie, która robi furorę w Dolinie Krzemowej jako bardzo efektywna, jeśli chodzi o taki samorozwój, zmienienie swojego stanu umysłu na bardziej pożądany. Mówisz, że najpierw się obserwujemy, że sprawdzamy, jakie są nasze przekonania, skąd one się biorą. No dobrze, no to już się naobserwowaliśmy. Ja jestem bardzo niecierpliwa, więc ja już bym chciała do brzegu i mieć już jakieś wyniki. Co jeżeli spotka mnie porażka i się załamie? Co wtedy?
1: No porażka to jest w ogóle znakomity temat, żeby przyjrzeć się mu w kontekście właśnie growth mindset i fixed mindset. Ponieważ sama definicja porażki to już jest coś, co prowadzi nas do samopoznania i takiego głębszego zrozumienia całej teorii growth mindsetu. Czyli właśnie czym porażka dla nas jest? Bo w mojej definicji na przykład porażką jest niepodjęcie próby. Ale próba, która przynosi niezadowalające rezultaty, to jest kolejny krok do odkrycia lepszej wersji i kolejna okoliczność do zdobycia możliwości do nauki. Tak jak na przykład myślimy o wynalazcach. Mhm. Cóż, gdzież byśmy byli, gdyby nie ich kolejne próby, wytrwałość i systematyczna praca i nie zrażanie się kolejnymi wynikami, które nie przynosiły określonych rezultatów. Albo przynosiły je inne, albo przynosiły je zaskakujące. I dzięki temu można było pójść dalej i dalej. I gdzieś ta akceptacja takiego szybkiego ponoszenia porażki, szybkiego uczenia się, tu też właśnie taki anglicyzm fail fast, learn fast, prawda? To, który już na wszelki wypadek dostosowałam nam językowo, to właśnie to nam bardzo dużo mówi, czy potrafimy tak się przestawić, żeby skupić się na tym, co chcemy uzyskać jako ten końcowy efekt, a nie jak chcemy wyglądać na przykład, jak chcemy być postrzegani, jako czasem tacy może nieomylni w pracy. I to jest właśnie ta piękna ilustracja, jak growth versus fixed mindset może się objawiać.
0: Czyli ten rozwojowy, tak, nastawienie na rozwój, a ten taki statyczny, który no, trwa w jednym punkcie i nic się tu nie zmienia. Czyli co, jeżeli mamy, przydarza nam się jakieś potknięcie, jakaś porażka, no to nie mówimy nie umiem, tylko jeszcze nie umiem, jeszcze warto spróbować.
1: Tak, i to w ogóle właśnie to słowo jeszcze jest kluczowe dla growth mindsetu, prawda? Tak często mówimy, że właśnie to słowo jeszcze dodajewane regularnie na końcach zdań, że właśnie teraz jeszcze mi się to nie udało, teraz jeszcze się nie dostałam do tej firmy, teraz jeszcze nie uzyskałam tego efektu, tak naprawdę pokazuje podejście i chęć progresu, prawda? Chęć wzrostu. Mhm. To jest w tym właśnie siła, tak. I tak naprawdę to nawet jest bardziej wpisanie porażki jako takiej, jako tych nieudanych prób, jako oczywistych, że one będą. Akceptacja z założenia, akceptacja w procesie na rzecz uzyskania innowacji, nietypowych rezultatów, odkrywczych spostrzeżeń i tak dalej, i tak dalej.
0: No ja muszę powiedzieć, że teraz, kiedy o tym mówisz, to przypominają mi się przykłady właśnie wynalazców, innowatorów, którzy szukając właściwego materiału czy właściwej konstrukcji potrafili naprawdę przetestować setki, a nawet tysiące. Pamiętam, że Edison przy którymś ze swoich wynalazków ponad 2000 różnych materiałów, zanim udało mu się znaleźć tę optymalną. Więc, no ale to trzeba mieć samozaparcie. A skąd taka popularność tego akurat trendu, tej metody? No bo coraz więcej, coraz częściej się o tym słyszy.
1: Właśnie z tego przekonania, że tylko dzięki temu możemy działać szybko, uczyć się szybko i robić postęp. I tak bardzo się cieszę z przywołania Edisona, ponieważ właśnie Edison, bardzo często cytuje się Edisona skrzydlate słowa, kiedy powiedział, że on nigdy nie poniósł porażki, że on miał tylko 2000 prób uzyskania rezultatu, którego szukał. I ta perspektywa to jest właśnie to odwrócenie perspektywy, a popularność tego wynika z danych. Firmy, organizacje, stowarzyszenia, zespoły, które działają zgodnie z growth mindsetem, uzyskują o wiele większe efekty, o wiele bardziej skuteczne, ponieważ często nawet nieoczekiwane. I przede wszystkim jakby współpraca między ludźmi w tym zespole jest o wiele bardziej przyjazna, ponieważ dzielą się również tym, co nie wyszło. Wspierają się wzajemnie, mają większe poczucie przynależności do tego projektu, do tego zespołu. W odróżnieniu od organizacji, która też taka badaczka Mary C. Murphy badała kultury organizacji, które są właśnie fixed and growth. Te fixed nazwała organizacjami geniuszy. I to była taka intrygująca nazwa, ponieważ oni wszyscy chcieli być widziani jak geniusze i bardzo się bali zaryzykować jakiekolwiek próby odkrycia czegoś nowego. I to prowadziło do degradacji tych firm.
0: My teraz, ponieważ już słychać, że po drugiej stronie łącza niecierpliwie sąsiedzi przytupują rytmicznie, czekając na utwór, więc my teraz zagramy sąsiadom Macha y el Bloque Depresivo, a utwór nazywa się ¿Qué es lo que pasa?

0: I z Magdą Jaworowicz rozmawiamy wciąż o bardzo ciekawej metodzie, a właściwie zbiorze metod i praktyk i podejść nastawienia na rozwój. To metoda, czy też znowu zbiór metod, spopularyzowana przez psycholożkę Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda. Mówimy o tym, że można się obserwować, można mieć samoświadomość, można powoli zmierzać w kierunku zmiany. A ja się zapytam ciebie, a jak u ciebie to było personalnie, osobiście, ta cała droga? Czy to było ciężko na początku? Czy teraz już jest to tak rutynowo przez ciebie przyjęte, że pamiętasz o jakichś ćwiczeniach, o jakichś praktykach? Czy cały czas to jest ten etap wdrożeniowy?
1: No powiem szczerze, że to trwa cały czas. To też jakby stałe dążenie do doskonałości jest takim elementem tego właśnie podejścia, nastawienia na wzrost, na rozwój. I myślę, że to jest jakby też element tej definicji, bo gdyby to zanikło, to też prawdopodobnie to jest symptomatyczne. Poczucie komfortu, poczucie tego, że jest to już jakoś opanowane, że te narzędzia to już mnie tak wyposażyły w taki stan, w którym mogę działać z pełnym spokojem i nawet jeżeli coś nieprzewidzialnego się dzieje, to jestem przygotowana. Myślę, że to jest dokładnie odwrotnie. To jest pozostawanie w takiej ciągłej czujności, ale z pewnością, że kiedy kolejne zmiany się wydarzą, to właśnie będzie to zasilało te groove mindsetowe mięśnie. To taka siłownia mindsetowa.
0: No dobrze, a ja mimo wszystko spróbuję jeszcze więcej z ciebie wyciągnąć. Co się u ciebie zmieniło? Tak konkretnie.
1: Tak konkretnie w życiu?
0: Od kiedy zaczęłaś stosować to takie nastawienie na rozwój?
1: No mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim wszystkie takie duże zmiany, jak przeprowadzka. Ja 9 lat temu przeprowadziłam się z Polski do Stanów, właśnie do Doliny Krzemowej. Też nie wszystko od razu było idealnie i tak naprawdę na co dzień tych rzeczy, które są dokładnie tak, jak byłam przekonana, że będą, versus te, które mnie zaskakują, są nowe, wymagają kolejnego dostosowania, ich jest całe mnóstwo. I to podejście bardzo pomaga, ponieważ jest to podejście takiego otwartego umysłu i kolekcjonowania nowych wrażeń, nowych doświadczeń i nowej wiedzy.
0: Czyli nie wpadania w panikę, nie ulegania jakiemuś takiemu przerażeniu czy niepewności, czy niepokojowi niepotrzebnemu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I zamiana tego w kreatywność, w znajdowanie rozwiązań, w uczenie się z tych sytuacji. To wzbogacenie poprzez te doświadczenia czyni to nawet bardziej ekscytującym niż przerażającym.
0: To jest bardzo ciekawe, ale tylko zastanawiam się, czy to wymaga dużego wysiłku na co dzień.
1: No właśnie myślę, że to porównanie do takiej siłowni umysłu byłoby dobrą odpowiedzią. To tak, to wymaga wysiłku, ale jest to wysiłek, który ma swój cel, a wtedy to jest inwestycja, a nie koszt.
0: No tak, nie, no to absolutnie doceniam szczerość. No zresztą bez pracy nie ma kołaczy, więc myślę, że każdy z nas ma świadomość, że to warto zainwestować. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że za jakiś czas wrócimy do tego, bo to jest metoda, która też nieustannie się rozwija, prawda? I dotyka też różnych aspektów, nie tylko zawodowych, ale właśnie personalnych.
1: Zdecydowanie. Dotyczy to

0: można to zastosować w każdej dziedzinie życia, a ja postrzegam w ogóle życie zawodowe i prywatne holistycznie. Także myślę, że tak jak rozmawiam ze swoimi klientami na coachingu, ciężko to odseparować. Czasem ludzie pytają, to jakim ty konkretnie jesteś coachem? Zawodowym, coachem kariery, coachem zdrowia, coachem życia prywatnego? No ja uważam, że w takim growth mindsetowym podejściu to się nie da tak posegmentować. To jest wszystko wspólnie, bo rano wstajemy z jakimś nastawieniem, a rzeczy już się później wydarzają.
1: Bardzo ci dziękuję. Słyszę, że sąsiedzi się uspokoili, więc trzeba ich znowu trochę pobudzić do życia. Dlatego teraz po raz kolejny Matcha y el Bloque Depresivo i cover Bad Bunny Turista.

0: Macza jest bardzo szczególnym artystą na scenie muzyki chilijskiej, bo stamtąd pochodzi. Jest go wszędzie pełno. Ma z 10 dodatkowych projektów i rock, i rozmaite inne odmiany muzyczne. Jest pełen energii od wielu, wielu lat. I El Bloque Depresivo... Tak samo, bardzo płodna kapela. Oni razem grają już od wielu lat. Są znani nie tylko w Chile. W innych krajach mówi się, że Chilijczycy mają specyficzny język muzyki. Bardziej nostalgiczny, bardziej sentymentalny. Tak czy inaczej, świetnie to wybrzmiewa w kalifornijskich dzielnicach latynoskich, bo tam po raz pierwszy usłyszałam ich i się absolutnie zakochałam. A to następna moja całkiem świeża miłość. Rosa Pistola i Conejo y Luna.
1: Toto Chili Mexico. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quico aoyak. In climist. Aso kitlaya. Tochin in medzi. In chok. Ninok tlamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In climist. Ni chok. Nigno tlamati, nigmati, nehuan, toshi, nehuan temetzi, nehuan, yowal nepantli.

To ja już przyznaję się Państwu, skąd u mnie to zauroczenie Rozą Pistolą i tym szczególnie utworem, który wykonany jest w języku nahuatl, czyli rdzennym językiem z rodziny utoazteckiej. Najważniejszy język Mezoameryki i oficjalny język Imperium Azteków. Wprawdzie dzisiaj posługuje się nim nie więcej niż 1,5 miliona osób w środkowym Meksyku. Trochę jest osób, które mówią nim w USA, a także w Salwadorze. Ale jeżeli myślą Państwo, że to taki bardzo, bardzo, bardzo niszowy język, to teraz uwaga. Skąd się wzięło słowo awokado? Ahuatl? Albo czekolada? Czekoladl? Albo pomidor, czyli tomato, tomatl i kojot, kojotl. I co ciekawe, o czym niewiele osób wie tak naprawdę, bo to może takie też niszowe, akademickie środowisko, Warszawa należy do jednego z najbardziej znaczących ośrodków światowych, gdzie prowadzone są zaawansowane badania i nauka tego języka. I ja pamiętam, że na iberystyce mogłam się nauczyć, mogłam wziąć dodatkowe zajęcia z języka nahuatl. A teraz nadal w rytmach latynoskich, a będzie Niño Viejo, stary dzieciak, todas las veces.

z dzikiej półki. Dziś z dzikiej półki księgarskiej, półki, na której stoją nowe amerykańskie bestsellerowe pozycje, nieprzetłumaczone na polski. Poradnik, uwaga, kolejny poradnik samopomocowy. Ale zanim się Państwo uskrzywią, proszę posłuchać. Austin Kleon, Don't Call It Art. Nie nazywaj tego sztuką. Taki tytuł. Kleon to autor bestsellerów o tym, jak nie zwariować w erze cyfry. To jest absolutnie wspaniała pozycja, bo pozwala nam się tak wyzwolić z różnych gorsecików społecznych. Po pierwsze, pozwala nam przestać być na jakiś czas poważnymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi, jeśli oczywiście jesteśmy poważnymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi, no i stać się dziećmi ponownie. Po drugie, pozwala nam na zupełnie nieograniczoną kreatywność, bo autor zachęca, żeby bawić się w sztukę i bawić się sztuką, nie przejmując się zasadami sztuki, nie będąc nimi ograniczonymi. Może być krzywo, może być brzydko. Sztuka to sztuka, co dla jednego piękne, dla innego może być brzydkie i na odwrót. To taki podręcznik do kreatywnego wyzwolenia i ja myślę, że każdy tu może odnaleźć coś dla siebie, nawet nie czytając tej książki. Wystarczy to, żeby eksperymentować, żeby doświadczać, żeby próbować. Tak samo malując, czy rzeźbiąc, czy tworząc muzykę jak Bebe Fikanumeszma.

Ten bajkowy, anielski, przepiękny głos należy do Bebe. Wciąż nastolatki z Brazylii, która została odkryta, kiedy miała 11 lat. I już wtedy zawładnęła publiką. I od tej pory wydaje się rozwijać, nie jest zmanierowana, nie uderza jej woda sodowa do głowy, natomiast nieustannie zadziwia coraz ciekawszymi interpretacjami muzycznymi. A my dalej w tej dzisiejszej podróży latynoskiej przez Amerykę, bo to wszystko, mimo że tu Chile, tu Brazylia, tam była Granada też i Hiszpania, to wszystko słychać w Stanach Zjednoczonych, w tej Ameryce, na tym dzikim zachodzie, no i tu w Radiu 357 w dzikiej Bonansie. A teraz Mio de Antes, Ozuna.

Jak Państwu się podoba ten portorykański reggaeton zwany latynoskim trapem? Ozuna to tak naprawdę Juan Carlos Ozuna Rosado, który miesza style, bardzo zgrabnie miesza, bo nie da się ukryć, że te hybrydowe utwory muzyczne zawierające w sobie i trochę popu, i rocka, i hip-hopu, i reggae są bardzo teraz na czasie, ale nie wszyscy potrafią właściwie je zmieszać. Niektórym wychodzi całkiem niestrawna muzyczna papka. A Ozuna? Ozuna akurat nie. Ozuna robi to perfekcyjnie. No to teraz podróżujemy dalej po Dzikim Zachodzie i Nicky Jam, całkiem nowy utwór.

I część z Państwa mogłaby się zapytać, no i co? I znowu Ozuna? Otóż nie. Nicky Jam, amerykański raper, ale z ogromną słabością do latynoskich rytmów, współpracował z Ozuną i z największymi tak naprawdę od reggaetonu. No i to z sukcesem. On zresztą nie jest nowicjuszem na scenach amerykańskich. Jest doświadczonym weteranem od wielu, wielu lat. I cały czas gdzieś tam w tym obszarze reggaetonu próbuje funkcjonować. Z mniejszym lub większym powodzeniem, ale ogólnie można powiedzieć, że jest to znany muzyk. I dzisiaj mam nadzieję, że zapadła przynajmniej jedna piosenka, a może dwie z tej naszej latynoskiej podróży i że będą gdzieś tam Państwo mieli w głowie. Jeżeli tak, to ja obiecuję, że jeszcze przyniosę tu do audycji nutki. A teraz już czas na pożegnanie. Ja się nazywam Magda Gacyk i tu dla Państwa w dzikiej bonanzie razem z realizatorem Jankiem Chojnackim i wydawczynią naszą Haliną Wachowicz przygotowaliśmy cały ten zestaw. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Proszę Państwa, wielkie odliczanie trwa. Minęła właśnie godzina 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
3: To już dziś, to już dosłownie za 3 godziny. Przed nami 23. finał piłkarskich Mistrzostw Świata i mamy mnóstwo wątków do dyskusji. Argentyna po raz 4 czy Hiszpania po raz 2? Zbliżający się do końca kariery Leo Messi czy młody Yamin Yamal? Szaleństwo Albicelestes czy żelazna dyscyplina taktyczna La Roja? Dziś wieczorem w East Rutherford poznamy odpowiedzi na wszystkie te pytania. Jedno wiemy już teraz. W pojedynku kibiców na ulicach Nowego Jorku. Górą Argentyna.
1: To jest naprawdę niewytłumaczalne. Wszystko to przerasta nasze oczekiwania. Popisy Messiego, to, że znów jesteśmy w finale. Byliśmy też 4 lata temu, ale to coś innego. Co będzie, to będzie. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy.
3: Mówi kibicka reprezentacji Argentyny. Będziemy dziś wprowadzać Państwa w klimat finału mundialu. Naszym gościem będzie m.in. ekspert z Canal Plus Sport Adam Szała, ale wrócimy też do wczorajszego absolutnie niesamowitego meczu o 3. miejsce, a konkretnie zrobi to Radosław Nawrot.
4: 6-4 Anglia pokonała Francuzów, już do przerwy 4-0. Wynik rzeczywiście hokejowy, tenisowy, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, w każdym razie mało piłkarski. Zacząłem się nad tym zastanawiać. W zasadzie, dlaczego nie mało piłkarski?
3: Efekty przemyśleń Radka usłyszą Państwo dziś w felietonie Mądrym Okiem.
1: Będziemy też mówić o kolarstwie. Tomasz Gorazdowski spotkał się z dyrektorem zbliżającego się Tour de Pologne, Czesławem Langiem, który zastanawiał się nad fenomenem Tadeja Pogaczara. Słoweniec pewnie zmierza po zwycięstwo w największej imprezie świata, Tour de France.
5: Nie wiem, czy w historii kolarstwa był kiedyś taki kolarz, czy będzie taki drugi jak Pogaczar, no bo on sobie jak założy, że coś chce wygrać, to wygrywa. Nie ma tutaj, czy to jest 100 km do mety i on atakuje, czy 50.
3: Choć trzeba też dodać, że dziś akurat Tadej Pogaczar przegrał na finiszu z Remco Evenepoelem, ale...
1: I ubył mu jeden lider, tak, jeden rywal.
3: Tak, to prawda. O wszystkim serwisie już za chwilę. No a co poza tym u nas? Poza tym posłuchamy Piotra Wesołowicza, który opowie o rynku transferowym w koszykówce. Pojawi się w audycji rozmowa Mateusza Fusiarza z piłkarzem ręcznym MMTS-u Kwidzyn, Piotrem Papajem. Będzie też 11. zawodnik rankingu w biegach górskich, Andrzej Witek, który podzieli się z nami taką nieoczywistą refleksją.
6: Paradoks polega na tym, że biegając po płaskim, po ulicy, po asfalcie, naprawdę 42 km maraton potrafi człowieka zniszczyć bardzo mocno. Natomiast 40 km po górach jako tako pozwala funkcjonować jeszcze później i jest jednak mniej obciążające.
1: Ale czymże by była ta audycja bez Państwa? Dziś w audycji zapraszamy też do dyskusji, kto wygra dzisiejszy finał. Argentyna czy Hiszpania? Hiszpania czy Argentyna? W naszej aplikacji dostępna jest sonda, można tam oddać swój głos. Można też wysłać do nas tekstówki z poziomu aplikacji. Można oczywiście też tradycyjnie pisać na sport@radio357.pl.
3: Bardzo jestem ciekaw Państwa zdania dotyczącego tego finału. Wszyscy jesteśmy ciekawi, także proszę się koniecznie do nas odzywać. No to myślę, że możemy już spokojnie zaczynać naszą audycję. A zaczniemy od piosenki mundialowej wszechczasów. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie. Żadna przez lata nie zyskała takiej popularności jak ta z roku 2010.
2: Tu 357 Start.

0: I pierwsze tekstówki od Państwa już spływają. Pan Tomek pyta: panowie, a komu wy dzisiaj kibicujecie? Hiszpania czy Argentyna? Europa czy jednak Ameryka Południowa? No to panie Mateuszu?
1: Ja nie mam przekonania do żadnego z finalistów. Zdecydowanie bardziej wolałbym taki skład finału, jaki był wczoraj w meczu o trzecie miejsce, no ale jeżeli już muszę wybierać, no to stawiam na Argentynę i to tylko ze względu na postać Leo Messiego. To jest piłkarz wszechczasów, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 39 lat i tak kosmiczna forma na tych mistrzostwach świata. Zatem chętnie zobaczyłbym, jak drugi raz z rzędu wznosi trofeum za mistrzostwo świata w górę. Także bardziej dziś kibicuję Messiemu niż jakiejkolwiek drużynie.
0: W tym finale miała być Norwegia. Powiem tak, jak już nie ma Norwegii, no to też stary kontynent dziś będzie rządził. Myślę, że Hiszpania potwierdzi to, co pokazała w półfinale.
1: Zachęcamy cały czas do udziału w naszej sondzie w aplikacji, no i można też pisać do nas tekstówki oraz pod adres mailowy sportmałpa.radio357.pl. 8 minut po 18 to czas wiadomo na co.
2: 357 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: W oczekiwaniu na wielki finał Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna przypomnijmy to, co wydarzyło się wczoraj, a w zasadzie w nocy z wczoraj na dziś. W tak zwanym małym finale Anglia zmierzyła się z Francją w meczu z 10 golami. Anglicy do przerwy prowadzili już 4-0, ale Francuzi po zmianie stron odrobili 3 bramki. Ostatecznie 6-4 wygrali synowi Albionu.
3: Koniec spotkania. Anglia brązowym medalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Teraz chyba zawodnicy obu drużyn szczęśliwi, że ta rywalizacja już się skończyła. Stworzyli niesamowite widowisko.
1: A to niesamowite widowisko komentował w TVP Sport Jacek Laskowski. Anglicy kończą zatem z medalem, a na taki medal długo, oj bardzo długo czekali i przyznał to już po meczu selekcjoner synów Albionu Thomas Tuchel.
0: To pierwszy medal od 60 lat. Wierzę, że piłkarze będą z tego dumni. Jesteśmy potwornie zmęczeni, wręcz wyczerpani po tych ostatnich tygodniach. Mówiłem już wcześniej, że tę drużynę stać na wielkie, wyjątkowe rzeczy i ona pokazała to ponownie. Widok tak grającego zespołu na pewno dodaje energii.
1: Thomas Tuchel wspomniał, że to pierwszy medal Mistrzostw Świata od 60 lat. Dokładnie w 1966 roku reprezentacja Anglii wywalczyła tytuł i po tych 60 latach właśnie znowu jest na podium. No a też dodajmy, że Anglicy dotychczas mieli na swoim koncie mniej medali Mistrzostw Świata niż reprezentacja Polski. Przyznają Państwo, że sytuacja odrobinę kuriozalna. Dodajmy, że 2 bramki dla pokonanej wczoraj Francji zdobył Kylian Mbappé. To jego 9. i 10. trafienia na tym mundialu. Mbappé obecnie jest liderem klasyfikacji strzelców. Wyprzedzić go może jedynie Leo Messi, który traci 2 gole, no ale dziś zagra w wielkim finale.
0: Dodatkowa motywacja? No, zobaczymy, czy to podziała na Messiego. No dobrze, finał Hiszpania-Argentyna jeszcze zapowiemy w naszej audycji. Teraz pozostałe informacje. Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-1 w kolejnym pojedynku Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni idą jak burza. To ich 9. zwycięstwo w 11. meczu tej edycji. Do rozegrania pozostało jeszcze spotkanie z gospodarzami. Ten mecz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Konkretnie od 3 w nocy polskiego czasu.
1: Jeszcze jeden siatkarski akcent, bardzo pozytywny. Reprezentacja Polski do lat 18 wywalczyła w ten weekend Mistrzostwo Europy. Impreza odbyła się we Włoszech, w Porto San Giorgio. Polacy wygrali wszystkie mecze, w tym najważniejszym o złoty medal pokonali Francję 3-1. Brąz dla Bułgarów, którzy w małym finale okazali się lepsi od gospodarzy Włochów.
0: Czas na meldunek z Tour de France. Zanim jeszcze rozpoczął się niedzielny 15 etap, to sprawy w swoje ręce wzięli kontrolerzy antydopingowi. O 2 w nocy skontrolowany został wicelider wyścigu Jonas Vingegaard, a o 5 nad ranem lider Tadej Pogacar. Panowie zatem po łatanym śnie ruszyli do rywalizacji i niestety ta rywalizacja w całym turze zakończyła się dziś dla Jonasa Vingegaarda. Duńczyk upadł na 21 km przed metą, uderzył w krawężnik i złamał obojczyk. 15 etap Tour de France z metą na przełęczy Plateau de Solezon zakończył się 20 minut temu. Wygrał Remco Evenepoel, który do ostatnich metrów ścigał się z Tadejem Pogaczarem.
1: Po 2-tygodniowej przerwie wróciła także Formuła 1. Dziś ścigano się w Grand Prix Belgii. Niespodzianki nie było. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. 2 do mety dojechał kierowca Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc, a 3 Holender Max Verstappen z Red Bulla. To już 6 w tym sezonie wygrana Antonellego. Na 2 miejsce w generalce awansował Lewis Hamilton, który wyprzedził George'a Russell. Hamilton i Russell mieli kolizję na pierwszym okrążeniu. George Russell ostatecznie nie ukończył dzisiejszego wyścigu.
0: W kalendarzu Speedway Grand Prix tym razem przerwa. Czekamy już na sierpniowe Grand Prix w Łodzi. Nie oznacza to jednak, że żużlowcy próżnowali. W Zielonej Górze odbyła się pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Europy. Tytuł broni Patryk Dudek. Po pierwszej rundzie jest na dobrej drodze. W biegu finałowym Dudek wyprzedził tercet z Danii. Drugi był Leon Madsen, trzeci Mikkel Mikkelsen, a czwarty Michael Jepsen Jensen.
1: Wielkie rzeczy działy się w Londynie. Za nami meeting lekkoatletycznej diamentowej ligi. Brytyjczyk Josh Kerr pobił rekord świata w biegu na mile. I to rekord mający 27 lat.
4: On their feet in the London arena as he strides home, Josh Kerr here. The strength of Scotland, the strength of Britain behind him. Watch the clock, it's going to be mighty fast and surely he's going to break the world record. He does, he obliterates the world record. Josh Kerr takes down.
0: Mistrz świata z Budapesztu uzyskał czasy 3 minuty 42 sekundy i 66 setnych. To wynik o blisko pół sekundy lepszy od dotychczasowego rekordu Hiszama Elgerusza z 1999 roku. W Londynie nie zabrakło także polskich akcentów. Czwarta w skoku wzwyż była Maria Żodzik, wynik 196 cm. Na piątym miejscu rywalizację na 400 metrów ukończyła z kolei Natalia Bukowiecka, wyrównując swoje najlepsze tegoroczne osiągnięcie 50 sekund i 10 setnych. Wygrała faworytka Mary Lady Paulino z Dominikany, która złamała barierę 49 sekund.
1: Od piłki nożnej rozpoczęliśmy i na koniec tego serwisu też piłkarski akcent. Pomocnik reprezentacji Anglii Morgan Rogers wkrótce zostanie najdroższym brytyjskim piłkarzem. Po mundialu przejdzie on z Aston Villa do Chelsea za, uwaga, 117 milionów funtów. Z klubem z Londynu podpisze 6-letni kontrakt, a zatem tylko przez kilka tygodni najdroższym brytyjskim piłkarzem był Elliot Anderson. Przypomnijmy, że Manchester City zapłacił za niego Nottingham Forest o milion mniej, 116 milionów funtów. No niemniej w Premier League obracają naprawdę imponującymi kwotami, no a synowie Albionu po tym mundialu chyba jednak trochę rozczarowani. To być może będzie dla obu tych panów, o których mówiliśmy, dodatkowa motywacja w nowym sezonie.
0: Olbrzymie kwoty będą dziś także na boisku. Państwo do nas piszą, pan Bogusław: myślę, że wygra Hiszpania, bo Argentyna już chyba nie będzie miała tyle szczęścia, żeby znów gonić wynik, jeżeli Hiszpania strzeli bramkę, chociaż wynik jest trudny do wytypowania.
1: No i mamy też informację od pana Piotra. Niestety wygra Argentyna, bo ma wygrać. Gianni tego dopilnuje. To też nawiązanie do tego, że część kibiców twierdzi, że Argentyna jest mocno pchana przez sędziów w tym turnieju. No zdarzały się przeróżne sytuacje, ale myślę, że Argentyńczycy ostatecznie po prostu zasłużyli na to, żeby w tym finale być, ale oczywiście państwo mają prawo do swoich opinii. Czekamy na tekstówki, czekamy na maile sport@radio357.pl, no i na państwa głosy w naszej sondzie, w aplikacji. Dziś to wszystko w naszej audycji. Sebastian siłą rzeczy będzie się kręcić wokół finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Będzie, bo musi się kręcić. Państwo też dalej te głosówki i tekstówki do nas spływają. Myślę, że będziemy sobie przytaczać w miarę trwania audycji, a już za jakieś kilka minut połączymy się z naszym piłkarskim ekspertem też o mundialu.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

lidský. Mesiáš z kráně. I teraz večonka.

0: Gdy 4 lata temu podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze Angel Di Maria strzelał gola na 2-0 dla Argentyny w meczu z Francją, no to właśnie Dariusz Szpakowski użył tego słynnego już cytatu, tych słynnych słów. Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
1: No mi się to będzie kojarzyć z tegorocznym mundialem, niewątpliwie.
0: Tak, no mi się bardziej z tym sprzed 4 lat, szczególnie, że w tym roku Dariusz Szpakowski mundialu nie komentuje dzisiejszy finał, skomentuje m.in. Mateusz Borek jako ta jedynka, a dwójką będzie Grzegorz Mielcarski, a my teraz łączymy się akurat nie z przedstawicielem Telewizji Polskiej, a z przedstawicielem Canal Plus Sport. Adam Szała, ekspert piłkarski, jest razem z nami. Adam, dobrze się słyszeć.
2: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, witam naszych słuchaczy. No, przy tak wyjątkowej chwili i w takich świetnych okolicznościach, które już lada chwila przed nami, myślę, że wszyscy nie możemy się doczekać tego spektaklu, który odbywa się raz na 4 lata, więc dzisiaj okoliczności naszego spotkania rzeczywiście są niecodzienne.
1: No tak, już niespełna 3 godziny pozostały do tego meczu. To tak nawiązując do tej piosenki, którą wszyscy przed chwilą słyszeliśmy. Co zrobi dziś Argentyna, a co zrobi Hiszpania?
2: No to jest świetne pytanie, bardzo otwarte i można na wiele sposobów tutaj zastanawiać się, w jaki sposób oba zespoły podejdą do tej rywalizacji. No tak naprawdę chyba oba zespoły nie muszą za wiele zmieniać względem ostatnich wydarzeń. Są w świetnej dyspozycji, no i rangi finałowej Mistrzostw Świata, jak to brzmi, no nadaje też ranga dzisiejszych zespołów, no bo mamy do czynienia z obrońcą tytułu, z mistrzem Copa America, no a naprzeciwko mistrzowie Europy, którzy także chcą zostać mistrzami świata, więc no tych tytułów, tych medali, tych pucharów na koncie tych dwóch drużyn jest bardzo dużo, no i troszkę przypomina to takie starcie rangi bokserskiej, gdzie obaj zawodnicy wnoszą na ring wiele pasów, no i dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. Co do sposobu gry, myślę, że powiemy sobie o tym wkrótce. Na pewno to przystosowanie mentalne, ono będzie dzisiaj kluczowe. Argentyna, która pokazała w trakcie tego mundialu, że jest niezwykle silna z tej strony. Potrafi odwracać mecze, potrafi wygrywać spotkania po dogrywkach, a Hiszpania z drugiej strony no nie musiała jeszcze gonić wyniku. Jest tak dobrze dysponowana, że radzi sobie z kolejnymi rywalami w 90 minutach i tak naprawdę nikt jeszcze nie postawił Hiszpanii takich warunków, jakie mam wrażenie dzisiaj zaproponuje Argentyna, bo to niewątpliwie będzie najtrudniejszy mecz dla Hiszpanów na tym mundialu.
0: Czasami próbujemy przewidywać to, co wydarzy się w meczach piłkarskich, no i wtedy mówimy, że na papierze któryś zespół jest mocniejszy, prezentuje się lepiej. No i tutaj pewnie trzeba byłoby na papierze postawić na Hiszpanów, no bo to, w jaki sposób oni rozegrali mecz półfinałowy z Francją, która przecież też bardzo mocna na tych Mistrzostwach Świata, to robiło wrażenie. Właściwie taktycznie niektórzy eksperci twierdzą, jestem ciekaw, czy ty się podpiszesz pod tym zdaniem, że taktycznie to był mecz niemalże perfekcyjny, tak z trenerskiego punktu widzenia. No, może nie było zbyt wiele jakichś niesamowitych, efektownych akcji. Może Francja z tych innych spotkań była bardziej efektowna, taka bardziej imponująca. Natomiast ten występ Hiszpanów, zdaniem ekspertów, kompletny. Ty się podpiszesz pod takim stwierdzeniem, że to był kompletny występ piłkarski?
2: Tak, zdecydowanie. Myślę, że taka nota 10, czyli ta doskonałość, którą można ocenić grę Hiszpanii. Spotkanie, które tak naprawdę zdecydowało o swojej takiej, jakby to powiedzieć, o takim punkcie zwrotnym, tak mi się wydaje, to był ten rzut karny, który Luka Dean sprokurował. Ten błąd indywidualny, który no bardzo dużo waży na takim poziomie, na poziomie półfinału Ligi Mistrzów. Ligi Mistrzów też, w tym przypadku oczywiście mundialu, okazał się kluczowy. Hiszpania objęła prowadzenie, no i później świetnie tym meczem zarządzała. My możemy chwalić poszczególnych zawodników, trenera Luisa de la Fuente, ale trzeba powiedzieć, że to jest po prostu znakomita drużyna. Zachowując takie porównanie, bardzo dużo takiej powtarzalności i zespół Hiszpanii przypomina troszkę zespół klubowy, bo on naprawdę jest niesamowicie zgrany, doskonale wie, co ma robić w każdej fazie gry. Argentyna jest troszkę takim zespołem bardziej usposobionym taką energią, taką mentalnością, ale Hiszpanie rzeczywiście to jest coś nieprawdopodobnego, jak oni świetnie bronią, bo o tym też się tak dużo nie mówi. Tylko jeden stracony gol na tym mundialu, świetna pasa, świetna gra nie tylko w tym niskim bloku, ale również wysoki pressing, zarządzanie drugą linią przez Rodriego, no ta jakość na skrzydłach, no i ten Mikel Oyarzabal, czyli taki fałszywy napastnik, który bardzo dużo daje pracy nie tylko w tym pressingu, o którym mówiłem, ale także właśnie w momencie ataku pozycyjnego. Dużo wymienności z Danim Olmo, no, który jest, no można powiedzieć, zwolniony z tych zadań defensywnych, bo ma za sobą dwóch świetnych środkowych pomocników i on potrafi właśnie uwypuklać te wszystkie ataki Hiszpanów. Piłkarz bardzo trudny do zdiagnozowania dla obrońców przeciwnika, więc to dzisiaj będzie na pewno taki najważniejszy moment dla Argentyny, żeby ten środek pola i zwłaszcza wspierającego przez Oyarzabala po prostu złapać. No i tacy piłkarze nieoczywiści, którzy stali się bohaterami w reprezentacji Hiszpanii, jak na przykład Pedro Porro, który przecież do niemal ostatniej kolejki walczył o utrzymanie z Tottenhamem. Tutaj stanowi filar tak naprawdę defensywy. No czy Emerick Laporte, który występuje w Atletiku Bilbao i też nie jest zawodnikiem pokroju, nie wiem, Paula Cubarsiego czy innych znakomitych środkowych obrońców, ale też wtłoczony jakby w ten tryb znakomicie funkcjonuje, więc naprawdę Hiszpania dzisiaj to zespół, to drużyna, która się rozumie bez słów, no i jest no, świetnie zbalansowana, o czym stanowią też te liczby, które przed chwilą przytaczałem.
1: Powiedziałeś, że to jest największe wyzwanie dla Argentyny. No właśnie Argentyna, czy największą nadzieją Argentyny jest błysk geniuszu Leo Messiego, czy nie powinniśmy sprowadzać tej drużyny tylko do Messiego?
0: A może jedyną nadzieją Argentyny jest błysk geniuszu Leo Messiego? Właśnie. Może właściwie tak powinniśmy postawić to pytanie?
2: Myślę, że ta druga forma, którą zaproponował Mateusz, jest też bliższa mi osobiście, no bo Leo Messi, on no, przechodzi wszelkie możliwe poziomy. No, to, co wyprawia ten człowiek, chociaż nie wiem, czy to słowo człowiek tu jest adekwatne, no jest nieprawdopodobne. Ryzykowne, dokładnie. To jaki on ma wpływ na zespół, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest coś więcej niż kapitan i nawet wystarczy zwrócić uwagę na takie sytuacje, kiedy on jest faulowany. Co dzieje się zresztą jego kolegów? Oni automatycznie stają w jego obronie, przepychają się z przeciwnikami, więc to jest prawdziwy skarb tego zespołu. I dzisiaj od dyspozycji Leo Messiego będzie zależało wszystko, mam wrażenie, jeżeli chodzi o Argentynę. I to jest ta największa różnica między zespołami. Hiszpania to właśnie taki monolit, to nie wiadomo, z której strony przyjdzie zagrożenie, a tutaj zagrożenia przede wszystkim trzeba poszukiwać u Leo Messiego, no i później dopiero po kolejnych zawodnikach. Oczywiście jest Julian Alvarez, jest Enzo Fernandez, jest być może z ławki Lautaro Martinez. Tych możliwości jest też bardzo dużo, ale dla mnie kluczową taką fazą gry w tym meczu będzie moment, w którym jeden zespół będzie piłkę tracił, no bo ten kontrpressing, ta faza jakby chęcia ponownego posiadania piłki jest niesamowita i w tym deficycie czasu i przestrzeni mam wrażenie, że ten mecz się może rozegrać. Hiszpania świetnie to robi, ale Argentyna mam wrażenie, że jest w tym jeszcze lepsza. Ten doskok takich no, wściekłych

0: o nią tak pozycyjnie, a ze stałych fragmentów no, mogą borykać się z problemami, no bo te warunki fizyczne nie są aż tak dobre, więc wydaje mi się, że to też może być taki moment w meczu, który będzie bardzo ważny.
1: Ja przypominam sobie ten półfinał pomiędzy Argentyną a Anglią, a przede wszystkim pierwszą połowę, która no czasami bardziej przypominała jakiś pojedynek, nawet nie bokserski, to bardziej jakieś MMA było, bo tam różne środki były używane przez graczy obu drużyn, ale to jednak Argentyńczycy grali bardziej agresywnie, czasami no, na granicy wręcz brutalności, powiedziałbym, ja dawno czegoś takiego nie widziałem. Biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy w tej pierwszej połowie. I pytanie, czy myślisz, że Argentyńczycy będą próbowali zrobić coś podobnego z Hiszpanami i w ten sposób zaznaczyć swoją dominację? A może po prostu Hiszpanie Argentyńczykom na to nie pozwolą? Czego ty się spodziewasz w tym kontekście?
0: Podejrzewam, że to Hiszpania postawi na posiadanie piłki i na chęć kontroli tego meczu właśnie z piłką, a Argentyna uda się do tych swoich narzędzi, o których powiedziałeś, czyli chęć wybijania przeciwnika z rytmu, jakieś przepychanki, jakieś takie zamrażanie gry, jak często mówią trenerzy, czyli niepozwalanie Hiszpanom grać w sposób płynny, więc ja tego się spodziewam. Aczkolwiek Hiszpania będzie przygotowana na to, co Argentyna chce zaproponować. Na pewno zadaniem trenera Luisa de la Fuente będzie niepozwolenie swoim zawodnikom wejść w tę grę, którą Argentyńczycy będą chcieli uskutecznić, więc to też jest bardzo ciekawe pod tym kątem. No i w momencie, kiedy Argentyna będzie chciała tę piłkę przejąć, no to cała zabawa się zacznie na nowo, ale podejrzewam, że to posiadanie dzisiaj może być no, w okolicach nawet 60% dla Hiszpanów. Pytanie, co będzie z tego wynikać. Wtedy właśnie ta apozycyjność, czyli ta zmienność pozycji poszczególnych piłkarzy będzie kluczowa. Właśnie współpraca Olmo i Oyarzabale, ale na pewno ta liczba fauli dzisiaj po stronie Argentyny przed meczem powinna oczywiście być wyższa, no bo to też jest atut, umówmy się, to też jest atut Argentyńczyków, że oni nie tylko bronią tego Mistrzostwa Świata pod kątem no, takiej ładnej, poukładanej gry, ale również tych cech wolicjonalnych. Będzie to można już zobaczyć, podejrzewam, przy nawet odśpiewywaniu hymnu, no bo pamiętamy, jak Argentyńczycy no, tak ekspresyjnie wykonują swój hymn przed każdym meczem, no i to też jest taki pokaz siły, troszkę nawiązując do reprezentacji Nowej Zelandii, która także w troszkę inny sposób, ale również ma za zadanie zawsze przeciwnika przed meczem troszkę przestraszyć. Mam wrażenie, że to też jest taki dodatkowy atut Argentyny na tym mundialu.
2: No Hiszpania ma trudniej ze śpiewaniem hymnu, to też tak, od razu
0: tak,
2: powiedzmy.
0: Nie ma tam możliwości. Tak.
2: Dokładnie. Padło już w naszej rozmowie nazwisko Leo Messiego, ale jest też drugi, Lamine Yamal. Wielu określa ten pojedynek jako starcie legendy z przyszłą wielką gwiazdą futbolu. Wszyscy wiemy, że w tle jest też to zdjęcie z 2007 roku. Dla ciebie ten pojedynek z podtekstami ma znaczenie?
0: Na pewno. No, dwaj liderzy. Messi lider całościowo, Yamal lider ofensywny, tak to trzeba powiedzieć. Taka troszkę symbolika tego pojedynku, no bo jednak przekazanie tej batuty, jeżeli chodzi prawdopodobnie o rządzenie piłkarskim światem na najbliższe lata, no jeżeli Lamine Yamal dzisiaj w wieku 19 lat mógłby zapisać na koncie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo Świata, no to naprawdę już on już z miejsca wchodzi do tych Hall of Fame, do tych największych piłkarzy świata, pomimo tak młodziutkiego wieku. No ale potencjalnie drugi tytuł dla Argentyny z rzędu i drugi dla Leo Messiego, no to byłoby wydarzenie epokowe. To byłaby koronacja no, tego gołta już na dobre. Myślę, że ta dyskusja pomiędzy możliwością nazywania najlepszym piłkarzem świata, czy Pele, czy Maradony, czy Messiego, dzisiejszego wieczora by się po prostu zakończyła, no bo Leo Messi 4 lata temu przeszedł grę, no to dzisiaj by już ją chyba sam pisał na jakiś kodek, jeżeli po prostu po raz kolejny Argentyna pod jego wodzą sięgnęłaby po Mistrzostwo Świata, ale pojedynek tych dwóch piłkarzy na pewno to też jest ozdoba, pomimo że raczej nie powinni blisko siebie grać podczas tego spotkania, więc raczej będziemy ich oceniać przez wpływ taki globalny ich gry na ich zespoły.
1: Jeszcze może trochę uratować ten mundial dla siebie Lamine Yamal, no bo o ile Messi gra fenomenalnie w tym turnieju, no to młody Hiszpan na razie prezentuje się co najwyżej przeciętnie. Zobaczymy, jak poradzi sobie w wielkim finale. Ja ciebie tak, Adam, słucham, bo na koniec chcieliśmy cię poprosić o typ, to znaczy, żebyś wytypował zwycięzcę finału. No i ja wiem, że ty powiesz Hiszpania.
0: A pójdę z przekąsem bo im bliżej meczu, tym mam wrażenie, że te emocje nawet i mnie troszkę dotykają i troszkę emocjonalnie podchodzę do tego spotkania pod kątem rangi. I po bardzo wyrównanym meczu powiem, że wygra Argentyna znowu po rzutach karnych. Że to będzie takie starcie troszkę przypominające to, co działo się 4 lata temu. I

0: I jednak zaryzykuję stwierdzenie, że to Argentyna docelowo sięgnie po zwycięstwo po rzutach karnych. Niech będzie, że w tym czasie regulaminowym, czy w czasie 120 minut będzie 2-2.
1: Słuchaj, Sebastian tu spochmurniał, jak usłyszał, że dogrywka karner, bo on ma jutro u nas poranne serwisy, więc chłopak się nie wyśpi, jak tak długo będą grali.
0: Ale gra będzie warta świeczki w tym przypadku, więc tu będziemy odpoczywać wszyscy po tym, miejmy nadzieję, świetnym spektaklu. Niech on trwa jak najdłużej. Wszyscy na pewno będziemy zadowoleni.
2: Odeśpimy po meczu. Messi podejdzie do 11, twoim zdaniem?
0: Na pewno, oczywiście. Nie ma dwóch zdań. 100%.
1: I panenką.
0: Pomimo braku skuteczności w tej materii na tych mundialu, to tutaj jakby przywództwo, to, że jest kapitanem i to, że on musi to wziąć na barki, jest, nie ma o czym dyskutować. Na pewno tak będzie.
1: Świetnie. Bardzo tobie dziękujemy. Adam Szała, Kanal Plus Sport, był razem z nami i opowiadał o swoich przewidywaniach przed finałem Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że pierwszy gwizdek Słoweńca Slavko Vincicia, którego polscy kibice nie za dobrze wspominają. Pamiętamy baraż ze Szwecją, właśnie on sędziował i chyba zrobił to nie najlepiej. No ale jego pierwszy gwizdek rozbrzmi na stadionie w East Rutherford punktualnie o 21:00. Adam, dzięki wielkie. No i udanego
0: dziękuję
1: finału,
0: bardzo,
1: udanego
0: wielu
1: oglądania.
0: Emocji. I do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki wielkie. Nie wiem, czy widziałeś, Sebastian, trochę tekstówek znowu spłynęło, także za chwilę się z nimi rozprawimy, ale może zanim to się wydarzy, no to chwilę oddajmy muzykom z grupy The Cooks.

0: Rozgrzewka przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata na antenie Radia 357 trwa. Na zegarze mamy 18.36, no a Państwo wysyłają do nas mnóstwo tekstówek. Kolejne dwie teraz przeczytamy. Bardzo ciekawa opinia dotycząca, zdaje się, że sędziowania.
1: Dokładnie tak. Pan Łukasz, nasz patron z Poznania, pisze, że na tym mundialu nie było prawie ani jednego wielbłąda w aspekcie sędziowania. VAR to wyeliminował, natomiast widzimy, że interpretacja VAR to przez kolejne naście lat będzie budzić emocje. To dobrze. Nie wiem, czy chcemy AI futbol.
0: Tu na pewno nie chcemy. Pan Rafał napisał, jaki skład finału byłby. Wczoraj wybierałbym Francję jako mniejsze zło, jednak w związku z udziałem w meczu Argentyny i Hiszpanii mam kłopot bogactwa, więc kibicuję zespołowi z Europy, ale płakać nie będę, jak wygra Messi i koledzy. No to mamy z panem Rafałem zupełnie odwrotnie, bo ja chętnie zobaczyłbym finał pomiędzy Anglią i Francją akurat, no ale to wiadomo, każdy ma swoje sympatie kibicowskie.
1: No taki mecz mieliśmy wczoraj właśnie Anglia kontra Francja. Trochę tym tematem zajął się dziś Radosław Nawrot, który zastanawiał się, dlaczego w futbolu pada tak rzadko tak wiele bramek. No to może oddajmy głos naszemu piłkarskiemu ekspertowi.
2: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
3: 6-4. Taki mamy wynik w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. I nie w pierwszym secie, nie w meczu hokejowym. Mówimy o piłkarskich mistrzostwach świata, o mundialu. 6-4 Anglia pokonała Francuzów, już do przerwy 4-0. Wynik rzeczywiście hokejowy, tenisowy, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, w każdym razie mało piłkarski. Zacząłem się nad tym zastanawiać w zasadzie, dlaczego nie mało piłkarski. Jeżeli ktoś dobrze zna historię piłkarskich mistrzostw świata, to zapewne pamięta takie turnieje z lat 50. chociażby, kiedy padało bardzo dużo bramek. W zasadzie to były wyniki, przy których nawet mecze hokejowe mogły się schować. Przypomnijmy może, mundial w roku 1954, czyli ten, w którym kapitalna złota jedenastka Węgier ostatecznie przegrała w finale z zespołem niemieckim. Przegrała, mimo że wcześniej w rozgrywkach grupowych pokonała Niemców, uwaga, 8-3. Z tego też mundialu pochodzi mecz, w którym padło najwięcej bramek w historii piłkarskich mistrzostw świata, czyli starcie między Austrią a gospodarzami Szwajcarią. Austriacy wygrali wtedy, uwaga, 7-5. Jeszcze w 1958 roku Francuzi, kiedy sięgali po swój medal mistrzostw świata na tym turnieju, grali w meczu o trzecie miejsce, gdzie padł wynik 6-3. Czasy, kiedy rezultaty 0-0, 1-0, nawet 1-1 były ogromną rzadkością. Co się zmieniło w piłce nożnej? Ktoś powie, ucywilizowała się, to znaczy położyła większe akcenty na to, żeby bramek nie tracić, a nie na to, żeby je strzelać. Żelazna obrona, taka mocna, skondensowana, bardzo skuteczna i wiele innych metod powstrzymywania przeciwnika przed zdobyciem gola doprowadziły do tego, że mecze piłkarskie to nie są zawody sportowe, w których pada wiele goli, punktów, jakbyśmy to nazwali ogólnie. To zresztą był jeden z powodów, dla których publiczność amerykańska kręciła trochę nosem na piłkarskie Mistrzostwa Świata, no bo co to za mecz, w którym przez 90 minut można zobaczyć jednego gola, a zdarza się, że nie widzimy go wcale. To nie przystaje do tego, co Amerykanie oglądają na co dzień, chociażby właśnie w wykonaniu hokeja na lodzie, czy też futbolu amerykańskiego, nie mówiąc już o koszykówce. Piłka nożna ma swoją specyfikę, ale ta specyfika zmieniła się przez lata. Niewątpliwie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, pada tutaj mniej bramek, a dobra obrona to nie tylko podstawa funkcjonowania każdego zespołu, ale także powód do dumy niejednego trenera. Przecież często słyszymy o tym, że jeżeli ktoś zachował czyste konto, zagrał na, jak to się mówi, na zero z tyłu, to jest to zespół znakomity. W tym turnieju przez długi czas właśnie Hiszpania przecież szczyciła się takim właśnie mianem drużyny, która nie traciła bramek, nie straciła żadnego gola i może dzięki temu właśnie dotarła aż do finału tych rozgrywek. Mniej goli niż kiedyś? Czy to znaczy, że jest mniej ciekawie? Niekoniecznie, bo wiele osób bardzo ceni sobie taką dobrą grę obronną. Ja wiem, że przez lata wykuliśmy w sobie przekonanie, że dobry strzał, piękna akcja zakończona bramką, takie akcje ofensywne są cenniejsze niż obrona, wślizg czysty, który eliminuje akcję przeciwnika i dyscyplina taktyczna. Ale może wcale tak nie jest. Ten mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku był pod tym względem bardzo specyficzny. Padło w nim bardzo wiele goli. Żebyśmy jednak nie ulegli złudzeniu, wcale nie tak wiele, jak padało kiedyś, chociażby w latach 50., ale sporo, całkiem sporo, więcej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Zwróćmy uwagę, że takich wyników 0 do 0 było niewiele, zaledwie kilka, z czego niektóre z nich w ostatnich meczach grupowych bardzo kunktatorskich, takich jak chociażby Paragwaj-Australia, czyli w meczach, których kunktatorstwo zostało wymuszone przez regulamin narzucony przez FIFA, preferujący cwaniactwo, układy i ustawienie się odpowiednio do turniejowej drabinki. Ale większość tych spotkań to były mecze bardzo interesujące, obfitające w masę goli. Z czego to wynika? Czy zespoły nagle zapomniały o obronie? Nie sądzę, raczej zmieniła się siła natarcia poszczególnych ekip. Proszę zobaczyć, jaka jest w tej chwili moc strzałów, jakie jest wyszkolenie piłkarzy, którzy potrafią jednym dribblingiem zgubić rywala. Mam wrażenie, że umiejętności ofensywne zawodników wyprzedzają te zdolności do obrony, które mamy w piłce nożnej, czyli mówiąc krótko, napastnicy stają się coraz lepsi i dokonują większej ewolucji postępów niż obrońcy. Ten mecz o trzecie miejsce między Anglią i Francją mówi się, że był meczem szalonym. Niektórzy powiadają nieodpowiedzialnym, zabawnym. Meczem, w którym w zasadzie podejście zespołu było bardzo luźne, bo przypomnę, że i Anglicy, i Francuzi nie mieli specjalnej ochoty na to, żeby grać o trzecie miejsce po tym, jak przegrali swoje półfinałowe starcia mundialowe. Meczem, w którym nie dbano o obronę, postawiono na atak i mamy taki właśnie wynik. Dla mnie jednak mecze o trzecie miejsce, które zresztą bardzo lubię na Mistrzostwach Świata, bo proszę tylko przyjrzeć się historii tych spotkań, a zorientujemy się, że wiele z nich było niezwykle emocjonujących, obfitujących w gole i tak dalej, wpisały się do historii piłki nożnej. Chociażby mecze Polaków, weźmy ten z Francuzami z roku 1982, gdzie biało-czerwoni wygrali 3-2. Ale te mecze o trzecie miejsce, w których już nikomu nie zależy aż tak bardzo, pokazują, czym mogłaby być piłka nożna, gdybyśmy ją trochę uwolnili. Uczynili wolną taktycznie.
1: Zobaczymy, czy dziś będzie wolna taktycznie piłka nożna w meczu finałowym.
0: Nie sądzę.
1: Nasz patron, pan Sławek, typuje, że będzie 2-1 dla Hiszpanii, będą faule i brzydki sport. No miejmy nadzieję, że jednak nie. Zdaje się, że Brazylijczyk Ronaldo też...
0: ma swoją opinię.
1: Czy napisał tekstówkę, nie wiem, ale zdaje się, że masz taki cytat.
0: Jest, oczywiście zapraszamy pana Ronaldo, Luisa Nazario de Lima Ronaldo, żeby do nas napisał tekstówkę, ale na razie wypowiedział się dla kanału cyfrowego Rede Ronaldo i ta wypowiedź jest następująca. Myślę, że Hiszpania z łatwością pokona Argentynę. Dla mnie Francja i Hiszpania były faworytami. Mówiłem przed półfinałem z udziałem obu drużyn, że przyszły mistrz świata wyłoni się właśnie z tego spotkania. Zatem Ronaldo twierdzi, że to Hiszpania sięgną dziś po drugi tytuł swojej historii.
1: No, grał w Hiszpanii, więc myślę, że gdzieś tam trochę serca zostawił jednak na Półwyspie Iberyjskim.
0: Wczoraj choć trochę ucieszył się Mick Jagger, który jak wiemy kibicuje reprezentacji Anglii bardzo mocno, no pewnie ten brązowy medal to nie jest szczyt marzeń dla Anglików, ale mimo wszystko są pewne powody do radości. No a skoro już o Jaggerze wspomniałem, no to teraz dla państwa The Rolling Stones.

0: Nieśmiertelni The Rolling Stones na antenie Radia 357, nieśmiertelny Mick Jagger.
1: To prawda. Nie wiem, czy państwo oglądali transmisję meczu Anglia-Argentyna. Tam w pewnym momencie pokazano na ekranie właśnie Micka Jaggera i Mateusz Borek, komentujący ten mecz, powiedział, że kiedy po raz ostatni reprezentacja Anglii, jedyny też, sięgnęła po tytuł Mistrza Świata w 1966 roku, Mick Jagger miał już 23 lata.
0: Ileż to już finałów widział właśnie lider Rolling Stonesów. 10 minut pozostało do godziny 19. Pędzimy dalej z audycją 357 Start. Wątki mundialowe pojawią się jeszcze.
1: Tak, będą.
0: Obiecujemy, że w drugiej godzinie, ale nie tylko mundialem przecież człowiek żyje.
1: Przypomnę tylko, szanowni państwo, że jest sonda w naszej aplikacji, kto teraz dopiero zaczął nas słuchać. Tam można głosować i wybierać, kto państwa zdaniem zostanie dziś mistrzem świata w piłce nożnej. No i można wysyłać do nas tekstówki, można też słać maile pod sport@radio357.pl. A teraz zmieniamy temat i będzie o bieganiu, i to o bieganiu po górach. Naprawdę imponująca persona, Andrzej Witek, wypowie się teraz na antenie Radia 357. Z Andrzejem spotkałem się tydzień temu w Szklarskiej Porębie i poprowadziłem taką rozmowę na scenie. To jest w tej chwili najlepszy górski biegacz w naszym kraju, świeżo upieczony mistrz Polski w konkurencji ultra. W przeszłości zajmował 7. miejsce i to dwukrotnie na Mistrzostwach Świata. No i stanął też między innymi na 3. stopniu podium legendarnej imprezy w biegach ultra, czyli Ultra Trail du Mont Blanc. Dodajmy też, że Andrzej jest w tej chwili sklasyfikowany na 11. miejscu klasyfikacji światowej biegaczy górskich, a zatem to 11. zawodnik na całym świecie. I na początku odniósł się właśnie do tego.
2: Myślę, że taką najważniejszą informacją, która jest totalnie nieoczywista, jest to, że bieganie po górach jest dużo mniej obciąża organizm niż bieganie płaskie. I raczej jak ktoś sobie myśli, że 100 km po górach to faktycznie robi wrażenie, jak ktoś wędruje i te 100 km, ja nie twierdzę, że to jest mało, to jest naprawdę dużo. Ale paradoks polega na tym, że biegając po płaskim, po ulicy, po asfalcie, naprawdę 42 km maraton potrafi człowieka zniszczyć bardzo mocno. Natomiast 40 km po górach jako tako pozwala funkcjonować jeszcze później. I jest jednak mniej obciążające. I to akurat wiąże się z tym, że ten trening górski jest bardzo, bardzo zróżnicowany. I my w tej chwili jesteśmy tak naprawdę, ja jestem taką... Sam się tak klasyfikuję jako drugą generację, powiedzmy, takich biegaczy górskich, którzy starają się to robić profesjonalnie. Natomiast ta pierwsza generacja biegaczy górskich to byli albo ludzie, którzy wędrowali bardzo dużo po takich długich szlakach. I do tego dochodziło dużo sportowców, powiedzmy, którzy zakończyli swoją karierę w swoim bazowym sporcie. Często to było kolarstwo, triatlon. Bardzo dużo też w krajach alpejskich jest byłych skiturowców, biegaczy narciarskich, którzy... Już wiedząc, że osiągnęli ten swój najlepszy wynik w tej swojej pierwszej dyscyplinie, zaczynali szukać rekreacji, ale ta żyłka sportowa nie pozwalała im po prostu zaliczyć jakiegoś biegu, tylko zaczynają to robić na poważnie. I to była pierwsza generacja, powiedzmy, takich biegaczy, którzy robili to w sposób pro. Ja jestem takim drugim rzutem, tak bym się określił. Jestem wśród osób, które zebrały już doświadczenia tej pierwszej grupy i wszedłem w ten sport w młodszym wieku. I po prostu na bazie tego, co już zaobserwowaliśmy w tym sporcie, co dobrze działa, mogłem ten swój trening, program treningowy udoskonalić. I myślę, że z takich najważniejszych rzeczy to właśnie sam fakt tego, że ten trening może być bardzo zróżnicowany. Jako biegacz, no biegacz uliczny, powiedzmy, głównie biega po ulicy, jakieś może różnicować sobie tempa, rodzaje treningów, ale to jest głównie bieganie. Natomiast jeżeli trenujemy biegi górskie, to w moim przypadku bieganie po górach stanowi około połowy treningu, 50% czasu, jaki spędzam na jednostkach. Bardzo dużą część treningu zajmują jednostki rowerowe. Ten ruch jakby kręcenia korbą jest bardzo zbliżony do tego, co się dzieje przy podbiegach. Do tego dochodzi trening siłowy, taki typowo na siłę mięśni, ale też dużo takich treningów uzupełniających, więc myślę, że to jest taka najważniejsza, najbardziej istotna różnica, jaka pojawia się między tymi wysiłkami.
1: Idąc trochę w stronę tych różnic pomiędzy maratonami po płaskim, a biegami górskimi, no to dochodzi szybkość. No bo jednak, jeżeli chcesz osiągać świetne wyniki w maratonach po płaskim, no to jak sobie przeliczymy te czasy, ja wiem, że ty jesteś w tym znakomity, no to okazuje się, że trzeba umieć rozwijać bardzo dużą szybkość i jeszcze utrzymywać ją na długim dystansie. W biegach górskich działa to trochę inaczej, prawda?
2: Tak, chociaż tutaj no, jakby biegi górskie mają też tą specyfikę, że każdy teren, każdy góry są troszkę inne i też organizatorzy imprez potrafią poprowadzić trasy zawodów po bardzo różnym terenie i rzeczywiście może być tak, znaczy może inaczej powiem, zawodnicy, jeśli chodzi o biegaczy górskich, my preferujemy nawet jak trasy są trochę bardziej techniczne, nie są tak szybkie, czyli po prostu trzeba się trochę skoncentrować więcej na terenie, a nie biegnie się aż tak mocno. Ale czasami organizatorzy decydują się poprowadzić trasę biegu górskiego po bardzo łatwym technicznie terenie i przypominam sobie takie Mistrzostwa Polski w Bielsku-Białej, gdzie biegaliśmy 3 razy pętlę. To był bardzo krótki dystans, taki wręcz sprinterski, jeśli chodzi o standardy biegów górskich. Biegaliśmy około 14 kilometrów na 3 pętlach i na każdej z tych pętli był długi, szutrowy zbieg. W najgorszym możliwym nachyleniu, jaki jest na biegaczy górskich, bo to było takie 10% nachylenia w dół, czyli to sobie można wyobrazić, że nie trzeba hamować, jak się biegnie w dół, tylko tak przyjemnie ten zbieg aż tak zachęca, żeby jak sarenka sobie po prostu do przodu coraz mocniej pobiec. I oczywiście jak jest się na treningu, to jak sarenka można sobie biec, a jak się rywalizuje o medale Mistrzostw Polski, to po prostu jest ogień w oczach i maksymalna prędkość na tym zbiegu. I pamiętam, że wtedy wykonałem na każdej z tych pętli po 2 km w tempie 2,40. No to jest taka prędkość z 23 km powiedzmy na, dobrze liczę, jakoś tak, na godzinę. To wystarczy się przejechać na rowerze w górach z taką prędkością, to wiadomo, że jest ciężko. Myślę, że to wtedy, jak byłem zniszczony mięśniowo po takim zbieganiu, to doskonale obrazuje, że przez kolejny tydzień ze schodów musiałem schodzić tyłem, co nigdy mi się nie przytrafiło przy żadnym biegu ulicznym. Nigdy nie byłem aż tak zmęczony. Więc te prędkości też w górach są potrzebne od czasu do czasu, ale rzeczywiście głównie bazuje się na wytrzymałości. Ja wykorzystuję przewagę nad konkurencją tym, że jestem dosyć szybki faktycznie w tych płaskich odcinkach i jestem dosyć ekonomiczny, nie tracę energii. Zdarzyło mi się wygrać też klasyfikację sprinterską w finale Golden Trail World Series, na finale na Maderze w 2022 roku. To też jest jeden z większych sukcesów, jakie jak sportowiec osiągnąłem. I tak, i wtedy wykorzystywałem te swoje zasoby, które posiadam właśnie z biegów ulicznych. Natomiast no, to jest troszkę tak, że trzeba spełnić pewien poziom szybkości, trzeba mieć w górach, ale to nie jest tak, że czym ktoś jest szybszy na ulicy, tym będzie miał jakąś bardzo dużą przewagę nad innymi zawodnikami w górach.
1: A powiedz mi, w górach wolisz biec pod górkę czy zbiegać?
2: Wolę rywalizować pod górkę, ale jak jestem po kilku godzinach wyścigu, to już chcę tylko do mety, więc wtedy wolę zbiegać. Najgorszy scenariusz chyba taki psychologicznie dla zawodnika to jest, myślę, taki jak miał miejsce na przykład wczoraj na biegu 3 razy Śnieżka, kiedy w pierwszej fazie biegu odbiega się od startu, biegnie się w góry, przemieszcza człowiek się w górach, rywalizuje, już jest zmęczony, trasa prowadzi w kierunku miasta, przebiega się przez metę i wtedy okej, to trzeba drugi raz. To bardzo trudno sobie z tym poradzić, natomiast no oczywiście jak dobrze się człowiek nastawi, że po prostu będzie biegał 2 pętle albo 3 pętle, no to ostatecznie jest w stanie to zaakceptować, ale nieraz jak te pętle gdzieś tam powiedzmy przez przełęcze alpejskie są poprowadzone, no to nieraz człowiek ma pokusę, że a może by tak skrócić trochę szybciej, wrócić do miasteczka, a nie jeszcze dodatkowo kręcić kilometry. Natomiast ten aspekt sportowy gdzieś finalnie zawsze wygrywa i na mecie jest zadowolenie, że wykonało się 100% planu.
1: Wymienialiśmy już trochę twoje sukcesy, ale no, może przypomnijmy, że jesteś 2-krotnie 7 zawodnikiem Mistrzostw Świata na różnych dystansach. Jesteś też oczywiście aktualnym mistrzem Polski, świeżo zresztą ubieczonym, bo całkiem niedawno podczas biegu Tatra Fest wywalczyłeś ten tytuł mistrza Polski, który zresztą wywindował ten twój ranking tak bardzo mocno, że jesteś w tej chwili 11 zawodnikiem na świecie. No i do tego dochodzą jeszcze starty w tej absolutnie legendarnej imprezie, w której biega się w okolicach masywu Mont Blanc. Ta impreza nazywa się Ultra Trail du Mont Blanc. No i rzeczywiście, ja zawsze mówię, że to jest taki Tour de France dla biegaczy górskich, czyli taka komercyjna absolutnie impreza, ale no przyciągająca wszystkich i pewnie uznawana przez wielu za imprezę ważniejszą niż nawet Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy.
2: Jeżeli wygrywa się te zawody to zostaje się po prostu legendą w tym sporcie i wszyscy przez całe życie sportowcy, wszystkie ścieżki różnych zawodników na różnym poziomie zawsze prowadzą do Chamonix i do tego, żeby właśnie tam pokazać, że jest się najlepszym. I to ma swoje też tło w postaci tego, że to wiąże się z bardzo dużą presją. Większość nas, zawodników na wysokim poziomie, jest związana umowami, kontraktami ze sponsorami. I zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że dużo mniej istotne jest to, co dzieje się przez całą większą część roku, jeśli chodzi o wyniki sportowca, ale jak on zrobi jeden dobry wynik właśnie na tym festiwalu, to w zasadzie ustawia to jego karierę do końca życia tak naprawdę. Że no, trudno jest wyobrazić sobie skalę prestiżu i tego, jak ważna jest to impreza. Zdecydowanie to trzecie miejsce w tamtym roku na dystansie właśnie tym 55 kilometrów jest jednym z największych sukcesów, jaki osiągnąłem. To też tak w ramach trochę rozluźnienia, powiedzmy, anegdota, że po tym, jak właśnie zająłem trzecie miejsce na tym dystansie w Chamonix, w tym roku na wiosnę startowałem w Chianti, też dosyć prestiżowy bieg na dystansie 70 km i pierwszy raz spotkałem się z takim zachowaniem innych też topowych zawodników, że ja zacząłem bardzo spokojnie ten bieg i inni zawodnicy nie reagowali, jakby nie chcieli mnie wyprzedzić, tylko czekali na moją reakcję. Tak jakby czuli taki respekt, że jestem dobry, że raczej obserwowali mnie jako zawodnika i to była duża zmiana jakby, że poczułem, że wszedłem na taki wysoki poziom. Wygrałem ten bieg we Włoszech w tym roku na wiosnę. No i przyjechałem na Mistrzostwa Polski w Tatrach. Już taki przekonany, że tak już do końca życia będzie, że wszyscy będą się mnie tak bali, że będą patrzeć, co ja będę robić. No i wystartowaliśmy i proszę sobie wyobrazić, że nikt na mnie nie patrzył, tylko wszyscy pobiegli. Więc to tak w ramach tego, jak się zdobywa właśnie uznanie na świecie jako sportowiec i też na poziomie krajowym.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: No koniecznie, proszę właśnie tam zaglądać. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. 5 minut po 19 i czas na...
2: Koszykówka. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: A właściwie dobry wieczór powinienem powiedzieć, to prawda. Dobrze, nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, choć ona dominuje dzisiaj w naszej audycji. Teraz skupiamy się na tej piłce, którą kozłujemy. No i rozmawiamy o tym, co się dzieje. A dzieje się przede wszystkim no, nie na parkiecie, nie meczowo, tylko na rynku transferowym. I teraz trochę nam opowiesz o tym, jak to wygląda. Sporo tutaj wątków.
3: Zdecydowanie i to jest, mam wrażenie, czasem ciekawsze niż to, co się dzieje na samym parkiecie, chociaż te finały NBA, finały Polskiej Ligi są piękne, ale jednak ten off-season, kiedy właśnie trwa sezon ogórkowy, to też kibice uwielbiają, my dziennikarze również, tym bardziej koszykarze nam dostarczają mnóstwa tematów. Skupimy się na polskim rynku i na polskiej kadrze. Wiemy, że w trakcie tego ostatniego okienka brakowało graczy, którzy ostatnio występowali w Stanach, czyli przede wszystkim Jeremy Sochan, Igor Milicic junior, to jest syn naszego selekcjonera. Obaj walczą o NBA. Ten pierwszy, wiemy, z mistrzowskim pierścieniem na palcu, ale wciąż bez klubu. I co ciekawe, tutaj wielu obserwatorów zadaje sobie pytanie, dlaczego nie było go podczas żadnej ligi letniej? To są takie rozgrywki między sezonami właśnie, kiedy ci młodzi, utalentowani, bez kontraktów mogą się pokazać. Sochan wybrał taką inną ścieżkę. On ciężko trenuje w odosobnieniu. Miał też prywatny epizod, ważny moment w swoim życiu. Jego była partnerka urodziła dziecko, więc na tym się skupiał i zobaczymy, czy w tej najlepszej lidze świata sobie znajdzie miejsce. Z Igorem Miliciciem może być nieco gorzej. On występuje w lidze letniej w barwach San Antonio Spurs. Te występy są dość przeciętne, powiedziałbym. Niczym się nie wyróżnił, niczym nie zachwycił. Jest bardzo solidny, ale tutaj wydaje mi się, że bardziej będzie spoglądał w kierunku europejskim. Kierunek europejski wybrali też nasi ligowcy Andrzej Pluta, Michał Kolenda już w Hiszpanii, Basket Girona, Baxi Manresa to odpowiednie kluby, które odpowiednio wybrali. Natomiast info z dzisiaj, to jest świeżutka informacja, panowie, będziecie tym zainteresowani. Aleksander Balcerowski, który ma za sobą dwa świetne lata w Unikasze Malaga, ten ostatni sezon zwłaszcza bardzo dobry, jest na radarze Barcelony, a w zasadzie, jak pisze hiszpańska prasa, już kontrakt jest podpisany. 800 tysięcy euro kosztował Barcelonę. No i proszę, Polak w wieku 25 lat w takim klubie.
1: Słuchaj, no wychodzi na to, że liczba Polaków w Barcelonie musi się zgadzać. Robert Lewandowski odszedł do Chicago Fire, to teraz Oleg Balcerowski uzupełni ten skład.
4: I to w każdej dyscyplinie, bo przecież był też Sypszak, jako piłkarz ręczny też grał w Barcelonie. Tych Polaków w stolicy Katalonii jest sporo.
3: Będzie to prawda, sporo, będzie... Barcelona... No, jestem przekonany, że Oleg Balcerowski tę umowę podpisze, jeśli już hiszpańska prasa o tym donosi. To bardzo ciekawy transfer. Klub, który musiał wcisnąć reset, te największe gwiazdy odeszły, trzeba zbudować drużynę na nowo, ale to wciąż jest wielka, potężna marka przyciągająca oczy kibiców i nasze oczy także. Będziemy oglądać te spotkania w kolejnym sezonie, na pewno z wielką ciekawością.
1: Dobrze, to jeśli chodzi o NBA, no to ustaliliśmy już, że możemy skończyć bez Polaka niestety w najlepszej lidze świata. Tak to się chyba trochę zapowiada. Natomiast chcielibyśmy cię też zapytać o tego największego z największych. Jeśli chodzi o futbol, to Leo Messi aktualnie. No jeśli chodzi o koszykówkę, no to chyba aktualnie tym największym z największych jest LeBron James. No i co z LeBronem?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo on rzeczywiście jest jednym, wciąż jest jednym z największych, 42 lata prawie na karku, a statystyki jedne z najlepszych w lidze. Słuchajcie, to jest szóste nazwisko, jeśli chodzi o takie sumaryczne statystyki punktów, zbiórek i asyst, czyli absolutny ligowy top. No ale gracz już naprawdę na finiszu swojej kariery, więc nie wszystkie kluby spoglądają w jego kierunku, ale oczywiście połowa ligi marzy, żeby jednak LeBron do nich przyszedł, bo to nie tylko względy sportowe, ale przede wszystkim marketingowe. I wszyscy na ten ruch LeBrona Jamesa czekają, łącznie z Adamem Silverem, komisarzem ligi, który wprost i publicznie powiedział: LeBron, czekamy na decyzję, bo ja muszę ustalić terminarz ligowy, muszę wiedzieć, kiedy te najciekawsze mecze na święta zaplanować, żeby kibice ekscytowali się twoimi spotkaniami, a LeBron z decyzją się wstrzymuje. Może Miami Heat, w których już występował, może Golden State Warriors ze Stephem Curry, a może Minnesota Timberwolves, gdzie jest młody trzon i młody Młode Wilki, może tam chciałby się odnaleźć na finiszu kariery. No tutaj jest mnóstwo znaków zapytania, ale ponoć decyzja to już kwestia dni, godzin, a może nawet minut.
1: To w ogóle ciekawe, jakby trafił do Miami, no to mógłby się od czasu do czasu na kawę z Leo Messi mu mówić i napiliby się kawy jak goat z goatem po prostu.
3: No zdecydowanie. I to może być jakiś dodatkowy smaczek dla tego kontraktu. Wiemy, że tam już jest drużyna z Giannisem Antetokounmpo. Ten Grek przeszedł z Milwaukee Bucks po wielu latach właśnie w tej ekipie. No i może stworzy taki super trio, bo tam jeszcze jest Bama Adebayo. Jest szansa na mistrzostwo. Ponoć to jest właśnie to, na czym LeBronowi na finiszu zależy. Przede wszystkim chce wyrwać piąty pierścień w swojej karierze. To jest jego cel nadrzędny.
1: Piotr Wesołowicz był razem z nami i zdradzał nam te smaczki transferowe, jeśli chodzi o koszykówkę. Piotrze, bardzo tobie dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
4: I myślę, że niezależnie od tego, gdzie pójdzie LeBron James, to państwo i tak dowiedzą się od Piotra Wesołowicza u nas na antenie.
1: A teraz grupa Queen na naszej antenie. Proszę bardzo.

0: Dziękujemy panu Frediemu, dziękujemy grupie Queen. Na zegarze 14 minut po 19.
1: Będzie jeszcze o mundialu. Do rozpoczęcia meczu finałowego pozostała godzina i 45 minut. Potrzebujemy tego oddechu od piłki nożnej w audycji 357 Start. A o to, drodzy państwo, zadba dziś Mateusz Fusiarz. Fusi, prosimy.
2: Audycja 357 Start. Dzisiaj mnóstwo chłopaki mówią o piłce nożnej. Ja sobie pomyślałem, że jest też taka mniejsza piłka, którą przez jakiś czas, myślę, trochę zaniedbaliśmy w naszej audycji, więc trzeba byłoby to nadrobić. I nie ma być może jakiejś szczególnej okazji, żeby teraz o piłce ręcznej, o szczypiorniaku opowiadać, ale jednak zastanowiło mnie, jak wygląda przedsezon naszych polskich zespołów w Superlidze, więc mam tę przyjemność znać fantastycznego zawodnika Piotra Papaja, który zgodził się spotkać ze mną i opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Dzień dobry, Piotrek.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: Piotrek to jest oczywiście kapitan MMTS-u Kwidzyn, 100 km z Gdańska, więc daleko nie miałeś, żeby się dzisiaj tutaj do Gdańska wybrać, żeby ze mną spotkać. Na całe szczęście jestem ci bardzo, bardzo wdzięczny. Zanim przejdziemy do tego, co przed sezonem, to jeszcze słówko o tym, co wydarzyło się w minionym, bo Kwidzynowi udało się ostatecznie wywalczyć siódme miejsce. W tym ostatnim meczu 9 maja rozegranym ze Stalą wygraliście, więc to siódme miejsce. Czy to jest zadowalający wynik, czy może jednak trzeba było więcej?
3: No wiadomo, że zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia. Sezon mieliśmy, myślę, że naprawdę bardzo fajny. W pewnym momencie mieliśmy apetyt na trochę coś więcej, bo graliśmy w ćwierćfinale. Tak naprawdę odpadliśmy z ćwierćfinału, przegrywając jeden z meczów jedną bramką, tam był dwumecz, więc w dwumeczu nam brakło jednej bramki, żeby awansować do półfinału, więc z perspektywy, tak jak teraz tutaj siedzę, no to na pewno mam niedosyt, bo mogliśmy być w czwórce, mogliśmy walczyć o medal, aczkolwiek gdzieś tam przed sezonem, jak na to patrzyliśmy, to myślę, że to siódme miejsce byśmy brali w ciemno, więc z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony jest niedosyt, ale to też jest fajne, bo to napędza na pewno do tego, żeby teraz mocno trenować i może w tym najbliższym sezonie powalczyć o coś więcej.
2: Delikatnie uchylę państwu kuchnię. Nie, bo my się znamy z Piotkiem od już kilku dobrych tygodni i mieliśmy już okazję niejednokrotnie o piłce ręcznej rozmawiać, więc wiem też, że Kwidzyn to jest dość młoda drużyna. Ty jesteś zawodnikiem tym bardziej doświadczonym, który jest takim wyznacznikiem tego, jak tam pewnie trenować, pracować i tak dalej. Tym bardziej jak na taką drużynę, no to taki wynik obiecujący.
3: Tak, tak. U nas tak na dobrą sprawę tych doświadczonych zawodników można policzyć na palcach jednej ręki i my jesteśmy po to, żeby wskazywać trochę drogę tym młodym zawodnikom, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na poziomie Superligi, ale to jest bardzo dobry prognostyk, bo chłopaki mega ciężko pracują, też mają bardzo duży potencjał, więc myślę, że z roku na rok to będzie szło w dobrą stronę. No i mam nadzieję, że to też będzie się odzwierciedlać po prostu w wynikach drużynowych.
2: Trzymamy w takim razie kciuki za ten nadchodzący sezon. Ja wiem, że trudno będzie poskrobać tych najmocniejszych, czyli Industrię i Orlen Wisłę, bo to jednak znamy realia polskiej piłki ręcznej, natomiast no, być może ta pierwsza czwórka, być może brązowy medal, dlaczego nie? No i teraz spotykamy się z Piotrem w Gdańsku, do którego mógł przyjechać, bo dostał wolny od trenera Jaszki, więc można było sobie wyjechać i trochę odpocząć. Ale właśnie, kiedy to się wszystko zaczęło już tak naprawdę po sezonie, kiedy skończyliście wakacje i zabraliście się do pracy? Jak to wygląda tak kalendarzowo? Co robicie i jak się przygotowujecie?
3: Tak naprawdę u nas wygląda to tak, że sezon kończymy, no w zależności kiedy rozgrywamy ostatnie spotkania, ale to jest powiedzmy pomiędzy połową maja, a gdzieś tam przełomem maja i czerwca. Wtedy zazwyczaj są ostatnie spotkania, kończymy sezon, kończymy treningi i dostajemy jakiś tam okres urlopowy, który się zazwyczaj kończy w połowie lipca. Tak jak teraz, w tym roku 13 lipca mieliśmy swój pierwszy trening drużynowy, ale to też nie znaczy, że my przez ten miesiąc czy tam półtora nic nie robimy, bo dostajemy rozpiski indywidualne do treningów indywidualnych. No poza tym też każdy z nas jest profesjonalnym sportowcem, więc ja tak naprawdę, jeżeli mam mówić o swoim przygotowaniu, to ja robię sobie dosłownie kilka dni takiego wolnego, że staram się nie robić za dużo. No, a potem już bardzo regularnie chodzę na siłownię, biegam i przygotowuję się jak najlepiej fizycznie do tego, żeby potem wrócić na parkiet i prezentować jak najlepszą formę po prostu.
2: Co to znaczy według Piotra Papaja nie robić za wiele?
3: Spędzać czas tak, jak mam ochotę. Nie planuję tego, że nie wiem, że właśnie dzisiaj muszę iść na siłownię, czy dzisiaj muszę iść pobiegać. Jeżeli mam ochotę, nie wiem, zagrać sobie w piłkę, pojeździć na rowerze, czy też mogę też pójść pobiegać, czy pójść na siłownię, ale to jest jakby czas, który ja spędzam z wielką radością i jakby mam totalny luz, totalną dowolność w tym, co robię, bo później jest to już w jakiś sposób usystematyzowane, ciężkie słowo. Mm-hmm. Po prostu muszę gdzieś tam w swoje plany każdego dnia wplatać trening, no i trochę nie ma przebacz.
2: Powiedziałeś o 13 lipca, że zaczęliście trenować już drużynowo, czyli jakby powrót do klubu i już szykowanie się do tej nowej kampanii 26-27. My rozmawiamy teraz, jest 18 lipca, emisja rozmowy 19 lipca. To właśnie, teraz to będzie jakby już taka wzmożona akcja zespołowa, czy już będziecie właściwie no, na każde zawołanie trenera?
3: Tak, no teraz tak naprawdę my jesteśmy już od momentu pierwszego treningu, jesteśmy cały czas w klubie. Można powiedzieć, że troszeczkę wszystko zależy od widzimisię trenera i tego, jak on ustawia nam zarówno treningi, jak i cały kalendarz. No tak jak teraz, dzisiaj dostaliśmy, można powiedzieć, że półtora dnia wolnego, żeby się trochę zregenerować, no ale równie dobrze mogliśmy trenować dzisiaj po południu, nawet jeżeli jutro byśmy mieli jakąś jednostkę treningową, no to też, no po prostu takie jest życie sportowców, więc tak, my jesteśmy teraz tak na dobrą sprawę trochę 24 na dobę dostępni dla trenera i w zależności od tego, jak on to ułoży, to tak po prostu trenujemy.
2: Jak wyglądają te treningi drużynowe w tym momencie?
3: Są bardzo ciężkie fizycznie, bo to jest jakby moment taki, że teraz mamy bodajże 8 tygodni do pierwszego meczu. Pierwszy mecz jest na, to będzie pierwszy weekend września, wtedy jest pierwszy mecz Super Ligi. Do tego momentu, szczególnie teraz te pierwsze, powiedzmy tam 3 tygodnie, są bardzo ciężkie fizycznie. Jest bardzo dużo biegania na stadionie lekkoatletycznym i bardzo dużo siłowni. Do tego dochodzą treningi na hali codziennie, na których też jest bardzo duża intensywność, której normalnie w sezonie jakby nie mamy. Ale teraz to jest okres, w którym my właśnie musimy przygotować nasze organizmy na to, żeby po prostu wytrzymały cały sezon i miały na tyle paliwa, żeby dojechać gdzieś tam najpierw do w sumie tak naprawdę stycznia, w którym będzie przerwa między rundami, a potem no też do końca sezonu.
2: Powiedziałeś o tym, że na początku września pierwsze mecze już Superligi, no ale zakładam, że taki zespół profesjonalny jak MMTS Kwidzyn będzie miał jakieś sparingi wcześniej.
3: Tak, tak, oczywiście. Jakby cały okres wakacyjny to jest, są gry kontrolne. Tak jak teraz, zaczęliśmy w poniedziałek tego 13 lipca. Pierwszy tydzień trenowaliśmy bardzo mocno. Pierwszy weekend jakby jest bez meczu sparingowego, ale już na koniec przyszłego tygodnia, bodajże w piątek albo w sobotę, gramy już pierwszy sparing i tak naprawdę to już będzie tak wyglądało do samej ligi, że na koniec tygodnia zawsze będziemy grali albo sparing, albo będziemy jechać na jakiś tam turniej, na którym będziemy grali 2-3 mecze, więc już praktycznie do samej ligi będziemy mieli mecze kontrolne, więc tego grania też będzie dużo, tylko wiadomo, że no sparingi też podchodzi się do tego bardzo szkoleniowo, my też na pewno będziemy zmęczeni i są różne założenia na sparingi, ale tak, będziemy na pewno dużo grali meczów kontrolnych.
2: Powiedzmy, że takie zespoły superligowe, tak jak twój, to te sparingi z kim najczęściej rozgrywają? Czy macie na przykład wyjazdy zagraniczne i gracie gdzieś poza Polską, czy raczej tutaj się skupiacie wokół tych zespołów superligowych czy niższych lig?
3: To trochę zależy. Każdy klub ma troszeczkę inaczej. To też przede wszystkim zależy od możliwości finansowych. Bo powiedzmy na przykładzie Kwidzyna, my większość sparingów gramy na tym naszym krajowym podwórku, głównie z zespołami Superligi. Gdzieś tam nam się zdarzy chyba przed samą ligą zagrać z zespołem z niższej ligi. Ale też jedziemy do Czech, gdzie mamy powiedzmy taki zaprzyjaźniony zespół, w sumie przy samej granicy polsko-czeskiej, to jest zespół z Karwiny, z którym często sparujemy, albo oni do nas przyjeżdżają, albo my do nich, teraz tym razem my jedziemy akurat tam. Ale głównie jakby gramy na tym polskim podwórku, inne zespoły raczej też. Wiem, że zespół z Gdańska na przykład leci do Norwegii na turniej i jedzie do Niemiec na turniej, no ale to po prostu też, tak jak mówię, wszystko zależy od możliwości finansowych. My na pewno, jeżeli byśmy mieli troszeczkę większy budżet, na pewno byśmy chcieli gdzieś tam pojechać za granicę, bo to jest jakby bardzo fajne przetarcie, zobaczyć inne zespoły, zagrać z kimś, kogo się nie zna. Bo dużo się z takich sparingów, dużo więcej się wyciąga niż granie cały czas jakby powiedzmy z tymi samymi zawodnikami, których się zna już na pamięć. Ja tak jak już gram w Superlidze chyba 13 rok, no to tak na dobrą sprawę zamykam oczy i 3/4 zawodników jestem w stanie powiedzieć mniej więcej, jak się zachowuje na boisku, więc zderzenie się z kimś, kogo się w ogóle nie zna, na pewno jest bardzo takie rozwojowe.
2: Dwa wątki piłkarskie, jeśli pozwolisz, bo no mamy dzisiaj jednak finał Mistrzostw Świata. Pierwszy stricte dotyczący tego finału, czy będziesz oglądał i za kim jesteś, czy Hiszpania, czy Argentyna?
3: Myślę, że na pewno będę śledził. Co prawda w większości mundialu gdzieś tam nie oglądałem, no z racji na pory meczów. Od czasu do czasu mi się coś tam zdarzyło obejrzeć. Za kim będę? Kurczę, no mam tu trochę serce rozdarte, bo ja z jednej strony zawsze byłem wielkim fanem Messiego, więc wiadomo, że troszeczkę będę za Argentyną. Z drugiej strony też jako drużynę bardzo ceniałem Hiszpanów i chyba tym razem jakby wybiorę Hiszpanię, ale nie wiem, nie mogę się do końca zdecydować.
2: A drugi temat piłkarski jest taki trochę z przymrużeniem oka, bo pamiętam, przepraszam, że przekładam na piłkę, ale najczęściej te wszystkie rzeczy związane ze zgrupowaniami i powrotami piłkarzy po wakacjach, to kojarzę właśnie z futbolem. Pamiętam takie zdjęcie Edena Hazarda z Chelsea, który wrócił chyba na któryś sezon przygotowawczy do zespołu z takim delikatnym brzuszkiem i zastanawiam zastanawiam się, czy w piłce ręcznej też się zdarza, że zawodnicy się tak na przestrzeni tej przerwy między sezonami trochę zapomną.
3: No tak, tak, zdecydowanie się zdarza. Akurat
2: powiem Państwu, że nie u Piotra, zdecydowanie.
3: No tak, ja się staram się trzymać i też mogę powiedzieć przykład z tego sezonu od nas, że akurat tym razem jakby wszyscy wrócili naprawdę w super formie. Nawet mam wrażenie, że w lepszej formie niż wyjechaliśmy. Ale no tak, zdarzają się takie sytuacje. No to jest troszeczkę też indywidualna kwestia każdego zawodnika, ale zazwyczaj większość klubów też podchodzi do tego dosyć rygorystycznie. My dostajemy jakieś tam limity wagowe, no powiedzmy tą przerwę wakacyjną. Na przykład teraz w tym roku mieliśmy coś takiego, że mogliśmy jakby przytyć maksymalnie do 2 kg. Jeżeli nie, no to by było niesympatycznie, że tak powiem. Więc wszyscy się tego pilnowali i trzymali i myślę, że w większości klubów też tak jest. To też jest kwestia tego, że żyjemy w takich czasach, że jest coraz większa świadomość zawodników odnośnie tego, że zdrowy styl życia jest mega ważny i ma mega duże przełożenie później na to, co się prezentuje na boisku, w sumie tak naprawdę niezależnie w jakiej dyscyplinie sportowej. Więc myślę, że takich przykładów jest coraz mniej, no ale zdarzają się. No, znam, mam w całej lidze wielu kolegów w różnych klubach, więc wiem, jak to wygląda i no, zdecydowanie zdarzają się takie sytuacje.
2: No to oby faktycznie jak najmniej takich, a o tym, co przed sezonem, opowiadał nam Piotr Papaj, kapitan MMTS-u Kwidzyn. No i mam nadzieję, że spotkamy się także przed startem sezonu, bo jestem ciekaw, jak to będzie już wtedy wyglądało po tych całych wakacjach. Dzięki.
3: Dzięki bardzo.
1: A rozmawiał z nim Mateusz Fusiarz, między innymi o brzuszku, nadmiernym brzuszku. Mateusza Fusiarza jeszcze Państwo w tej audycji usłyszą, w tej bardziej piłkarskiej wersji.
0: Tymczasem na zegarze 25 minut po 19, no to posłuchajmy kolejnego utworu, który dla Państwa przygotowaliśmy. Tym razem język polski, Kwiat Jabłoni, proszę bardzo.

0: Dla wszystkich kibiców kolarstwa mamy bardzo ważną informację. Otóż okazuje się, że można na finiszu wyprzedzić Tadeja Pogaczara. Dziś dokonał tego na 15 etapie Tour de France. Belg Remco Evenepoel. No i drugi był właśnie Słoweniec Tadej Pogaczar, który cały czas pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej wyścigu. Ma żółtą koszulkę. To w niej pojedzie w kolejnym etapie. Natomiast mamy też bardzo złe informacje. Bo ten kolarz, który miał zagrozić Pogaczarowi, albo miał próbować to zrobić, już wiemy, że tego na pewno nie zrobi Sebastian.
1: No szkoda, że to się nie odbędzie właśnie w tej sportowej rywalizacji. Jonas Winigo dziś upadł na 21 km przed metą. Upadł i bardzo boleśnie to wyglądało. Złamał prawdopodobnie obojczyk i tak opuścił ten dzisiejszy etap. No i zakończył też swój udział w całym Tour de France. Wicelider, dotychczasowy wicelider Touru, Tadej Pogaczar, wydaje się na autostradzie do wygranej.
0: Tak, no jest zdecydowanie dominatorem w tej dyscyplinie sportu. I teraz też trochę więcej o kolarstwie u nas na antenie. Pozostaje nam oddać głos Tomkowi Gorazdowskiemu.
2: Kolarze w Tour de France naciskają na pedały ile sił? Za niedługo kolarska rywalizacja World Touru przeniesie się do Polski. Zacznie się Tour de Pologne, o którym będziemy jeszcze sporo mówić. Ale zanim na trasie zobaczymy mężczyzn, pojawią się kobiety. O Tour de Pologne dla pań opowiada dyrektor wyścigu Czesław Lang.
3: Przed wyścigiem dla mężczyzn, który jest World Tourem, też organizujemy już czwarty raz rzędu Tour de Pologne dla pań, Tour de Pologne Women. No i ten wyścig bardzo się dynamicznie rozwija, ponieważ będąc w klasie World Touru, to w tym roku już mamy 8 drużyn z World Touru, które chcą wystartować tutaj w Polsce. Takie nazwiska, to już możemy powiedzieć, Kopeki, inne naprawdę dużo, dużo nazwisk. Też myślę, że takim coś, co wyróżnia ten wyścig w gronie Tour de France, Giro d'Italia dla pań i tak dalej, bo jest pula nagród. Myśmy pulę nagród podnieśli wspólnie z realizatorem sportowym do wysokości nagród, jaką mają mężczyźni. Czyli jest największe nagrody dla kobiet, jakie są we wszystkich wyścigach dla pań. Czyli naprawdę czymś się wyróżniamy, ale wyścig organizujemy tak samo jak dla mężczyzn. Telewizja, ostatnie 2 godziny live, idzie do Eurosportu, oprawa, scenografia, to wszystko. No i cały wyścig będzie rozegrany w województwie lubelskim, na Roztoczu. Takie mety właśnie jak Zamość, jak Lublin, Włodawa. No piękne, piękne miejsca, piękne tereny. Także myślę, że naprawdę oprócz emocji, które dadzą nam kolarki, również będziemy mogli

0: podziwiać piękne roztocze.
1: Początek 24 lipca, start w Tomaszowie, meta w Zamościu, a koniec wyścigu 3 dni później, meta w Lublinie. Korzystając z obecności w radiu Czesława Langa, byłego znakomitego kolarza, zawodowca, zapytałem o Tadeja Pogaczara, który zdominował kolarstwo w ostatnich latach.
0: No na pewno Pogaczar jest fenomenem. Myślę, że to jest taki fenomen na klasę historii kolarstwa. Nie wiem, czy w historii kolarstwa był kiedyś taki kolarz, czy będzie taki drugi jak Pogaczar, no bo on sobie jak założy, że coś chce wygrać, to wygrywa. Nie ma tutaj, czy to jest 100 kilometrów do mety i on atakuje, czy 50, czy czeka na jakiś podjazd w końcówce, prawda? On przychodzi moment, decyduje o ataku, odjeżdża i nikt nie ma z nim żadnych szans. Tam Winego trochę walczy, Remco Evenepoel gdzieś tam, prawda, zawsze drugi, czy to Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie. Także no na pewno jest to wielki fenomen, ale też człowiek, bo zobacz, taki Remco Evenepoel, Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie na czas potrafi wygrać z Pogaczarem czasówkę. Potrafi wygrać, tak samo Winego wygrał 2 razy Tour de France, gdzie wygrał z Pogaczarem. Także to nie jest tak, że to jest jakiś taki cyborg niedoścignięty, ale jest bardzo, bardzo, bardzo mocny, bardzo roztropny, umie zdobył coraz większe doświadczenie. No jest to fenomen, no niesamowity organizm.
1: O to ci chciałem zapytać, no sam ścigałeś się przecież tyle lat. Czy to fenomen organizmu, czy kwestia wytrenowania, czy kwestia doboru odpowiednich suplementów, czy kwestia doświadczenia, czy w końcu wszystko do kupy?
0: Ja myślę, że to wielki talent. Wielki talent, determinacja, poparte wielkim treningiem też, bo to łatwo nic nie przychodzi, prawda, że no, mam talent, to siądę i wygram wszystko. Nie, na pewno jest to poparte wielkimi przygotowaniami, dużym treningiem, taką determinacją i też psychiką, bo wiesz najlepiej, że wyścigi wygrywa się głową. Nogi są bardzo ważne, serce jest bardzo ważne, ale później jest ta psychika, jest najważniejsza i on w takim momencie widzisz, kiedy on atakuje, kiedy już widać, że nikt nie może, a on pach, próbuje i odjeżdża i ma ku temu warunki też fizyczne, no bo tak to sama głowa sobie może pomyśleć, jak nogi nie będą się kręciły.
1: A powiedz, jak bardzo w przypadku takiego fenomenu, o jakim mówisz, jakim jest Pogaczar, jak bardzo ważna jest drużyna? No wiadomo, że samemu się nie wygra, ale o ile mniej drużyna musi być mocna, mając tak mocnego lidera?
0: Drużyna, no on ma fantastyczną drużynę, ma mocną drużynę i przede wszystkim ma takich zawodników w tej drużynie, którzy może jakby nie byli u niego, to by mu też go atakowali trochę, nie? No taki weź Del Toro, inni by próbowali gdzieś tam swoich tych, a on ma podporządkowanych ich dla siebie i daje mu to wielki spokój. Wielki spokój, że ma tych świetnych zawodników wokół siebie, oni pracują dla niego, są z nim i to jest chyba takie najważniejsze, taki spokój psychiczny, że masz w razie czego zawodników, którzy cię wezą na koło, którzy ci pomogą, którzy nie będą ci uciekali, a jak ci będzie słabiej, to poczekają nawet na ciebie, także to jest bardzo, bardzo ważne.
1: A czy zdarza się, że zawodnicy nie akceptują nieustannej roli pomagacza?
0: Tak, i wtedy zmieniają drużyny, prawda, zmieniają drużyny, ja wiem, jak ja się ścigałem i nieraz tak było, że tam, nie wiem, mieliśmy jechać na Mozera czy coś, ale była jakaś ucieczka, ale nie było jeszcze tych radyjek w uszach, bo teraz to cię ściągną, no to udawałeś, że nie widzisz, skakałeś, byłeś w ucieczce. Odjeżdżali w ucieczce, no to nikt już cię nie gonił, nie? Nie gonił, no byłeś w ucieczce, nikt cię nie zatrzymywał, bo też nie było tej technologii takiej. No ale to był jeden warunek. Jak już pojechałeś w ucieczce, zostawiłeś tego swojego lidera, gdzieś tam kapitana z tyłu, to musiałeś wygrać etap, to byłeś rozliczony. Ale jakbyś był drugi, trzeci, czwarty, no to była burda, dlaczego pojechałeś, dlaczego nie pomagałeś, i tak dalej, i tak dalej.
2: Formidable, formidable.

0: nous étions formidables.
1: Nasz patron, pan Staszek, trochę niecierpliwi się, niepokoi się w kontekście wody, która jest w Nowym Jorku. Pisze pan Staszek, czy możecie panowie coś więcej o tym w kontekście finału, bo na zdjęciach wygląda to ta powódź przerażająco. No rzeczywiście, tak to wygląda, ale finał jest niezagrożony z tego, co można uzyskać takie informacje. Ta ulewa była wczoraj i przede wszystkim jest też dobra informacja w kontekście tego, że powietrze się trochę poprawiło dzięki opadom deszczu, choć rzeczywiście nie wygląda to ciekawie.
2: A wiemy, że ta jakość powietrza też była tematem przed tym finałem Mistrzostw Świata. Pisze też do nas pani Ania. My w drodze w okolicy Jędrzejowa, kierunek Kraków, ale pogoda taka, że naprawdę przychodzą wręcz alerty, więc zaapelujcie proszę o ostrożność na drodze. No to apelujemy do naszych słuchaczy. No i jeszcze tutaj ten dla nas istotny dopisek. A skoro nie Anglia, to Hiszpania. Tak napisała pani Ania. Razem z mężem Rafałem to patroni z Krakowa.
1: Pani Angelika z kolei pisze, że chłopak Łukasz kazał napisać i można też przekazać od ukochanej dziewczyny, że Hiszpania wygra z Argentyną. A zatem różne typy pojawiają się dziś w Radiu 357.
2: Ciekawie. A ty masz, Sebastian, swój ulubiony finał Mistrzostw Świata, taki, który wspominasz z największym rozrzewnieniem, taki, który wzbudził twoje największe emocje?
1: Zdecydowanie ten z 2006 roku, ten, o którym też mówić będzie Mateusz Fusiarz za chwilę. 2006 rok, no i stadion w Berlinie. Obaj byliśmy na tym Olympiastadion w Berlinie. Wiemy, jak to jest ważny obiekt też dla światowego sportu i Jesse Owens i przecież różne inne wydarzenia lekkoatletyczne, ale także piłkarskie wydarzenia. No i ten Zidane, Materazzi, ileż tam się działo w Berlinie w 2006 roku.
2: No dobrze, szanowni państwo, teraz będziemy właśnie trochę wspominać te finały, które najbardziej utkwiły nam w pamięci i w tym momencie oddaję głos, proszę bardzo, Tomkowi Gorazdowskiemu.
3: Finały piłkarskich Mistrzostw Świata. Wydarzenie w świecie sportu, z którym równać się mogą tylko Igrzyska Olimpijskie. Miałem tę przyjemność, że osobiście na żywo widziałem dwa finały mundiali. I oba związane z Zinedinem Zidanem. Pierwszy finał Mistrzostw Świata, który widziałem, to finał Mistrzostw we Francji w 1998 roku. Pamiętam jak dziś, jak na Stade de France w Paryżu siedziałem wśród kibiców brazylijskich, którym miny rzedły z minuty na minutę. I bohaterem tego spotkania był Zinedine Zidane, zdobywca dwóch goli, a przypomnę, że trzeciego w 90 minucie dołożył Emmanuel Petit. Zwycięstwo Francuzów bezapelacyjnie, Wielka Brazylia bez szans, dziwne rzeczy działy się w szatni z Ronaldo, nigdy pewnie nie dowiemy się do końca, co się wydarzyło. Drugi finał, na którym byłem i który oglądałem, zresztą siedziałem prawie ramię w ramię z Maradoną, to finał piłkarskich Mistrzostw Świata w 2006 roku. Stadion Olimpijski w Berlinie. I znowu w roli głównej wystąpił Zinedine Zidane, tyle że tym razem nie był to dobry występ genialnego francuskiego piłkarza. Pamiętamy, Zidane, Materazzi, głowa, kartka i po finale dla Francuzów. Tytuł zdobywają Włosi, a oba te spotkania, a szczególnie to drugie, ze względu na byka Zinedina Zidana, przeszły do historii.
2: To jest w ogóle niesamowite, że wszyscy mają w głowie właśnie ten finał z 2006
1: 20
2: roku.
1: 20 lat to już
2: to prawda,
1: minęło z tego.
2: To prawda. Wydarzeń. Zrobiłem kiedyś w ogóle podcast o tym wjechaniu przez Zidana, jak to mówią, z bańki prosto w klatkę piersiową Marco Materazziego. Proszę sobie odsłuchać w naszej strefie z podcastami. Powstała taka krótka historia sportu i tam można usłyszeć wypowiedzi obu panów, którzy byli głównymi bohaterami tego spotkania, czyli właśnie Zinedina Zidana i Marco Materazziego.
1: I był też odcinek o Olimpiastadion.
2: Tak, to
1: trochę inny cykl, ale...
2: Tak. To historie, których nie widać na boisku. Dużo dobroci w naszej strefie z podcastami, proszę tam koniecznie zaglądać. A teraz też będą dobroci, no bo swoje wspomnienie tego ukochanego finału, a właściwie to ukochanych finałów, przedstawi Mateusz Fusiarz i będzie też dodatkowy gość. Także proszę się przysłuchiwać.
4: No dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że emocje przed wielkim finałem takie jak trzeba, czyli potężne, i mam nadzieję, że jednak większość z Państwa jest za Argentyną. Nie, żartowałem. Nie ma co przesadzać. Niech wygra lepszy i niech to będzie przepiękny finał. No i właśnie, finał. Taki najpiękniejszy, który pamiętam. Oczywiście każdy ma swego rodzaju magię, ale pamiętam, że rok 2006 i finał Francja-Włochy oglądany na koloniach wśród moich przyjaciół, to było przeżycie absolutnie genialne. Wszyscy tego dnia jeszcze wcześniej sami rozgrywaliśmy jakieś piłkarskie rozgrywki i rozgrywaliśmy finał, który chyba tak jak Francuzi przegraliśmy po karnych, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tamten finał był naprawdę bardzo obfitujący w emocje, często bardzo skrajny. No i ten pojedynek najpierw na gole Zidana i Materazziego, a później już taki bardziej wręcz, czy też w głowę. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale tak właśnie było. No i sytuacja jest taka, że kiedy Zidan wykonał ten słynny, można powiedzieć, wjazd w klatkę Materazziego, no to wtedy jeden z WF-istów, który był naszym opiekunem na tych koloniach, powiedział tak bardzo, bardzo głośno na całą salę i tak, że nie można go do końca zacytować, ale mu...
5: Proszę wsunąć się od krawędzi peronu.
4: Tak też powiedział, drodzy Państwo. No, jestem w drodze na koncert System of a Down, więc wszystko się może zdarzyć. Także to jest jeden z najbardziej pamiętnych finałów, jaki mi się przydarzył. I jeszcze mam tutaj ze sobą towarzysza.
6: Ja chciałem powiedzieć, że wszystko, co wydarzyło się w 1998 roku we Francji, łącznie z finałem, było najlepszym, co wydarzyło się w historii piłki. Z jednej strony Francja, Brazylia, ale też mecz o trzecie miejsce, gdzie była Chorwacja. To było coś niesamowitego. I Davor Šuker wtedy był królem strzelców. Piękne czasy.
4: No tak, Michał, pamiętam ten finał, ja mniej. Także do usłyszenia. Jednak 2006 w moim odczuciu wygrywa.
2: Jako, że ja jestem bliżej rocznika Michała Trantała, no to też dla mnie ten mundial w 1998 roku był najpiękniejszy. I ten finał, w którym Zidane strzelił dwa piękne gole głową. Tym razem głową uderzał do bramki, a nie w klatkę piersiową zawodnika. No to jest wspomnienie fenomenalne. Cudowny mecz.
1: Ale też niesamowite, że ludzie wspominają zawsze te pierwsze mundiale. To takie to zaszczepienie miłości do piłki. Ja mam nadzieję, że dla młodego pokolenia, dla tych dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy oglądają mundial, że to będzie taki mundial i te emocje, może także dzisiejszy finał.
2: Leo Messi kontra Lamine Yamal, no wymarzony to może być zdecydowanie finał. Skoro panowie wybierają się na koncert System of a Down, no to wiadomo, czego teraz posłuchamy, a właściwie którego zespołu teraz posłuchamy, natomiast jeszcze jeden apel do wszystkich, proszę nie zbliżać się do krawędzi peronu.

0: System of a Down w Radiu 357. Jeszcze 11 minut sportowej audycji przed nami. Czas na raporty. To są zazwyczaj raporty z lig zagranicznych, no ale wiadomo, że teraz ligi nie grają, a zatem są to raporty po prostu z krajów.
1: Powiedz, jaką masz koszulkę na sobie?
0: Tak, mam koszulkę pewnego klubu z Premier League, tego klubu z czerwonej części Manchesteru. Pozdrawiam wszystkich fanów tej drużyny, a zobacz, jakie nazwisko mam na plecach.
1: A widzisz, a ja jestem świeżo po obejrzeniu 4-odcinkowego serialu o tym panu na Netflixie.
0: David Beckham, absolutny, był to mój idol z dzieciństwa. No i skoro rozmawiamy o Premier League, trochę o Davidzie Beckhamie, który też przecież odcisnął swoje piętno, choć niekoniecznie jakieś super pozytywne na Mistrzostwach Świata, no to zajrzyjmy, co słychać w Anglii.
2: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
3: Anglicy kończą północnoamerykańskie Mistrzostwa Świata z wynikiem, mówiąc wprost, historycznym. Synowie Albionu wracają do domu z drugim medalem w historii. Wygrana w szalonym meczu z Francją pozwoliła im wskoczyć na podium po raz pierwszy od 60 lat. I mimo tego można mówić o niedosycie. Gdy Thomas Tuchel obejmował stery angielskiej kadry na początku 2025 roku, deklarował, że jego celem jest dodanie drugiej gwiazdki Mistrzów Świata na koszulki. Pomimo najlepszego wyniku od lat, zarówno wśród kibiców, jak i w obozie reprezentacji czuć rozczarowanie. Przyznaje to zarówno Tuchel, jak i jego podopieczni. Praktycznie nie pozwalamy sobie, aby być dumnym z trzeciego miejsca, bo 18 miesięcy temu postawiliśmy sobie najwyższy cel, stwierdził Niemiec. Zgadzał się z nim też Bukayo Saka. Chyba nic nie ulży bólowi przegranej z Argentyną. Skrzydłowy Arsenalu był bohaterem konfrontacji z Francuzami. Popisał się hat-trickiem, a wykorzystany przez niego rzut karny dał w końcówce prowadzenie 5-3, odbierając trójkolorowym nadzieję na udany comeback. To było w pewnym sensie symboliczne trafienie. Wszak angielscy fani wciąż pamiętają niewykorzystaną jedenastkę Saki w przegranym konkursie finału Euro 2020. Gwiazda kanonierów odgoniła demony przeszłości i tym razem pewnym strzałem z karnego zapewniła swojej reprezentacji medal, podsumowując udany występ. Fakt, że Saka zagrał pełne 90 minut, jest jednak powodem do dyskusji, choć nie dotyczących meczu o trzecie miejsce, a przegranego półfinału z Argentyną. Nie rozumiem, czemu Saka nie zagrał w tygodniu, skoro teraz już był gotów. Dla mnie to bez sensu. Komentował doświadczony trener Harry Redknapp. Tuchel tłumaczył, że skrzydłowy nie zagrał wówczas ani minuty, bo nie był gotowy na występ. Faktem jest jednak, że selekcjoner Anglików odszedł od zachowawczej postawy, która okazała się bardzo kosztowna. Zamieszał w składzie i postawił na bardziej ofensywne zestawienie, a to zaprocentowało. I w prasie pojawiają się głosy, że skład wystawiony na spotkanie z Francuzami to przyznanie się do błędu co do taktyki na półfinał. Choć sam Tuchel podtrzymywał, że swoich wyborów nie żałował, a krytykował je nawet sam Donald Trump. Harry Kane grał wspaniale. Popełnili błąd, gdy zrobili z niego obrońcę. Ale co ja tam wiem o sokerze? Wzięli najlepszego zawodnika i wrzucili go do obrony. Naturalnie w spotkaniu z Francuzami Anglicy byli blisko wypuszczenia czterobramkowej przewagi, ale nawet pod dużą presją potrafili się odgryzać, co ostatecznie przyniosło efekt. Z Argentyną za to cały czas siedzieli za podwójną gardą. I nawet Redknapp, który w zeszłym roku mówił o Tuchelu. Mówiąc szczerze, uważam, że to niemiecki szpieg. Na serio, przysłali go, żeby nas uwalił. Tym razem potrafił docenić postawę zespołu Niemca. Na to czekaliśmy, to był nasz najlepszy występ. Atakowaliśmy, pierwsza połowa była niesamowita. W końcu prowadziliśmy 4-0. Nawet po przegranej w półfinale federacja deklarowała pełne wsparcie Tuchela i mówiło się, że pozostanie on u sterów angielskiej kadry na Euro 2028. Czy po pokonaniu Francji jego notowania jeszcze się poprawiły? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Wszak kibice dali znać o swoim zdaniu, gdy odczytywano składy przed pierwszym gwizdkiem i wygwizdali jego nazwisko. Styl porażki z Argentyną pozostawił wielką rysę na wizerunku Tuchela, a duża część fanów i dziennikarzy pewnie zapamięta mu to na długo. Sam Niemiec deklaruje jednak, że postawa podopiecznych w meczu o trzecie miejsce to dla niego dobry sygnał. Gdy widzisz tak walczący zespół, daje ci to zastrzyk energii, choć zmęczenie dopiero nadejdzie. Pozostaje zobaczyć, jak zostanie przyjęty po powrocie na wyspy, bo Anglicy, choć z brązem i najlepszym wynikiem na mundialu od 60 lat, w ocenie opinii publicznej wracają na tarczy. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, angielski espresso.
0: I trudno się dziwić, futbol znów nie wrócił do domu. A zobaczymy, może futbol wróci do Hiszpanii. La, la, la, la, la, la, la, la.
4: Sosa! ¡Qué golazo, señores!
5: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
6: Hiszpanie weszli do finału jako najbardziej przekonująca reprezentacja turnieju. Nie przegrali ani jednego meczu, stracili zaledwie jednego gola i w półfinale bez większych problemów odprawili Francję. Hiszpańska prasa pisze o drużynie dojrzałej, cierpliwej i niezwykle zdyscyplinowanej, która wie kiedy przyspieszyć, a kiedy uśpić rywala. Po drugiej stronie Argentyna. Aktualni mistrzowie świata może nie błyszczeli w każdym spotkaniu, ale mają coś, czego nie da się zmierzyć żadną statystyką. Doświadczenie i odporność. Kilka razy byli pod ścianą, kilka razy wracali z bardzo trudnych sytuacji, a kiedy mecz wchodzi w decydującą fazę, nagle znajdują rozwiązanie. Albicelestes nie zawsze grają najładniej, ale bardzo często kończą wieczór z podniesionymi w geście triumfu rękami. Największą historią tego finału pozostaje jednak Lionel Messi. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jego ostatni występ na mundialu. Jeśli Argentyna wygra, sięgnie po drugi z rzędu tytuł mistrza świata. W ostatnich dniach cały piłkarski świat wrócił też do pewnego zdjęcia sprzed 18 lat. Podczas charytatywnej sesji młody Lionel Messi kąpał w plastikowej wanience kilkumiesięcznego Lamina Yamala. Wtedy był to po prostu sympatyczny kadr. Dziś wygląda niemal jak zapowiedź tego, co miało nadejść. Po latach bohaterowie tamtej fotografii spotykają się po przeciwnych stronach boiska w finale Mistrzostw Świata. Trudno o piękniejszy symbol zmiany pokoleń. Hiszpania ma własnego bohatera nowej ery. Yamal jest symbolem pokolenia, które nie ogląda się już na dawnych mistrzów. W hiszpańskich mediach często pojawia się obraz przekazywania pałeczki, jakby dzisiejszy finał był mostem między epoką Messiego a erą Yamala. To piękna narracja, choć na boisku sentymentów nie będzie. Klucz może leżeć w środku pola. Jeśli Rodri i Fabian Ruiz narzucą swoje tempo, Hiszpania zamknie Argentynę na jej własnej połowie. Jeśli jednak Messi znajdzie choć kilka metrów przestrzeni między liniami, wystarczy jedno podanie, by cały misterny plan rywala rozsypał się jak domek z kart. To finał, w którym nie spotykają się tylko dwie reprezentacje. Spotykają się dwie filozofie futbolu. Chłodna precyzja przeciwko południowoamerykańskiej pasji, kontrola przeciwko instynktowi, a kiedy opadnie kurtyna, jedna z tych historii stanie się legendą. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: Mamy już wyniki sądy. Sebastian, jak one wyglądają?
1: Zdecydowanie wygrała Hiszpania, choć 64% zdaje się, bo teraz nie mam przed oczami, 64% dla Hiszpanii.
0: Wow, imponujące. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na boisku. Dziękujemy już za sportową audycję. Składy bez niespodzianek, tylko dodam, można spokojnie znaleźć w sieci. Dzisiejszą audycję zrealizował Maciej Karolaga, poprowadzili
1: Sebastian Kierzek
0: i Mateusz Kuźniewski, a w przerwie meczu, dziś półgodzinnej, będzie można usłyszeć m.in. tę artystkę.

0: Klucz do autostrady.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Daniel Wyszogrodzki. Witam Państwa bardzo gorąco, chociaż po drodze do studia złapała mnie ulewa w Warszawie. No, wiem, co dzisiaj mamy. No, pomimo tego zaczynamy. Futbolowy wieczór, to ja proponuję najlepszą futbolową piosenkę na początek. Piosenkę wszechczasów. Jorge Ben i Umba Bara Uma. Będzie po portugalsku, ale jaki to riff, jaki to rytm, jaki to groove, no i ten wokalista.

To był Jorge Ben, Ponta de Lanca Africano, czyli ostrze włóczni, afrykańskie ostrze włóczni. To jest takie określenie na piłkarza, który znajduje się na samym szpicu drużyny. Bardzo obrazowe. No i Umba Bara Uma, słynna piosenka futbolowa. No i uczyć się od nich. Jak to jest, że taka muzyka nie przebija się u nas w eterze? Ja próbowałem prezentować czasami w poniedziałki jeszcze brazylijską, afrykańską. No bo to jest najlepsza muzyka na świecie, no obok amerykańskiej oczywiście. Ale niestety bez zachwytów ze strony słuchaczy, ale przynajmniej jakoś tak chłodno, ale też bez krytyki, no więc może spróbujemy. Jeżeli coś się w tym zakresie zmieniło, bardzo proszę mnie zachęcić. Nie jestem ekspertem od Brazylii czy Afryki, tylko entuzjastą, ale mam co grać. Jest spory wybór tych płyt. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Proszę Państwa, mamy godzinę do meczu, do finału Mistrzostw Świata. Nie wchodzę w ocenę tej kontrowersyjnej imprezy, mam natomiast propozycję na ten nasz wieczór. Pierwsza godzina będzie ostrzejsza, żeby trochę pogrzać emocje, potem nieco wyluzujemy, bo nie zapominam o podcastach, takie emocje jak teraz przed nami, wow, tylko na gorąco. Kilka dni temu wystąpiła w Warszawie ceniona amerykańska wokalistka Beth Hart. Promowała swój najnowszy album, który rozpoczyna się od nagrania z udziałem, gościnnym udziałem gitarzysty Slasha. Tytuł piosenki brzmi Savior with a Razor, czyli Zbawiciel, czy Wybawca z brzytwą, i przed nami Beth Hart.

Xavier Hellraiser, ta piosenka zabrzmiała we wtorek na Torwarze, no ale już bez Slasha, to jasne. Na albumie You Still Got Me, który artystka promuje właśnie trasą koncertową, jest jeszcze jeden utwór z gościnnym udziałem wybitnego gitarzysty i tym razem jest to rozchwytywany Eric Gales, a piosenka nosi tytuł Sugar in My Bowl. Oczywiście śpiewa niepowtarzalna Beth Hart.

mikrofon to była piosenka Sugar in My Bowl. W nagraniu Beth Hart wystąpił gościnnie gitarzysta Eric Gales. Przed nami utwór tytułowy albumu You Still Got Me, a ja spieszę z wyjaśnieniem. Nie byłem na tym koncercie. Mogłem być, ale wybrałem futbol, mecz był wtedy ciekawy. Co przypomina mi historię mojego wystąpienia obok Piotrka Stelmacha w warszawskiej kinotece z okazji 50-lecia słynnego koncertu The Rolling Stones w sali kongresowej. Na tym spotkaniu, to był rok 2017, no ja podczas legendarnego występu miałem lat 7 i nie słyszałem Rolling Stonesach, a Stelmacha to chyba w ogóle nie było na świecie wtedy. Zaczęliśmy naszą prelekcję słowami przed całą publicznością napakowaną. Zaczęliśmy słowami: opowiemy państwu teraz o koncercie, na którym żaden z nas nie był. A tu na widowni poderwały się głosy. Ale ja byłem, ale ja byłam, ja byłem. No przerodziło się to spotkanie w fantastyczny wieczór wspomnień uczestników koncertu. Przynieśli nawet pamiątki, bilety, jakieś fotografie. Opowiadali i opowiadali. A dlaczego o tym mówię? My właściwie tylko wtedy ze Stelmachem nosiliśmy mikrofon i podawaliśmy ludziom. No właśnie, dlatego, że właśnie nie byłem na tym koncercie, opowiadam państwu, jakbym był. No to w ubiegły wtorek. Ale właśnie z tej płyty najwięcej było piosenek. Amerykańska wokalistka Beth Hart odwołała występ przed rokiem, no i teraz zrealizowała zobowiązanie. Zagrała ze świetnym zespołem, prezentując to poza tymi nowymi rzeczami też całkiem rozmaicony repertuar. Kawery Toma Waitsa, Melody Gardot, a także na przykład utwór, to ciekawostka, I Love You More Than You Ever Know, znany z wykonania choćby Blast Within Tears. Posłuchajmy teraz jej autorskiej kompozycji tytułowej z najnowszej płyty You Still Got Me.

You Still Got Me, niepowtarzalna Beth Hart. No trochę żałuję, że nie wybrałem się we wtorek na Torwar, ale obejrzałem półfinał Hiszpania-Francja, a następnego dnia Argentyna-Anglia i to było bardzo kształcące doświadczenie. Znam się na piłce nożnej tak samo jak każdy polski mężczyzna, czyli jestem ekspertem. No i zobaczyłem, co się robi, żeby drużyna przestała grać i co się robi, kiedy drużyna przestaje grać. To były bardzo pouczające półfinały. Ale mam też dla Państwa dobrą wiadomość, jak myślę. Nie byłem na Rolling Stonesach w 67 w Warszawie, no chociaż no byłem wtedy w Warszawie. Za to moja książka o zespole, zatytułowana Satysfakcja The Rolling Stones, doczeka się nowego, aktualizowanego wydania. To już jest oficjalne. Pytają mnie Państwo o to od kilku lat, kiedy będzie nowe wydanie. Teraz mogę potwierdzić. Podpisałem umowę i dopisuję kolejne rozdziały uwzględniające wszystko, co się zdarzyło od 2018 roku, czyli od koncertu The Rolling Stones na Stadionie Narodowym, czyli od ostatniego wydania. Oczywiście będę Państwa informować o postępach w tym temacie, a sam zamierzam dopilnować, żeby książka była piękna. A przed nami raz jeszcze Beth Hart w Machine Gun Vibrator.

51, to jest Mokotów. Uprzedzam, bo są dwie księgarnie o tej nazwie, więc mówimy o Dąbrowskiego. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Sanocka. Już z tego powodu warto się tam wybrać. Ja oczywiście gorąco zapraszam słuchaczki i słuchaczy Radia 357. Wtorek, godzina 19, Dąbrowskiego 81 na Mokotowie, Sycyliada. Szczegółowe informacje można sprawdzić na moim Facebooku, tam też zapraszam Państwa. Żegnamy się z Beth Hart, ale nie od razu i nie do końca. Bo tak, na naszych oczach zespół The Rolling Stones odradza się jak diament z popiołów, jeśli można tak powiedzieć, i podnosi barierę w wieku w rock'n'rollu ponad 80-letnią dojrzałość. No i pięknie. Leonard Cohen skończył 79 lat podczas ostatniego tournée i wtedy to była sensacja. Już teraz nie jest. Tym bardziej, że ten taki wiek no, nie był niczym nowym na scenie jazzowej albo klasycznej. Przypomina mi się koncert innego wirtuoza gitary, Andreasa Segovi, na którym byłem, kiedy mistrz zbliżał się do 90. No co prawda, już palce tam trochę go nie słuchały. No teraz na kłopoty z zestawami narzeka także Keith Richards. Nie wiadomo, czy The Rolling Stones jeszcze kiedyś wystąpią. Ja czuję, że tak, ale mamy nowego bohatera. Muzyka, który gra na gitarze, nie narzeka na palce, a 30 lipca skończy 90 lat. I z tej okazji właśnie rozpoczął urodzinowe tournée. Ten młody duchem artysta to bluesman, Buddy Guy. I posłuchamy go teraz. Na początek specjalnie wybrałem duet z Beth Hart w utworze What You Gonna Do About Me.

Buddy Guy, Beth Hart. Słuchamy artysty, który, przy którym Rolling Stonesi to młodzieńcy, ale Buddy Guy w młodości zbierał bawełnę w Luizjanie i tam uczył się bluesa. A kiedy rodzina wyjechała do Chicago na północ, miał 21 lat i przerzucił się z gitary akustycznej na elektryczną. No tak jak to wtedy robiło bardzo wielu muzyków. Typowy życiorys czarnego bluesmana? Owszem, ale takie życiorysy no, albo urywały się przedwcześnie, albo właśnie biją rekordy długowieczności i nieprzemijającej formy. W utworze Baby, You Got What It Takes wystąpi teraz Buddy Guy, a towarzyszy mu wokalistka Joss Stone. Mm. Well, now it takes more than a robin to make the winter go. And it takes two lips of fire

0: what it takes.
1: Oh, you got me for good. Yes, you do.
2: Dzień dobry. Czy planuje pan przeprowadzać relacje z meczu? Pytam, gdyż jestem w pracy i nie chcę znać wyniku na bieżąco, więc będę musiał się rozłączyć i wrócić do audycji w podcastach. Dziękuję za nawiązanie do koncertu Beth Hart. Był wspaniały. Tak, proszę prezentować i brazylijską muzykę. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz z Poznania. Bardzo mi miło, ale dał mi pan do myślenia. No chyba rzeczywiście nie powinienem zdradzać wyniku, bo takich sytuacji może być więcej. Jeżeli ktoś jest w pracy albo gdzieś poza domem i nie chcę znać wyniku, bo sobie przypomina mi się stary dowcip, pewnie państwo słyszeli, bo naprawdę stary. Mąż prosił żonę, żeby nie zdradzała mu wyniku meczu, tylko nagrała na kasetę wideo. No bo był w pracy. No i wchodzi do domu, palec na usta, żona mówi tak, tak, a on mówi, no to teraz sobie mecz spokojnie obejrzę, a ty mi nic nie mów. A żona mówi, dobrze, dobrze, dobrze. Tylko niech ci się nie wydaje, że zobaczysz jakieś bramki. No więc mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, bo dzisiaj na pewno wynikiem 0-0 mundial się skończyć nie może. To byli Buddy Guy i Joss Stone. I jeszcze raz Buddy Guy w towarzystwie damy. Tym razem będzie nią fantastyczna i równie długowieczna, bo młodsza jedynie o 3 lata. Mavis Staples z legendarnej formacji The Staple Singers. A po tym duecie Buddy Guy już bez wokalistki, za to w utworze grupy The Beatles I've Got a Feeling. Proszę państwa, za niecały miesiąc mamy rocznicę wielkiego albumu Wielkiej Czwórki i już z tej okazji wyciągam związane z tą płytą archiwalia. No ale tymczasem Buddy Guy z Mavis Staples, a potem już sam z własnym zespołem w piosence Beatlesów. Buddy Guy.

0: deep inside.
1: Deep Inside. Proszę Państwa, Buddy Guy, 90 lat, 30 lipca skończy, czyli już bardzo niedługo. No, wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Właśnie rozpoczął artysta trasę po Stanach. Proszę Państwa, tak nam się dzisiaj bluesowo zrobiło i zamierzam podtrzymać ten nastrój, no chociaż styl się zmieni to zasadniczo. Eric Clapton, jego album, który ukazał się latem 76 roku, 50 lat minęło, a który zaciera się nam trochę w pamięci, moim zdaniem niesłusznie. Płyta nosi tytuł No Reason to Cry, no, nie ma powodu, by płakać, i powstała w dosyć szczególnych okolicznościach. To, że Eric Clapton był wielkim fanem The Band, nie jest tajemnicą. Ich muzyka go zmieniła, tak twierdził. Po usłyszeniu debiutanckiej płyty Music from Big Pink, Clapton marzył o tym, żeby znaleźć się w składzie tego zespołu, no i też wielokrotnie mówił o tym publicznie. Oczywiście The Band miało świetnego gitarzystę w osobie Robiego Robertsona, no także autora repertuaru, ale kiedy The Band kończyli działalność i nagrywali film The Last Waltz i ostatnie utwory studyjne, Eric Clapton znalazł się w pobliżu. Oczywiście w filmie Martina Scorsese, Ostatni walc, znalazł się słynny pojedynek gitarowy Claptona i Roberta i Robiego Robertsona. No, muzycy się przyjaźnili, w całym The Band się przyjaźnił z Claptonem przez lata 70. i dłużej. Zresztą zaraz do tego wrócimy, ale nie bez powodu wybrzmiało właśnie wykonanie piosenki Beatlesów. Zaczniemy od innej przyjaźni, tak wspaniałej, że nie przeszkodziła jej nawet miłość do tej samej kobiety. Na płycie No Reason to Cry gra z Ericiem Claptonem niejaki Geoffrey Harrison.

Hello, old friend. I no chyba nie, nikt nie ma wątpliwości, że ten Geoffrey to był tak naprawdę George Harrison, przyjaciel, hello, old friend. Słychać było tu jego gitarę. No, z przyczyn kontraktowych zapewne zmienił imię, żeby nie było problemów z podpisami na okładce. Mija właśnie pół wiersza od ukazania się tej płyty No Reason to Cry, nagranej w studiach Shangri-La w Los Angeles, zajmowanych jeszcze wtedy przez The Band. Wyluzowana atmosfera na nagraniach przyciągała wielu przyjaciół. Powstawały nawet wspólnie pisane piosenki, jak ta otwierająca płytę zatytułowana Beautiful Thing.

Beautiful Thing, Eric Clapton z albumu No Reason to Cry. Utwór napisali Richard Manuel, Rick Danko z The Band dla Claptona właśnie. Natomiast piosenka All Our Pastimes jest dziełem spółki autorskiej Eric Clapton i Rick Danko, basista i wokalista The Band. Utwór ten wykonano nawet na koncercie The Last Waltz, ale znalazł się dopiero na czteropłytowej edycji tego wydarzenia. Bardzo ładna piosenka. Przed nami oryginalna wersja studyjna na gitarze wszędobylski Ron Wood. All Our Past Times.

0: Klucz do autostrady.
1: All Our Past Times. Bardzo ładny utwór, moim zdaniem, napisali go, przypomnę, Eric Clapton i Rick Denko z The Band, basista, wokalista. Ja z nim kiedyś, proszę państwa, śpiewałem. No, wolę sobie nie wyobrażać, jak to brzmiało, ale na scenę mnie wyciągnął, przynajmniej teksty znałem. Stare dzieje, ale jest co wspominać. Natomiast o nim, o Ricku Denko, mówiło się, że od 5 roku życia potrafił zaśpiewać drugi głos do wszystkiego. No, niezwykle muzykalni to byli ludzie. Udział Roniego Wooda też wyraźnie zaznaczony w tym utworze, taka druga gitara. A przy okazji wymienię jeszcze innych gości z tej, no niesłusznie, chyba jednak zapomnianej płyty Ricka Claptona. Proszę bardzo, jeszcze raz. George Harrison, Ron Wood, Georgie Fame, Billy Preston, Chris Jagger, brat Mika, członkowie Derek and Dominoes, no oczywiście cały skład The Band w różnych konfiguracjach. No i to jest taka właśnie bardzo ciekawa, bogata i wypełniona gościnnym udziałem wspaniałych różnych muzyków i wokalistek płyta No Reason to Cry. A teraz blues.

i bluesów jest na tej płycie więcej i gości jest więcej. Jeszcze jedna piosenka, zanim przedstawię Państwu najważniejszego z tych gości, takiego, którego się zawsze zostawia na koniec, na deser. Tymczasem przyglądam się, mam tutaj 3 monitory w studio, świetnie to wygląda, naprawdę tak panoramicznie. No i tak grają i widzę, że jeszcze... No nie będę zdradzał wyniku, dobrze. Obiecałem, że nie będę zdradzał wyniku, ale już grają. Śpiewali, nawet myślałem, że to przerwa, to jest jakaś słynna przerwa, będzie pół godziny śpiewania, jak w Super Bowl, jak po prostu na zawodach amerykańskich. No i tam się dzieje wokół tego, ale szczęśliwie dobiegamy końca tych zmagań piłkarskich. No, wczoraj bardzo, bardzo interesujące widowisko, pod wieloma niekoniecznie sportowymi względami, ale w sumie nie żałuję. Do tej pierwszej dosiedziałem. Myślę, że wielu z Państwa również. To był Blues Double Trouble od Tisa Rusha, a teraz Eric Clapton w autorskiej piosence Carnival. Oj!

Dobry wieczór. U mnie co innego widzisz, co innego słyszysz. Ścieżka wideo, piłkarze. Ścieżka audio, klucz. I tak do 22:00 uściski pan Waldemar. Bardzo dziękuję. Przypomniał mi się slogan reklamowy mediów w PRL-u. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Oczywiście to był żart, że to slogan. No tak się o tym po prostu mówiło. No jak to historia zatacza koła. Nie do wiary. Proszę państwa, jednego gościa, tego najważniejszego, bo już kończymy przegląd utworów z albumu No Reason to Cry, tego najważniejszego, jak zwykle, gościa zostawiłem na koniec, Bob Dylan oczywiście. Zwabiony pogłoskami o muzycznej imprezie w Malibu, zjawił się, daleko nie mieszka, zjawił się w studio Shangri-La i zamieszkał w namiocie na terenie posesji. Przeprowadził się tymczasowo do przyjaciół. To jeszcze był ten czas, kiedy Dylan miewał przyjaciół, jak widać. Przywiózł dwie premierowe piosenki do rozdania. Seven Days. Miało to być dla Claptona, który zrezygnował, i Ron Wood tą piosenkę wziął od Dylana i stała się stałą pozycją w jego solowym repertuarze. Seven Days gra na koncertach. Dylan wykonał ją tylko kilka razy podczas Rolling Thunder Review. Natomiast, no właśnie, Clapton otrzymał w prezencie inny utwór od Dylana, Sign Language. I tego właśnie utworu teraz posłuchamy. Eric Clapton i Bob Dylan w piosence Dylana Sign Language.

Sign Language, Dylan i Clapton, właściwie Clapton i Dylan. No i ta niepodrabialna gitara Robiego Robertsona tutaj jako instrument solowy. To były fragmenty albumu Erika Claptona No Reason to Cry z roku 76. Otrzymuję od Państwa informację, że się podoba, to mnie bardzo cieszy. daniel.wyszogrodzki@radio357.pl. Jestem przekonany, że z przyjemnością wysłuchalibyśmy całej tej płyty. No, w takim duchu jest cała utrzymana. Ale skoro już wywołałem jego bobość, to przeskoczymy do roku 1986. Wielcy artyści mają zloty i upadki. Lata 80. to zdecydowanie najgorszy okres w twórczości bobości. Pomiędzy Infidels z 83. a Oh Mercy z 89. Dylan wydał kilka albumów tak złych, że naprawdę warto o nich zapomnieć. Zwłaszcza o dwóch. Down in the Groove 88 i poprzedzający go Knocked Out Loaded 86. I to właśnie ta płyta obchodziła kilka dni temu 40-lecie. Ale i tutaj znajdziemy kilka nagrań wartych wysłuchania. Wybrałem dla nas dwa. Album otwiera utwór Juniora Parkera You Wanna Ramble na gitarze T-Bone Burnett, na organach Al Cooper.

You Wanna Ramble, Little Junior Parker, wykonanie Boba Dylana z albumu Knocked Out Loaded. O tej płycie mówi się, że warta jest tylko jednego utworu, jednego, ale za to długiego. Powstał ten utwór w rzadkiej u Dylana współpracy z drugim autorem. Tym razem był to dramaturg i aktor Sam Shepard, bardzo ważna postać w kulturze, w popkulturze amerykańskiej, już nie żyjący artysta. Dylan stworzył epicki utwór inspirowany filmem westernem, a nawet dwoma, w których grał Gregory Peck. Tytuł filmu nie pada w piosence, ale nazwisko aktora owszem. The Gunfighter, 50. rok, albo Pojedynek w słońcu, nawet 46. W każdym razie chodziło o kobietę, chodziło o rewolwerowców i mamy taką epicką piosenkę trwającą ładnych parę, prawie naście minut. Nosi ona tytuł Bronzeville Girl. Dajmy się wciągnąć w tę opowieść.

Bob Dylan. Bob Dylan i Sam Shepard, Brownsville Girl, kawał muzyki, trzeba przyznać, i ciekawa opowieść, świetnie to brzmiało. Bardzo dobry utwór z bardzo niedobrej płyty, Knocked Out Loaded, 86 rok, mamy to za sobą. Nie chcę się bawić komentatora, ale przed chwilą była przerwa reklamowa, zwana przerwą na nawadnianie, a po czym pokazywano celebrytów. Ja się zupełnie na celebrytach nie znam, ale wśród nich jednego rozpoznałem, był to Mick Jagger. Mick Jagger bardzo niezadowolony z tego, że Anglia wraca tylko z brązem, no ale na finale się pojawił. Proszę Państwa, na zakończenie przygotowałem trochę muzyki instrumentalnej, żeby tak delikatnie wyjść z tego Dylana, z Claptona, z tych bluesów. Słynne trio, legendarne trio John McLaughlin, Aldi Meola i Paco di Lucia nagrało swoją, wydało swoją wirtuozowską płytę Friday Night in San Francisco dokładnie w połowie wakacji 81 roku. Ja miałem przyjemność oglądać to trio gitarowe na żywo w Nowym Jorku, ale to był rok 83. No i iskry wtedy leciały, teraz iskry lecą na stadionie MetLife w New Jersey, gdzie notabene przed 2 laty widziałem po raz ostatni The Rolling Stones. To jest ten sam stadion, na którym teraz odbywa się to spotkanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. MetLife, New Jersey. Przed nami pierwszy z kilku utworów, które Państwu zaproponuję. Nosi tytuł Guardian Angel. Jest to kompozycja Johna McLaughlina i grają wszyscy trzej.

Proszę Państwa, mało kto pamięta i warto o tym przypomnieć, że najbardziej znany utwór z tej płyty Mediterranean Sundance to jest duet Alda Di Meoli i Paco di Lucie. I teraz go posłuchamy, a potem jeszcze Fantasia Suite, gdzie całe trio na żywo, Friday Night in San Francisco. Ja się powoli z Państwem żegnam, zapraszam na spotkanie do Big Booka we wtorek, zapraszam na również do audycji La Pausa Italiana o 15 w niedzielę. O, dobrze przypomniałem o tym, będę gościem Justyny Goc i tam porozmawiamy o mojej książce. Także wtorek, niedziela i oczywiście o 20:00 klucz do autostrady, a teraz życzę udanego mundialu bez względu na preferencje. Daniel Wyszogrodzki, do usłyszenia.

Paco de Lucia jeszcze dziś zabrzmi. Ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza, to powiedział Jan Paweł II. Ze wszystkich rzeczy pięknych muzyka klasyczna jest najpiękniejsza, to ja powiedziałem. Minęła 22.

0: Radio 357.
1: A w nim rozpoczynamy specjalne wydanie audycji Dawniej niż wczoraj. Milena Krupińska kibicuje i ogląda. Machnęła głową, że tak, kibicuje i ogląda. Agnieszka Szwajgier jest na urlopie, na pewno kibicuje i ogląda. Ja się nazywam Filip Jaślar, jestem kibicem piłki nożnej i rzeczywiście z wypiekami na trzech telewizorach oglądam finał Mistrzostw Świata. To będzie takie specjalne wydanie audycji Dawniej niż wczoraj, ponieważ wybrałem reprezentantów muzycznych, reprezentantów krajów, które zaznaczyły swoją obecność w tych mistrzostwach. Finał rozgrywa się w New Jersey. No to myślę, że bardzo dobrze, jeżeli reprezentantem Stanów Zjednoczonych będzie George Gershwin, a zaśpiewają jego utwór, a to już przecież muzyka klasyczna, Audrey Hepburn i Fred Astaire.

telewizji Madonna, a u nas chyba jeszcze piękniej, bo zaśpiewali Fred Astaire i Audrey Hepburn. W finale, jak Państwo wiedzą, tych mistrzostw świata zmagają się Argentyna i Hiszpania. Nie wiem, czy podawać Państwu wynik, czy raczej nie. Proszę dawać znać w tej sprawie filip@radio357.pl lub przez tekstówkę. Jestem do Państwa dyspozycji i jeżeli chodzi o wybór reprezentanta, muzycznego reprezentanta Argentyny, to nie miałem problemu. To oczywiście Astor Piazzolla. W utworze Cite Tango usłyszą Państwo... Taką ciekawostką chciałem się z Państwem podzielić. Usłyszą Państwo modulację. Modulację, czyli powtórzenie motywu muzycznego w innej tonacji. Dam przykład. Proszę bardzo, jeden motyw muzyczny i zmodulowałem. A jak będą te motywy, ten motyw muzyczny będzie wielokrotnie modulowany i to w przypadku Cite Tango wielokrotnie w dół, to to już będziemy mogli mówić o progresji. O progresji akurat opadającej. Takie ciekawostki przy muzyce klasycznej o sporcie. Cite Tango, Astor Piazzolla jako reprezentant Argentyny.

Na bandeonie zagrał Astor Piazzolla jako reprezentant Argentyny w tym wydaniu audycji dawniej niż wczoraj. A reprezentantem Hiszpanii będzie Joaquín Rodrigo, kompozytor hiszpański wspaniały i Paco de Lucia obiecany. Wcześniej brzmiały już utwory wykonywane przez tego hiszpańskiego gitarzystę flamenco. To były fragmenty nagrania, legendarnego nagrania Sunday Night in San Francisco. Taka wspaniała płyta. A my mamy dzisiaj Sunday Afternoon in New Jersey. I z tej to jest też jedna chyba z jedna z jeden z powodów, dla których zabrzmi właśnie koncerto de Aranjuez, jego trzecia część. No to reprezentanci Hiszpanii, bo Hiszpanie grają z Argentyną w finale tego mundialu, a u nas Paco de Lucia.

Allegro Gentile, czyli szybko, ale elegancko. Reprezentant Hiszpanii w naszej audycji, czyli kompozytor Joaquin Rodrigo Paco de Lucia zagrał na gitarze trzecią część koncerto de Aranjuez. Skoro jesteśmy przy trzecich częściach, to teraz posłuchamy reprezentanta, no właśnie, czy Francji, czy Hiszpanii, bo będzie to kompozycja Georgesa Bizeta, ale jednak Carmen. To jest w ogóle ciekawe, prawda, że największy swój przebój francuski kompozytor poświęcił Hiszpanii, czyli opowieść o Carmen, wspaniałej dziewczynie. No i czyli proszę bardzo, Georges Bizet połączył to, czego nie udało się połączyć w meczu Hiszpanii z Francją. Hiszpanie zlali Francji, Francuzów w półfinale. No dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali taki hołd i trochę dla Francuzów, i trochę dla Hiszpanów. To będzie trzecia część suity z opery Carmen Georgesa Bizeta, czyli powiedzmy jednak szacun dla Francuzów.

Pan Stefan napisał na adres filip@radio357.pl. Mam prośbę, czy mógłby pan nie podawać wyniku? No nie będę podawał wyniku. Aha, nie, żeby pan nie podawał wyniku siatkarskiego meczu USA-Polska. Dla ułatwienia pan Stefan pisze, mecz rozpocznie się o 3 nad ranem. No dobrze, to w takim razie bardzo będę się starał nie wysypać, jaki będzie wynik. Nie podam na prośbę pana Stefana. Wspaniały mecz wczoraj się rozegrał. To było nieprawdopodobne, żeby w meczu o 3 miejsce padło aż tyle goli, a padło ich 10. A najbardziej nieprawdopodobne dla mnie jest to, że przy 2-0 dla Anglików, czyli 22 minucie, ja poszedłem spać. I ja ten nieprawdopodobnie ciekawy mecz, który przeszedł do historii futbolu, po prostu przespałem. Jakże ja się zdziwiłem dzisiaj rano, kiedy zajrzałem, jaki był wynik. No i mimo, że Mbappé ma szansę na koronę króla strzelców mundialu, nastroje we Francji są mniej więcej takie.

Natasza Marsz zaśpiewała Gymnopédie, numer jeden skomponował Erik Satie. Szanowni Państwo, a Anglicy, jeżeli dobrze widzę tak, a Anglicy zdobyli brązowy medal, strzelili 6 bramek Francuzom wczoraj i są bardzo zadowoleni. A ich reprezentantem w audycji dawniej niż wczoraj jest Joseph Haydn.

To finał 104. symfonii Józefa Haydna. 104 symfonie. I nie powiedział ostatniego słowa. Robotny, pracowity dżentelmen. A właśnie, bo napisała do nas pani Daria. Właśnie zastanawiam się, jak to się stało, że do tej pory nie słyszałam audycji z muzyką klasyczną. Czy ja coś przegapiłam? Tak, przegapiła pani. Audycja dawniej niż wczoraj, w każdą niedzielę o godzinie 22. Zapraszam w imieniu gospodyni Agnieszki Szwajgier. Ja czasem bywam tutaj druhem zastępowym. Pani Dario, mam nadzieję, że będzie pani o 22 w niedzielę bywała przy radioodbiorniku i ta audycja stanie się stałym punktem pani weekendów i w ten sposób przygotujemy panią Agnieszkę, czy też czasem ja, do cudownego wejścia w nowy tydzień. Zastanawiałem się, jakiego pretekstu użyć, żeby zabrzmiał koncert fortepianowy C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. No, Austriacy to akurat nie są potęgą futbolu, ale ja zastanawiałem się, komu kibicowałby Wolfgang Amadeusz Mozart, gdyby kibicował i oglądał mundial tegoroczny. On, jak państwo wiedzą, urodził się w Salzburgu, był Austriakiem, ale mówił o sobie: jestem Niemcem. No i w taki pokrętny sposób usprawiedliwiłem obecność drugiej części koncertu fortepianowego C-dur. I jeszcze ciekawostka, podobno pianiści nie lubią tonacji C-dur, ponieważ w tonacji C-dur rzadko są czarne klawisze, a pianistom jest łatwiej grać, mogą grać szybciej i sprawniej, kiedy te czarne klawisze są, czyli mogą mieć ręce nieco głębiej w klawiaturę położone nad klawiaturą. Ja nie wiem, jak ja bywałem pianistą, bo bywałem, musiałem chodzić na zajęcia tego fortepianu obowiązkowego oburącz, to te C-dur utwory bardzo mi się podobały. Byłem wirtuozem na przykład Kurki 3, świetnie grałem. No a my posłuchajmy tego fragmentu koncertu C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, KV-467, czyli to takie no już dosyć zaawansowane, na pewno bardzo dojrzałe dzieło Wolfganga Amadeusza. I z tą tonacją C-dur pianista Christian Zacharias nie ma żadnych problemów.

Tymczasem my, słuchacze audycji Dawniej niż wczoraj, otrzymaliśmy pozdrowienia. Wracamy właśnie samochodem z rodziną z koncertu Spiętego. Serdecznie pozdrawiamy. No to my odwzajemniamy i cieszymy się, że państwo po koncercie z pana Spiętego są z nami z audycją Dawniej niż wczoraj. A my tutaj omawiamy mundial i omawiamy reprezentantów, muzycznych reprezentantów poszczególnych krajów, które zaznaczyły się pozytywnie w tej uroczystości piłkarskiej. No to czas na reprezentanta Norwegii. Norwegia pięknie grała, chłopcy bardzo waleczni, wspaniale, pięknie sobie radzili. No to oczywiście reprezentantem Norwegii nie może być nikt inny jak Edvard Grieg. Grieg skomponował m.in. cztery tańce norweskie do wykonania na fortepianie na cztery ręce. A my posłuchamy transkrypcji jednego z tańców norweskich Grieg'a na organy i nyckelharpę. Co to takiego nyckelharpa? To skrzyżowanie lutni z mandoliną i do tego gra się na tym smyczkiem. A utwór, przyznają państwo, ma wdzięk Erlinga Haalanda.

Gdybym teraz podejmował decyzję o wyborze instrumentu, kto wie, czy nykel, harpa... No, bardzo pięknie brzmi, przyznają państwo. A Polaków w tym mundialu nie było. Trudno.

Piłkarze się nawadniają, Jay-Z, Beyoncé na widowni, a my w tym czasie posłuchaliśmy koncertowego poloneza D-dur Henryka Wieniawskiego. Bartek Nizioł zagrał przepięknie. Napisała do nas pani Marta z Londynu. Pani Marta nie ma łatwo. Ja obecnie jestem osowiała i tak nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić, ponieważ jestem zapalonym kibicem łyżwiarstwa figurowego. No to pani Marto, otuchy, zima przyjdzie niedługo. Oj, może jednak nie tak niedługo. Tym bardziej, że mamy lato i to takie lato przekomponowane przez Maxa Richtera, ale pięknie to zrobili. Lato Antoni Vivaldiego, jednak w wersji Maxa Richtera.

Gdyby mecz piłkarski wymagał ścieżki dźwiękowej, to co usłyszeliśmy przed chwilą, czyli Lato Antonio Vivaldiego, przekomponowane przez pana Maxa Richtera, genialnie się podkłada. Bardzo dobrze to się ogląda. Jest taki żart. Czy umie pan grać na fortepianie? Nie wiem, nigdy nie próbowałem. Filip, a potrafisz być komentatorem sportowym? No to spróbuję. O, dośrodkował, niecelnie dośrodkował. Będzie teraz piłkarz, bramkarz z autu wybijał. No walczą, starają się, ale tak na razie nie idzie. Lamil Yamal zmęczony. No i tak to kibice zadowoleni, chociaż ten się martwi akurat o teraz.

Jojoma i przyjaciele w brazylijskim nastroju, choć Brazylii już od jakiegoś czasu w tym mundialu nie ma. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, mundialowe spotkanie. Milena Krupińska, Filip Jaśler, kłaniamy się Państwu. No a na dobranoc usłyszymy cudownych panów z zespołu Take Six. Za pięć minut, 23:00. Wszystkiego dobrego. Tam ci grają, ci śpiewają. Dobranoc. Pięknego tygodnia Państwu życzymy. Wszystkiego dobrego.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Kryminalne lato. Dobry wieczór. Zastanawiam się, z czym kojarzy się Państwu Norwegia. Z zapierającymi dech w piersiach fiordami? Może zorzą polarną? Może ktoś widział? Może wikingami albo wysokim poziomem życia? A jak wikingami, to może i z Erlingiem Haalandem i reprezentacją, która stała się przebojem na mundialu w Stanach. A może jednak z dramatycznymi przeżyciami, do których chcąc nie chcąc wracamy, gdy terrorysta, który je wywołał, przypomni o sobie w coraz to bardziej absurdalny sposób. No tak, bo mniej więcej tak właśnie medialnie odsiadujący kary za zamachy z 2011 roku Anders Breivik, czy jak on się tam teraz nazywa, do czego

22 lipca minie 15 lat, od kiedy życie Norwegii nigdy nie będzie już wyglądać tak samo. Dzisiaj w Oslo, w dzielnicy rządowej, otwarto Narodowe Miejsce Pamięci. Jak mówi dyrektor tego centrum, Lena Fare, gdy w 2019 roku obejmowałam stanowisko, nie przewidywałam, że ekstremizm w Norwegii będzie narastał. Z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli korzystających z programów centrum wynika, że 34% z nich zetknęło się z przejawami ekstremizmu w klasie. Te liczby pokazują, że jako społeczeństwo będziemy potrzebować takiego obiektu w przyszłości, mówiła Lena Fare. Anders Breivik w lipcu 2011 roku dokonał masakry. Masakry, w której zginęło ponad 70 osób. Otwarte dziś Narodowe Miejsce Pamięci to hołd dla ofiar. To również zadanie, które ma dotrzeć do pokoleń, które nie zostały doświadczone traumą tych zamachów. Miejsce Pamięci ma przedstawiać konsekwencje aktów terroru z perspektywy zarówno społeczeństwa, ale też jednostki. A my dzisiaj w Kryminalnym Lecie wrócimy do wydarzeń sprzed 15 lat, aby zrozumieć, jak doszło do tak tragicznych wydarzeń i co kierowało terrorystą.

Jeśli chodzi o statystyki przemocy w Norwegii, można powiedzieć, że były na historycznie niskim poziomie, a przestępczość zorganizowana niemal nieistniejąca. Mieszkańcy Oslo nie obawiali się wyjść nocą na ulicę, politycy spacerowali też bez ochrony. Państwo, które przez dekady budowane było na zaufaniu, nie tylko do instytucji, ale też do siebie nawzajem. Bezpieczny świat nie potrzebował grubych murów, budynki rządowe nie były ogrodzone, a premier mógł bez zapowiedzi zejść do kawiarni na rogu. Nie istniał kompleks strachu. To się zmieniło w 2011 roku. Nic dziwnego, że do tego dnia wszystko działo się zwyczajnie, a ten poranek również nie należał do nadzwyczajnych. Był piątek, środek norweskich wakacji. Oslo, choć tego dnia chłodniejsze niż zwykle, tętniło życiem. Urzędnicy powoli kończyli pracę przed weekendem, a ludzie robili zakupy, planowali rodzinne wypady, spędzali troszkę czasu w centrach handlowych. Dzień jak każdy inny, bez sygnału ostrzegawczego, bez cienia podejrzenia. Tymczasem kilkadziesiąt kilometrów dalej, na malowniczej wyspie Utøya, położonej na jeziorze Tyrifjorden, trwał letni obóz młodzieżówki Partii Pracy. 560 młodych ludzi, nastolatków, studentów, przyjechało tam, by wziąć udział w politycznych debatach i integracyjnych zabawach. To był ważny punkt na mapie norweskiego życia społecznego. Miejsce, gdzie kształtowano przyszłych liderów, polityków. Wśród prelegentów miał pojawić się nawet ówczesny premier Norwegii Jens Stoltenberg. To była demokratyczna tradycja w najlepszym wydaniu, można powiedzieć. Panował entuzjazm, beztroska, uczestnicy budzili się w namiotach, pili kawę, śmiali się, flirtowali, planowali wspólny wieczór i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie mógł przypuszczać, że to dla wielu były ostatnie wakacje w życiu. A w centrum Oslo, pod siedzibą premiera, w tym samym czasie stała furgonetka. Pozornie niczym nie wyróżniająca się spośród innych pojazdów dostawczych parkujących w okolicy. Nikt nie zauważył mężczyzny w mundurze, który z niej wysiadł i odszedł szybkim krokiem. W Norwegii nie budziło to niepokoju. Przecież tu nie działy się takie rzeczy. Nie było powodów do paranoi. Tego dnia miało się wszystko zmienić, a kraj, który wierzył, że nienawiść nie puka do drzwi, miał za chwilę przekonać się, jak bardzo się mylił.

Zanim powiemy dokładnie o wydarzeniach tamtego nieszczęsnego dnia, przyjrzyjmy się życiorysowi sprawcy, bo to, jak został ukształtowany Anders Breivik, to, jak został wychowywany, w jakich przeświadczeniach, mogło mieć realny i znaczący wpływ na to, czego się podjął przed 14 laty. Anders Breivik urodził się 13 lutego 1979 roku. Jego ojciec pracował jako dyplomata, pełnił służbę m.in. w ambasadzie norweskiej w Londynie. Anders większość życia spędził jednak z matką, która pracowała jako pielęgniarka. Zresztą to małżeństwo rodziców Andersa bardzo szybko się rozpadło, a chłopiec wychowywał się praktycznie bez ojca, którego widywał rzadko. Opisywany był jako dziecko grymaśne, nadpobudliwe, a w opinii matki sprawiał też wiele problemów wychowawczych, co zmusiło ją do szukania pomocy w państwowych instytucjach. Na skutek tych działań w pewnym momencie swojego życia Anders Breivik spędzał weekendy u rodziny zastępczej. Zresztą, jakby się wydawało, matka niezbyt dobrze wywiązywała się z obowiązków rodzicielskich, a w aktach sprawy też zachowała się informacja, że rozważała ona oddanie obojga dzieci, czyli Andersa i jego brata, do stałej rodziny zastępczej. Ostatecznie jednak dzieci pozostawiono pod opieką matki. Anders wychowywał się na osiedlu, na którym zamieszkiwały również rodziny imigrantów pochodzących m.in. z Pakistanu. Mogło to mieć wpływ na późniejsze wydarzenia, ale też na światopogląd Andersa. Zresztą w latach 80., kiedy był dzieckiem, w Norwegii zaczęło pojawiać się coraz więcej imigrantów, co w poprzednich dekadach raczej nie było codziennością. Zresztą Norwegia zaczęła zapraszać imigrantów, bo w kraju zaczynało brakować rąk do pracy. W aktach sprawy zanotowano, że mały Anders lubił bawić się z dziećmi innych narodowości, a w pewnym momencie jego dzieciństwa większość jego przyjaciół stanowiły dzieci imigrantów. Kiedy był nastolatkiem, postanowił dołączyć do społeczności graficiarzy, która bardzo prężnie rozwijała się wtedy w Oslo. W mieście Anders spędził większość swojego życia. Był przeciętnym uczniem w szkole, nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale po lekcjach zawsze chciał być najlepszy. Chciał być uznawany za najlepszego graficiarza w mieście. Słuchał hip-hopu, ubierał szerokie spodnie, nosił duże bluzy z kapturem, nie znosił heavy metalu, a kieszonkowe przeznaczał na zakup sprayu do malowania. Im większe graffiti wymalował w bardziej publicznym, niebezpiecznym miejscu, tym wyższa pozycja w społeczności graficiarzy. Anders zaczął być uważany w szkole za twardziela i za dymiarza, co, jak wydaje się, bardzo mu odpowiadało. Cały czas trzymał z imigrantami, bardzo imponowało mu bezkompromisowe podejście do życia i ostrzejszy styl, prezentowany zwłaszcza przez gangi imigranckie. W międzyczasie pasja do graffiti doprowadziła do pierwszego kontaktu z prawem, kiedy to został złapany i skazany na karę kilku tysięcy koron za niszczenie mienia. Im bardziej dorastał Anders Breivik, tym bardziej fascynacja cudzoziemcami mu mijała. W okolicach 20 roku życia zaczął ich ostro krytykować. Można powiedzieć, że wpadł z jednej skrajności w drugą. Wstydził się swojego zbyt dużego nosa, tłumaczył kolegom, że musi wykonać jego korektę, gdyż obecnie jego nos wygląda na arabski i mógłby świadczyć o jego rzekomo wschodnich korzeniach, co miało być powodem do wstydu. Więc do tego stopnia Anders Breivik nie chciał nawet być utożsamiany z imigrantami. Mijały lata, wszystkie ideały z graficierskiego świata, do których należał jako nastolatek, przestały go interesować. Zmierzał coraz bardziej w stronę skrajnego radykalizmu i niechęci do muzułmańskich imigrantów. Gdy wkroczył w dorosłość, przystąpił do młodzieżówki Partii Postępu, czyli ugrupowania politycznego stojącego w opozycji do lewicowej Partii Pracy, która wtedy sprawowała rządy w Norwegii. Zaczął interesować się giełdą, inwestowaniem. W czasie jednej transakcji zarobił nawet ponad 200 tysięcy koron, czyli nieco ponad 70 tysięcy złotych. Coraz bardziej zmieniał swoje poglądy, również te polityczne. Stał się oficjalnym krytykiem islamu i wszelkich idei związanych z napływem imigrantów do Europy. Intensywnie korzystał z internetu, wypowiadając się na różnego rodzaju forach, prezentując skrajne
poglądy. A w internecie, no właśnie, wypowiadał się często na temat islamizacji Europy, głosił poglądy wieszczące bliską wojnę domową na starym kontynencie i tak dalej, i tak dalej. Mieszkał w tym czasie w wynajmowanym mieszkaniu, gdyż mógł sobie na to pozwolić. W końcu był biznesmenem, grał na giełdzie. Co ciekawe, mieszkanie sprzątała mu matka, której płacił za wykonywanie tych czynności kilka tysięcy koron miesięcznie. Po pewnym czasie działalnością firmy Breivika zainteresowały się organy ścigania oraz prasa, pisząc o tajemniczym Norwegu, który sprzedaje na masową skalę fałszywe dyplomy. To zmusiło Andersa do zamknięcia firmy i zaprzestania tego typu działalności. Wtedy coraz bardziej zaczęły go pochłaniać gry komputerowe i internet. To właśnie tam spędził kolejnych kilka lat swojego życia. Kontakty ze światem zewnętrznym ograniczył do posiłków, załatwiania potrzeb fizjologicznych i rozmów z matką, u której po pewnym czasie zamieszkał, by oszczędzić na kosztach życia. Grywał namiętnie w gry komputerowe, jak już powiedziałem, najchętniej w World of Warcraft. Anders w tej grze stał się prawdziwym mistrzem i prowadził całe gildie wojowników. Stał się ponoć, dał się poznać jako dobry organizator, a inni gracze chwalili go za profesjonalne podejście do tematu. I być może ten fakt nie miałby aż takiego wielkiego znaczenia dla tej historii, ale później okazało się, że właśnie w internecie i przy okazji grania w gry komputerowe Anders Breivik zaczął w wyrachowany, zimny sposób planować zbrodnię, której dopuścił się 14 lat temu, a gry komputerowe umacniały w nim te umiejętności taktyczne, jeśli można to tak nazwać. Breivik odwiedzał też strony internetowe, które opierały się na nienawiści, propagując skrajne poglądy, odwołując się przy tym do pierwotnych instynktów ludzkich. Główną częścią jego dnia było zbieranie materiałów do książki i pisanie, planowanie akcji zbrojnej. Swoje dzieło literackie zatytułował 2083 Europejska Deklaracja Niepodległości. To nieprzypadkowy tytuł, bo nawiązywał do roku 1683, kiedy miała miejsce słynna bitwa pod Wiedniem, gdzie starły się wojska europejskie i osmańskie. Breivik uważał, że 400 lat po tym wydarzeniu, a więc w 2083 roku, muzułmanie zostaną finalnie wypędzeni z Europy i stary kontynent odzyska wolność. Tekst Breivika miał jeden cel – zagrzać do walki, rozpalić czytelnika. W swojej książce nie tylko żądał, aby wydalono wszystkich muzułmanów z Europy, ale aby solidnie ukarać wszystkich zdrajców kontynentu, a za zdrajców uważał tych, którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu konserwatyzmu kulturowego. To właśnie z tą myślą zaczął planować zamach. Postanowił zbudować bombę i zaopatrzyć się w broń palną, a swój gniew skierował w stronę ówcześnie rządzącej lewicowej partii pracy. Aby przeprowadzić akcję zbrojną, z pomocą której planował wymierzyć zdrajcom narodu sprawiedliwość i obudzić naród norweski z letargu, potrzebny mu był sztuczny nawóz. A żeby go legalnie kupić w dużych ilościach, musiał mieć gospodarstwo rolne. W 2009 roku, mając 30 lat, założył jednoosobową działalność i wynajął małą, opuszczoną farmę poza miastem. Tam zaczął gromadzić pozostałe wyposażenie, dokonując zakupów w różnych krajach, m.in. w Polsce, gdzie zaopatrzył się na przykład w azoten sodu potrzebny do skonstruowania bomby.

Obawiał się, że ktoś odkryje jego plany, dlatego materiały kupował na raty i w różnych miejscach, tak aby nikt nie zaczął podejrzewać, kiedy skupował ogromne ilości kwasu siarkowego czy aspirynę, z której następnie uzyskiwał kwas acetylosalicylowy. Jednocześnie zadbał o to, aby w dniu zaplanowanej akcji samemu być w dobrej formie. Zaczął regularnie ćwiczyć, zażywał różnego rodzaju suplementy, odżywki. Jak sam wyjaśnił w swoim manifeście. Dbał także o zdrowie moralne, jak mówił, nagradzając się od czasu do czasu wystawną kolacją za dobrze wykonane zadanie związane z przygotowaniem do zamachu. Demoniczne. Ale taki właśnie Anders Breivik był, szykując się do akcji, która wstrząsnęła światem.

zdecydowanego na 77 ofiarach dwóch zamachów tego samego dnia w centrum Oslo i na wyspie Utøya, niedaleko miasta. Po kilku miesiącach intensywnej pracy przygotowania Breivika do planowanej akcji dobiegły w końcu końca. Kilka dni przed wynajął dwa samochody dostawcze. Jeden z nich posłużył mu jako samochód pułapka, gdyż była w nim zamontowana bomba ważąca blisko tonę. Drugi samochód został przez niego wykorzystany do przedostania się z Oslo na wspomnianą już wyspę Utøya. Ale o tym za moment. Na razie jest 22 lipca 2011 roku, Oslo. Piątkowe popołudnie. Zwykły, wakacyjny dzień. Większość mieszkańców powoli kończy pracę, marząc o weekendzie. O godzinie 15:18 biała furgonetka zatrzymuje się pod siedzibą rządu przy Grubergata 1. Jej kierowca, 32-letni Anders Breivik, ubrany w policyjny mundur, spokojnie wysiada i odchodzi z miejsca. Kilka minut później, o 15:26, eksplozja wstrząsa centrum Oslo. Jak mówili świadkowie, ciśnienie przetoczyło się przez całe biuro. Kurz i odłamki wszędzie. Myśleliśmy, że budynek runie. Inny mężczyzna, który przejeżdżał tunelem pod budynkiem, mówił tak. Auto stanęło. Przez chwilę nie wiedziałem, czy to trzęsienie ziemi, czy coś innego. Gdy wyjechałem z tunelu, zobaczyłem ruiny. Zacząłem filmować, ale moje ręce się trzęsły. Na miejscu zginęło 8 osób, a ponad 80 zostało rannych. Ściany zawaliły się jak domek z kart. Szyby leciały z nieba jak grat. Ludzie leżeli bez ruchu. Zapanowała cisza. Pierwsze przypuszczenia kierowały się w stronę islamskiego terroryzmu. Takie schematy zresztą były już znane z innych krajów, niekoniecznie z Norwegii. Jednak niektórzy mówili, to musiał być zamach z zewnątrz, mówiono. Nikt nie przypuszczał, nikt nie mógłby uwierzyć, że sprawcą jest rodowity Norweg, wychowywany w tym samym społeczeństwie, które właśnie zaatakował. Tymczasem Breivik, opanowany, był już w drodze do Utøya. Jechał przez zielone, spokojne okolice jeziora, mając przy sobie broń, mundur, amunicję i ścisły plan działania. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut miał rozpocząć drugi akt swojego spektaklu. Ten, który miał przejść do historii jako największa masakra we współczesnej Norwegii.

Wyspa Utoja. Piątek, 22 lipca 2011 roku. Letni obóz młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy trwał w najlepsze. Ponad 560 osób. To było idealne miejsce do tego, aby odbyć warsztaty, pośpiewać przy ognisku, powspominać, podyskutować o polityce. Małe serce Norwegii położone na jeziorze, tak mówił jeden z uczestników. Około 17 na przystani pojawił się mężczyzna w policyjnym mundurze. Twierdził, że przybył z Oslo, by wygłosić instruktaż bezpieczeństwa po niedawnej eksplozji. Organizatorzy nie mieli powodów, by mu nie wierzyć. Przeprawili go promem na wyspę, w torbie niósł broń, amunicję. Nazywał się Anders Breivik. O 17:21 padły pierwsze strzały. Zabił od razu dwie osoby, szefową obozu i ochroniarza. Następnie ruszył dalej, przeszukując teren. Widzieliśmy, jak strzela do dzieci, do kaczek, jak do kaczek. Podchodził blisko, celował w głowę. Był spokojny, jakby wykonywał rutynowe zadanie. Tak relacjonowały osoby, które przeżyły strzelaninę na wyspie. Breivik zaczął od budynku stołówki, gdzie zgromadziło się wielu młodych ludzi. Ktoś próbował ostrzec resztę. Inni myśleli, że to żart. Nikt nie był gotowy naprawdę. Breivik wchodził do sali i otwierał ogień. Celował precyzyjnie w głowę, w plecy, do leżących. Bardzo chłodna, zimna wręcz logika egzekucji. Podeszła do niego dziewczyna, myśląc, że to policjant. Zatrzymała się. On strzelił jej prosto w twarz, tak wspomina inny świadek tych wydarzeń. Panika rozlała się błyskawicznie. Dzieci i nastolatkowie biegły przez las, przewracając się, wskakując do wody, próbując dopłynąć do brzegu, ratując się, jak tylko to możliwe. Kilkanaście minut później Breivik zabił już 20 osób. Poruszał się od namiotu do namiotu, od krzaku do krzaku, od lasu do nadbrzeża. Ścigał uciekających, krążył między drzewami. Ci, którym udało się jakoś ukryć, słyszeli kroki i ciche, spokojne nawoływanie. Policja, możecie wyjść, wszystko jest już dobrze. Wielu niestety w to uwierzyło. Zginęli, gdy tylko podnieśli głowy. Dramatyczne relacje ocalałych wybrzmiewają do dziś i Norwegia na pewno będzie również za dwa dni wspominać to tragiczne wydarzenie. O 17:40 tamtego dnia Breivik zaczął strzelać do tych, którzy byli już w wodzie. Widział ich z brzegu, celował precyzyjnie. A w międzyczasie mieszkańcy okolicznych wsi rzucili się z pomocą. Wypływali na jezioro łodziami, wyciągali tonące dzieci. Niektórzy musieli wybierać, kogo uratować, a kogo zostawić. Policji niestety nadal nie było. Breivik miał czas. Zyskał go dzięki zamachowi bombowemu w Oslo. Przez ponad godzinę nikt nie stawił mu czoła, nikt nie pojawił się na wyspie. Był sam, miał broń, mundur, no i plan. Krok po kroku zabijać, z zimną krwią, z poczuciem misji. W końcu dotarł do południowego krańca wyspy, gdzie zebrała się grupa ocalałych. Udawał policjanta, poprosił, by wyszli z ukrycia. A gdy to zrobili, otworzył ogień. Zginęło kolejnych 14 osób. O 18:34, po 77 minutach terroru, policja w końcu dotarła na wyspę. Breivik natychmiast się poddał. Nie próbował uciekać, nie stawiał oporu. Wiedział, że teraz czeka go kolejny etap jego misji. Proces, który miał zmienić się w ideologiczną trybunę.

Norwegia zamarła. Cały świat patrzył ze łzami w oczach, jak Breivik nie tylko zabił młodych ludzi, ale zabił też pokolenie nadziei. Nadziei na to, że Norwegia może być bezpiecznym krajem. Nadziei na to, że pokolenie młodzieży norweskiej ma budować lepszy świat. 22 lipca 2011 roku o 18:34 Anders Breivik poddał się bez walki. Policjanci z jednostki specjalnej znaleźli go uzbrojonego, spokojnego, stojącego wśród ciał. Nie stawiał oporu, podniósł ręce. Był człowiekiem, który dokładnie wiedział, że jego show wcale się nie kończy, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. Breivik przewieziony został na komisariat. Był opanowany, rzeczowy, udzielał odpowiedzi bez emocji. Twierdził, że nie jest przestępcą, że jest żołnierzem ideologicznej wojny, przekonanym o swojej misji, o konieczności przebudzenia śpiącej Europy. Nie przyznaje się do winy, przyznaje się do czynu, ale nie do przestępstwa, mówił podczas przesłuchań. Władze Norwegii, pogrążone w żałobie, postanowiły działać zgodnie z zasadami, uczciwie, transparentnie, humanitarnie. Breivik został osadzony w areszcie w całkowitej izolacji, ale nawet tam próbował kontrolować sytuację. Pisał listy, domagał się obecności mediów, sugerował, że proces powinien być transmitowany na cały świat. Proces ruszył w kwietniu 2012 roku. Na sali sądowej zasiedli nie tylko sędziowie, prokuratorzy i obrońcy, ale setki rodzin ofiar ocalali z Utøya, dziennikarze z całego świata. Cała Norwegia przyglądała się temu, co dzieje się na sali sądowej. Breivik od początku zachowywał się jak aktor w spektaklu. Wchodził do sali, wznosił salut zaciśniętej pięści, mający być symbolem oporu przeciwko systemowi. Nie okazał skruchy. Nie przeprosił. Wręcz przeciwnie, przez wiele dni próbował zmienić proces w swoją trybunę ideologiczną. Prokuratorzy i sędziowie nie pozwolili mu na manipulacje. Byli rzeczowi, cierpliwi, konkretni, ale dla rodzin ofiar każdy dzień był jak rozdrapywanie rany. Słuchali, jak morderca ich dzieci tłumaczył swoje motywy z chłodną logiką. Jak opisywał kolejne etapy planu, jak z dumą mówił o manifestach, jak cytuję filozofów i polityków w próbie zbudowania ideologicznego uzasadnienia tej masakry. Psychiatrzy byli podzieleni. Jedni twierdzili, że Breivik cierpi na schizofrenię paranoidalną, ale po protestach społeczeństwa i ekspertów do sprawy włączył się drugi zespół, który stwierdził, że Breivik jest poczytalny. Narcyz? Owszem. Radykał? Jak najbardziej. Socjopata? Również. Ale nie szaleniec. W sądzie pojawili się ocalali. Mówili o swoich ranach, lękach, o nocnych koszmarach. O tym, że do dziś nie potrafią się śmiać, że dźwięk fajerwerków wywołuje u nich paraliżujący strach. Sąd w Oslo uznał po kilku miesiącach sprawy, po kilku miesiącach procesu, uznał Andersa Breivika za winnego zabójstwa 77 osób i skazał go za to na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia, czyli najwyższy możliwy wymiar kary w Norwegii. Dla wielu jednak ten wyrok to było za mało. Padały pytania, czy człowiek, który zabił 77 osób, może kiedyś wyjść na wolność? Czy prawo stworzone dla złodziei i recydywistów wystarczy, by powstrzymać terrorystę? Czy humanitaryzm nie staje się w tym przypadku bezbronnością? Norwegowie mimo tych wątpliwości nie chcą zmieniać swojego systemu, chociaż sprawa Breivika wywołała ogólnonarodową debatę na ten temat. Uważają jednak, że odpowiedzią na przemoc nie może być zemsta, a fundamentem demokracji są zasady, nawet jeśli czasem bolą. Tymczasem Breivik trafił do więzienia w Skien. Ma tam trzy cele: pokój do ćwiczeń, pokój do nauki i pokój dzienny. Ma dostęp do konsoli, książek, siłowni. Prasa co jakiś czas publikowała zdjęcia jego odizolowanej celi. Ten z kolei zgłasza pozwy, że nie dostaje odpowiedniej kawy, że nie może korespondować z innymi radykalnymi przedstawicielami swojego środowiska. Nadal uważa się za męczennika ideologicznej sprawy. Ale świat już go nie słucha. Jego manifest zatonął, jego słowa przepadły pod ciężarem śmierci. Proces nie był jego zwycięstwem, jakby się mogło wydawać, a był lustrem, w którym świat zobaczył twarz potwora.

Anders Breivik może nie ma kontaktu z innymi więźniami. Może nie ma się do kogo odezwać. Ale cały czas szuka sposobów na to, żeby o nim mówiono. Co ciekawe, zmienił nazwisko niedawno. Po raz trzeci. Teraz nazywa się Jan Johansen. To tak jakby ktoś nazywał się w Polsce Jan Kowalski. Jedna z najbardziej popularnych zbitek imienia i nazwiska w Norwegii, jaką tylko można sobie wyobrazić. Ale kilka lat temu uznał, że będzie nazywał się Fjodolf Hansen, wybierając rzadkie imię i trudne nazwisko. Z kolei w zeszłym roku uznał, że to jednak za łatwe i teraz będzie się nazywał, uwaga, Far Skaldir Grimr Raushjoldr af Nordriki. Tu na pewno się przejęzyczyłem. No a teraz Jan Johansen. 10 lat temu wytoczył też proces rządowi Norwegii za nieludzkie traktowanie, które miało polegać na tym, że konsola do gier, którą otrzymał w celi, nie jest wcale najnowsza. Stwierdził też, że on czasami płacze i że władze Norwegii traktują go okropnie, popychając do samobójstwa. Podczas pierwszego procesu o nieludzkie traktowanie zszokował wszystkich gestem sławienia Hitlera, a kiedy drugi raz pozwał rząd, wtedy przyszedł z symbolem Zetki na salę sądową. Z symbolem Zetki, która kojarzy się z wojną na Ukrainie, demonstrując poparcie dla Władimira Putina. Anders Breivik szokuje, ale szokuje też, że ten człowiek za 6 lat może opuścić więzienie i znów stanowić zagrożenie dla społeczeństwa norweskiego. Norwegia dziś jest innym krajem niż przed zamachem z 2011 roku. A jakim krajem będzie po opuszczeniu zakładu karnego przez Andersa Breivika? Tego dowiemy się za 6 lat. To było Kryminalne Lato. Dobrej nocy.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty, musiałem się napojrzeć.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Rzecz technologiczna.
3: Zegarek u nas w studiu nieodmiennie wciąż pokazuje pierwszą. Jarosław nerwowym ruchem kliknął nagrywanie na kamerce, co oznacza, że jest godzina 13 i zaczynamy rzecz technologiczną. Jarosław Juszkiewicz.
4: Tomek Matlinkiewicz, realizujący program w Warszawie, i Robert Zembrzycki, który w ogóle zaczął się ze mnie poza anteną nabijać. Ageism przekroczył już granicę ramówki, chciałem ci powiedzieć.
3: Tak, przelał się. Znalazłem ciekawostkę, którą mój starszy kolega chce umieścić w swojej książce. Więc to będzie kolejna cegiełka, którą dokładam do tego powstającego dzieła wiekopomnego.
4: No, wiekopomnego od razu. Przydałoby się powiedzieć, że znalazłem patent na pisanie i teraz produkuję.
3: Cicho.
4: Drodzy Państwo, mogą Państwo do nas pisać. Rzecz.technologiczna, radio357.pl. Można również skorzystać z jakże miłej funkcjonalności naszej aplikacji, czyli z tekstówek, i te tekstówki pisać do nas. I one bezpośrednio trafią właściwie do mnie na skrzynkę, ale udostępnię ci ekran, żebyś mógł...
3: Żebym mógł sobie też poczytać, będzie mi bardzo miło.
4: Poczytać.
3: Nie można za to pisać do nas na Facebooku, bo zaspaliśmy i zapomnieliśmy na czas wysłać opis, za co posypujemy sobie pierś popiołem i bijemy się w głowę.
4: Niech tak będzie. Chyba odwrotnie to było jednak. Wiesz co, jest taka piosenka Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem.
3: Jest.
4: I ona cały czas mi szumi w głowie, po tym jak od kilku dni męczę grę Assassin's Creed Black Flag. Czekaliśmy
3: i się doczekaliśmy. To jest niewiarygodne dla mnie, że ja, zatwardziały pirat, jeszcze do tej gry nie usiadłem, a ty w nią już łoisz. Ja mam ją nawet zainstalowaną już na komputerze, ale no nie miałem czasu, żeby usiąść i się z tym dziełem na nowo zapoznać.
4: Bardzo czekałem na tę grę, bo ja to jeden z moich ulubionych, w ogóle ulubiony asasyn.
3: To jest najlepszy asasyn.
4: Chociaż ten londyński też był fajny.
3: Chociaż inaczej. To jest... najlepsza gra o piratach i średni asasyn.
4: Może tak. Ostatnio dni pochmurne. Nie wiem, czy widziałeś niektóre obrazki z Nadbałtyku.
3: Widziałem.
4: Październik w lipcu.
3: Tak.
4: Ale trzymamy kciuki za wszystkich wypoczywających nad Bałtykiem, bo zawsze należy mieć nadzieję. A jeżeli ktoś chce słoneczne plaże i błękitną wodę i rafy koralowe, no to właśnie Black Flag. Troszkę się rozczarowałem, kiedy zainstalowałem grę i okazało się, że 60 klatek na sekundę i owszem, ale jeśli miałbym PlayStation 5 Pro.
3: Ach, no bo ty grasz na Playu, no tak. Mhm.
4: Kilka zmian jest. To jest nie tylko odświeżenie graficzne tej gry, chociaż widać masę różnych rzeczy. Nie wiem, czy w oryginale na przykład, jak biegłeś przez dżunglę, papugi ci uciekały sprzed nóg?
3: Nie pamiętam już takich detali, ale tak, na pewno samo sterowanie... rozmawiamy o grze, która pierwotnie wyszła 15 lat temu.
4: No jakoś tak. Walka jest bardziej satysfakcjonująca. Przypomina trochę te z Wiedźmina, co bardzo mi się podoba. Zupełnie inaczej się żegluje. Generalnie łatwiej się gra w tę grę. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Mhm. Pojawiają się nowe wątki w opowieści, ale jeszcze jestem za blisko początku, żeby coś więcej o nich powiedzieć.
3: A miałeś już jakąś misję ze śledzeniem?
4: Tak.
3: Podobno te misje się zmieniły, wcześniej były niezwykle irytujące, a teraz nawet jak zdarzy nam się popełnić jakiś błąd, to nie przerywa misji, tylko pozwala nam kontynuować, tylko na troszkę innych zasadach. No właściwie jest to bardziej realistyczne, bo tak byłoby naprawdę, gdybyśmy faktycznie kogoś śledzili i popełnili w trakcie tego śledzenia i podsłuchiwania jakiś błąd.
4: No i nareszcie ktoś pomyślał w firmie tworzącej tę grę, czyli w Ubisoftcie, i zrezygnowano całkowicie z wątków współczesnych, czyli wyjść z Animusa.
3: Znaczy, ja myślę, że to wszystko dlatego, że Ubisoft jest w takiej sytuacji rynkowej, że oni po prostu nie mogli pozwolić sobie na to, żeby nie zrobić dobrej gry. Po prostu musieli.
4: Po kilku wpadkach.
3: Tak, ale to zobacz, jakich dożyliśmy czasu, że gigantyczne korporacje, które dysponują wszystkimi potrzebnymi do tego zasobami, a nawet jeszcze więcej, muszą mieć nóż na gardle i być na granicy upadku, żeby wreszcie zrobić dobrą grę.
4: No ale może dożyliśmy czasów, kiedy w końcu takie korporacje słuchają ludzi.
3: Myślisz?
4: Tak. Pomyślałem sobie, że w ogóle to jest ciekawe zjawisko nostalgii, kiedy wracasz do jakichś miejsc, które widziałeś w cyfrowym świecie kilkanaście lat temu i teraz je widzisz w nieco nowej odsłonie. Taka cyfrowa nostalgia, a skoro już wspomnieliśmy o panu Zbyszku, to dlaczego nie zacząć nim audycji?

0: Rany, zawsze się wzruszam na tej piosence.
1: Ja też.
0: Dobrze, zmieniamy klimat. Wiktor Niedzicki, wieloletni popularyzator nauki, twórca telewizyjnego programu Laboratorium, ale także radiowiec będzie naszym dzisiejszym gościem.
1: Tak, pan Wiktor obecnie prowadzi popularny kanał Ciekawizja na YouTubie, między innymi jest również autorem krótkich książek pokazujących doświadczenia, które każdy może wykonać w domu i chyba o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Chyba tak. Witaj, drogi Wiktorze.
2: Dzień dobry. Jak się państwo miewają?
0: Bardzo dobrze.
2: Dźwiękowo jak zwykle jest znakomicie. To ja zacznę właśnie od dźwięku. Co można by zrobić z dźwiękiem, ale takiego najprostszego? Każdy w domu ma jakieś tam sztućce, prawda? Wobec tego bierzemy sobie łyżkę albo widelec, może być cokolwiek innego, i kawałeczek sznurka bądź nici. Na środku tego sznurka przywiązujemy widelec albo łyżkę i teraz łapiemy za dwa końce i te końce przykładamy tutaj do samego ucha. Gdzie są takie kości tuż przy samym uchu. I to trzeba tak mocno przycisnąć. I teraz cała sztuczka polega na tym, żeby lekko się pochylić, tak żeby ta łyżka czy widelec uderzyły o stół albo o krzesło, o coś twardego. I wtedy usłyszymy dzwony. Coś takiego jak dzwon Zygmunta. Naprawdę. Możecie to państwo sprawdzić. Działa zawsze.
0: Czy na tej samej zasadzie, drogi Wiktorze, działają te słuchawki, które przenoszą dźwięk przez kości?
2: Tak, przewodnictwo kostne, tak, bo to właśnie chodzi o przewodnictwo kostne, ale proszę pamiętać, że uderzając tą łyżką, my wzbudzamy ją w drgania. Te drgania z pomocą tego napiętego lekko sznurka czy nici przenoszą się właśnie do naszych kości i poprzez układ słuchowy właśnie otrzymujemy to fantastyczne zupełnie wrażenie. Innym takim prostym eksperymentem, czy sztuczką, ja to nazywam sztuczki, bo to nie są żadne eksperymenty, wszystko zostało przeprowadzone wiele lat temu. Natomiast jest tak zwany telefon ze sznurka, czyli dwa kubeczki plastikowe, papierowe, właściwie jakiekolwiek.
1: Jeszcze moje pokolenie bawiło się w taki telefon, ale proszę opowiadać.
2: Bo to jest zabawka znana od dziesięcioleci, a może i więcej. Otóż należy ten kubek czy coś na dnie przewiercić dziurkę, wszystko jedno czym. Teraz przeciągnąć ten sznurek, zawiązać na jakiś supeł, żeby to nie wylatywało przez tą dziurkę. I teraz te dwa pudełka czy dwa kubeczki odsuwamy od siebie tak, żeby ten sznurek był lekko naprężony, ale równocześnie, żeby niczego po drodze nie dotykał, bo to na tym to cała sztuka polega. I teraz mówimy, a ta druga osoba przy tym drugim kubeczku słyszy, nawet gdybyśmy szeptali do naszego kubka. Znów, w jaki sposób to działa? Mamy bardzo prosto, drgania dźwiękowe, które my wywołujemy, dotykają czy wprawiają w ruch dno i cały ten kubeczek. Z pomocą tego sznurka te drgania są przenoszone nieco dalej. I tam z kolei wprawiają w ruch ten drugi kubeczek. Dzięki temu, na dodatek ten drugi kubeczek jest też pewnym rodzajem tuby, wobec czego my słyszymy nawet tak jakby lekko wzmocniony ten dźwięk. Wrażenie jest znakomite, zwłaszcza jeżeli bawimy się z małymi dziećmi. Małe dzieci reagują na to nieprawdopodobnie. Po prostu nie mogą uwierzyć w to, że coś takiego jest możliwe. Właśnie takie te eksperymenty, czy jak ja je nazywam sztuczki, zamieściłem w kilkunastu już swoich książeczkach, dokładnie 12 takich się ukazało. Tak zwanych numerowanych jest już 8, a będzie lada chwila 9, o czym jeszcze może powiem. Właśnie proponuję proste zabawy. Na przykład zabawa, wystarczy do tego szklanka, woda i piłeczka, taka jak ping-pongowa. Nalewamy wody, powiedzmy, że tam 3/4 albo 2/3, wszystko jedno. Kładziemy piłeczkę ping-pongową i okazuje się, że ona jest przyciągana do tej ścianki szklanki. Ciekawe. Ale teraz zaczynamy dolewać wody, tak żeby ona była, wypełniła tę szklankę w całości, a nawet z takim lekko wypukłym, tak zwanym meniskiem, czyli ta woda jest lekko wypukła. I co? I nagle się okazuje, że nasza piłeczka znajduje się w środku. W w środku tej szklanki. Wcale nie dąży do brzegów, tylko wręcz przeciwnie, usiłuje się ustawić na środku. No znowu jest to zaskakujące. Wyjaśnienie tego jest troszeczkę trudniejsze. Tutaj trzeba by wziąć pod uwagę napięcie powierzchniowe, siły działające i tak dalej, i tak dalej. Ale z prostych rzeczy to można na przykład pokazać, i to też jest naprawdę prościutkie, taki woreczek plastikowy, jak śniadaniowy, może być troszeczkę większy, taki jak czasem w sklepach tak zwaną zrywkę dają, i jakikolwiek kubek. Do tego woreczka nalewamy wody, ale tak niepełno, tak trochę, żeby było. Wkładamy to do środka, czyli ten woreczek razem z wodą, i teraz zaciskamy ten woreczek dłonią, tak żeby wyraźnie był on naprężony. I co się okazuje, że można tym woreczkiem podnieść na przykład ów kubek. I to naprawdę działa i naprawdę jest zaskakujące dla większości osób.
1: Zaskoczyło też nas.
2: Tak. Jeszcze mogę sobie zupełnie spokojnie wyobrazić bardzo prostą rzecz. I to zrobiłem, to jest trochę trudniejsze. Ja wykorzystałem do tego stary takie wiaderko. Zrobiłem na dole, czyli w dnie, otwór no, wielkości, jak wiem, kilkunastu centymetrów. Natomiast tą górną część, tą większą, obciągnąłem taką zwyczajną folią, no, plastikiem. I teraz uderzając o ten plastik, możemy wywołać falę, czyli jak gdyby ten dźwięk, który zgasi świeczkę. No, jeżeli mamy zapaloną świeczkę, to kierujemy teraz to nasze uderzenie w stronę tej świeczki. Świeczka gaśnie. I to gaśnie natychmiast. Czyli są to takie rzeczy naprawdę prościutkie, które każde dziecko może wykonać. No a jeszcze, jeżeli chodzi o zaskakiwanie dzieci, to mam jeszcze jedną propozycję. Mianowicie... Każdy z panów, nie, z panów to chyba rzadko robiliście ciasto, ale może. Natomiast...
0: Zdziwiłbyś się, drogi Wiktorze, bardzo często robię ciasto.
2: Mhm. No więc jeszcze do niedawna tego nie robiłem, ale teraz robię. No i w tych przepisach jest powiedziane, oddziel białko od żółtka albo żółtko od białka. No to jest problem. Dawniej gospodynie bardzo dobrze sobie radziły, że... Ta skorupka pękała mniej więcej w środku i teraz się przelewało z lewej na prawą, z lewej na prawą, aż w końcu zostawało samo żółtko w jednej części tej skorupki. Ale można to zrobić bardziej prosto albo bardziej po fizycznemu. Mianowicie bierzemy butelkę, no taką jak po wodzie mineralnej, wcale nie musi być taka bardzo duża, to może być 0,6 litra albo jakakolwiek. I teraz tylko dobrze, jeżeli to jest po wodzie gazowanej, bo one są trochę sztywniejsze. I teraz lekko naciskamy tę butelkę, przykładamy szyjkę do tego żółtka, tylko trzeba uważać, żeby nie przebić tego żółtka, bo wtedy wszystko się wyleje. Następnie zwalniamy ucisk naszej dłoni i nagle żółtko znajduje się od razu w naszej butelce. No, trzeba to przechylić tylko, żeby ono znowu nie wyleciało i przekładamy to na przykład do następnej miseczki czy do następnego naczynia. Czyli, no znowu, dlaczego? A bardzo prosto. Naciskając butelkę, zmniejszamy jej objętość, po czym jak przykładamy do tego żółtka i zwalniamy ucisk, to objętość rośnie, a zatem nagle się robi podciśnienie. To podciśnienie powoduje, że powietrze atmosferyczne wpycha nam to żółtko do środka, do tej butelki. No i potem cała sztuka wymaga zgrabności, żeby tak ładnie to przechylić i wrzucić do innego naczynia.
0: Drogi Wiktorze, więcej oczywiście takich eksperymentów można znaleźć w twoich broszurkach na kanale Ciekawizja. Zapraszamy.
2: Zaraz. Na kanale Ciekawizja tak, na Facebooku tak, ale broszurek ja nie sądzę, żeby ktoś znalazł, może przypadkiem, dlatego że tak naprawdę ich nakład jest wyczerpany. Był ogromny, broszurek było wiele, tak jak wspomniałem, kilkanaście, ale praktycznie są nie do osiągnięcia, ponieważ nauczyciele, uczniowie, rodzice zbierają to i wobec tego one nie są nigdzie do kupienia normalnie.
0: Może ktoś w takim razie wznowi. Natomiast w trakcie twojego mini wykładu pan Jerzy do nas napisał: ach, telefon ze sznurka. Były kiedyś takie cukierki, perełki w walcowatym pudełku z dziurką. By wyleciały cukierki, trzeba było przesunąć obie połówki tak, żeby była dziurka na dziurce, i opakowania po tych cukierkach idealnie nadawały się na rzeczony telefon.
2: No tak, tak jest, oczywiście, że było, ja to pamiętam. No, tak.
0: Niestety nie można ich również kupić.
2: Niestety, no wielu rzeczy nie można kupić, ale dlatego ja podaję przepisy czy wskazówki, jak zrobić to z niczego. I może ostatnia sztuczka, bo wiem, że czasu na antenie nie mamy zbyt wiele.
0: Niestety.
2: Coś, co powodowało, że naprawdę ten mój kanał ruszył z kopyta, mianowicie jak znaleźć środek ciężkości szczotki. No i to jest bardzo proste. Szczotka, mop, wszystko jedno, coś, co ma gładki kijek. Kładziemy to na wysuniętych czy wystawionych poziomo palcach wskazujących. No i teraz zbliżamy do siebie te palce. Nie pomagamy sobie kciukami, nie pomagamy niczym. Samo się to zrobi, jak zbliżymy do siebie te dwa palce, to tam będzie właśnie ów środek ciężkości. Takie rzeczy, a nawet jeszcze ciekawsze, pokazuję, czy chcę pokazać w najnowszej swojej broszurce, którą właśnie przygotowuję. Szukam sponsora, który zasponsoruje ich wydanie. Ale to już jest sprawa do załatwienia.
0: Już zupełnie poza fizyką. Wiktor Niedzicki, bardzo ci dziękujemy, drogi Wiktorze. No i pewnie po wakacjach zapraszamy ponownie do naszego programu. Dużo zdrówka.
2: Dziękuję, będzie mi bardzo miło, jeśli państwo do mnie zatelefonują.
0: Do usłyszenia.

0: Piszą Państwo do nas i bardzo się cieszymy, otrzymujemy tekstówki, otrzymujemy także maile rzecz.technologiczna radio357.pl. Napisał Pan Tomek, to akurat jest tekstówka. Cieszę się z tego Red Flaga, Black Flag, Panie Tomaszu. Red Flag, inna gra. Teraz pytanie, wersja pudełkowa czy elektroniczna? Co Panowie sądzicie o decyzji Sony o wycofaniu wersji pudełkowych na płytach? Mówiliśmy o tej decyzji w zeszłym tygodniu.
1: No, sądzimy bardzo źle na bardzo ten temat.
0: Znaczy, ja mniej więcej tyle, co gra czy sądzą o epizodach w Animusie.
1: Ja powiem szczerze, będę rezygnował z posiadania PlayStation 5. Nie mam w co grać na tej konsoli i kompletnie po prostu nie czuję potrzeby kolejnego elektrourządzenia, z którego nie korzystam.
0: A ja wręcz przeciwnie.
1: No tak, no bo ty poszedłeś w maczka, a ja cały czas jednak siedzę na PC-cie, na którym da się grać i tam nie mam ograniczenia do 60 klatek.
0: No, nie masz. Także nie podoba nam się to, że nie będą wychodzić w pudełkach i będą czasem znikały z chmury.
1: Przeraża mnie w ogóle ta jakby to, że już nic nie posiadamy. Naprawdę, ja ostatnio na potęgę zacząłem właśnie kupować książki i płyty winylowe i rzeczy takie, które lubię i które są dla mnie ważne. Zwłaszcza te dzieła, którymi zachwycałem się w formatywnym okresie mojego życia, że tak ładnie powiem.
0: Kiedy odrastałeś od ziemi, mówiąc mniej ładnie.
1: Tak, czyli jeszcze 5 lat temu.
0: Chciałbyś.
1: Bo po prostu boję się, że kiedyś ich nie będę miał. Ktoś mi wyłączy Spotify'a i stracę dostęp do tych wszystkich dzieł, do których jestem przyzwyczajony i które chcę mieć w swoim otoczeniu, w swoim życiu i chcę mieć do nich dostęp zawsze.
0: Speaking of Devil, czyli mówiąc o diable, nie mogę znaleźć w tej chwili tego e-maila, ale już go znajduję, bo jest ważny. E-mail w zeszłym tygodniu do nas dotarł odnośnie płyt i pamiętasz, że mówiliśmy, no dokładnie ty opowiadałeś o tym, że wszystko fajnie do momentu, jeżeli ktoś nam chmury nie wyłączy.
1: To prawda.
0: Jeden z naszych słuchaczy, nie znajdę tego maila, zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, że w tej chwili ludzie słuchający muzyki z miłością do szczegółowości dźwięku kupują albo winyle, albo no, stream, czyli... Znaczy,
1: znalazłem tego maila.
0: Znalazłem. Przeczytaj, bo to jest ciekawe.
1: Dzień dobry. Ja też słucham i doceniam muzykę na fizycznych nośnikach. Ja jednak nie mam ani jednej płyty analogowej, tak zwanego winyla. Od prawie 36 lat jestem wierny płytom kompaktowym, czyli CD. Te najstarsze nadal tak samo dobrze mi brzmią i nie trzeszczą jak przed ponad 3 dekadami. Nie wspomnę o tym, że zajmują 4-krotnie mniej miejsca. Irytujące jest to, że część artystów ogranicza wydawanie swoich dzieł albo tylko strumieniowo, albo ewentualnie na winylach właśnie. Jak dla mnie szlachetnym nośnikiem jest CD, a większość muzyków wydających albumy tylko na winylach i tak nagrywa cyfrowo, aby to potem zanalogizować. Ręce mi opadły, jak raz usłyszałem, że są osoby, które kupują winyle, nie mając ich na czym odtwarzać. Tak tylko do parady na półce, a muzyki słuchają z powietrza. Pozdrawiam serdecznie z Poznania.
0: Zgadzam się w 100%.
1: Ja powiem tak. Ta trudność, trudność w słuchaniu, no bo musiałem zebrać myśli.
0: Godna Sienkiewicza.
1: Starałem się. Trudność w słuchaniu winyla, trudność w cudzysłowie oczywiście, pewne zaangażowanie, którego wymaga ten proces, jest dla mnie wartością dodaną, bo powoduje, że wtedy faktycznie skupiam się na słuchaniu muzyki. Nie puszczam sobie z telefonu i po 3 sekundach przestaje mnie to interesować i zajmuję się czymś innym, tylko faktycznie siadam w optymalnym odsłuchowo miejscu u mnie w pokoju, puszczam sobie tą płytę i ta okładka, która być może irytuje, kiedy jest duża i zajmuje miejsce na półce, nagle staje się fajna, bo widać na niej znacznie więcej szczegółów niż na grafice wielkości znaczka pocztowego, czy choćby 10 na 10 centymetrów, czy tam 12
0: okładka,
1: na 12, tak jak na płycie CD. I zdecydowanie bardziej, jak już słucham muzyki, wolę obcować z nią za pomocą właśnie płyty winylowej, niż za pomocą płyty CD.
0: Wróciło jajko po tym, co mówił pan Wiktor. Pani Ania napisała, dosyć ciekawe z tym żółtkiem butelką, to jest zabawa. Lepiej zostać jednak przy rozbiciu i przelewaniu w skorupki.
1: Ja też tak robię.
0: Też tak robię. Co innego, jak już mam żółtko i białko na talerzu, muszę rozdzielić. Butelką można wsysnąć żółtko, wsysnąć. To prawda, tak. Już nawet poza skorupką. A ja

0: dniu specjalnie, ale niech będzie przyczynkiem do poruszenia tego tematu. Otóż spędzająca urlop w Grecji Liel Farad opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które szybko stało się wiralem. Podczas próby nagrania siebie jej iPhone 16 Pro spadł do wody. Właścicielka twierdzi, że po osuszeniu telefon działał bez uszkodzeń. Nie wiem, w jaki sposób to wideo mogło stać się wiralem.
1: No również
0: to nie
1: wiem.
0: Jest coś, co się zdarza rzadko
1: tak.
0: I w jednym miejscu na świecie.
1: Jako osoba, która utopiła swojego iPhone'a w morzu właśnie, wiesz to doskonale.
0: Kobieta relacjonowała, że kapitan jachtu nie chciał szukać urządzenia. No, nie dziwię mu się, że nie wrzucił komendy telefon za burtą. Już straciłam nadzieję, ale mąż mojej przyjaciółki, który uczył się nurkować 20 lat temu, zgodził się go poszukać odważnie. Nurkowi pomogło światło telefonu w trakcie nagrywania. Zanurkował, zobaczył go dzięki światłu, które dawał ekran. Z 4 metrów został wyłowiony telefon
1: no to
0: i
1: faktycznie.
0: Działał. I teraz powiem tak. iPhone 16 Pro ma klasę IP68, co oznacza ochronę przed pyłem i zanurzeniu w wodzie do 1,5 metra. Ale właśnie, z własnego doświadczenia powiem, że nie należy zanurzać iPhone'a w morzu, ponieważ nie ma 100% pewności, czy ta woda gdzieś nie wniknie. A byłem w szoku, kiedy zobaczyłem, co potrafi słona woda zrobić z wnętrznościami telefonu w ciągu 2 tygodni.
1: No zmasakrować je po prostu.
0: Zżera elektronikę. Tak. Dlaczego nie ufać do końca tym certyfikatom wodoodporności? Ponieważ wystarczy, że kupiliśmy używany telefon i ktoś przed nami wymienił baterię.
1: Na przykład, albo...
0: I został telefon raz otwarty.
1: Wystarczy, że telefon nam upadł. I on może wyglądać na nietknięty, ale tam gdzieś następują jakieś mikronieszczelności, przez które taka słona woda może dostać się do środka i wystarczy jedna jej kropelka i obudzą się w środku gobliny. I właśnie, żeby te gobliny się nie obudziły, to Amerykanie z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych zamknęli iPhone'a w kapsule czasu, między innymi iPhone'a.
0: My naprawdę nie uzgadniamy tych tematów.
1: Nie uzgadniamy, ale jak usłyszałem, że woda, iPhone, no to mówię, to mam już segue do mojej ciekawochy. Model, który Amerykanie zamknęli w tej kapsule, to z iPhone 17 Pro Max w pomarańczowym kolorze. No i on oczywiście został zabezpieczony tak, żeby mu się nic nie stało. Oprócz niego w tej kapsule znalazł się też nośnik z syntetycznym DNA. Biblioteka Kongresu umieściła w kapsule niewielką metalową fiolkę o długości zbliżonej do temperówki. Temperówki bywają różne, więc to jest takie amerykańskie, żeby nie podać rozmiaru w centymetrach ani milimetrach, tylko na przykład 0,01 boiska, prawda?
0: Ale do jakiego futbolu?
1: No, amerykańskiego oczywiście. No i w tej fiolce znajduje się sztuczne DNA. Zakodowano w nim między innymi cyfrowe wersje kluczowych dokumentów historycznych, odręcznie zapisany tekst hymnu państwowego i wczesne plany urbanistyczne Waszyngtonu.
0: Akurat hymn jest w milionie różnych miejsc zapisanych. Ja sobie pomyślałem o jednej rzeczy, że mogli być jacyś żartownisie technicy, którzy przygotowywali ten telefon do włożenia do kapsuły czasu i mogli zrobić różne zdjęcia.
1: Mogli. Powiem ci, że bardzo mnie kusiło. Przygotowywałem kapsułę na stulecie Wyższego Urzędu Górniczego, w którym wtedy pracowałem. Tworzyłem większość wkładu do tej kapsuły. Bardzo mnie korciło, żeby jakiś tam easter egg zamieścić, ale ostatecznie wygrał profesjonalizm. Ja, żałuję dzisiaj.
0: Ja w pewnej kapsule czasu umieściłem, ale nic więcej nie powiem. Pomidor.

0: To jest rzecz technologiczna i zostańmy jeszcze chwilę w temacie telefonów.
1: Proszę.
0: Bo legenda wraca do życia.
1: Już parę legend telefonicznych przywracano do życia.
0: Pamiętasz Nokia 3210?
1: Miałem.
0: Ja nie miałem, niestety, a żałuję, bo to naprawdę był bardzo ładny telefon w tamtych czasach. To jeśli dobrze pamiętam, to była ta, która miała tu słynną reklamę z kameleonem. Z wymiennymi obudowami.
1: Tak. I miałem nawet takie wymienne obudowy.
0: Fajne to było. No w każdym razie dzisiaj te telefony oczywiście są już... nie działają po prostu, bo nie współpracują z najnowszymi standardami telefonii komórkowej. No ale od czego mamy w internecie pasjonatów? No więc powstaje taki projekt. Jeden z użytkowników Reddita o pseudonimie Brick Spirit opisuje swój projekt właśnie na tej platformie. I jego celem jest zbudowanie telefonu, który z zewnątrz będzie wyglądał jak oryginalna Nokia 3210 z lat 90., ale wewnątrz będzie całkowicie nowoczesna elektronika obsługująca sieć LTE.
1: Już było parę takich projektów.
0: Ale to jest oddolny, otwarty projekt i to już działa. Natomiast na razie jeszcze działa w wersji, która nie wygląda jak ta Nokia, jest prototypem, ale twórcy udało się odtworzyć oryginalne menu, czcionki. Wszystko działa tak, jak działała tamta Nokia, tylko obsługuje nowoczesne sieci. Więc jesteśmy właściwie już krok od wsadzenia go w obudowę, która będzie identyczna z pierwowzorem. I co najważniejsze, oprogramowanie tego telefonu będzie otwarte, czyli inni użytkownicy będą mogli tworzyć swoje modyfikacje i rozbudowywać oprogramowanie tego telefonu. Ja też trzymam kciuki, bo powiem ci, że telefon jest dla mnie praktycznym narzędziem, z którego korzystam.
1: Wiem.
0: Ale czasami, przy okazji na przykład wyjazdu na wakacje, chciałbym mieć telefon, który będzie tylko telefonem.
1: Wiesz, że wtedy się okaże, że coś musisz, będąc na środku jeziora, przełączyć, łącząc się z internetem.
0: Nie, to zadzwonię wtedy i powiem, że nie jestem w stanie tego zrobić i świat powinien przetrwać.
1: Kiedyś Arek Gorzawski, doktor Arkadiusz Gorzawski, pracujący kiedyś w ośrodku CERN pod Genewą, opowiadał mi, że będąc na środku jeziora na Mazurach, zdalnie przez smartfona przełączał coś w wielkim zderzaczu hadronów, bo się posypało w Genewie i to autentyk. Pani Kasia pyta i pytanie jest jak najbardziej słuszne. Witajcie, mam pytanie, czy ten plastik, którym drukuje drukarka 3D, nadaje się do produktów spożywczych? Pozdrawiam, fajnie się was słucha.
0: To zależy chyba od filamentu, prawda?
1: No właśnie, jeszcze do niedawna rzeczywiście były ostrzeżenia o mikroplastiku, które może się uwalniać przy myciu takich akcesoriów kuchennych wydrukowanych na drukarce 3D, powiedziałem.
0: 3D.
1: Natomiast pojawiły się w tej chwili nowe filamenty, które już spełniają unijne standardy, jeśli chodzi o żywność i zabawki dla dzieci, a zatem można, troszkę trudniej się z nich drukuje, troszkę gorzej przylegają do tej podstawy drukarki, ale nie jest jakiś dramat. Problem jest z myciem w
0: mikrofalówce.
1: Zmywarce. W wysokich temperaturach, bo się deformują. No ale można zawsze umyć pod kranem. To nie jest jakiś
0: wielki jak w średniowieczu.
1: Pani, wspominają państwo również w tekstówkach do nas o swoich doświadczeniach z zalaniem telefonu. Pani Ania wspomina, że jej telefon po zalaniu działał tylko po osuszeniu do pierwszego ładowania, bo podczas ładowania spalił się w środku.
0: Tak, i że są takie, które ostrzegają, że wykryto wilgoć i nie ładować do czasu wyschnięcia, co prawda.
1: Sporo pozdrowień dla pana Wiktora po latach. No i my też się cieszymy.
0: Bardzo się cieszymy i ja myślę, że pan Wiktor jeszcze nie raz zagości w naszej audycji.
1: Pan Mirek napisał, mam złe doświadczenie z iPhone'ami. 2 sztuki zamoczyłem, 1 w rzece, drugi w basenie. W obu coś padło. Nie działały po prostu poprawnie. Już nie pływam, nie nagrywam z nimi. IP to pic na wodę. To spróbujmy, jakby to mogło być. Imaginary proofness.
0: Tak. Albo protection.
1: Imaginary protection, to jest lepsze, masz rację.
0: Ale to polecam, jak ktoś tak ekstremalnie używa telefonu, kupić sobie po prostu obudowę, która będzie szczelna, bo są takie.
1: Przenieśmy się na chwilę w kosmos.
0: Proszę bardzo.
1: Na Ziemię zostały przysłane w ubiegłym tygodniu pierwsze zdjęcia niezwykłego towarzysza Ziemi.
0: Proszę.
1: Chińska sonda dotarła do kilkunastometrowego obiektu, co nie jest czymś oryginalnym w Układzie Słonecznym. Miliony takich krążą.
0: No one są dla nas właściwie niewidoczne, prawda?
1: Ale planetoida Kamo-Olewa, chyba tak się powinno to nazywać, nazywana jest mini-księżycem lub quasi-satelitą naszej planety. Otóż jest to planetoida, która krąży na orbicie wokół Słońca wraz z Ziemią tak blisko, że właściwie czasem może być postrzegana przez większą część drogi wokół Słońca jako księżyc. Zdjęcia zostały wykonane z odległości 20 kilometrów.
0: To całkiem blisko w skali kosmicznej.
1: Sonda wystartowała w maju zeszłego roku i teraz uwaga, będzie to pierwsza chińska misja, która ma dostarczyć na Ziemię próbki z planetoidy. Około miliarda kilometrów musiała pokonać ta sonda, bo to nie jest prosta droga nigdy, zawsze wykonuje się po orbicie. Kama Olewa zostanie sfotografowana, zostanie pobrana próbka tej planetoidy i zostanie w specjalnym pojemniku przesłana na Ziemię. I co jest niesamowite, tutaj Chińczycy mnie naprawdę zaskakują, bo oni powoli osiągają perfekcję, jeśli chodzi o sondy pobierające skądś próbkę gruntu i wysyłające na Ziemię. Przypomnę ci, jakiś czas temu chińska sonda wylądowała po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca, pobrała próbkę i przysłała ją na Ziemię. I to nie będzie koniec tej misji. To jest niesamowite, ponieważ po wykonaniu tej misji ona poleci dalej.
0: W sensie sonda.
1: Tak. I będzie następnym celem misji kometa tak zwanego pasa głównego 311P Pan-STARRS i tam dotrze w 2035 roku. No, szapoba, muszę powiedzieć, że Chińczycy robią coraz większe postępy.
0: Robią się te doniesienia o chińskiej ekspansji kosmicznej coraz bardziej spektakularne. Zgadzam się z tobą, to naprawdę robi duże wrażenie.
1: No. Coś chcesz jeszcze powiedzieć?
0: Nie, myślę, że możemy zagrać.

0: Za 12 minut będzie godzina druga.
1: Czyli 14. Jarek, co żeś namieszał?
0: Ale słyszałem pewną rozgłośnię radiową, gdzie prezenter mówi, jest 48 minut po 13.
1: Powiedz mi, co narobiłeś z tym Google'u? Z tym Googlem.
0: O co konkretnie pytasz? Bo no, parę rzeczy było.
1: Rozumiem, że po prostu z zawiści, w ramach aktu zemsty, coś pomieszałeś i teraz jest błąd w mapach Google'a, przez który kierowcy zawracają na ekspresówce w miejscu, gdzie właśnie zawracać
0: patrzę,
1: nie wolno.
0: Patrzę na twój ekran. A gdzie?
1: Na obejściu Węgierskiej Górki na drodze ekspresowej S1 w ciągu 9 miesięcy odnotowano 4 przypadki jazdy pod prąd. Katowicki oddział GDD KIA wskazuje, że część kierowców może reagować na błędne komunikaty Google Maps, które po przegapieniu zjazdu sugerują zawrócenie w miejscu objętym
0: to
1: zakazem.
0: Już nie ja.
1: Wiem,
0: już nie,
1: ale
0: nie do mnie
1: pytanie. Ale wyobrażasz sobie to? Google ci mówi zawróć i ty hamujesz na ekspresówce, robisz nawrót i jedziesz pod prąd. Wyobrażasz sobie to?
0: Wiesz, że ja przez te 15 lat, kiedy byłem tym głosem, naprawdę odbierałem czasem SMS-y i telefony.
1: Gdzieś ty mnie wyprowadził, wiem.
0: Nie tylko od znajomych, bo czasem no, nie trudno znaleźć mój telefon w sieci. Mhm. I czasem dzwoniono do mnie z pretensjami.
1: Nie dziwię się.
0: Prawda jest taka, że rzeczywiście jadąc samochodem, mówiąc zupełnie poważnie, warto przede wszystkim patrzeć przez to duże okno.
1: To z przodu,
0: a nie patrzeć w to okienko malutkie, które jest przed tym okienkiem albo jest nieco niżej.
1: A już na pewno nie słuchać tych dziadów, co tam gadają do człowieka.
0: Prawda jest taka, że rzeczywiście wiele takich systemów ostrzega na początku, chyba wszystkie, żeby jednak kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.
1: I przepisami ruchu drogowego.
0: Niekoniecznie nawigacja czy intuicja są dobre w takich sytuacjach. Nawigacja nas kieruje na przykład pod prąd na autostradzie i patrząc w to malutkie okienko, mijamy wielki znak z dłonią stop, tak. Zły kierunek.
1: Zresztą dokładnie w artykule, który znalazłem, jest informacja. Zarządca drogi podkreśla, że nawet błędne podpowiedzi Google Maps nie zwalniają kierowcy z obowiązku stosowania się do przepisów. Nawigacja, jak wiemy, ma jedynie pomagać w dojeździe. Natomiast decydujące pozostają znaki drogowe oraz obowiązująca organizacja ruchu. Powiem tak, zdarzyło mi się zawrócić, w sensie skręcić w lewo, w miejscu, gdzie nie wolno skręcać w lewo z powodu nawigacji. I to nie dlatego, że pojechałem pod prąd, bo nie pojechałem pod prąd, ale po prostu miejsce do zawracania było gdzie indziej wyznaczone i tu posłuchałem podpowiedzi nawigacji, zrobiłem taką zawrotkę nielegalną, zrobiłem to przy policji, panowie policjanci natychmiast za mną pojechali, ale o dziwo było to w mieście Królów, czyli w Krakowie. Dostałem tylko reprymendę i było okej.
0: No to moja historia, to jeszcze były czasy automapy, jechaliśmy z żoną do Włoch i pan Krzysztof nas poprowadził w środek jakiegoś miasteczka z jednokierunkowymi uliczkami, oczywiście pokłóciliśmy się z żoną.
1: Myślałem, że z panem Krzysztofem.
0: W końcu stanąłem na parkingu, żeby odetchnąć i przerobić to w głowie. I w tym momencie usłyszałem, prowadził cię Krzysztof Hołowczyc. Pozdrawiam.

0: Śmieszkujemy sobie tutaj na poza anteniu. Jarek ma otwartego już młodego technika i tam widzę na dzień dobry bubel graficzny i najnowe nowsze.
1: No tak, taka była wtedy stylistyka grafiki.
0: Nowe i najnowsze.
1: Tak, ten dział ja bardzo lubię w młodym techniku. Spoglądam na numer z września 1981 roku. Właściwie numer podwójny, wrześniowy i październikowy, bo to były czasy kryzysu i niedoboru papierów. No,
0: zobacz,
1: parę miesięcy później wybuchł stan wojenny.
0: Montuje lampę na suficie.
1: Właśnie
0: ewidentnie.
1: Dlatego wybrałem ten artykuł. Przypomnę, pytają państwo, jak idzie nam budowa studia. Jeszcze elektryczności nie ma w Kinkietach, ale może będzie w przyszłym tygodniu.
0: Ale za to odkryliśmy, że nawet po wyłączeniu korków w jednym kontakcie mamy prąd, więc tak. Jak mówiłem, instalacja elektryczna od ideału odbiega.
1: Czyste wiercenie. Taki jest tytuł. Wiercenie otworów w suficie i w ścianach wiąże się zwykle z zanieczyszczeniem podłogi i okolicznych sprzętów. Aby tego uniknąć, zaproponowano zupełnie nowy osprzęt do wiercenia otworów w murze. Kręte wiertła zastąpiono rurkowymi, a uchwyt wiertarski ma wewnątrz kanał, którym wykruszony materiał jest odsysany za pomocą odkurzacza przez 3-metrowy przewód z tworzywa sztucznego. Zestaw do bezodpadkowego wiercenia wyprodukowała firma Röhm.
0: Z RFN-u, czyli richtig fajnych Niemiec.
1: Republika Federalna Niemiec.
0: A, richtig fajne Niemcy.
1: Słuchaj, jak sądzisz, przyjął się pomysł czy nie?
0: Bo ja już wiem. Ja już nie prorokuję, ponieważ za każdym razem wypuszczasz mnie na manowce.
1: Co ci podpowiada intuicja?
0: Intuicja podpowiada mi, że się nie przyjęło, bo nie widuję takich rozwiązań w marketach budowlanych.
1: Nie widujesz, dlatego że są stosowane w profesjonalnym sprzęcie i rzeczywiście są specjalistyczne wiertarki, akurat nie
0: czy
1: tej firmy.
0: Ty mnie właśnie obraziłeś, sugerując, że moja wiertarka za 600 nie jest profesjonalna?
1: To nie jest heavy duty.
0: No nie.
1: I rzeczywiście to się stosuje, choć pomysł nie przyjął się tak bardzo
0: dla konsumentów.
1: Do końca. To jeszcze jeden patent z roku 81. Proszę. Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą. Dodatkowy wyłącznik zapłonu zwierający się po prawidłowym wybraniu zakodowanej 4-cyfrowej liczby praktycznie zabezpiecza samochód przed uruchomieniem przez niepowołane osoby. Czyli masz małą klawiaturkę.
0: Do dzisiaj to działa.
1: I wystukujesz. Są takie?
0: Dzisiaj nazywa się to igla. Jest to element montowany w elektronice samochodu w miejscu bardzo nieoczywistym i to powoduje, że jeśli nie wstukamy w elementy kokpitu odpowiedniej kombinacji, samochód się nie odpali.
1: Czas nas goni. Bardzo dziękujemy państwu. Przekażemy wszystkie miłe słowa Wiktorowi Niedzickiemu, bo nadal płyną do nas, a my słyszymy się za tydzień.
0: Do usłyszenia.